Radio Poznań. Tam, gdzie ty.

0: Minęła trzecia.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu z nad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem.
1: Życie czasem nie jest cudne,
0: ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Minęła czwarta.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Minęła piąta.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu z nad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kryj.

0: Radio Poznań.
1: Sobota będzie słoneczna. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na wschodzie Wielkopolski do 27 stopni na zachodzie. Znajdziemy się w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Słońce wstanie o 5.20, a zajdzie o 20.17. Wiatr będzie słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Pierwszy dzień majówki niestety nie obył się bez śmiertelnych wypadków. Dziś obchodzimy Dzień Flagi. U nas także o redukcji amerykańskich wojsk u naszych zachodnich sąsiadów.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 6 w sobotę 2 maja. Marek Polak, dzień dobry. Tragedia na lotnisku w Lesznie. Nie żyje 39-latek. Do wypadku doszło w trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4 km. Były to loty komercyjne, informuje oficer prasowa leszczyńskiej komendy Monika Rzymełka.
2: W trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji wielu osób zaangażowanych i służb w tą reanimację, życia mężczyzny nie udało się uratować.
1: Wiadomo, że mężczyzna lądował z otwartym spadochronem. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Tragiczny był też początek długiego weekendu w okolicach Kępna. W Opatowie na Krajowej 11 zginął 21-letni motocyklista.
3: Kierujący motocyklem marki Honda, 21-letni mieszkaniec gminy Łęka Opatowska, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad motocyklem, a zbliżając się do osi jezdni zahaczył o samochód jadący z przeciwnej strony.
1: Mówiła Anita Wylęga z policji w Kępnie. Kierowca osobówki był trzeźwy. Z kolei w Starym Mieście w powiecie konińskim samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach. Słoneczna i ciepła aura oznacza, że na trasach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów.
0: Bliżej Ciebie. Wiadomości Radia Poznań.
1: Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. O ile z bielą na fladze nie ma większego problemu, to czerwień nawet heraldykom sprawia nieco więcej problemów, mówi członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Sobieszek.
4: Jeśli chodzi o barwę, jest dyskusja. Ustawa określa czerwień, w cudzysłowie to proszę przyjmiemy, wzorem matematycznym. Jest to tak skomplikowane, że nawet członkowie Komisji Heraldycznej dyskutowali, nie potrafimy tego rozszyfrować dokładnie. Ale mówiąc językiem prostszym, nie jest to czerwień, nie jest to karmin, jest to cynober nieco ciemniejszy. Tak można to określić.
1: Dzień Flagi ustanowiono w 2004 roku. Data 2 maja nawiązuje do wydarzeń z 1945 roku. To właśnie wtedy polska flaga została zawieszona na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywając nazistowską stolicę. A kończymy za granicą. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem.
5: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Donald Trump podjął też istotną decyzję w sprawie ceł na samochody z Europy. O tym więcej w kolejnych wiadomościach.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie? Sobotni poranek z dużą różnicą temperatury w kraju. W Zielonej Górze już 15 stopni, w Dęblinie jedynka na minusie. W Wielkopolsce od 3 kresek w Pile do 7 w Kaliszu. Przed nami kolejny bardzo ładny i słoneczny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio Poznań.
1: Skazani na dialog.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w sobotę. Dzisiaj 2 maja, trwa długi weekend, a my będziemy rozmawiać w Skazanych na dialog o pracy. Dzisiaj państwa i moim gościem jest pani dr Katarzyna Lis, członek zarządu regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. Reprezentuje pani organizację uczelnianą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa w ten słoneczny weekend.
2: No i właśnie, jak rozmawiamy o pracy, to trzeba pamiętać, że wczoraj było Święto Pracy. Czy praca to dobra okazja do świętowania? Czy to jest przywilej, czy jednak jest to uciążliwość?
3: Myślę, że to jest przywilej. Nie każdy w dzisiejszych czasach ma pracę, jednak kwestia bezrobocia wzrasta. Tyle czasu spędzamy w pracy, często żyjemy nią wręcz i jesteśmy z tych naszych efektów często bardzo dumni.
2: Czyli daje nam też satysfakcję. Praca jest prawem człowieka?
3: Myślę, że godna praca jest prawem człowieka, oby ta godność w pracy była w każdej.
2: Takie są prognozy, że być może rozwój nowoczesnych technologii odbierze wielu ludziom wykonującym różne zawody pracę. Chociaż nawet tutaj w tej audycji rozmawiałem z ekspertami, także z Solidarności, którzy mówili, że niekoniecznie.
3: Wizje na pewno są, ale trzeba też pamiętać o tym, że będzie coraz mniejsza grupa osób, która będzie pracowała w przyszłości, bo niestety, ale kwestie demograficzne są takie, że spada nam liczba osób pracujących i być może tą lukę, która powstanie, zapełni właśnie na przykład sztuczna inteligencja.
2: To już się dzieje w dzisiejszych czasach? Widzimy to?
3: Tak, postęp jest tak olbrzymi. Myślę, że czas COVID-u jeszcze bardziej przyspieszył ten rozwój sztucznej inteligencji i tych form pracy. Czy jest to złe? Nie, niekoniecznie w tym kontekście. Jest tylko kwestia pewnych uregulowań, żebyśmy my jako społeczeństwo mieli odpowiednie zyski z pracy, właśnie tych automatów, tego oprogramowania, jak najbardziej.
2: No i też związki zawodowe, czy strona społeczna powinna mieć możliwość wejścia, spojrzenia w algorytmy, które taką sztuczną inteligencją kierują.
3: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj wiele osób w dzisiejszych czasach uczy się tych algorytmów, tej sztucznej inteligencji. Ja przyznam szczerze, że parę lat temu miałam taki stosunek dość sceptyczny do tego, że mnie to już pewnie nie obejmie. Natomiast właśnie ten przyspieszony rozwój tych metod pracy ze sztuczną inteligencją spowodował, że sama jej używam przy różnych okazjach i coraz więcej chcę wiedzieć, chcę się szkolić po to, żeby wykorzystywać ją mądrze, też pomagać innym.
2: Sztuczna inteligencja w porównaniu do człowieka żywego nie męczy się. Tu nie wchodzi czynnik psychospołeczny, a człowiek jednak ulega na przykład wypaleniu zawodowemu i to w kontekście pracy, święta pracy, wypoczynku jest bardzo istotne.
3: Jest bardzo istotne, ponieważ dzisiaj to przebodźcowanie każdego z nas dotyka i potrzebujemy większego wytchnienia. Kiedyś mówiono, że komputeryzacja spowoduje, że człowiek będzie miał więcej czasu wolnego. No ja tego nie zauważam. Myślę, że z kimkolwiek by się nie rozmawiało, to nikt dzięki tym dogodnościom internetu czy sprzętu komputerowego nie zyskuje więcej czasu. Wręcz bym powiedziała, ten sprzęt nam jak gdyby kradnie ten czas coraz częściej.
2: W dodatku tworząc bodźce, które też męczą, powodują zmęczenie.
3: W kontekście snu chociażby człowieka, no zakłócenie niesamowite. Dziś młodzież, a nawet osoby pracujące często nie śpią 8 godzin, nie śpią 7 godzin. ten efekt braku snu powoduje ogromne zmęczenie i niestety nie da się tego już odespać.
2: A jak młodzi ludzie traktują pracę? Czy dla nich praca jest smutną koniecznością? Czy rozumieją pojęcie etosu pracy?
3: Myślę, że dla każdego jest to coś innego. Najważniejsze jest to, żeby wykonywać coś, co będziemy lubić, co będzie nas interesowało. I w tym kontekście faktycznie, jeżeli młody człowiek znajduje tą iskrę chęci, zainteresowania, to pracuje bardzo chętnie i wręcz poświęca się tej pracy. Natomiast jeżeli wybór jest rodziców, dobrego zawodu, to słyszę czasami od młodych osób, że praca jest obowiązkiem, że trzeba przyjść, trzeba te swoje godziny odpracować. No i potem oczywiście można skorzystać z tego czasu wolnego.
2: Tu wejdę w słowo. Obecni studenci to jest pokolenie, które już nie pamięta bezrobocia dwucyfrowego.
3: No powiem szczerze, że młodzi ludzie są teraz bardzo mocno zdeterminowani, żeby tą pracę podjąć. Podejmują pracę już bardzo wcześnie, myśląc już też o swoich możliwościach dotyczących chociażby emerytury. Weszliśmy w inny system emerytalny, czyli system kapitałowy, i ta zmiana pokoleniowa nie zagwarantuje obecnym osobom wchodzącym na rynek pracy godnych emerytur tak naprawdę.
2: I są już studenci, którzy w wieku 20 kilku lat myślą o emeryturze. Dla mnie jest to zaskakujące, bo pamiętam jeszcze niedawno wielu 30-40-latków mówiło się, że o emeryturze nie myślą.
3: Myślę, że to pokolenie jest bardzo świadome swoich ról, a często zdarza się, że nasi studenci wpadają na świetne pomysły, realizują swoje projekty i są to projekty bardzo innowacyjne. No i znam takich, którzy w wieku 30 paru lat tak naprawdę pracować już by nie musieli.
2: A to ciekawe, co zrobili takiego.
3: Zakładają swoje firmy, często sprzedają te firmy potem z olbrzymim zyskiem, tak? I no jest to satysfakcjonujące, że nie zakładają rąk, nie czekają na niespodzianki, ale podejmują także pracę społeczną. I to jest olbrzymia wartość, że nie tylko kwestia pracy zarobkowej, ale też takiej społecznej na rzecz społeczeństwa wszystkich ludzi.
2: Czy rynek pracy jest obecnie wobec młodych ludzi bardziej wymagający niż, jak to się mówi, za naszych czasów, czyli w latach 90.
3: Myślę, że znacznie bardziej. Wymaga się większych kompetencji i tych sprzętowych, informatycznych i kompetencji społecznych. A przecież nie każdy z nas jest we wszystkich obszarach bardzo dobry. Mam takich studentów, którzy studiują kilka kierunków i to na różnych uczelniach, na przykład na Politechnice Poznańskiej informatykę i przyszli na Uniwersytet Ekonomiczny, ponieważ wiedzą, że kończąc studia na informatyce nie znajdą pracy jako informatycy. Ten etap się już zakończył.
2: To trochę przeczy takiej obiegowej opinii o młodych ludziach jako lekkomyślnych, nastawionych tylko na przyjemność, niezdyscyplinowanych w kontekście pracy. Jak to wygląda w praktyce?
3: Znowuż, zależy od człowieka tak naprawdę, ale z drugiej strony ja widzę tą właśnie determinację tych młodych osób chcących pracować i szanujących pracę, zwłaszcza pracę dla innych osób, na rzecz, chociażby wiele osób pracuje dzisiaj w NGO-sach, czyli w fundacjach, stowarzyszeniach, widząc pewien sens.
2: A w związkach zawodowych?
3: Myślę, że tak, że też przychodzą młode osoby chcące pracować na rzecz innych pracowników, pracować społecznie. Mamy też takie osoby, takich pracowników.
2: Takich związkowców.
3: Takich związkowców, tak.
2: To pocieszające, zwłaszcza w kontekście długiego weekendu. Myślę, że wielu ludziom ciężko pracującym, także tym młodym, należy się odpoczynek i korzyści z tego wypoczynku? To też jest ważny aspekt podejścia do pracy.
3: Myślę, że jak najbardziej. Zobaczmy, że również w prawie mamy coś, co spowodowało możliwość doliczenia sobie stażu pracy i zwiększenia liczby chociażby urlopów. To jest bardzo ważne, żeby człowiek przyszedł do pracy wypoczęty i pracował w pełnym zaangażowaniu.
2: Tego życzymy wszystkim słuchaczom, a także pracownikom, tym, którzy dzisiaj muszą pracować w długi weekend, aby znaleźli czas na odpoczynek. Dziękuję za wizytę w studio.
3: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
2: Państwa i moim gościem była pani dr Katarzyna Lis z organizacji uczelnianej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek zarządu regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. Jacek Kosiak, skazani na dialog. Do usłyszenia za tydzień.
1: Skazani na dialog.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: USA podniosą cła na europejskie samochody. Za nami święto Zagłębia Konińskiego. U nas także o majówce w górach.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 7 w sobotę 2 maja Marek Polak zapraszam. Donald Trump podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. To, jak mówi, odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodniona wcześniej umowa. Dlatego podniosłem stawki celne do 25%. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: O tym, jak Unia Europejska zareagowała na zapowiedzi amerykańskiego przywódcy, powiemy w kolejnych wiadomościach. Święto Zagłębia Konińskiego we wschodniej Wielkopolsce. W uroczystościach brali udział m.in. górnicy, energetycy, hutnicy, przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także szkoły. Uczestników przemarszu prowadziła przez centrum miasta orkiestra Dęta PAK kopalni węgla brunatnego Konin.
3: Oczywiście, że się cieszymy, jak co roku, 1 maja, pochód, my górnicy, kultywujemy tą tradycję górniczą i mimo wszystko, że kopalnia się zamyka, to i tak będziemy ją kultywować.
4: To jest element smutny, niestety, tego się nie da ukryć, ale węgiel był, węgiel się kończy, no i kończy się cała historia związana z węglem. Nie?
5: Dzięki temu, że ten węgiel był tutaj, cały region powstał, ludzie mieli pracę, natomiast teraz no, aż łezka się kręci, że to całe Zagłębie po prostu przestało istnieć.
1: Region Koniński jest w trakcie transformacji energetycznej. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku ma zostać zamknięta ostatnia działająca odkrywka. W Czołowie koło Kurnika, jak co roku, spotkali się działacze lewicy. To tradycyjna część obchodów Święta Pracy w Wielkopolsce. Stoi tam pomnik Marcina Kasprzaka, urodzonego w tej miejscowości działacza socjalistycznego, robotnika i drukarza, który na przełomie XIX i XX wieku organizował ruch robotniczy i walczył o prawa pracowników. Za swoją działalność zapłacił życiem. W 1905 roku został stracony przez władze carskie. Pomnik przez lata stał w reprezentacyjnym miejscu w Poznaniu, w parku Wilsona. Na początku lat 90. monument przeniesiono. Obecny na uroczystościach senator Waldemar Witkowski mówił o pomyśle ponownego upamiętnienia Kasprzaka w Poznaniu. Liczy na zgodę miejskich radnych w tej sprawie. Uroczystości w Czołowie odbywały się w cieniu tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: Redyki, krokusy, wędrówki i możliwość jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przyciągnął wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzania owiec na hale. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż dostępna jest trasa w kotle gąsienicowym. Wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską czy Chochołowską mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
6: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
7: Pełne pola kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
8: Stryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
9: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
10: Fajnie, pogoda dopisuje.
11: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
12: Wrażenia niesamowite.
13: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
1: Ale ratownicy ostrzegają, w wyższych partiach Tatr panują jeszcze trudne zimowe warunki.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie poranek w Wielkopolsce słoneczny na skali od 7 stopni w Pile do od 3 stopni w Pile do 7 w Kaliszu. Po południu maksymalnie od 23 na wschodzie do 27 na zachodzie regionu i mnóstwo słońca.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Poza schematem.
14: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Aleksandra Chromada w audycji Poza schematem. Moją dzisiejszą gościnią jest Alicja Nowaczyk z Fundacji Matecznik.
15: Dzień dobry, cześć.
14: Dzień dobry, cześć Alicjo. Fundacja Matecznik działa i wspiera kobiety w okresie okołoporodowym. A dziś spotykamy się, ponieważ dokładnie 7 maja tego roku zostanie wprowadzone rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające standardy organizacyjne opieki okołoporodowej.
10: Tak jest.
14: Co to dla nas oznacza, Alicjo? Oddaję ci głos. Mhm.
10: To może zacznę od tego, co to jest to rozporządzenie ministra zdrowia, o którym pewnie w skrócie będziemy mówić standard, żeby nie używać tej długiej nazwy. Jest to zbiór przepisów prawnych, które dotyczą kobiet w ciąży, w porodzie i po porodzie. Część z tych przepisów wynika bezpośrednio z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a część są to bardzo specyficzne zapisy, które właśnie dotyczą tego okresu okołoporodowego. Jest to bardzo dobry dokument. Jego pierwsza wersja została opublikowana i zaczęła obowiązywać w 2012 roku i przez te kilkanaście lat była zmieniana i teraz, ponieważ tych zmian było dosyć dużo, no to w maju zacznie obowiązywać ta już nowa wersja.
14: Czy wy jako fundacja miałyście wpływ na to, jak będzie wyglądać to rozporządzenie?
10: Mogłyśmy, tak jak naprawdę każda osoba i każda organizacja, mogłyśmy wziąć udział w konsultacjach publicznych projektu tego rozporządzenia. I to się odbywało ponad rok temu i wzięłyśmy w tym udział bardzo szczegółowo, ten projekt czytając i zgłaszając ponad 30 naszych uwag. I po kilku miesiącach mogłyśmy już stwierdzić, porównując te nasze uwagi z ostateczną wersją, że dużo część tych naszych propozycji została uwzględniona, z czego bardzo, bardzo się cieszymy.
14: I co zmienia się w tych standardach opieki?
10: Co dalej? Tak, tak naprawdę tych zmian jest bardzo dużo, dlatego został ogłoszony nowy dokument, bo niektóre zmiany to są zmiany dotyczące jednego sformułowania, jednego słowa, czasami wprowadzane są całe zapisy i tych zmian jest tak dużo, że opowiem może o kilku, które pewnie są ważne dla kobiet w ciąży albo dla kobiet, które planują mieć dziecko, planują rodzić. Są takie dwie ogromne zmiany, o których mówimy, game changery. To jest na przykład możliwość jedzenia podczas porodu. W tej wersji, która teraz obowiązuje, jest zapis, że o możliwości jedzenia decyduje osoba sprawująca opiekę nad kobietą. A w nowej wersji jest zapis, który mówi, kobiecie rodzącej powinno się umożliwić spożywanie lekkostrawnych posiłków. No i to jest ogromna zmiana. Z jednej strony jest to dostosowanie tego, co się dzieje, bo w praktyce w niektórych placówkach można jeść przy porodzie, a w niektórych nie. I teraz tutaj zawsze była trudna nasza rola, prowadząc zajęcia z kobietami w ciąży, żeby im powiedzieć, no w niektórych szpitalach może ta praktyka nie jest do końca prawidłowa i teraz tak się cieszymy, że będziemy stały w prawie i mówiły, słuchajcie dziewczyny, można jeść, uzgodnijcie to z położnym lekarzem i można. Ten przepis, on nie dość, że podąża za praktyką, to jest w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną. I część z tych nowych zapisów to właśnie postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a ta wiedza po prostu się zmienia. I dobrze. I zobacz, rozmawiałyśmy chyba 3 minuty o jednej rzeczy, która tak, się zmieniła
14: tak, tak.
10: I tych
14: jestem
10: rzeczy
14: ciekawa,
10: więcej.
14: Jaki jest ten drugi game changer?
10: To jest kontakt skóra do skóry mamy i dziecka, czyli po porodzie nagie ciało malucha, który się urodził, powinno być położone na klatce piersiowej lub brzuchu mamy i doprecyzowano, że ten kontakt powinien być także po porodach zabiegowych, czyli na przykład z użyciem wyciągacza próżniowego, czy także po cięciu cesarskim, najszybciej jak się da, także na sali operacyjnej. I tak jest dokładnie napisane. I biorąc pod uwagę, że prawie 50% porodów w Polsce to porody drogą cięcia cesarskiego, to te rodziny, te duety mama-dziecko były z tego praktycznie wykluczone z możliwości przytulania się od razu po porodzie. I to jest zmiana, która na pewno będzie postępowała wolniej, bo tutaj są potrzebne zmiany trochę organizacyjne, trochę trzeba procedury zmienić, trochę pewnie ułożyć to sobie w głowie, jeśli chodzi o lekarzy, medyków i osoby też operujące. Ale liczymy na to, że to będzie wprowadzane, bo już są szpitale także w Wielkopolsce, które to realizują.
14: Ale myślisz, tak żeby tutaj nasze drogie słuchaczki też miały informację, że wdrożenie tej zmiany może przebiegać inaczej w każdym szpitalu? Czy po prostu to będzie taki standard, którego mają prawo się domagać? Bo zastanawiam się na etapie cięcia cesarskiego, w którym momencie, czy od początku to dziecko może być, w trakcie, kiedy zabieg jest jeszcze przeprowadzany?
10: Powiem, jak to jest realizowane w niektórych placówkach. To jest przy planowanych cięciach cesarskich, bo przy nagłych i pilnych, kiedy jest jakieś wskazanie, często jest to zagrożenie życia dziecka, to priorytetem jest sprawdzenie, jak ten maluch się ma, więc musi go zbadać lekarz, lekarka, neonatolog. Ale przy planowanych cięciach jest rozmowa, jak to wygląda, jest operacja wykonywana na spokojnie, dziecko jest kładzione od razu, gdy mama jeszcze jest operowana, na jej klatce piersiowej. Także ja wiem na pewno, że to będzie przebiegało różnie w różnych placówkach, bo my już słyszymy takie głosy. Niektóre szpitale mówią, że to będzie trudniejsze. Także to, do czego bym zachęcała, to kobiety, które spodziewają się cięcia cesarskiego, albo mają większe ryzyko, albo chcą się zabezpieczyć, żeby pisały zapytania do placówek, czy jest to możliwe, to będzie sygnał dla dyrekcji, że taka potrzeba jest, że takie oczekiwanie jest, bo na pewno tym momentem, żeby się tego spodziewać i wymagać, nie jest sala operacyjna. A przepraszam, chciałam zadać jeszcze pytanie, czy tutaj mogę się poprzytulać z maluchem, bo do tego rzeczywiście trzeba się trochę przygotować, ale zachęcam dziewczyny do mówienia, do zadawania pytań o to. Im więcej takich głosów, tym szybciej te zmiany nastąpią.
14: Ja sama miałam doświadczenie dosyć trudnego, można powiedzieć, porodu i zadawałam bardzo dużo pytań przez ten cały czas przebywania gdzieś tam przed porodem, bo to był bodajże miesiąc i po porodzie kolejne 2 tygodnie i zadawałam bardzo dużo pytań, co mi dawało taką też sprawczość, prawda? I dzięki temu mogłam się skupić na tym, co teraz należy robić, ale jak już potem wyszłam ze szpitala i spotykałam na ulicy na przykład córki

0: wszystkiego wiedzieć. Czegoś nie wiecie, czegoś się obawiacie, zadawajcie pytania i mówcie o swoich potrzebach, bo to prowadzi do dialogu, do rozmowy. A w standardzie, o którym rozmawiamy, jest zapisane, że kobieta powinna mieć możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje. I to jest zapis, którego nie ma w ustawie o prawach pacjenta. To współdecydowanie, rozmawianie i razem szukanie rozwiązań dobrych i dla mamy, i dla dziecka jest wyjątkowe właśnie dla tej sytuacji porodu.
1: Poza schematem.
2: Wiem, że jest wdrożonych jeszcze wiele innych zmian technicznych dotyczących nomenklatury i tak dalej, ale chciałabym się skupić na tym, co generalnie robi nam to rozporządzenie, no bo w ostatnich latach kwestia porodów, porodówek jakby trochę napawa nas lękiem, nas kobiety mam na myśli, tak? Po pierwsze mamy wątpliwości, czy ta pomoc zostanie udzielona tak, jak być powinno. Po drugie, teraz kwestia zamykania porodówek na niektórych terenach i to rozporządzenie wydaje się być takie kojące, takim sygnałem, zmienia się, jakby zaufajcie nam. Jak wy to oceniacie?
0: Tak, my w ogóle oceniamy zmiany w standardzie pozytywnie, bo jest tam opieka położna, środowiskowa i została rozszerzona, że edukacja jest od początku ciąży, należy ona także się osobie bliskiej i także to wsparcie powinno być dla mam po stratach, czyli dużo, dużo pozytywnych zmian i my same widzimy na przestrzeni 10 lat, bo 10 lat istnieje matecznik, a same pracujemy z kobietami w ciąży dłużej, że ta opieka okołoporodowa zmienia się na lepsze i to, co jest naszym celem, jest edukowanie kobiet i zmniejszanie ich lęków i pokazywanie, że wiedza z jednej strony o fizjologii porodu, a z drugiej strony też o prawach, które wam przysługują, daje naprawdę duże możliwości właśnie rozmowy z personelem medycznym i naprawdę duże szanse na wspaniałe wspomnienia porodowe, bo tak jak ty powiedziałaś, że miałaś trudny poród, ale być może ten trudny poród i ten trudny czas pozostawiły dobre wspomnienia i są taką rzeczą, o której wspominasz z radością i z dumą, więc ten standard to jest kolejna taka rzecz, która naprawdę wpływa na poprawę tej jakości w szpitalach i my rozmawiamy z placówkami w Wielkopolsce, z niektórymi widzimy się na żywo, z niektórymi położnymi spotykamy się online i wiemy, że naprawdę w każdej placówce jest szansa na taki dobry poród w dialogu.
2: Odwołam się do tego, o czym mówiłaś, bo rzeczywiście bardzo dobrze wspominam współpracę z tamtego okresu, z lekarzami, z osobami, które były na oddziale. Pozdrawiam serdecznie porodówkę w Lesznie. Wspaniale się tam opiekowali i opiekowały. Ale wróćmy do Fundacji Matecznik. Czym jeszcze zajmuje się wasza fundacja? Jaka jest wasza główna rola? Bo poza edukacją kobiet, warsztatami i takim działaniem oswajającym, bym powiedziała też, tak, z tą wiedzą, działacie też na tym takim poziomie rzeczniczym, merytorycznym? Czy na przykład reagujecie na jakieś przekroczenia, jeśli do nich dochodzi w szpitalach?
0: Tak, czyli trochę stoimy na dwóch nogach, bo rzeczywiście jedna część to jest ta edukacja, a druga to są takie działania rzecznicze i strażnicze, czyli z jednej strony rzecznictwo to jest udział w zespołach parlamentarnych, rozmowy z rzecznikiem praw pacjenta, właśnie opiniowanie aktów prawnych, no i działania strażnicze, czyli tutaj już to są bardziej interwencje i to są bardziej te naruszenia prawa, o których wspomniałaś. My wspieramy kobiety i psychologicznie, ale też prawnie. I w takich indywidualnych przypadkach pomagamy napisać skargę, sformułować skargę, wskazać miejsca, do których wysłać takie pismo. Jeżeli mamy więcej sygnałów z danej placówki wielkopolskiej, że coś się dzieje, są jakieś naruszenia, jest jakaś procedura, która jest niezgodna z prawem albo z wiedzą medyczną, to także staramy się interweniować, pisać pisma, Ostatnio dużą część naszej pracy jest analizowanie wewnętrznych procedur szpitalnych, dokumentów, które kobieta musi podpisać przy przyjęciu do szpitala i okazało się to bardzo interesującym zajęciem, gdyż tych błędów i też takich niezgodności, czasami logicznych, czasami z prawem, jest dosyć dużo. Także

0: działamy w tej opiece okołoporodowej wieloaspektowo, powiedziałabym.
1: A wrócę jeszcze do standardów, bo wpadło mi takie pytanie, czy te standardy zmieniają coś w kontekście kobiet, które utraciły dziecko, by nie musiały przebywać na jednej sali z pozostałymi?
0: Tak, to jest dobre pytanie, bo ten rozdział o kobietach w sytuacjach szczególnych, bo tak nazywamy kobiety, które poroniły, straciły dziecko, został także zmieniony i jest wprowadzony zapis, że powinny być w miarę możliwości położone w sali jednoosobowej, jeżeli chcą, bo mogą oczywiście wyrazić wolę, że wolą inaczej, a na pewno nie z kobietami w ciąży lub po porodzie ze zdrowymi dziećmi. Więc jest taki zapis. Nowym zapisem w tym rozdziale jest też możliwość zachowania pamiątek po utraconym dziecku, więc to też jest rzecz, która się działa w niektórych placówkach, ale też została tutaj wprowadzona.
1: A w kontekście tego, że mama nowonarodzonego dziecka, które musi zostać jeszcze dłużej w szpitalu, a ona zostaje wypisana ze szpitala, czy to tutaj coś się zmienia, czy to po prostu musi tak być?
0: Zdarzają się takie sytuacje, ale powiedziałabym, że dosyć rzadko, bo dotyczą raczej dzieci długo hospitalizowanych. Jeżeli maluch musi zostać tylko kilka dni na obserwacji, to już teraz praktyką niemal we wszystkich szpitalach jest zostawienie mamy, żeby byli razem. Jeżeli jest to skrajny wcześniak i czeka go kilkutygodniowa hospitalizacja, kobieta jako zdrowa i niewymagająca opieki jest wypisywana, ale tutaj szereg aktów prawnych podkreśla, że może ona być z dzieckiem 24 godziny na dobę. Nie jest to rozwiązanie idealne, bo kobieta w połogu, czasami z raną, po cięciu cesarskim, z laktacją, którą tutaj rozbudza, jest zmuszona do spania na fotelu, do przebywania w mniej wygodnych warunkach, ale może być z dzieckiem 24 godziny na dobę i jeżeli zdarzają się sytuacje, że na oddziałach intensywnej terapii noworodka nie są wpuszczani rodzice, tylko na jakiś czas odwiedzin, to jest łamanie prawa i takie sytuacje w Polsce się zdarzają, ale dosyć rzadko i nie słyszałam, żeby w wielkopolskich szpitalach były takie przypadki.
1: Dobrze, dziękuję uprzejmie. Cieszę się, że to prawo postępuje i naprawdę te przepisy się zmieniają. No i że tutaj w Wielkopolsce mamy taką organizację jak Matecznik, która działa i jakby stoi na straży, prawda, tego wszystkiego. Chciałam dopytać, gdzie można was znaleźć? Jeśli któryś z naszych słuchaczek czy słuchaczy będą zainteresowani waszymi działaniami, jak mogą was znaleźć?
0: Śmiejemy się z moją wspólniczką, że jesteśmy wszędzie, nawet na TikToku, którego osobiście nie mamy. Także fundacjamatecznik.pl to jest nasza strona internetowa. Znajdziecie nas także na Instagramie, Facebooku, LinkedInie, YouTubie oraz wspomnianym TikToku i odpowiadamy na wiadomości. Także piszcie do nas, wybierzcie taki kanał, jaki wam najwygodniej. I zapraszamy na nasze zajęcia, których regularnie dzieje się dużo.
1: Dziękuję ci bardzo, Alicjo, za rozmowę. Moją gościnią była Alicja Nowaczyk z Fundacji Matecznik, a ja nazywam się Aleksandra Chromada i zapraszam państwa na kolejną audycję.
2: Poza schematem.

0: Radio Poznań. Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Na początek o nowej inwestycji w Wielkopolskim Centrum Onkologii. To oznacza zwiększenie liczby operacji.
2: Nie tylko zabiegi diagnostyczne, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie. Czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć.
1: Będzie więcej operacji, a także leczenie, którego do tej pory w tym szpitalu nie było.
3: Coraz więcej pracowników służby zdrowia przyznaje, że praca bezpośrednio wpływa na pogorszenie ich zdrowia psychicznego.
4: Co trzeci lekarz i co trzecia pielęgniarka zmagają się z objawami depresji lub lęku, a średnio co drugi medyk spełnia kryteria dużego epizodu depresyjnego.
3: Po majówce rozpocznie się poznański miesiąc zdrowia psychicznego.
1: W drugiej części programu o szczepieniach. Z jednej strony rośnie liczba niezaszczepionych dzieci, z drugiej jednak są też pozytywne trendy.
5: Widzimy bardzo duże zainteresowanie kobiet ciężarnych, jeśli chodzi o szczepienia zalecane w ciąży. Widzimy zainteresowanie w grupie ciężarnych, ale też seniorzy są fantastycznie zainteresowani szczepieniami przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie.
1: Za nami Europejski Tydzień Szczepień.
3: A na koniec będzie o niebezpiecznym obliczu wiosny i wiosennych kwiatów.
6: Konwalia majowa, która pięknie pachnie, która pięknie wygląda, ale niestety jej kwiaty, jej potem owoce są bardzo niebezpieczne.
3: Pod koniec programu kilka porad toksykologa, szczególnie ważnych dla rodziców małych dzieci.
1: To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
0: Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
3: Nowy blok operacyjny, nowe możliwości. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ma teraz 9 sal zabiegowych.
1: To pozwoli o 10% zwiększyć liczbę wykonywanych operacji, ale też wprowadzić leczenie, którego do tej pory w tym szpitalu nie było. Nowoczesny blok zajął 2 piętra i lekarze już na nim operują pacjentów onkologicznych.
0: Na zdrowie.
3: Tomasz Kostka zachorował na raka prostaty w 2017 roku. Cały czas się leczy.
7: Standardowo tak hormonoterapia, potem chemioterapia. To tak do tej pory trwa.
3: Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn, pacjentów onkologicznych cały czas przybywa. Wszyscy chcą być szybko diagnozowani i leczeni.
8: Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa.
3: Lidia Sufinowicz, poznańskie Amazonki.
8: I niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych.
3: Dlatego każda inwestycja w onkologię w regionie to korzyści dla pacjentów. Dodatkowe sale operacyjne to skrócenie kolejek.
9: No dla nas pacjentów jest to bardzo ważne, bo kolejki, jeśli chodzi o operacje, wciąż się wydłużają, nie zmniejszają.
3: Anna Piłat Bredow, Stowarzyszenie Rakujemy jak chcemy.
9: A kolejna nowość, kolejna nowa sala, lepiej wyposażona, bo mamy świetnych lekarzy, tylko czasem nie mają po prostu miejsca, żeby nas operować.
3: W Wielkopolskim Centrum Onkologii działa teraz 9 sal operacyjnych, powstały 3 nowe. Dzięki inwestycji liczba zabiegów u chorych na raka może wzrosnąć o 10%.
2: Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane.
3: Wicedyrektor szpitala, dr Witold Kycler.
2: I przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych, popołudniowych. W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznym i tutaj ciągami komunikacyjnymi. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już zupełnie nowym charakterze. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. I w trakcie modernizacji teraz tych 3 sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku.
3: W jednej sali będą pracować radiolodzy interwencyjni. To pozwoli pomóc chorym ze zmianami nowotworowymi w wątrobie.
2: Nie tylko zabiegi diagnostyczne, również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie.
3: Wcześniej tacy chorzy musieli trafiać do innych ośrodków.
10: Liczba tych przypadków oczywiście jest mniejsza.
3: Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
10: To nie idzie w 1000, ale nawet jak idzie w 100 ileś, no to jest to grupa pacjentów, którym ktoś musi zapewnić tę opiekę w województwie.
3: Pacjenci potwierdzają, że szybka ścieżka diagnostyki i leczenia nowotworów działa.
8: W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką. Widzę to, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie.
9: Mamy świetnych fachowców, mamy bardzo dużo badań, bo to jest bardzo ważne. Natomiast no, jakbyś miał powiedzieć, czy to idzie tak szybko. No my byśmy chciały, żeby szło szybciej. Mimo, że szpital przyspiesza, to tych pacjentów ta ilość się zwiększa.
7: To było błyskawiczne. PET, tomografy, USG i tak dalej, to wszystko było bardzo szybko.
2: Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg, 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowany.
3: To kiedy pacjent już zachoruje na raka, ale lekarze cały czas powtarzają, że najważniejsza jest profilaktyka. Dlatego 22-letni syn Tomasza Kostki, którego ojciec i dziadek zachorowali na raka prostaty, już przeszedł badania.
11: Badania genetyczne, żeby zobaczyć, czy po dziadku i po tacie ja to też będę miał. Okazało się, że jest mała szansa na to, ale i tak za jakiś czas będę te badania profilaktyczne przeprowadzał, żeby jednak wszelkie możliwości wykluczyć.
12: Czyli świadomość jest.
11: Tak. No ciężko, żeby nie było jednak, jeżeli to cały czas w rodzinie jest i się o tym mówi, dzieje się, żyje się z tym na co dzień.
12: A młodzi w ogóle się badają?
11: Ja osobiście co miesiąc, 2 miesiące oddaję krew, gdzie mam przebadane wszystkie parametry, takie podstawowe badania krwi. Też znajomych do tego zachęcam.
8: My jako stowarzyszenie bardzo duży mamy interes w tym, żeby profilaktyka była tematem bardzo istotnym. I oprócz tego, o czym mówiłam, czyli o wolontariacie, który tutaj prowadzimy, to jest również temat profilaktyki. I od wielu lat na wszystkich eventach, w zakładach pracy, w szkołach, uczelniach i nie wiem, gdzie się da, mówimy o profilaktyce i widzimy tego efekty. Widzimy tego efekty, przestał temat raka być tematem tabu, a możemy normalnie rozmawiać, pokazywać, jak się samobadać na fantomach. Krótko mówiąc, ten temat zaczął być istotny.
0: Akcja profilaktyka.
3: Młodzi medycy, przyszli lekarze biorą sprawy w swoje ręce. Zaniepokojeni sytuacją wśród starszych kolegów zapraszają na różne wydarzenia w ramach poznańskiego miesiąca zdrowia psychicznego.
1: To wydarzenie rozpoczyna się tuż po majówce. Co się będzie działo? O tym rozmawiam z Zofią Tomczak, prezydentką poznańskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.
4: Taką główną motywacją dla nas to było to doświadczenie studiów, to jak wraz z kolejnymi latami widzimy to, ile lekarek, ale też zwykłych pracowników służby zdrowia boryka się z problemami psychicznymi. To chyba było dla nas takim głównym bodźcem, ale też raport Fundacji Polki w Medycynie, który wyszedł w zeszłym roku, który jasno wskazuje, jak ten kryzys zdrowia psychicznego, jak na wielką on jest skalę. No i w związku z tym w tym roku razem właśnie z oddziałem Poznań mojego stowarzyszenia podjęliśmy się takiej inicjatywy, która interdyscyplinarnie i bardzo szeroko porusza temat zdrowia psychicznego.
13: Wspomniała Pani o raporcie przygotowanym przez Fundację Kobiety w Medycynie. Te wyniki są aż tak niepokojące?
4: Tak, niestety tak. No teraz wiemy, że co trzeci lekarz i co trzecia pielęgniarka zmagają się z objawiami depresji lub lęku, a średnio co drugi medyk spełnia kryteria dużego epizodu depresyjnego. A co u siódmego pojawiły się myśli o chęci zakończenia życia. Z tego raportu wynika, że te objawy pojawiają się już bardzo wcześnie na etapie studiów.
13: To nie tylko właściwie kwestia lekarzy, pracowników medycyny, bo to jest kwestia i młodych ludzi, i już często dzieci, ale my tutaj skupiamy się tylko na przedstawicielach służby zdrowia i na studentach medycyny w tej inicjatywie?
4: Absolutnie nie. Tak samo jak mówi sama nazwa, Poznański Miesiąc Zdrowia, chcemy docierać do wszystkich mieszkańców, dlatego dotykamy tematu szeroko. Tak naprawdę pod tym szyldem działa aż 7 sekcji i każda z nich dotyka aspektu zdrowia psychicznego w innej przestrzeni.
13: To są wydarzenia, które są skierowane do wszystkich, czyli wszyscy mogą przyjść bezpłatnie, skorzystać, właśnie posłuchać wykładów, czy też spotkać się ze specjalistami?
4: W większości tak. Oczywiście są wydarzenia skierowane bardziej dla studentów, czy to dla pracowników służby zdrowia, ale też takie jak warsztaty na przykład z chórem UMP, które będą służyły wyśpiewaniu emocji, na które może przyjść każdy mieszkaniec Poznania, niezależnie od wieku czy kwalifikacji.
13: Maj poznańskim miesiącem zdrowia psychicznego, mamy majówkę. Wszystko zaczyna się zaraz po. Z tych takich ważniejszych wydarzeń, o czym możemy powiedzieć?
4: Na pewno już 9 maja organizujemy konferencję o zdrowiu psychicznym medyczek i medyków z Komisją Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, na którą serdecznie zapraszamy. Będzie miała miejsce od godziny 10 do 17 w Centrum Eduwil na Szyperskiej. Będziemy poruszać tematy takie jak, czym jest kryzys psychiczny i pierwsza pomoc emocjonalna. Opowiemy o skutkach przewlekłego stresu, skali przemocy wobec medyków i roli lekarzy medycyny sądowej w tej sytuacji. Będzie przestrzeń na panele dyskusyjne, na zadawanie pytań. Będą wypowiadać się zarówno profesorzy uniwersyteccy, jak i studenci czy lekarze rezydenci.
13: Tak, ale to jest ten dzień skierowany przede wszystkim do osób, które pracują w służbie zdrowia, a co dla innych, tak zwanych zwykłych poznaniaków?
4: Mamy na przykład sekcję Psyche i Soma, która w Dzień Kultury Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizuje już 6. edycję akcji Zabiegani, podczas którego będziemy mówić o korelacji właśnie tego zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym. Będzie organizowany bieg, do którego udziału wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy, współpracujemy z Fundacją Słonie na Balkonie, którą również będzie można wesprzeć podczas tego biegu. Ja mam również przyjemność koordynować sekcję Psyche i Sztuka, w ramach której organizujemy właśnie warsztaty wraz z chórem UMP, gdzie będzie można uwolnić i wyśpiewać emocje. Będzie też miała miejsce wystawa prac pacjentów z oddziałów psychiatrycznych, która będzie takim spotkaniem odbiorców z arteterapią, tym jak możemy uwalniać emocje, kiedy już brakuje nam słów. Mamy przewidziane różne warsztaty dla studentów. Będzie też podczas konferencji mowa o naszym uczelnianym Centrum Wsparcia Psychicznego PORT.
13: Czy również inne uczelnie się w to włączają?
4: Mamy też przyjemność współpracować z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 27 maja odbędzie się konferencja Uczeń pod lupą, podczas której poruszymy takie tematy jak dopuszczalność psychodelików w leczeniu, zaburzenia psychiczne, odpowiedzialność karna, nowe technologie, zdrowie psychiczne oraz przemoc rówieśnicza. Całe wydarzenie skierowane jest do uczniów, nauczycieli, studentów i wszystkich osób, których interesuje ochrona zdrowia psychicznego w szkole.
13: Gdzie można znaleźć wszelkie informacje?
4: Poznański Miesiąc Zdrowia Psychicznego, strona na Facebooku oraz na naszego Instagrama. Tam pojawią się wszystkie szczegóły planowanych przez nas wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do zapisów i śledzenia na bieżąco.
1: Zachęcamy, polecamy. Tymczasem w naszym magazynie piosenka. Po niej między innymi o trujących wiosennych kwiatach.

0: Magazyn na zdrowie.
1: 16 tysięcy niezaszczepionych dzieci zarejestrował w ubiegłym roku wielkopolski sanepid. Ta liczba z roku na rok rośnie. Za nami Europejski Tydzień Szczepień, w którym specjaliści przypominali, jak ważne są szczepienia, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane.
2: Są też dobre informacje, bo rośnie zainteresowanie szczepieniami zalecanymi. U nas teraz rozmowa z Justyną Mazurek z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu i wojewódzką konsultant do spraw epidemiologii dr Barbarą Czech-Szczapą.
3: Z roku na rok widzimy, że liczba osób, które odmawiają szczepień, jest coraz większa. Na terytorium naszego kraju, w zależności od województwa, jest to zróżnicowane. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, w dalszym ciągu mieścimy się w tym progu, także mamy nadzieję, że uda nam się to utrzymać. My mamy świadomość tego, że żaden rodzic nie chce źle dla swojego dziecka, więc najczęściej jest to obawa o jego zdrowie. To są bardzo często osoby, które czerpały wiedzę na temat szczepień z niezweryfikowanych źródeł. No i niestety na tych informacjach opierają swoje decyzje dotyczące tego, czy własne dziecko zaszczepić, czy nie. Nasza rola jest taka, żeby takie osoby doszkolić, przekazać im taką wiedzę, która jest poparta na wiedzy zweryfikowanej medycznej i wytłumaczyć, że to jest najlepsze rozwiązanie dla ich dziecka.
4: Szczepienia są jedną z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych form ochrony ogółu populacji. Oczywiście szczepienia obowiązkowe kojarzymy głównie z populacją pediatryczną, u której w pierwszych latach życia faktycznie tych szczepień musimy wykonać istotną część po to, aby osiągnąć odporność umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie społeczne i wytworzyć odporność umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie również w placówkach oświatowych. I to jest bardzo ważne. Mamy pakiet szczepień obowiązkowych, mamy pakiet szczepień zalecanych. Różne grupy społeczne, różne grupy ryzyka będą objęte różnymi rekomendacjami. Oczywiście te rekomendacje się zmieniają w czasie, jak również dostępność do różnych preparatów. Możemy odpadnąć się przed coraz większą liczbą zagrożeń. Sam fakt tego, że byliśmy w stanie doprowadzić do wyeliminowania wybranych chorób w wielu populacjach, ściśle koreluje z momentem rozpoczęcia szczepień powszechnych. I to obserwowaliśmy dla bunicy, dla krztuśca, dla polio, dla odry. No i niestety sytuacja epidemiologiczna niepokojąco zmieniła kierunek, bo powracają choroby, których w ogóle nie musielibyśmy obserwować. Szczepimy przeciwko chorobom, które mogą doprowadzić do zgonu i bardzo istotnych powikłań zdrowotnych. I jeżeli ktoś patrzy na odrę jako na zwykłą chorobę wysypkową, która zacznie się, rozwinie i przejdzie, jest w olbrzymim błędzie, bo patrząc na taką chorobę jak odra, odra zabija do 3 na 1000 dzieci. 1/4 wszystkich dzieci doświadczających odry będzie wymagała hospitalizacji. I te dzieci rozwijają ciężkie zapalenia płuc, często z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo często szereg powikłań będzie wikłał ich w prawidłowy rozwój, a mamy też bardzo rzadkie powikłania, które jesteśmy bezradni względem którego, zwłaszcza jeśli do zachorowania dojdzie przed ukończeniem 2 roku życia. Dlatego tak bardzo ważne jest terminowe rozpoczęcie schematu szczepień odrowych.
2: Czy Państwo obserwujecie zainteresowanie szczepieniami nieobowiązkowymi? Tu świadomość w tej grupie dorosłych, bo to oni głównie z tego korzystają, faktycznie rośnie?
4: Odnoszę wrażenie, że tak, zwłaszcza jeżeli poszerzamy dostęp i bezpłatność do tych szczepień. Widzimy bardzo duże zainteresowanie kobiet ciężarnych, jeśli chodzi o szczepienia zalecane w ciąży, i ich uwolnienie spowodowało, że widzimy zainteresowanie w grupie ciężarnych, ale też seniorzy są fantastycznie zainteresowani szczepieniami przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie.
3: Wprowadzenie szczepień do aptek bardzo usprawniło ten proces. Szczepienia są bardziej dostępne i ten okres między tą decyzją, idę na szczepienie, a jego wykonanie znacznie się skraca.
4: To są niezwykle ważne szczepienia, bo pamiętajmy, że chore dziecko funkcjonuje w ten sposób, że najczęściej opiekuje się ktoś z rodziny. Bardzo często jest to babcia lub dziadek. I uodpornione, a babcia i dziadek będą bezpiecznie mogli pełnić funkcje opiekuńcze, wspierać rodziców, ale być także bezpieczni, bo to, co widzimy, te grupy krytyczne, chociażby dla szczepienia RSV, dotyczą głównie dzieci do 1 roku życia, to są te najcięższe przebiegi. Zazwyczaj natomiast też widzimy bardzo ciężkie przebiegi u osób dorosłych, bardzo często w zaawansowanym wieku. Bardzo często jest to populacja dziadków. Podobne dane obserwujemy dla krztuśca. Bardzo ciężko chorują najmłodsi, ale także osoby starsze. Dlatego pamiętajmy, że wejście ze szczepieniami to jest opowieść o bezpieczeństwie. Bardzo często w przypadku dziadków czy osób w zaawansowanym wieku to jest przedłużenie tego życia i przedłużenie jakości tego życia. Więc to nie jest tylko literalnie kwestia, czy zachoruje, czy nie zachoruje. Poza tym ja bym też chciała podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo często osoby, które obawiają się szczepień lub świadomie decydują się na nieszczepienie, to są bardzo często osoby, które same w dzieciństwie były zaszczepione, i bardzo często przejawia się taki argument, że no dobrze, no ale ja nie zaszczepiłem mojego dziecka i do tej pory nie zachorowało. No nie zachorowało właśnie dlatego, że mamy zjawisko odporności zbiorowiskowej. W Polsce w tej chwili mamy bardzo duże dysproporcje w zależności od powiatów. Średnio za 2024 rok obserwujemy największy problem epidemiologiczny we wschodnich województwach i tam nawet procent całkowicie dzieci poza systemem szczepień przekracza 2%. Mamy też powiaty, w których utraciliśmy odporność zbiorowiskową. Ja przypomnę tylko, że odporność zbiorowiskowa jest właśnie o solidarności społecznej. Właśnie o tym, abyśmy chronili osoby, które nie mogą z różnych przyczyn zostać poddane szczepieniu.
3: Osiągnięcie tego poziomu mniej więcej 95-98% pozwala nam na uzyskanie odporności zbiorowiskowej, czyli tej, która nam pozwala chronić również te osoby, które nie mogą się zaszczepić z różnych przeciwwskazań medycznych.
0: Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
2: Kończymy ważnymi poradami specjalisty, bo wiosna w pełni, w ogródkach coraz bardziej kolorowo, ale może tam być też niebezpiecznie. Dlaczego? Naszym gościem toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu.
0: Magazyn na zdrowie.
1: Wiosna w pełni robi się coraz ładniej, ale okazuje się, że również coraz bardziej niebezpiecznie. Przez to, że wiele kwiatów zakwita, co nam grozi?
5: Mogę powiedzieć, że różne zagrożenia są. Oczywiście od tych najpopularniejszych, czyli jeżeli zjemy jakiś materiał roślinny, bóle brzucha, nudności, wymioty, no bo nie jest to materiał do jedzenia, również też nieco ciężko strawny, po pewne specyficzne, w zależności od rośliny, objawy, czy to będą z układu krążenia, czy z układu oddechowego, to potem już idziemy w taką pewną specyfikę, w zależności co zjedliśmy, oczywiście też ile zjedliśmy, bo to jest też ważne, no i jaką mamy masę ciała, bo im mniejsza ta masa ciała, tym ta szkodliwość będzie większa. Zaczyna się maja, z majem przynajmniej mnie kojarzy się zawsze, bo chyba tylko wtedy kwitnie konwalia majowa, która pięknie pachnie, która pięknie wygląda, ale niestety jej kwiaty, jej potem owoce są bardzo niebezpieczne z uwagi właśnie na zaburzenia rytmu. Należy ich unikać. Są doniesienia kazuistyczne oczywiście, na szczęście, że nawet po wodzie z konwali, jeżeli ktoś wypił wodę, gdzie te konwalie stały, to tak minimalnego stopnia zaburzenia rytmu były. Także ładnie wyglądają, ładnie pachną i po to są, żeby na nie patrzeć i właśnie sycić nasze zmysły nimi, a nie próbować.
1: Od razu uspokójmy, możemy ją zrywać i mieć w domu i właśnie raczyć się tym zapachem, ale absolutnie nie wolno jeść i absolutnie nie pozwalać dzieciom, bo pan zwrócił uwagę na to, że im mniejsza masa ciała, tym dużo większe zagrożenie.
5: Tak, i to, o czym tutaj pani redaktor wspomina, te zatrucia są najczęściej właśnie wśród dzieci. Dlaczego? Dlatego, że dzieci poznają świat właśnie dotykając, sprawdzając, a potem zaraz bardzo często konsumując. I te zatrucia, o których mówimy, to dotyczą przede wszystkim dzieci. Dorośli nie mamy tę świadomość, że takich rzeczy nie powinniśmy robić. Co prawda czasami zdarza się, że ktoś pomyli na przykład cebulki tulipana z cebulą, którą chciał dołożyć sobie do jedzenia. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Też jest niebezpieczne, ale tutaj wynika bardziej z działania. Cebule tulipanu mają działanie drażniące. Tutaj mogą powodować silne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Ewentualny tutaj wzrost wydalania promieni wapniowych, bo szczawiany też tam się znajdują. Także tu na szczęście jest tylko te działania drażniące są, ale rzeczywiście zawsze jakiś tam niepokój pozostaje. Także te przypadkowe dorosłym zdarzają się rzadko, dzieciom po prostu poprzez zwykłą ciekawość świata zdecydowanie częściej.
1: No właśnie, bardzo interesujące dla dzieci są różne kuleczki czerwone, które rosną na krzakach. Te też są bardzo niebezpieczne.
5: Tak, chociażby takim przykładem jeszcze nie ma owoców, ale wtedy, kiedy owocuje cisk, który ma czerwoną osnówkę, ona przyciąga uwagę, bo na tle całej zielonej rośliny bardzo zwraca uwagę bardzo intensywny czerwony kolor. Osnówka jako jedyna część rośliny nie jest toksyczna, ale to, co znajduje się w środku, nasiono, pogryzione, połknięte stwarza, podobnie jak konwalia, też duże zagrożenie z powodu zaburzeń rytmu i zawsze taki pacjent po zjedzeniu nawet jednego nasiona musi znaleźć się w szpitalu, bo to jest bardzo niebezpieczna roślina.
1: Ostrzegamy prewencyjnie. Czy zdarzały się tutaj w szpitalu takie przypadki?
5: Zdarzali się rzeczywiście dorośli, którzy na przykład pomylili pietruszkę, bo gdzieś sobie w ogródku zrywali, a okazało się, że był to szczwół pramisty czy szalej jadowity, a te dwie rośliny też do siebie bardzo podobne, bardzo są niebezpieczne. Zagrożenie tutaj było, bo toksyczne są te rośliny. I taka po prostu pomyłka nastąpiła na skutek jakiegoś. Co prawda pietruszka ma charakterystyczny zapach, ale gdzieś może był podobny, może ktoś przeoczył, a potem okazało się, że to jednak nie była tylko właśnie jedna z tych dwóch bardzo niebezpiecznych roślin.
1: Co robić? Co nas powinno niepokoić? Kiedy widzimy, że nasze dziecko na przykład po intensywnym pobycie na ogrodzie zaczyna się dziwnie zachowywać, to które dziwne zachowania powinny nas niepokoić?
5: Niepokoić powinny najpierw te objawy ze strony przewodu pokarmowego, o czym mówimy. Może być podrażnienie śluzówki ust, na przykład zaczerwienienie, może być ślinienie wzmożone. Dziecko, jeśli potrafi mówić, skarżyć się na bóle brzucha, bo takie objawy jako pierwsze godziny, niekiedy dwie już po zatruciu mogą się pojawić. Jeśli one będą intensywne, jeżeli rzeczywiście nie jesteśmy pewni rośliny, no to zgłosić się warto do lekarza, żeby ocenić ten stan zdrowia, ocenić zagrożenie, czy zapytać tutaj nas, zadzwonić, bo też udzielamy informacji telefonicznych. Jeśli dziecko ma w ustach, spróbować usunąć to, co się tam jeszcze znajduje, bo zawsze im mniej, o czym mówiliśmy, dostanie się do organizmu, tym lepiej. Zidentyfikować rośliny, albo opis, albo pokrój tej rośliny, albo w ogóle, jeżeli byśmy wiedzieli nazwę, nie musimy tej rośliny przynosić, ale mamy aplikacje różne, które pozwalają nam te rośliny zidentyfikować. Wtedy rzeczywiście nam też, udzielających Państwu informacji, będzie dużo łatwiej, bo wiemy, czy ta roślina jest niebezpieczna, jaka część rośliny została zjedzona, bo nie wszystkie części roślin są tak samo toksyczne. W niektórych sytuacjach właśnie w owocach jest więcej, a nieraz, jeżeli chodzi na przykład o krzewy, w korze czy w gałęziach jest więcej, w korzeniach na przykład, tutaj mówiliśmy o tulipanie. Także część rośliny i jeśli te objawy, tak jak mówimy, są bardzo intensywne, a roślina niebezpieczna, to nie czekajmy z pomocą, bo wcześniejsza, zawsze ta zasada się sprawdza, wcześniejsza pomoc to szybszy powrót do zdrowia.
1: Uspokójmy, że praca w ogrodzie i założenie rękawiczek i pielenie wokół tych różnych roślin, to jest bezpieczne i tutaj nam nic nie grozi.
5: Tak, absolutnie. Tutaj nie musimy się niczym przejmować, korzystać z uroków pracy w ogrodzie, bo ona jest przyjemna. Zresztą jest to też forma terapii bardzo duża, bardzo zaaprobowana i potwierdzona, bo ogród i aktywność fizyczna, i odbieranie świata zmysłami, i nieustająca zmienność, która zapobiega nudzie, na wiele aspektów tutaj wpływa. Także tak, tego się nie bójmy, pracujmy. Dopiero kontakt z jedzeniem.
1: I tą informacją kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę, życzymy udanej, bezpiecznej, zdrowej majówki. I do usłyszenia za tydzień.
0: Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Unia Europejska reaguje na 25% cła Trumpa na samochody. U nas też o trwającej majówce zajrzymy do poznańskiego ZOO oraz do gnieźnieńskiej parowozowni.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 8 w sobotę 2 maja Marek Polak zapraszam. Parlament Europejski skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zareagowała ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała.
2: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: O poranku zmieniamy temat. Tłumy turystów w poznańskim ZOO. To m.in. za sprawą majówkowych atrakcji dla zwiedzających. By ułatwić poruszanie się po rozległym terenie, kursuje bezpłatna kolejka parkowa. Nasz reporter sprawdził, czy mimo tłumów humory wczoraj dopisywały gościom.
3: Całość na pieszo, a potem jeszcze kolejką.
4: Mieliśmy nalutkę kolejką. Nie?
5: Wrażenia bardzo fajne, ale dużo ludzi, to na pewno, tak ogólnie dzieciaki były zadowolone. To w sumie najważniejsze, że dzieci były zadowolone z całej atrakcji.
3: Widzieliśmy akurat posiłek tygrysa, więc dzieci bardzo zadowolone.
6: Łapo mięso, no i prawie zerwał całe.
1: No. Ogromne zainteresowanie sprawiło, że główny parking błyskawicznie się zapełnił. Spodziewając się tego, władze ogrodu już wcześniej zdecydowały o uruchomieniu dodatkowego miejsca na terenie dawnej fabryki wódki przy ulicy Komandoria i w podobny sposób ogród będzie funkcjonował dziś i jutro. Teraz majówka w gnieźnieńskiej parowozowni. Powstała ona w 1872 roku i do dziś nie brakuje chętnych, aby zwiedzić najlepiej zachowany taki obiekt techniki kolejowej w Europie, mówi przewodnik Stowarzyszenia Parowozownia Gniezno Hugo Kamieniarz.
7: Na sam początek sobie obejdziemy obiekt dookoła.
8: To udało tu się zachować całą infrastrukturę, która była używana do obsługi parowozów. Posiadamy różne lokomotywy spalinowe, tak jak SM30, L60 bądź SM03. 5 wózków motorowych, na przykład WM10. Posiadamy 2 ogromne hale wachlarzowe.
1: Miłośnicy kolei odwiedzą w ten weekend także Wolsztyn. Dziś po południu odbędzie się tam 30. parada parowozów, na którą przyjechały lokomotywy m.in. z Belgii, Niemiec czy z Luksemburga. Pracuje bez przerwy od 86 lat. Najsłynniejszy polski ślusarz świętował wczoraj setne urodziny. Nasze ostatnie nagranie z właścicielem warsztatu na poznańskiej Starołęce, Wacławem Milewskim, obejrzało 4,5 miliona ludzi. Wacław Milewski jest aktywny zawodowo od 14 roku życia. Podkreśla, że praca była dla niego najważniejsza i przyniosła satysfakcję, chociaż niepotrzebnie rezygnował przez nią z przyjemności.
9: No żałuję, że za dużo pracowałem, tego, nie? Trzeba było mniej pracować. Komu to potrzebne było, nie?
1: Pan Wacław przyznaje, że chciałby kupić motocykl, ale słaby wzrok nie pozwala mu prowadzić. Warsztat przy Starołęce odwiedza coraz mniej klientów. Stulatek nie chce go zamykać i planuje otwarcie w jego miejscu muzeum. I teraz to wszystko, a za godzinę policyjne podsumowanie pierwszego dnia majówki na drogach. Apelując o bezpieczną jazdę, zapraszamy na wiadomości o 9:00.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie? Już prawie w całym regionie dwucyfrowe wskazania temperatury. Na razie to jeszcze nieznacznie powyżej 10, ale po południu termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu. Będzie bardzo słonecznie.
10: Sport. Wojciech Bernard, dzień dobry. W sobotnich meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, a warszawska Legia wygrała z Łódzkim Widzewem 1-0. Liderujący w tabeli poznański Lech zagra dziś w Lublinie z Motorem. Początek o 20:15 na naszej antenie. Zapraszamy na transmisję. To jedyne zaplanowane na sobotę spotkania ligowe. Wcześniej poznamy triumfatora Pucharu Polski. O 16:00 w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Polskie tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata, które trwają w Londynie. W meczu barażowym pokonały Tajlandię 3-2. Wcześniej zajęły drugie miejsce w grupie za Koreankami. W Londynie nasz kraj reprezentują Zuzanna Wielgos, Natalia Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Aleksandra Michalak. Hubert Hurkacz awansował do półfinału Challengera ATP na kortach ziemnych w Cagliari. W ćwierćfinale Polak pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 4-6, 6-3 i 6-4. Hurkacz, obecnie 63 w rankingu ATP, rzadko występuje w turniejach rangi Challengera, ale w tym roku zdarzyło się to już po raz drugi. Z kolei Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w półfinale zmagań deblistów tenisowego turnieju ATP w Madrycie. Polsko-brytyjska para przy stanie 3-6 i 3-4 w drugim secie skreczowała w meczu z Finem Harry Heliowarą i Brytyjczykiem Henrym Pattenem. Francuz Dorian Godon wygrał liczący ponad 176 km trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie z metą w Orb. Liderem imprezy pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który finiszował wczoraj na czwartej pozycji. W Szwajcarii startuje dwóch Polaków. Filip Maciejuk zajął 77 miejsce, a Kamil Gradek był wczoraj 78. W meczu grupy mistrzowskiej Superligi Szczypiornistek piłkarki ręczne Enea MKS-u Gniezno pokonały wczoraj na własnym terenie piłkę ręczną Koszalin 31-26. Natomiast pod koszem w drugim spotkaniu ćwierćfinałowym drugiej ligi koszykarzy kosz kompaktowy Pleszew przegrał z Polonią Bytom 73-76. W rywalizacji do dwóch zwycięstw ekipa ze Śląska wygrała tym samym 2-0.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Dzień dobry Wielkopolsko. Weekend z Radiem Poznań.
11: Dzień dobry Sebastianie, chociaż może powinnam powiedzieć dzień dobry pracusiu robaczku.
12: Hurra, przyszedłem do pracy.
11: Hura. Środek długiego weekendu, a Sebastian od wczoraj w pracy.
12: No ale za to jutro będę mógł konstytucję świętować bez pracująca.
11: Chociaż trawę byś skosił.
12: To już zrobiłem we wtorek. W środę robiłem wertykulację, nawożenie i dosiewanie. A w czwartek nie mogłem się ruszyć. Ale jednak oblatać taki cały ogród z grabiami to jest... Słuchaj, to jest ciężka robota. To tak wygląda, że sobie grabisz tak tylko...
11: Jesteś przynajmniej o 180 zł do przodu w takim razie.
12: Bo
11: karnet na siłownię tyle kosztuje miesięcznie.
12: Myślałam, że ta usługa wertykulacji, to bym się wtedy nie zastanawiał, tylko zapłacił.
11: Tak? To takie drogie jest?
12: Myślę, że więcej nawet jeszcze więcej.
11: 180, no to zobacz, to jesteś, jeszcze i ojoj, to ty bogaty jesteś.
12: No, tylko zobaczymy, co za parę lat będzie z moimi kośćmi.
11: Będą się miały dobrze, prawo Wolfa, ale może o tym później.
12: Aha. Dobrze, witamy Państwa zatem 2 maja w środku majówki. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. A jeśli nie, to cieszymy się, że wypoczywacie. Ale
11: jeśli
12: i tak
11: nie, to
12: pewnie
11: dołączcie.
12: Tego nie słyszycie. Tak? Zapraszamy, Jarek Pachczyński. Dzisiejszy program realizujemy. Tutaj do południa będziemy umilać Państwu czas w rzeczoną majówkę.

0: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Reklama.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali, wszystko mam.

0: ze Stop Cafe z chipsami Lays.
1: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Reklama.
6: Trwa majówka, wielu seniorów spędza na pewno czas.
7: Tu Radio Poznań.

0: Która to godzina? 17 minut po 8.
1: No właśnie, gdzie ty jesteś, że nie wiesz, która godzina?
0: Śniadanko można by zjeść, co ty na to?
1: I czym będziesz tu szeleścić?
0: Dzisiaj będę szeleścić placuszkami twarogowymi z owocami leśnymi i z naturalnym jogurtem.
1: Ale masz więcej?
0: Pomidor.
1: Po co pomidor? Do tego zupełnie nie rozumiem.
0: Dla ciebie.
1: Rzuca tym pomidorem. Na pewno jest już przejrzały.
0: To chyba nie dzisiaj. I nie ten kraj.
1: Nie?
0: Ale bardzo chętnie bym się... Trochę szkoda tych pomidorów, ale naprawdę bym się przejechała. Gdzie oni tam tymi pomidorami tam
1: ja
0: co roku
1: rzucają? Ja uwielbiam włoskie pomidory.
0: No właśnie gdzieś we Włoszech chyba rzucają,
1: nie,
0: prawda?
1: Chyba w Hiszpanii.
0: W Hiszpanii?
1: Tak mi się wydaje, że cała ulica jest

0: wtedy w pomidorach. Mogę zmyślać, ale ja ostatnio właśnie szukałem włoskich pomidorów w markecie.
1: I
0: albo same hiszpańskie, albo jakieś, kurczę, nie pamiętam, z Argentyny gdzieś chyba nawet.
1: W puszce?
0: Nie, takie żywe.
1: Słuchaj, to może ty zamiast tyle trawnika mieć, to sobie szklarnię z pomidorami nie załóż.
0: No ale te włoskie są tak, te malutkie takie, one są tak słodziutkie i tak ale wspaniałe.
1: Ale w tej szklarni to możesz cuda wyhodować.
0: I do tej buraty jeszcze, ale to nie jest włoskie słońce. Nie, nie.
1: Ale a my będzie jak też, zwykle o jedzeniu.
0: No bo będzie o zdrowym żywieniu dzisiaj w klubie Starszaka.
1: Właśnie.
0: O zmianie diety na wiosenną, o miodzie, no ale też będzie o takich poważniejszych sprawach, od których klub Starszaka zacznie Magda Konieczna.
2: Trwa majówka, wielu seniorów spędza na pewno czas na działkach. U nas dziś o ważnym problemie, który dotyka starszych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie są aktywni. Chodzi o groźne dla zdrowia seniorów upadki.
3: Jak jesteśmy starsi, to jesteśmy mniej sprawni, mniej wyćwiczeni, mniej wygimnastykowani, ale też i wzrok mamy gorszy.
2: Po leczeniu skutków upadku rehabilitacja wiąże się także z pokonaniem strachu.
4: Zespół poupadkowy, który powoduje, że pacjent faktycznie ma tak duży lęk przed poruszaniem się, że ogranicza się do poruszania w domu.
2: Wiosna to okres, kiedy większą uwagę zwracamy na zdrowe żywienie. Pomoże w tym portal Diety NFZ.
5: Znajdziemy tam jadłospisy dla osób w każdej grupie wiekowej.
2: Będzie też o zdrowych walorach miodu.
6: Jest coraz więcej osób, które po prostu nie używa cukru. Wszystko słodzi miodem.
2: Magda Konieczna, witam i zapraszam.
7: Klub Starszaka.
2: Jeżeli starsza osoba doznaje urazu, to najczęściej z powodu upadku. Około 5% z nich kończy się złamaniem, najczęściej szyjki kości udowej, kości promieniowej, żeber czy nadgarstka. U nas teraz rozmowa z kierownikiem oddziału chorób wewnętrznych w Miejskim Szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, doktorem Marcinem Żytkiewiczem.
7: Kącik dla zdrowia.
3: Dlaczego starsze osoby grożą im te upadki? No dlatego, że jak jesteśmy starsi, to jesteśmy mniej sprawni, mniej wyćwiczeni, mniej wygimnastykowani, ale też i wzrok mamy gorszy, koordynację ruchu mamy słabszą, mięśnie słabsze i to wszystko powoduje, że częściej może się przydarzyć upadek.
1: Też zaburzenia pewnie równowagi?
3: Zaburzenia równowagi, czy wahania stężenia cukru we krwi, czy zmiany wysokości ciśnienia tętniczego krwi. To wszystko może mieć znaczenie.
1: Jak Państwo obserwujecie, najczęściej do tych wypadków dochodzi w domu, czy jednak poza domem?
3: Myślę, że częściej dochodzi w domu. Bo jednak starsza osoba, która się już słabiej czuje, to jednak większość czasu spędza w domu. I statystycznie więcej tych wypadków jest tam. Ale to daje nam pewną szansę podejść do profilaktyki. Bo jeżeli to się dzieje w domu, to ten nasz dom możemy sobie przygotować. Trzeba usunąć jakieś ruchome elementy typu chodniczki, zobaczyć, czy podłoga jest równa, czy są progi. Może dałoby się je usunąć. Na pewno bardzo ważne są kapcie. Takie powinny być, które obejmują również piętę. Nawet niektóre osoby noszą sandały w domu. Bo to są takie, że są przewiewne, nie jest za ciepło, szczególnie latem, ale napięcie się trzymają. Bo takie tak zwane laczki, zsuwane kapcie, no szczególnie jak już mają tam jakiś czas, są używane, no to one często są rozklekotane i z tej stopy mogą po prostu spaść. Każdemu mogą spaść, a osobie starszej tym bardziej.
1: Rozumiem, że w łazience jakieś poręcze to też się przydaje.
3: Koniecznie. Poręcze łatwo teraz kupić w takich dużych sklepach, czy jakichś takich sklepach medycznych z wyrobami. Poręcze przy sedesie, pod prysznicem, albo gdzie jeszcze chcemy, tak? Przy wannie też koniecznie, ale już sama wanna jest trudnym miejscem, którego lepiej by można było unikać. No bo wejść do wanny i wyjść z niej nie zawsze jest tak łatwo, a jeszcze jak jest mokro, a trochę mydła jeszcze, to w ogóle. Więc jeżeli ktoś ma tą wannę i nie jest w stanie jej zlikwidować, zamienić na prysznic, to można do wanny włożyć taki gumowy, specjalny dywanik, który ma przystawki na dole. Jest gumowy, jest szorstki, taką ma swoją strukturę, ale już lepszy jest ten prysznic i to też taki nie za wysoki, żeby nie trzeba nogi za wysoko podnosić. No i te uchwyty koniecznie. Nie?
8: I czasami krzesełko, bo można usiąść, tak?
3: Koniecznie krzesełko. Oczywiście można czasami zamontować do ściany takie otwierane, ale chyba lepiej taki mieć zwykły plastikowy, taki taboret, ale jednak no, plastikowy, żeby woda mu tam nie szkodziła. W sklepach medycznych czy w internecie można to spokojnie kupić za niedużą kwotę. One są często aluminiowe, także są dosyć lekkie, że można je wstawić, wystawić. Także takie rzeczy w domu możemy sobie wiele pomóc.
8: Po upadku te najczęstsze obrażenia to co jest u seniora na przykład?
3: Stłuczenie, jest ból, może dojść do wynaczynienia krwi, krwiak, taki siniec, tak zwany siniak. No gorzej, jak się uderzymy w głowę, bo to skutki mogą być bardziej poważne. I złamania kości też się niestety zdarzają. I często dochodzi do złamania szyjki kości udowej, czyli to jest ta nasza najdłuższa kość w udzie i ona się łamie.
2: Seniora po pobycie w szpitalu czeka rehabilitacja. Wiąże się ona także z pokonaniem lęku, by znów zacząć normalnie chodzić. Rozmawiałam o tym z kierownik pracowni leczniczego usprawniania w Miejskim Szpitalu imienia Strusia w Poznaniu, Ewą Derą. W pracowni 60-70% pacjentów to właśnie seniorzy.
4: To jest częsty pacjent z taką diagnozą, nierzadko jako diagnoza dodatkowa do chorób współistniejących albo choroby głównej. Często taką konsekwencją, która jest niedoceniana, a występująca aż u 20% naszych pacjentów, może nie naszych, ale ogólnie patrząc na seniorów, jest zespół poupadkowy, który powoduje, że pacjent faktycznie ma tak duży lęk przed poruszaniem się, że ogranicza się do poruszania w domu, zwiększa tym samym konsekwencje, które za tym idą, jak na przykład osłabienie mięśniowe, no ale w tych skrajnych przypadkach nawet i długotrwałe przyjmowanie pozycji siedzącej i minimalizowanie w ogóle wychodzenia z domu. A co za tym idzie, nierzadko idą też depresje, odseparowanie i samotność takiego pacjenta.
8: Jak Państwo sobie z tym radzicie?
4: Do nas trafia pacjent, który najczęściej jest profilaktyką objęty taką przeciwupadkową, to znaczy na początku jest diagnozowany, ma wykonywane testy, no takim prostym testem chociażby jest test Up and Go, gdzie jest oceniana skala ryzyka takiego upadku, a następnie wprowadzane są ćwiczenia, które przez cykl 10 zabiegów są wykonywane. To są ćwiczenia chociażby zwiększające zakres ruchomości stawów, napięcia mięśniowego, ale przede wszystkim i równowagi, reedukacja chodu, koordynacja wzrokoruchowa, tego typu ćwiczenia, które są wykonywane właśnie z terapeutą, przy podporach, tak, na kozetce. Są to ćwiczenia równowagi statycznej, dynamicznej i w ten sposób my takiego pacjenta obejmujemy opieką właśnie taką przeciwupadkową, profilaktyką przeciwupadkową.
8: Tu pacjent się pewnie czegoś trzyma, a potem jak wychodzi do domu na ulicę, to też czymś asekuruje?
4: To znaczy asekuracja no, musi być faktycznie wskazana. Bo jeśli pacjent chociażby przy lęku przed upadkiem zaczyna taką asekurację wprowadzać niepotrzebnie, no to na pewno nie jest to dobra forma profilaktyki. Natomiast jeśli ona jest bezwzględnie wymagana, konieczna, no to oczywiście, że musi się wspierać kulą, balkonem, chodzikiem, jak najbardziej tak. Natomiast wiadomo, że pewne czynniki ryzyka trzeba pacjentowi wskazać i starać się te czynniki ryzyka, że tak powiem, zneutralizować. I jeśli jest wskazana, bo jest duże zaburzenie równowagi, to oczywiście takie dodatkowe urządzenia są bezwzględnie potrzebne. Ale dodatkowo też trzeba takiego pacjenta zbadać pod kątem wzroku, pod kątem słuchu, bo to są często też elementy, które wpływają na to, że pacjent ma zwiększone ryzyko upadku. Tak?
8: Też pewnie trafiają pacjenci po dosyć poważnych złamaniach, tak?
4: No, oczywiście.
8: Rehabilitują się pewnie zdecydowanie dłużej.
4: Oczywiście. U młodej osoby upadek, jeśli się nawet zdarza, ale często młoda osoba się wybroni, że tak powiem. Natomiast starsza osoba, jeśli upadnie, no to często kończy się to złamaniem. Też wynika to z tego, że ci pacjenci również są obciążeni chociażby osteoporozą. Takie złamania po pierwsze leczą się dłużej, no i też rehabilitują się dłużej. Złamania rąk, nadgarstków, jak najbardziej. To jest takie chyba główne powikłanie po już upadku. Jeśli jest złamanie już tak poważne, które najczęściej kończy się endoprotezą, no to rehabilitacja taka, no to nawet do pół roku tak naprawdę. To wszystko zależy od wielu współistniejących czynników. Na ile pacjent był sprawny przed, jak wygląda mięśniówka takiego pacjenta, a przede wszystkim na ile ten lęk przed pionizacją i chodem zdążył się, że tak powiem, gdzieś wytworzyć u takiego pacjenta.
7: Dzieje się.
2: Teraz przypomnienie dla tych seniorów, którzy może jeszcze nie słyszeli o portalu diety NFZ. Mamy dostępnych coraz więcej świeżych warzyw, warto sięgnąć po gotowe przepisy, mówi Rafał Stachlewski z wielkopolskiego NFZ.
5: Wśród planów żywieniowych są plany dla osób z nadwagą, wegetarian, seniorów.
9: Ja przestrzegam diety cukrzycowej, w związku z tym w ogóle jestem zainteresowana zdrowym odżywianiem się, z tego powodu, że przede wszystkim uważam, że wiedza jest podstawą działania we wszystkich dziedzinach życia.
5: Jest możliwość ułożenia jadłospisu na konkretny miesiąc. Ciągle dodawane są nowe funkcje, na przykład lista zakupów. Możemy pobrać taką listę gotowych zakupów z możliwością wykluczenia produktów, które nam nie smakują lub są dla nas szkodliwe.
9: Jem sery, kefir. Czasem sięgam po ser żółty, trzeba się ograniczać, natomiast chudy ser, twaróg, o takie tam.
5: Znajdziemy tam jadłospisy dla osób w każdej grupie wiekowej, dla każdej płci, a także dla wielu różnych chorób.
2: A skoro mowa o diecie, warto sięgnąć po miód. O jego walorach mówią sami pszczelarze.
10: Wracamy do miodu, oczywiście zwiększa się ilość spożycia miodu. Jest to środek naturalny, dużo osób właśnie mówi, że skoro zażywają miodu, skoro jedzą, piją rozpuszczone we wodzie dzień wcześniej czy w nocy, mniej chorują i to dość często właśnie się potwierdza wśród klientów, którzy mi mówią, że wcześniej nie spożywali tyle miodu, a obecnie spożywając miód w pewnym sensie się odporniają.
6: Co bardziej komu smakuje i co po prostu łatwiej się przyswaja przez jego organizm. Obecnie jest coraz więcej osób, które po prostu nie używa cukru, wszystko słodzi miodem.
2: Pozostaje mi życzyć Państwu dobrej soboty, miłej majówki i do usłyszenia za tydzień.
7: Klub Starszaka.

0: Co ty tam mówiłeś o tych, o tym, o tej wertykulacji, że co, że będziesz chory?
1: Że mnie kości bolały,
0: tak? Że cię kości bolały.
1: I będą
0: kiedyś.
1: Nie,
0: to wydaje mi się, że bolały to cię mięśnie, czyli miałeś tak zwane domsy, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa po ruchu, która występuje, powszechnie nazywana zakwasami, co jest błędem, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast ja ci powiedziałam, że nie, że twoje kości będą zdrowsze. Jest na to dowód, to jest prawo Wolfa, czyli zasada, która mówi, że zdrowa kość się przebudowuje i wzmacnia pod wpływem obciążeń. Czyli jak ruszasz się, jak masz trening siłowy, to tam te komórki w tej kości pracują, nabudowują, bo tkanka kostna wtedy dopasowuje się do tych naprężeń. I w drugą stronę, jak się nie ruszasz, no to ta kość ulega osłabieniu. Dlatego taki ruch jest ważny w każdym wieku, a już po 30 roku życia, jak zaczynamy tracić masę mięśniową od 3 do 8% na dekadę, no to jest konieczność. I to się tak wydaje, 3 do 8% to nie jest dużo na dekadę, ale wyobraź sobie, że jeśli nic nie robisz, to w wieku 60 lat możesz wylądować z 25% ubytkiem masy mięśniowej. A to już jest dużo. No i oczywiście tą masę mięśniową zastępuje tłuszczyk. Często.
1: Tak, zauważyłem.
0: Także bądź wdzięczny za ten trawnik, który możesz tak, wiesz, wertykulować i tam go, nie
1: bardziej
0: wiem, co
1: jestem
0: tam
1: wdzięczny
0: się robi.
1: Żonie, że tyle fajnych rzeczy wymyśla, a tu trzeba pomalować to, a tu trzeba taras wyczyścić.
0: No, a widzisz.
1: A tu fontannę przepłukać, a tu coś tam,
0: i ty
1: a
0: myślisz,
1: tu coś
0: że ona ci na złość robi, a ona o twoje zdrowie dba.
1: Że tak, no ale ja tak gdzieś podświadomie wiem o tym, że tak to działa. No.
0: Tylko
1: widzisz. Ja nie mam zapłonu dobrego.
0: Nie masz.
1: Nie mam iskry.
0: Ty nie jesteś z tych, co by tak na siłowni 3 razy w tygodniu.
1: Nie. Znaczy ja jak już w końcu się zmuszę i zacznę, to mi idzie. Ale najgorzej jest właśnie, żeby
0: najgorzej jest właśnie zacząć.
1: Tak.
0: To jak ze wszystkim.
1: Przekręcić.
0: To jak ze wszystkim. 37 minut po godzinie 8, czyli 23 minuty do 9.

0: Za kwadrans godzina 9, a czy ty widziałaś, jakie mamy dzisiaj święta w kalendarzu?
1: Tak, dzień flagi.
0: Tak, wywiesiłaś flagę?
1: Wiesz, że ja nie mam gdzie.
0: Co znaczy nie mam gdzie? No, masz balkon?
1: No nie.
0: Nie masz balkonu?
1: No nie.
0: Okej, okay, ale okna masz?
1: No mam okna, no ale nie pomontowali nam tak, wiesz, to... z defaultu takich tych dotrzymania tej flagi.
0: Defaultu.
1: No tak właśnie szukałam.
0: Trzymania flagi, a to nie można słowa. Samemu? Wiesz, kupujesz w markecie budowlanym takie na flagę i...
1: Czy ty mnie poznałeś? Dzień dobry, Anna Drzazga jestem. Co kupuję? Co i czym mam sobie to przykręcić? Widelcem?
0: Nie.
1: Proszę cię, u mnie w domu jak się coś działa na baterię i się te baterie skończą... To potem
0: to
1: bardzo długo nie działa.
0: Sąsiada nawet... czy kogoś, niech ci tam przywierci.
1: No może, no. A ty masz flagę, rozumiem, bo tak
0: oczywiście,
1: się chwalisz.
0: Sam przywierciłem do swojego domku. A to, przepraszam, a klatki schodowe macie tam pewnie, tak?
1: Tak, tam są.
0: I są flagi.
1: Tak.
0: No to chociaż coś. Tak, ale... Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i wychodziłem na moim osiedlu Sobieskiego na Piątkowie w Poznaniu.
1: To blok
0: na balkon.
1: Był biało-czerwony.
0: Dokładnie tak
1: I
0: było.
1: U mojej mamy to samo na Armii Krajowej, wtedy jeszcze manifestu lipcowego. Również biało-czerwone flagi. I to jest przykre w sumie.
0: Przykre
1: że tego
0: jest,
1: się
0: bo ja teraz jak przyjeżdżam
1: kontynuuje.
0: Do mamy w okolicach takich świąt właśnie i wychodzę na balkon, to tak właściwie czasem na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile w takim
1: ciekawe, skąd to się bierze,
0: bloku.
1: Że jakoś tak już nie czujemy
0: nie
1: tego,
0: wiem.
1: Nie jesteśmy tak, nie wyrażamy w ten sposób patriotyzmu, nie wiem, nie mam pojęcia, to jest przykre, bo też przecież porównując się na przykład do Stanów Zjednoczonych,
0: tak, oni no są to, tam wielkimi patriotami,
1: tak,
0: flagę mają przez cały rok.
1: O, dokładnie,
0: przed
1: domem. Masz ty
0: to moja ciotka
1: stawiają.
0: Tak ma właśnie, ona przez cały rok flaga u niej wisi.
1: No widzisz. Ale w Stanach czy w Polsce?
0: Nie, w Polsce.
1: W Polsce. Tak. Okay.
0: Pod Warszawą mieszka.
1: Jak dla mnie mogłaby flaga cały rok wisieć. W końcu
0: no,
1: tu...
0: tylko trzeba nią dbać, bo wiesz...
1: No tak.
0: Ja jeszcze mam flagę symbol. Od północy, to podejrzewam, że po miesiącu ona już by była od mchu cała i innych dziwnych naleciałości.
1: Czyli dzień
0: Najlepiej
1: flagi.
0: Najlepiej mieć dwie.
1: Czyli dzień flagi, dzień grilla oprócz tego. Oczywiście
0: tak.
1: Polska w majówkę grillem stoi.
0: Czekaj, ja wczoraj jak wracałem z radia i przejeżdżałem koło młyna. Koło młyna takiego mojego tam mam po drodze do Biedruska. Po prostu czarno było od samochodów. Tam jest taki leśny parking i taki duży teren spacerowy. Mnóstwo ludzi grillujących. I po prostu jak doleciał do mnie zapach tych kiełbasek i karkówek, naprawdę po prostu przejeżdżałaś przez taki ciąg zapachów i dymy.
1: I znowu skończyliśmy rozmawiać o jedzeniu. Strasznie.
0: A dzisiaj będzie o jedzeniu.
1: Będzie o jedzeniu,
0: tak,
1: może
0: to
1: będzie o grillu, tak?
0: No nie może, tylko na pewno.
1: Na pewno.
0: Oczywiście, że tak.
1: Jurek z Julkiem, ale to jeszcze nie teraz.
0: Tak, teraz gramy. Słoneczną piosenkę od Briana Adamsa.

0: 12 lat temu Bryan Adams wydał płytę Tracks of My Years, na której nagrał utwory, które miały wpływ na niego jako artystę, czyli poniekąd takie swoje ulubione piosenki, między innymi ten wielki przebój Bonnie M, Sunny.
1: On jest przepiękny.
0: Bryan Adams?
1: Utwór. Bryan też niczego sobie.
0: Prawda?
1: Prawda.
0: Sympatyczny. Tak. Umówiłbym się z nim, myślę.
1: O!
0: Na twoim miejscu.
1: Aha.
0: A teraz coś więcej od siebie daj niż te sylaby tylko.
1: Dobrze, dzisiaj w Wiecznie Młodych będę opowiadać o trochę tym, jak to, co się dzieje z długowiecznymi zwierzętami, może nas inspirować, a może kiedyś powstaną dzięki tym długowiecznym zwierzętom jakieś technologie, które pozwolą nam dłużej żyć. Chociaż nie wiem, czy to byłoby dobre dla Ziemi. Już teraz właśnie się zaczęłam zastanawiać. Ale wiesz, żółwie żyją ponad 400 lat.
0: Rekiny nic nie robią, jedzą tylko sałatę.
1: No nie? I wegetarianie w dodatku. Weganie. Potem rekin grenlandzki 400 lat.
0: No ale już musi się napracować.
1: Arktyczny, ale wieloryb arktyczny, słuchaj, 200 lat. Olbrzymie zwierzęta, które żyją bardzo długo. No i teraz pytanie, czy coś z tego możemy
0: wyciągnąć? Nie wiem, czy ja bym chciał być chyba bardziej żółwiem.
1: Żółwiem byś chciał być? Ja rekinem.
0: Jak lubisz pływać, to w sumie dlaczego nie?
1: Bardzo. Więc, no, jakbym była takim rekinkiem, to bym sobie żyła 400 lat.
0: Pod warunkiem, żeby cię ktoś harpunem tam nie dopadł.
1: Tak. Ale zapraszam na Wiecznie Młodych.
0: Wszyscy kochają żółwie.
1: Ale wiesz co, żółwie chyba nie do końca są weganami, tak sobie teraz pomyślałam. Mi się wydaje, że też duże żółwie też mogą jakieś tam zjadać
0: muchy. No ale zobacz, no, leżysz cały dzień, dożywasz iluś set lat.
1: Leżysz? O, jak żółw się położy, to chyba ciężko.
0: No, nie o to mi chodziło przecież. No powiedz, co tam masz do powiedzenia.
2: Wiecznie Młodzi.
1: Porównywanie długowiecznych zwierząt z ludźmi to dziś jeden z głównych kierunków gerontologii. Celem oczywiście nie jest skopiowanie wieloryba czy rekina, ale zrozumienie, które mechanizmy biologiczne można wykorzystać u człowieka. Co zatem mają zwierzęta, czego ludzie mogą się nauczyć? Otóż lepsza naprawa DNA. U wieloryba arktycznego i nagiego kretoszczura mechanizmy naprawy uszkodzeń DNA są znacznie wydajniejsze niż u ludzi. U człowieka akumulacja takich uszkodzeń jest jedną z głównych przyczyn starzenia i nowotworów. Słynnym paradoksem już również się stało, że duże zwierzęta, takie jak słoń afrykański czy wieloryb, powinny częściej chorować na raka, ale tak nie jest. A gdzie ludzie już korzystają? Badania na zwierzętach doprowadziły do rozwoju terapii wpływających na te same szlaki metaboliczne. To m.in. terapia rapamycyną czy metforminą. Rapamycyna hamuje bowiem szlak mTOR, który kontroluje wzrost komórek, syntezę białek i metabolizmu. U myszy wydłuża życie nawet o 20-25%, nawet gdy podaje się ją w różnym wieku. To jeden z najbardziej powtarzalnych wyników w biologii starzenia. U ludzi już jest stosowana klinicznie jako lek immunoprysyjny po przeszczepach. W mniejszych dawkach bada się jej wpływ na poprawę funkcji układu odpornościowego u osób starszych, zmniejszenie stanu zapalnego, czy też potencjalne spowolnienie starzenia układu immunologicznego. Metformina z kolei aktywuje AMPK, czyli komórkowy czujnik energii. Naśladuje część efektów ograniczenia kalorii, które u wielu gatunków wydłuża życie. Obserwacje sugerują, że diabetycy przyjmujący metforminę często żyją równie długo lub nawet dłużej niż osoby bez cukrzycy. To dość interesujące, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, czyli chorobę metaboliczną. Zatem czy człowiek może dożyć 150 lat? Teoretycznie biologiczne granice mogą być wyższe niż obecne rekordy, ale na razie nie ma dowodów, że ktokolwiek zbliży się do 150 lat przy użyciu obecnych technologii. Najstarsza potwierdzona osoba, Jeanne Calme, żyła 122 lata. Badania nad zwierzętami nie obiecują nieśmiertelności, pokazują natomiast, że starzenie jest procesem biologicznym, który można modyfikować. To już ogromna zmiana. A póki co korzystajmy już z tego, co badania potwierdziły, czyli żeby żyć długo, musimy się dobrze odżywiać, wysypiać się, nie stresować, utrzymywać dobre relacje społeczne, no i oczywiście ruszać się. A dzisiaj pogoda do tego ruchu wymarzona.
2: Wiecznie Młodzi.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
4: Spokojnie. Mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
3: Jaką?
4: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
3: Super! A co z dziećmi?
4: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
3: No i to jest plan.
5: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
6: Zacznijmy od policyjnego podsumowania pierwszego dnia majówki na drogach. Mimo wczorajszego pożaru, dziś można zrobić zakupy na poznańskim rynku jeżyckim. Wrotkarze zastąpią dziś samochody na torze Poznań.
0: Wiadomości Radia Poznań.
6: Po 9 w sobotę 2 maja Marek Polak zaprasza. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, 75 zostało rannych. W Wielkopolsce zginęły 2 osoby, motocyklista pod Kępnem i rowerzysta w powiecie konińskim. Przez cały długi weekend kierowcy muszą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. Bądźcie ostrożni za kółkiem i na jednośladach. Po wieczornym pożarze otwarty jest dziś rynek jeżycki. Można zrobić zakupy. Wieczorem strażacy dostali wezwanie do pożaru straganów. Dym widoczny był z wielu miejsc w Poznaniu. Dziś wyłączonych z użytkowania jest kilka straganów. Nadpalony jest także pawilon, gdzie kwiaciarnia miała magazyn. Pan Michał, który handluje warzywami na rynku jeżyckim, mówi, że w tym miejscu swój stragan miała jego znajoma.
7: Ale to ewidentnie było podpalenie, nie? No, że ktoś przyszedł i benzyną, bo strażacy nawet mówili, że śmierdziało benzyną, nie?
8: Jestem przerażona, przecież najpierw tam się paliło, teraz tu. Co tu się dzieje na tym Bożym świecie? To jest przerażenie, straszne. Człowiek przychodzi i takie rzeczy zostaje.
6: Strażacy szybko opanowali pożar, akcja trwała godzinę, nikt nie ucierpiał. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Nominacje otrzymają dziś w Dniu Flagi.
9: Na te awanse kierownictwo MON czekało z dużymi emocjami. Wszystko za sprawą wielomiesięcznych napięć na linii BBN Resort Obrony. Do momentu, gdy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Sławomir Cęckiewicz, współpraca do łatwych nie należała. Teraz, jak przyznaje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, relacje z dużym pałacem wrócą do normy.
10: Nie było załamania, nie musi być przełomu. Bardzo źle zrobił pan prezydent pod wpływem pana Cęckiewicza, że zawetował sejf. No ale pana Cęckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej.
9: W dniu flagi awans i drugą gwiazdkę na pagonie naszyją sobie dwaj oficerowie, dowódca żelaznej dywizji generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu wojsk specjalnych Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników. Połowa z nich to dowódcy znanych brygad, w tym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: O poranku kolejne wiadomości. Żółty, lekko postrzępiony na brzegach. Świat poznał tulipana Robert Korzeniowski. Chrzest nowej odmiany był kulminacją pierwszego dnia 16 międzynarodowych targów tulipanów w Chrzybsku Wielkim. Robert Korzeniowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców, zjawił się osobiście.
11: Chętnie zakorzenię się w każdym ogrodzie. To jest dla mnie coś niebywałego, tym bardziej, że no, widziałem też tulipany Jana Pawła II. Trudno się nie wzruszyć i trudno nie zastanawiać, czy to na pewno o to chodzi i czy to na pewno o mnie chodzi.
6: Międzynarodowe targi tulipanów potrwają do jutra, wstęp jest bezpłatny. Samochody zjadą dziś z toru Poznań. Na kilka godzin zastąpią ich sportowcy z całej Polski. Wezmą udział w rekordowej wrotkarskiej majówce. W wyścigu na torze wystartuje prawie 300 zawodników. Profesjonaliści i amatorzy będą rywalizować o mistrzostwo na dystansie półmaratonu. Po 12 wystartują kobiety, a o 14 mężczyźni. Wyniki zostaną także zaliczone do rankingu długodystansowego Pucharu Polski, cyklu wyścigów rozgrywanego przez cały sezon. Koncertowa majówka w Pile, w parku na wyspie w centrum miasta, rozbrzmiewają różne gatunki muzyki, a do tego czeka mnóstwo atrakcji, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Stanisław Dąbek.
12: Liczymy, że pojawią się na wyspie całe rodziny, bowiem mamy sporo atrakcji dla dzieci. Będzie festiwal dmuchańców. Też będzie okazja, aby pogrillować, pospacerować. Każdy dla siebie znajdzie coś sympatycznego.
6: A dziś wieczorem wystąpi autor wielu z przebojów dyskotekowych, Captain Jack. Jutro zagra zespół Red Lips. Z kolei w czasy ptolemeuszowskiej Kalisji przeniosą się ci, którzy zajrzą dziś na kaliskie zawodzie. O tym więcej za godzinę.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
6: A w pogodzie przed nami kolejny słoneczny dzień i bardzo ciepły. Termometry w Wielkopolsce pokażą maksymalnie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu. O poranku od 12 do 15 kresek.
1: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. Przed piłkarzami Lecha Poznań kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Liderujący w tabeli poznaniacy wieczorem zmierzą się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie motorem Lublin. Początek o 20.15 na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią relację z przebiegu meczu. To jedyne zaplanowane na dziś spotkanie ligowe. Wcześniej poznamy triumfatora Pucharu Polski. O 16.00 w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Teraz piłka ręczna w meczu grupy mistrzowskiej Super Ligi Szczypiornistek. Enea MKS Gniezno pokonał na własnym parkiecie piłkę ręczną Koszalin 31-26. Mówi wybrana najlepszą zawodniczką meczu gnieźnianka Nikola Głębocka.
13: To są ważne punkty dla nas, ważne zwycięstwo. Chciałyśmy bardzo wygrać ten mecz i udowodniłyśmy, że potrafimy grać w piłkę ręczną. Całe spotkanie przebiegało bardzo dobrze w naszym wykonaniu, więc naprawdę jesteśmy zadowolone z naszej gry. Początek spotkania był dosyć nerwowy, niewykorzystane sytuacje rzutowe. Całe szczęście zachowałyśmy później zimną głowę i doniosłyśmy to zwycięstwo. Cieszymy się, że jako drużyna zagrałyśmy przede wszystkim wszystkie razem i każda dołożyła cegiełkę do tej wygranej.
1: Z kolei pod koszem w drugim spotkaniu ćwierćfinałowym drugiej ligi koszykarzy zespół kosza kompaktowego Pleszew przegrał na własnym boisku z Polonią Bytom 73-76. W rywalizacji do dwóch zwycięstw ekipa ze Śląska zwyciężyła 2-0. Dziś koszykarskie emocje z udziałem zespołu Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski. W spotkaniu 29 kolejki Ekstraklasy Stalówka na wyjeździe zmierzy się z Energą Treflem Sopot. Początek o 15. A w regionie m.in. emocje żużlowe. W drugiej Ekstralidze o 14 na Golęcinie mecz poznańskich Skorpionów z Orłem Łódź. Zapraszamy do kibicowania, a sport ponownie na antenie Radia Poznań po 16. Do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Dzień dobry Wielkopolsko. Weekend z Radiem Poznań.
15: Sześć minut po godzinie 9:00. Jarek Pachczyński dzisiejszy program realizuje, a my jesteśmy tu z Państwem właśnie w sobotę o poranku.
16: Tak jest, a jeszcze nie skończyliśmy wymieniać tych dni dzisiaj.
15: Tak?
16: Tak, bo dzisiaj jeszcze Światowy Dzień Tuńczyka.
15: To na grilla można.
16: Ale to chyba takiego nie z puszki, nie?
15: No nie, absolutnie tak.
16: Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Mhm. Jak on się w tym gronie znalazł, nie wiem, nie pytaj.
15: No, ale to nie u nas, wiesz, bo on został ten dzień ogłoszony przez premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. To jest oficjalne międzynarodowe święto ku czci J.K. Rowling.
16: Ale to znaczy, że premier może sobie tak ogólnie, czy międzynarodowe?
15: No, może
16: ogłosić.
15: Lubił.
16: I Światowy Dzień...
15: cały świat kocha Harry'ego Pottera. Znaczy, nie mówię, że wszyscy, ale większość.
16: Nie też mi dokończyć, no bo chciałam powiedzieć, że coś dla ciebie.
15: Straszne rzeczy.
16: Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. No, i powiem ci szczerze, że zanim weszłam w to święto, myślałam, że to jest może forma jakichś takich ogrodów, nie wiem, skalnych, wiesz, z jakąś niewielką ilością roślin, w sensie, że taki nagi ogród.
15: Tak.
16: Nie.
15: Nie?
16: Nie. To jest właśnie to, coś właśnie bardzo dziwnego.
15: Czyli trzeba wyjść z sikawką i podlewać.
16: To już bardzo dosłownie sobie wziąłeś do serca. Ale tak, ale uważaj zanim wyjdziesz, bo jest też Dzień Dronów dzisiaj. Więc sąsiad jak cię tam
15: to nasz kolega realizator Jacek pewnie świętuje dzisiaj, dlatego go nie ma w radiu.
16: A Jacek jest takim fanem?
15: Jacek jest zapalonym miłośnikiem dronów, tak. I to nie takich, wiesz, te tam...
16: Ja wiem, to są takie drony, co kosztują więcej pewnie niż twój i mój samochód razem wzięte.
15: Podejrzewam, że tak, tak. Są tacy ludzie szaleni, którzy się spotkają, latają tymi dronami i potem ściągają je z drzew. To jest dopiero zabawa.
16: To znaczy ja powiem tobie, że dobrze, jak można je ściągnąć z drzew, bo znam takie historie, że dron gdzieś spadł i niestety...
15: Już się nie odnalazł. Tak. Przykro mi bardzo. Ten dron tak pika nam teraz.
16: Na pewno... Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Tu Radio Poznań.

0: Prawie kwadrans po godzinie 9 i szybko coś Państwo chwyćcie do jedzenia teraz. Cokolwiek, suchą bułkę, parówkę, kawałek serka. No bo zaraz będzie się bardzo, bardzo, bardzo wszystkim chciało jeść.
1: Zauważyłaś taką prawidłowość, że w gazetkach promocyjnych marketów przed majówką to królują zwykle trzy
0: mięska,
1: produkty.
0: Mięska na grilla.
1: Tak, mięska na grilla, węgiel chociaż brykiet.
0: Tak,
1: no napoje. No i te napoje takie różne.
0: No napoje ogólnie różne,
1: które
0: tak.
1: Nie prowadzą w dobrą stronę Polaków.
0: No niestety.
1: Podają promocję, że kupisz tyle, to drugie tyle masz gratis i po co.
0: Ty myślisz o jednych napojach, a ja myślę też o tych wszystkich napojach takich bardzo, bardzo mocno słodzonych, gazowanych. One też nie prowadzą w dobrą stronę.
1: No to są w mniejszości chyba, jeśli chodzi o majówkę.
0: Oj.
1: Znaczy nie, no wiem, że jest dużo w sklepach, ale nie, że je jakoś reklamują tak szalenie.
0: No ale to te pierwsze napoje to ludzie tak sotę? Czy jednak z czymś piją?
1: Nie wiem.
0: No właśnie.
1: Nie mam pojęcia, bo no, ja to
0: bo my ani jedno, ani drugie.
1: No albo herbatę.
0: Najchętniej.
1: Najchętniej tak. A jak się majówka skończy, to co? Będzie już Dzień Dziecka. Będziemy szykować pewnie jakieś klocki, lalki i takie rzeczy.
0: Tak. Mhm. Już może warto pomyśleć, jak no. Jakiś odjechany
1: potem
0: prezent.
1: Potem wakacje i przyjdzie lipiec, witaj szkoło. I...
0: No dobrze, no już od razu podsumuj święta tuż, tuż.
1: Koniecznie. Ale skupmy się na grillu, bo nasi kulinarni specjaliści od małych i dużych podróży. Oczywiście, jak wszyscy w majówkę pojechali, gdzie?
0: Na grilla?
1: No.
2: Kulinarne podróże. Małe i duże. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Juliusz Podolski.
3: Nie możemy się, proszę Państwa, powstrzymać. Jak zwykle w maju musimy rozpalić wielkiego grilla.
4: No tak, ale pamiętasz, broniłem się. Mówiłem nie. Znowu grill. No ale jak tak zacząłem się zastanawiać, no to jak nie powiedzieć o grillu, jak zaczyna się wielka majówka?
3: Prawda jest też taka, że każdy, kto robi grilla, czy zajmuje się tymi potrawami z grilla, mógłby napisać dobrą książkę kulinarną, jeśli chodzi o potrawy z grilla, bo każdy ma jakiś pomysł, każdemu coś tam przychodzi do głowy. Ba, często szukamy pomysłów u innych. Ja u ciebie też podpatrzyłem kilka.
4: O, super, cieszę
3: tak,
4: się.
3: Tak, tak.
4: Ja powiem ci, że nawet troszkę inaczej. Polak przy grillu jest takim samym fachowcem, ekspertem, jak na przykład komentując mecz piłki nożnej. Nie ma lepszego fachowca, również motoryzacja i tak dalej, i tak dalej. Więc to są naprawdę, każdy jest wybitnym fachowcem, jeśli chodzi o grill. No ale każdy z nas ma jakieś triki, nawet na to, jak pomóc sobie w rozpaleniu grilla, co często okazuje się, że jest najtrudniejszym zadaniem spotkania tego przy ognisku.
3: Dlatego korzystamy z grilli gazowych ostatnio, które są bardzo popularne.
4: A ja jestem jednak analogowy.
3: Jesteś, tak, analogowy. No ale wiesz, czasy się zmieniają. Natomiast analogowo możesz sobie coś zrobić na tym grillu na przykład. dzięki takiemu grillowi możesz przygotować sobie doskonałego steka. Tylko, że zauważyłem, że jak korzystam na przykład z grilla takiego elektrycznego, ewentualnie gazowego, to szybciej mi jednak wychodzi

0: chodzi. Nie czekam 2 godzin.
1: No tak, no. A widzisz, a cała filozofia to jest spotkanie.
0: Ale zobacz, po raz kolejny mówimy, że świat tak gna do przodu, no że właśnie. Nie chcesz poczekać. I to niby jest to spotkanie ze znajomymi, z rodziną, rozmawiacie, tam to wszystko się dzieje, ale dzieci przychodzą. Tato,
1: no tak,
0: kiedy
1: no
0: będzie tak. ten grill?
1: Ale widzisz, to dlatego ja zawsze mówię, że należy ustawić tak swoją, ten cały proces wieczornego grillowania, że na początek, i zawsze tak robię, jak znajomi mają przyjść, to wrzucam najpierw kiełbachę i filety z kurczaka.
0: Tak.
1: W mojej marynacie, w żadnych tych kupowanych takich, o Boże, tych czerwonych takich...
0: Tackach.
1: Tackach, tak. Tylko po prostu sam marynuję. I w ten czas, jak towarzystwo przychodzi, wjeżdża na przykład kartofel, salat, jakiś miks sałat i wjeżdża kiełbacha z musztardą, a dla pań czy dla dzieci wjeżdżają te piersi, no a konkret, czy jakaś tam karkówka, czy jakieś steki, czy jakiś kawał dziczyzny, czy jakiegoś innego mięcha, sobie ze spokojem może pracować.
0: Czyli przypominamy Państwu podstawową zasadę. Przy grillu się nie spieszyć. Natomiast tak. jak dzieci pytają się, kiedy to będzie, to może wcześniej warto by było z nimi przyrządzić albo te potrawy, które już później tak. na takiego grilla wkładamy, albo marynaty, tak żeby tak. te dzieci w tym też uczestniczyły i namawiamy do tego tak. wręcz. Szaszłyki z marynowanego tofu to jest dla mnie ostatnio przebój i też dla tych, którzy nie muszą jeść mięsa, prawda, tak. tylko dostają to tofu. I muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o samą marynatę, nie ma nic prostszego niż przygotować ją w ciągu tam kilku minut, bo starta skórka z cytryny jest tutaj ważna, ząbek czosnku, roztarty oczywiście. Co jeszcze? Łyżeczka świeżego tymianku, łyżeczka oleju na przykład, albo takiego zwykłego, albo na przykład z orzechów włoskich. To można kupić w tych buteleczkach teraz. No i to jest marynata, a później kupujemy sobie tofu, smarujemy tym wszystkim. Do tego żółta papryka, cukinie, to wszystko w kwadraciki albo w plasterki można pokroić. Pieczarki też są ważne. No i co? I na grilla, proszę Państwa. 6 minut z każdej strony.
1: No, konieczne, ważne jest, żeby również wzbogacać, nie piec tylko tego mięsa. Mamy też już szparagi w sklepie. Możemy grillować szparagi, możemy grillować kalafiora, możemy robić przeróżne rzeczy na ogniu. Nie ma właściwie ograniczeń. Pomysłów jest cała masa. Coraz więcej bardzo fajnych publikacji się pojawia o gotowaniu na ogniu. Więc tą naszą kolację możemy bardzo fajnie urozmaicić. Ja na przykład ostatnio zrezygnowałem, szczególnie przy lżejszych mięsach, przy karkówce. Raczej karkówkę wkładam do solanki i potem nacieram jakimiś tam ziołami. Ale kurczaka już nie marynuję w tych wszystkich ciężkich marynatach, tylko po prostu kupuję duży pojemnik jogurtu greckiego.
0: Tak, tak.
1: Do tego, jak damy czosnek, jak wrzucimy trochę mięty i to zamarynujemy rano, wyciągamy. Trzeba, żeby nam się to nie paliło, bo jogurt ma dużo laktozy, a laktoza to cukier. Więc trzeba po prostu obetrzeć to.
0: Tak.
1: Troszkę zostawić, położyć na grillu. On się tak fajnie, to mięsko szybko upiecze, będzie kruche, przejdzie tymi przyprawami, które są w marynacie i zupełnie inne jedzenie.
0: A chcę ci powiedzieć, że zrobiłem to, tak? Dokładnie tak? To danie, o którym mówisz, też z piersi, z kurczaka. Kupiłem odpowiednie, te gospodarskie, to najlepsze mięso. Aha. Dolałem do tego jogurtu, bo to może być zwykły jogurt, prawda?
1: Tak, tak.
0: Zrobiłem do tego marynatę z czosnku, z różnych przypraw.
1: Skórka cytryny tam może
0: tak,
1: dołożyć.
0: Ale miałem wielką patelnię taką grillową. Aha. I położyłem na grilla tą wielką patelnię
1: Aha.
0: grillową.
1: No tak.
0: I przepięknie mi się wypróżył ten sosik z tego jogurtu, a jednocześnie Aha. te piersi rzeczywiście, tak jak mówisz, były bardzo soczyste, bardzo miękkie.
1: Dlatego ja, powiem ci, bardzo często nie używam na grilla już dawno, że kładę narażki. Jestem leniem i nie chcę mi się tego szorować. Od dawna stosuję te tacki jednorazowe.
0: To wyobraź tak. sobie, że znalazłem ostatnio w sklepie specjalne takie podkładki. One są...
1: Siltonowe.
0: To nie są silikonowe. To...
1: Wiem. Ja mam też takie podkładki, które można położyć na rażki. Tak. I na to położyć mięcho. Dokładnie, i na tym się
0: tak,
1: smaży.
0: Tak.
1: I w ten czas tylko taką się ściąga do zmywareczki.
0: Szybko
1: i,
0: idzie.
1: I sprawa
0: załatwiona. I o to właśnie chodzi, tak. Proszę pana.
1: Natomiast też rzeczywiście albo na tych aluminiowych, w tym momencie nie mam żadnego problemu z tym, że coś tam mi cieknie. Grill sprząta się w chwilę, a mięso pozostaje, szczególnie jeżeli je bierzemy z drobiu, bardzo, bardzo soczyste.
0: I tylko marzy mi się, żeby tak jak w Chorwacji, czy gdzieś w Czarnogórze, czy w Albanii, mieć dostęp do tych małych rybek, tych sardeli, prawda? Mm-hmm. I je sobie z grilla podać.
1: O tak, to jest fajne.
0: Jak
1: to...
0: ciężko jest kupić sardele w Poznaniu.
1: Tak, natomiast tutaj masz rację. A mnie się zaraz od razu przypomina, jak mówisz o tych krajach, to dzikie, cieniutkie szparagi, które pod płotem gdzieś tam rosną, zbiera się, wyrzuca się razem z grillowaną koziną na przykład. Jest.
0: Ajejej, proszę państwa, to temat szparagów przerobimy w przyszłym tygodniu, obiecujemy. Dziękujemy za dziś, dobrego grillowania.
1: Tak jest, żeby ogień nie zgasł.
2: Kulinarne podróże. Małe i duże.

0: 9.32, to jest Dzień Dobry Wielkopolsko, w sobotę w Radiu Poznań.
1: A my mamy pytanie do naszych słuchaczy.
0: Tak, co u Państwa na grilla i czy w ogóle grill?
1: Tak, czy w ogóle grill?
0: A u Ciebie jak?
1: Coś bardzo na przykład niestandardowego mają na tym grillu, coś takiego, co po prostu nas zadziwi. Mhm. Ja nie lubię grilla. Jedzenia
0: nie
1: z grilla.
0: Lubisz.
1: Nie lubię.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale halloumi byś zjadła pewnie grillowane takie.
1: Tak, no to jedna z nielicznych. Jeśli już, to ja warzywa...
0: Grillowana warzywka, tak?
1: I jakiś serek, tak. Mięsa niekoniecznie. Jakoś tak nie podchodzi. Nie.
0: Bo
1: nie.
0: Co?
1: Nie wiem, no nie podchodzi.
0: Bo przypala się.
1: Tak, bo taki, no... Chyba mnie ten taki... Coś tam zawsze się przypali. I ten swąd z tego palonego te jedzenia, co tak na ciebie
0: wpływa. To trzeba pilnować, żeby się nie paliło właśnie.
1: No i wszyscy pilnują, ale zawsze się przypali.
0: No taka kaszanka w kapuście kiszonej na przykład.
1: W kiszonej kapuście no, na grillu? Ale no. Ta kapusta spadnie do tego ognia.
0: Nie, bo to się ją owija.
1: Ach, owija się.
0: Mhm.
1: Ciekawe.
0: No, naprawdę, można robić takie rzeczy.
1: Ale zapraszasz, że odpalasz i...
0: No to jest właśnie ten moment, o którym już rozmawialiśmy jakiś czas temu, chyba z godzinę temu, że ja mam problem z tym właśnie zapłonem, tak? Ja lubię bardzo grill, ale nie cierpię rozpalać.
1: Ja ci rozpalę tego grilla.
0: Nie cierpię po prostu. Chociaż podobno z suszarką jest prościej.
1: Z suszarką?
0: No.
1: A że dmuchasz?
0: No. No, bo teraz na przykład jak mamy taką pogodę, że nie ma w ogóle wiatru, to faktycznie tego grilla trzeba trochę dłużej rozpalać. Absolutnie nie polecam używać tych rozpałek w płynie, bo to jest w ogóle jakaś...
1: No to chyba to jest zbrodnia, do jedzenia naprawdę. Przychodzi i też nie. Niezdrowo.
0: Smród jest niemożebny, a poza tym jest to turbo niezdrowe, że tak
1: 61,
0: powiem po młodzieżowemu.
1: 8654654.
0: Pan Tadeusz do nas dzwoni. Dzień dobry,
1: halo,
0: panie
1: halo.
0: Tadeuszu. Co tam u pana na grillu?
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Witam serdecznie. Ja zupełnie w innej sprawie dzwonię.
0: Aha.
1: A, myśleliśmy, wiem, czy... że jednak grilla...
2: Nie wiem, czy pamiętacie,
0: tak.
2: Że dzisiaj nasza flagowa dziewczyna o atomowym głosie ma urodziny.
0: Tak,
2: no
0: wiemy.
2: I liczyłem, że usłyszę jakiś utwór mojej ulubionej Małgorzaty Ostrowskiej.
0: Wiemy, wiemy.
2: Ale o 6 rano puściliście Przeżyj to sam. No też się chwali, ale myślę, że bardziej termin 28 czerwca by to pasował. Także
0: dobra.
2: Czekam na,
0: no oczywiście.
2: Czekam na gosie.
0: Tak, ja nawet pamiętam...
2: A grill może iść w niepamięć.
1: To ja bym tutaj...
0: Ach, rozumiem.
1: Panem Tadeuszem mogę piątkę
0: tak jest. Zbić. Dobrej majówki, panie Tadeuszu, do usłyszenia.
2: Trzymajcie się również, do miłego, pa.
0: Jakby ktoś chciał jeszcze w sprawie grilla raczej głównie. Bo tak ja już sprawdzałem dzisiaj rano, kto ma urodziny i się doszukałem, że nasza fantastyczna Małgorzata
1: Ostrowska
0: ma. I tak sobie tylko myślałem, jaką piosenkę byśmy mogli Małgorzaty zagrać.
1: Meluzyna.
0: Skąd wiedziałaś? Patrz, akurat mi się wyświetliła tutaj.
1: Bo wydaje mi się, że obydwoje bardzo lubimy ten kawałek.
0: Ja w ogóle
1: uwielbiam
0: pana
1: Kleksa. Zresztą, tak, tego starego.
0: Tego starego, tak.
1: I on jest zresztą fantastycznie nagrany i zaśpiewany tak, że mogły być światowy hit.
0: Tak, Małgorzata Ostrowska w dość szacownym gronie obchodzi te urodziny, bo razem z nią dzisiaj urodziny świętuje również Lech Janerka. Mhm. A także nasz trochę kolega po fachu, radiowy prezenter, ale też telewizyjny i polski piosenkarz, który swego czasu śpiewał, że aha, aha.
1: Ach, Norbi.
0: Aha, aha.
1: Zobacz. Dziewczyny są.
0: Kobiety.
1: Gorące.
0: Nie dziewczyny.
1: Aha, aha.
0: Ale wystarczy zrobić aha, aha i zobacz, jak się od razu kojarzy człowiek, no.
1: Ja bym mogła wystąpić w tym programie takim po jednej nutce, co to jest za program.
0: Ciekawe, czy Małgorzata Ostrowska grilluje dzisiaj. Jestem ciekaw bardzo. Pani Małgosiu, jak ktoś może przekazać to wszystkiego dobrego od całego Radia Poznań i wszystkich naszych słuchaczy, bo przecież pani nasza tutaj jest z naszego
1: frytła. W Poznaniu takich rzeczy nie mów, bo przecież zaraz tam kolejkę pod drzwiami
0: no
1: będzie
0: miała. No i bardzo
1: miała.
0: Dobrze, no. Trzeba. Gramy.

0: macie?
1: Co za numer?
0: Co, co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!
2: Czary mary!
0: To ciekawe!

0: Autopromocja.
1: Ładnie na jeden kontakt rozgrywają tę akcję poznaniacy, ale się pięknie. Strzał i gol! I gol! I gol! Ale numer niesamowity!
2: Efektowna wygrana z warszawską Legią przybliżyła piłkarzy Lecha Poznań do obrony mistrzowskiego tytułu, ale walka o majstra wciąż trwa. Przed Kolejorzem teraz wyjazdowe starcie z Motorem Lublin. Na bezpośrednią relację z meczu zapraszamy w sobotę, 2 maja od 20.15.
3: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
0: Autopromocja.
4: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: 9.44, mnie się tak w ogóle przypomniało, że tego patentu na grilla kaszankę zawijaną w kapuście kiszonej, to mi sąsiad sprzedał dawno, dawno temu i to naprawdę jest coś...
1: Co ty zawijasz to?
0: Pysznego.
1: Kaszankę. No właśnie.
0: Jest właśnie. I to jest to zło, którego właśnie. Nie wiem, co z tym zrobić.
1: Folię aluminiową.
0: No, nie cierpię.
1: A może po prostu wystarczyłoby to, słuchaj, położyć na jakiejś tatce takiej...
0: Aluminiowej?
1: Nie. No takim naczyniu żaroodpornym i przykryć od góry czymś, tylko czym to się
0: naczyniu
1: wtedy...
0: Naczyniu żaroodpornym?
1: Tylko czym to się wtedy, powiedz, będzie różnić od wsadzania tego do piekarnika?
0: Niczym chyba właściwie.
1: No ale w sumie w tej folii aluminiowej to też to się niewiele różni.
0: W sumie
1: różni.
0: Trochę się będzie różnić. No bo jednak żywy ogień jest pod spodem.
1: No to możesz mieć ten
0: żywy. A nie termoobieg.
1: No to żywy ogień, na końcu zdejmujesz pokrycie i to jeszcze się tak odymi ładnie. Widzisz, to jest patent.
0: Kiedyś mieliśmy gości na grilla i się pogoda zepsuła. Nie można było grilla rozpalić i zrobiliśmy grilla w piekarniku. I ty wiesz, co to znaczy czyszczenie piekarnika potem po tych kiełbasach, karkówkach, które tak strzelają fantastycznie w tym piekarniku?
1: Ale są przecież takie samoczyszczące się piekarniki.
0: Z nazwy. No.
1: Okay.
0: No się same czyszczą, oczywiście. Wszystko się samo czyści.
1: Dobra, to może
0: tylko
1: takie...
0: potem trzeba jednego i tak wyszorować.
1: To może takie domowe to nie, ale takie już bardziej przemysłowe, czyli też takie, wiesz, przeznaczone dla większej liczby osób, tam jak jest duża
0: tak,
1: kuchnia.
0: Są takie grille gazowe.
1: Byłam w takim ośrodku właśnie, gdzie był taki piec, który się sam czyścił, ale on to się czyścił tak do nowości, naprawdę. Fenomenalna tak? sprawa, no. Zapragnęłam go mieć.
0: Kosztuje tyle, co dobry samochód, podejrzewam. I gdzie go wstawić w domu jeszcze w dodatku?
1: Tak, bo to jeszcze gabaryty ma takie, wiesz, no, że od razu posiłek dla 150 osób przygotowujesz.
0: Ja też odkryłem, że właśnie wspomniany przeze mnie i polecany tobie ser halloumi jest przepyszny na grillu. Po prostu jest... Och,
1: tylko ja bym miała nawet... ja mam taką gwiazdkę do producentów halloumi. Halo, halo, czy ktoś nas słyszy? Czemu robicie ten ser tak strasznie słony?
0: Ale to na pewno można kupić jakiś mniej solony.
1: Ja słyszałam, że ser halloumi trzeba najpierw...
0: Najlepszy jest w Grecji.
1: Nie, wymoczyć go podobno przed grillowaniem. Tak, go trzeba wymoczyć, to jest bardziej chrupiący potem na przykład po usmażeniu czy po grillowaniu.
0: No dobra, jak ty grilla nie, to sałatkę jakąś pewnie do grilla.
1: O tak, już
0: zjadła.
1: Sałatkę już tu chyba przed chwilą
0: ale
1: się
0: to poza
1: przepis
0: anteną.
1: Ustaliliśmy.
0: Tak
1: poza
0: właśnie,
1: anteną.
0: No to opowiedz, jaką będziesz robić dzisiaj sałatkę.
1: Kurczak? Kukurydza?
0: Tak.
1: Ananas. Trochę majonezu i jogurt.
0: No i super. A ja najbardziej na grilla to lubię dwie sałatki. Takie, jedną taką ziemniaczaną z majonezem właśnie i z fasolą.
1: Ale
0: czerwoną.
1: Kartoflin salat? Czy taki...
0: Kartofel salat, ja.
1: Okay.
0: A druga to jest taka grecka, tylko bez oliwek, bo ja nie cierpię oliwek.
1: O rany, to ty najlepsze, co w sałatce pomijasz.
0: Już pomidory, feta, sałata,
1: ale
0: cebula
1: oliwki,
0: i heja.
1: To po prostu, to jest włoskie złoto.
0: Być może jakoś nie przepadam z oliwkami.
1: Nic, żadne, nigdy?
0: Jeśli chodzi o włoskie złoto, to ja tylko pizza, pasta i gelato.
1: To wiadomo.
0: Takie
1: to
0: rzeczy.
1: Wiadomo.
0: 61 8 6 5 4 6 5 4. Gdyby ktoś chciał się na chwilę oderwać od grilla i do nas zadzwonić, to oczywiście
1: prosimy.
0: Się polecamy. A tak właściwie można grilla na śniadanie, bo to jest taka pora śniadaniowa.
1: Wszystko
0: jeszcze.
1: Można.
0: Można.
1: Wiesz, mówi tak, wiesz jak to się
0: zwłaszcza
1: mówi.
0: Zwłaszcza jak z wczoraj zostało
1: z grilla
0: coś. To Boga
1: temu zabroni. Wszystko można.
0: Trzeba dojeść. A dzisiaj w razie czego można pójść do sklepu i dokupić, bo sklepy dzisiaj są otwarte. Można odetchnąć.
1: A wiesz, że tu koło nas dosłownie z 200 metrów w linii prostej i to dosłownie nawet już nie kombinując są lody gelato właśnie.
0: Tak? Już są otwarte? Skąd wiesz?
1: Bo mijałam ostatnio, były otwarte.
0: Czyli pójdziemy sprawdzić.

0: Jest jedna rzecz, którą z grilla uwielbiam.
1: Tak?
0: Pianki.
1: Jednak.
0: Pianki takie na kijku obsmażone.
1: Ale nie na ruszcie.
0: Nie, no trzymasz je tak nad rusztem.
1: No, ja myślę. Bo potem ten ruszt po piankach to jest nie do mycia.
0: I tam się robi taka złoto-brązowa, chrupiąca skorupka na wierzchu, a w środku ta pianeczka jest taka mięciutka.
1: Moja córka wczoraj z przyjaciółką, ponieważ przyjechała do nas, zrobiły sobie coś takiego wieczorem, ale w piekarniku. Obłożyły w taką wanienkę ceramiczną herbatnikami dookoła, w to wrzuciły pianki i zapiekły.
0: Samo zdrowie.
1: No, trochę mi się przypiekły te herbatniki, więc chyba tych dookoła nie zjedzą. Ale potem te herbatniki, które zostały, maczały sobie właśnie w tych piankach roztopionych. Jezu, jakie to dobre jest.
0: No właśnie, jak macie państwo jakiś taki wybitny patent na coś bardzo wybitnego z grilla, no to jeszcze posłuchamy.
1: Trudno coś wymyśleć na pewno takiego oryginalnego.
0: No ale wiesz,
1: Zuzanna, a ty co na grilla wrzucasz?
2: Ja? Mięso.
1: Ty. Mięso,
2: ja wiem,
1: ale...
2: ja nie lubię, ale ja głównie mięso.
1: No ale coś specjalnego, takiego nietypowego?
2: Coś specjalnego, to na przykład jak do mnie moja znajoma, która jest wege, przychodziła, no to kalafior jest spoko z grilla.
1: No
2: naprawdę,
1: właśnie
2: smakuje...
1: już z Jurkiem mówili o kalafiorze
2: grillowanym.
1: Naprawdę
2: fajnie smakuje. Serio, jak taki stek, szczególnie jeżeli się go przyprawi taką przyprawą grillową. To wtedy jest ekstra. No i ziemniaki oczywiście, w tym węglu, który się zbiera pod spodem, wkładamy ziemniaki w...
1: I potem gzik.
0: To wszystko, ale nawet taki z masłem i z solą tylko.
1: Ja kiedyś nawet jadłem, słuchajcie, grillowanego arbuza w marynacie.
2: Jak to, to się w ogóle da zgrillować?
1: Nie wiem, bo to nie ja grillowałem, tylko jadłem to w Sopocie bodajże.
0: Sama woda, to jakby...
1: No on był w jakiejś marynacie i był ugrillowany i to było tak pyszne, że aż się nie spodziewałem.
0: No proszę, czyli widzisz, mówisz, że
1: wszystko
0: można.
1: Wycieknie ze środka. Nawet arbuza, no.
0: Wszystko można na grilla. No dobrze, to grillujmy w takim razie.
1: Arbuzy. Życzymy państwu udanego grillowania. I dzisiaj, i jutro. Jutro to trzeba przy grillu uważać, bo ma być 28 stopni. To już chyba wszyscy bez koszulki będą.
0: Ach, to już jest taki klasyczek. Zuza Ogrodowczyk, jak już państwo słyszą, jest z nami.
1: Po godzinie 10 i więcej.
0: Zapraszamy, po 10 będzie więcej, tak.

0: pod naszym patronatem.
1: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na wystawę Lwowska Elegancja. Ulice, kawiarnie, salony zatrzymane w kadrze. W holu Urzędu Wojewódzkiego można zobaczyć starannie wybrane fotografie ukazujące najbardziej charakterystyczne miejsca przedwojennego i współczesnego Lwowa. Wśród prezentowanych zdjęć znajdą się miejsca szczególnie związane z życiem towarzyskim i tanecznym miasta. Między innymi Hotel George czy restauracja Baczewskiego oraz legendarna kawiarnia szkocka. Wystawę można oglądać do 10 maja. Fundacja Ronić po ludzku realizuje projekt Ocena Zaufania. To platforma internetowa, na której pacjentki, które były hospitalizowane podczas poronienia, mogą ocenić jakość opieki podczas pobytu. Jest to możliwe poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Fundacja udziela także bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.
0: Pod naszym patronatem.

0: wielkości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Reklama.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Będzie pomoc dla rolników i sadowników poszkodowanych przez przymrozki. Mamy ważne fakty dla kierowców i pasażerów tramwajów w Poznaniu. Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 10 w sobotę 2 maja Marek Polak zaprasza. Rolnicy i sadownicy nie pozostaną bez wsparcia. Minister Stefan Krajewski zapewnia, że poszkodowani przez przymrozki otrzymają pomoc. Resort rolnictwa przygotowuje się do liczenia strat i sporządza wniosek do Komisji Europejskiej o pieniądze unijne.
2: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
3: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
2: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
4: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
2: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
1: Kolejne wiadomości. Przez całą majówkę wyłączone są parkomaty poznańskiej strefy. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić. Pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum kosztuje prawie 10 zł, kolejne są jeszcze droższe. Dziś też pierwsza sobota, kiedy tramwaje kursują częściej. ZTM zdecydował, że w godzinach 12-20 składy będą podjeżdżać na przystanki co kwadrans, a nie jak do tej pory w soboty co 20 minut. Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania. W lasach jest bardzo sucho. Rozpalanie ognisk czy grillowanie, nawet w wyznaczonych do tego miejscach, niesie za sobą ryzyko pożaru.
5: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
6: No bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko. No i to może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
5: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
6: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie braku opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
5: Alarmujące są statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: I pora na majówkowe propozycje. Pod znakiem 20-lecia traktu królewsko-cesarskiego przebiega długi weekend w Bramie Poznania. W programie spacery w historycznych miejscach, opowieści o 40 pokoleniach poznaniaków tworzących historię miasta, ale też warsztaty. Chętni zrobią także ekologiczną biżuterię lub wybiorą się w rowerową wyprawę traktem królewsko-cesarskim. Jutro koncert w Amfiteatrze Bramy, do tego dwie wystawy czasowe, w tym jedna w formie gry. W czasy ptolemeuszowej Kalisji przeniosą się ci, którzy zajrzą dziś na kalijskie zawodzie. We wczesnośredniowiecznym grodzisku zorganizowano jarmark archeologiczny pod hasłem Antyczna Kalisja. Inscenizacje w grodzie przeniosą odwiedzających o niemal 2000 lat wstecz, by przybliżyć dwa różne światy odległe od siebie zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym, mówi dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kalijskiej Marcin Magdziński.
7: Wały grodziska zachowane do dzisiaj chcemy wykorzystać jako taki swoisty limes, granicę między właśnie tą Europą barbarzyńską, a tą, gdzie funkcjonowało, istniało Imperium Rzymskie. I za tymi wałami właśnie chcemy zaprezentować obóz legionistów rzymskich, gladiatorów, kupców, rzemieślników.
1: Dodatkową atrakcją będą stoiska z różnymi warsztatami. Piłkarze Lecha Poznań chcą dziś wykonać kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Więcej o wieczornym meczu z Motorem Lublin w wiadomościach o 11:00.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: A w pogodzie? Temperatura zbliża się do 20. Dziś maksymalnie termometry pokażą od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu. Wielkopolska od rana skąpana w słońcu i do wieczora to się nie zmieni.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Dzień dobry Wielkopolsko. Weekend z Radiem Poznań.
9: Cały czas to jest dzień dobry. Wielkopolska.
10: Tak, i cały czas jest sobota, 2 maja, dzień flagi. Przypominamy Państwu, żeby flagę jednak wywiesić, poszukać, znaleźć. Podejrzewam, że jak nawet dzisiaj pójdziecie na zakupy, to w tych większych marketach spokojnie flagę można kupić.
9: Tak jest. Z nami już Zuza Ogrodowczyk, która też już wcześniej się odezwała. Tak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: To znaczy, że oddajemy Ci we władanie antenę Radia Poznań.
10: No to za chwilę dopiero. Teraz jeszcze zagramy piosenkę, a konkretnie zagrają Jarek Pachczyński, który program realizuje. Zaczynamy od duetu Eurythmics.

0: Reklama.
1: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdebca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
6: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
5: Jaką?
6: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
5: Super! A co z dziećmi?
6: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
5: No i to jest plan.
7: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Reklama.
8: Tu Radio Poznań. Między człowiekiem a przyrodą.
9: Już odlatujemy. Sebastian
10: odleciał.
9: Sebastian
10: no
9: ma pełen mode zen.
11: Ta muzyka to jest taki zen właśnie. Tak, między człowiekiem a przyrodą jest relaks po prostu.
9: O, tak.
11: A między Anią a Sebastianem jest Zuza Ogrodowczyk teraz.
9: Teraz w tym momencie.
12: Siedzimy w kółko, więc właściwie każdy jest między każdym.
11: Właściwie jesteśmy tak przy takim
9: okrągłym stole.
11: No właśnie. Owalnym. Czterostronnym.
9: Rafał też.
12: Tak.
9: Jarek. Po drugiej stronie. Jarek, tak. Przed chwilą rozmawiałam właśnie.
12: Z Rafałem. Tak. Zuza, o czym dzisiaj w człowieku?
9: Dzisiaj
12: między przyrodą,
9: będziemy mówić
12: między przyrodą
9: o...
12: Między człowiekiem.
9: Tak, między człowiekiem a przyrodą, tak. Dzisiaj nam
11: o
9: się
11: majówce będzie.
9: Tak, o majówce z psem. Cóż, gdzie możemy się pobawić ten weekend?
11: Na
9: co zwrócić uwagę? Też będziemy o grillu mówić.
11: A kto zje resztki z grilla? No pies.
9: Tak, o tym też opowiemy.
12: Nie.
9: Dokładnie. Zobaczymy.
11: Włożyłem teraz kij w grilla.
9: Tak, ale mój pies na przykład kiedyś ukradł kiełbaskę z grilla i to jeszcze taką gorącą i stał nad nią, aż się nie ochłodziła. Więc musieliśmy pilnować, żeby... Dobra, wszyscy stoją na bokach. Nikt do niego nie podchodzi. Jak nikt nie będzie podchodził, to on poczeka, aż będzie chłodna, ale jak podejdziecie, to on od razu zje, więc nie, nie.
11: Oparzy.
9: Tak. Bo drugie będzie mówić sobie w ptasim budziku o słowiku, a raczej o dwóch słowikach. Mamy dwa słowiki, dwa gatunki słowików u nas w Polsce. No, a w trzeciej części będziemy mówić sobie o tym, czy można nauczyć kota sztuczek.
12: O!
9: Czy można, czy nie można?
12: Można.
11: Albo odwrotnie.
12: Same. Niektóre się same uczą.
11: Czy kot może nauczyć sztuczek nas?
9: A to na pewno.
12: Mm-hmm.

0: Majóweczka z psem.
1: Zabieramy psa na majówkę właśnie.
0: Tak. I gdzie można zabrać psa na majówkę?
2: W taką pogodę nad wodę, żeby się wykąpał.
0: W taką pogodę nad wodę, dokładnie. Albo do lasu, albo na wspólny trening, jak ktoś chce. Czasami niektóre szkoły dla psów gdzieś tam, czy jakieś organizacje, czy fundacje organizują jakieś ciekawe eventy faktycznie typowo pod psy. Chociaż i tutaj trzeba bardzo uważać, bo im więcej psów, tym więcej stresu. No i to wtedy też nie jest już takie spoko.
2: Tak, bo jak się psy stresują, to potem zazwyczaj jakieś dziwne akcje się zdarzają.
0: Tak.
2: Nas stresują i potem błędne koło powstaje.
0: No i najgorszych nawyków nabywają w takim momencie szczenięta. A ja też zwracam uwagę, że w momencie, w którym właśnie są jakieś takie spędy, wiecie, jakieś pikniki rodzinne, to albo są tam małe pieski, albo są tam pieski właśnie małe wiekowo, czyli jakieś szczeniaki i ludzie sobie to podbijają pod socjalizację czy też habituację, a to wcale takie dobre dla psa nie jest. No bo ona oczywiście takie spędy kuszą, atrakcjami, jakieś wiecie, wata cukrowa, coś i dla dziecka, i dla nas jako dorosłych, no i bierzemy sobie takiego psa, trochę tak jakbyśmy go wzięli do jakiegoś centrum handlowego, czyli my interesujemy się wszystkimi rzeczami naokoło, ale często o tym się zapominamy, więc jeżeli już musimy tam z jakiejś przyczyny pójść, chociaż my nie polecamy, to pamiętajcie, że ten pies jest obok nas i z tym psem musimy po prostu nie tyle co pracować może, no pracować też, jeżeli mamy jakiś trening tam posłuszeństwa, ale musimy się po prostu tym psem na tyle zaopiekować, żeby on nie czuł się zestresowany, ponieważ takie miejsca nie nadają się dla większości psów, szczególnie też przy tej temperaturze. Tak jak wspomniała Ania, dużo lepiej psa zabrać nad jezioro.
2: Nad wodę, tak, tym bardziej, że ta majówka już, no może dla nas to nie jest aż taka gorąca, ale dla psa powyżej 20 stopni to już zaczyna być upał.
0: Tak, no szczególnie zgadzam się, że ta ziemia jeszcze nie jest tak nagrzana, prawda? I nie odczuwamy tego, jak rano wychodzimy, że już jest 18 stopni, ponieważ jest jednak ten chłodek od ziemi, natomiast słońce już mocno daje, już praży i dla psów, szczególnie tych z czarną sierścią, tych z grubym podszerstkiem, no jest to problem. Chociaż o tym podszerstku to też nie do końca, ponieważ jeżeli mamy psy, które są na przykład rasy nagiej, bo są psy, które nie mają sierści, albo mają właśnie jej mało, to one się jeszcze szybciej nagrzewają, ta skóra się szybciej nagrzewa.

0: grzewa i łatwiej się poparzyć. Im się przegrzać. Poparzyć, mhm. plus ta warstwa, czy to u husky, u samojeda, czy u innej rasy, szczególnie jeżeli to jest pies na przykład biały, ona też do pewnego stopnia chroni, mhm. ponieważ pomiędzy skórą a światem zewnętrznym mamy barierę, która, no tak jak tak działa fizyka, która nie pozwala się przegrzać tej warstwie wewnętrznej. Okej, piesek czuje się ciepło, ale się sam nie przegrzeje. Natomiast jeżeli mamy bardzo niewielką ilość sierści, na przykład u mania...
1: Tak, to właśnie chciałam powiedzieć, że maniu ma takie miejsca, gdzie tej sierści ma niewiele, już tam prześwituje mm-hmm. skóra i on w lecie jak gdzieś tam... A uwielbia się wygrzewać i się wygrzewa, to no jest czerwony po prostu.
0: Dotkniesz takiego psa i on już jest ciepły, prawda? Mm-hmm. To jest zupełnie coś innego. Na przykład też posokowce, mm-hmm. czy wyżły. To już jest inny po prostu wymiar psa pod kątem przegrzania i trzeba bardzo uważać, dlatego też na przykład jakieś różnego rodzaju wypady z psem przy rowerze, jeżeli nasz pies jest nauczony bikejoggingu, czyli biegania w sumie przed rowerem, to też powinno być to w momentach, kiedy jest dosyć chłodno i teraz tak naprawdę zamknął się sezon pracy z psami takiej zaprzęgowej. Nie mówię tutaj tylko o saniach, bo zaprzęgać można też na przykład do hulajnogi, czy do roweru, czy na przykład do specjalnych wózków. Ten sezon nam się już zamknął, ponieważ jest za ciepło. Więc i my pamiętajmy, że nawet jeżeli ta zabawa z naszym psem nie jest taka, super ekstra intensywna, to jednak najczęściej jakieś pikniki, czy jakieś takie majówkowe atrakcje odbywają się nie w lesie, a na jakieś łące, gdzie niestety tego słońca jest dużo.
2: No właśnie, a skoro można psa przegrzać, to można też psa przemoczyć?
0: To jest super pytanie, ponieważ dziękuję. Tak, można.
2: No właśnie mnie to zawsze ciekawi, czy ten pies sam wyschnie, czy trzeba jednak wsadzić go do suszarki?
0: W przypadku psów z bardzo grubym podszerstkiem, jeżeli pies dużo czasu spędza w wodzie, to on przemaka faktycznie i ta głębsza warstwa podszerstka może zacząć gnić, jeżeli jej dobrze nie wysuszymy. Wow. I proszę mi uwierzyć, że do wysuszenia takiego psa, jak na przykład mój Hunter, jest potrzebna dmuchawa specjalna, taka suszarka dla psów, bo jeżeli my tego dobrze nie wysuszymy, to pachnie jak mokre pranie, które zostawiliśmy w pralce.
1: Nieładnie.
0: No i niestety przykład... to jest wilgotne cały czas tak? i mogą nam się rozwijać różne patogeny.
2: Jak mam takiego długowłosego owczarka, który czasem lubi wejść i potem musi się wysuszyć, ale panicznie boi się suszarki, to co?
0: W takim wypadku, jeżeli na przykład on lubi jezioro...
1: Do sauny. Mhm.
0: Nie, to wtedy można się z nim przejść na dłuższy spacer i nie zakańczamy tego spaceru właśnie jeziorem, tylko go zaczynamy. Wtedy on zdąży się wysuszyć do końca.
2: Tak.
0: Tak. Na szczęście owczarki mają i tak dwa razy mniej podszerstka niż samojed czy husky, więc on nie będzie tak się psuł pod spodem, gdzieś tam ta skóra nie będzie się marnowała w tym mokrym podszerstku i łatwiej jest takiemu psu się jednak mimo wszystko wysuszyć. Więc podsumowując, co możemy zrobić, jeżeli nie takie pikniki? Wyjazd do lasu czy też na łąkę. Zaczynamy to właśnie jakimś jeziorem, czy można na przykład pozwolić psu wejść do czystszej rzeki. Można zrobić wspólny trening, można uczestniczyć w jakichś psich wydarzeniach. Ale jeżeli planujemy wypad, na przykład sami gdzieś na taki piknik, no to pamiętajmy, że od rana warto jednak jest zapewnić psu odpowiednie atrakcje, żeby on się czuł zaopiekowany, kiedy zostawimy go już w domu. Na ten temat to już wszystko, a po krótkiej przerwie opowiem wam o słowiku.

0: między człowiekiem a przyrodą.
1: My zapraszamy do kontaktu 61 8654 654. Możecie nam na przykład opowiedzieć, jak spędzacie majówkę ze swoim zwierzakiem.
2: Czy ja mogę przeczytać wiersz?
1: Oczywiście.
2: Tak?
3: Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji.
4: No właśnie.
3: Całego nie będę czytał.
4: Nie, całego
3: tak.
4: Nie.
3: Ale to Słowiku, tak chciałem tytułem wstępu.
1: Super,
3: właśnie.
1: Ekstra.
3: Tak, Julian Tuwim.
1: W Polsce mamy dwa gatunki lęgowe słowika i jest to słowik szary. Mamy też słowika rdzawego. Jak myślicie, który z nich jest bliżej, bardziej poznańskim słowikiem?
4: Obstawiam, że szary.
1: A właśnie nie.
3: Kierowałaś się szarością słupków?
4: Miałam 50% szans. Nie, bo w ogóle kojarzę po prostu słowika z takim szarym kolorem, że to jest taki właśnie ptaszek, który przepięknie śpiewa, natomiast wygląda bardzo niereprezentatywnie.
3: Dlatego nadrabia głosem pewnie.
4: No właśnie.
1: Tak, nadrabia głosem. I ten słowik nasz, można powiedzieć, rdzawy, występuje właśnie w południowo-zachodniej w Polsce, na obszarze niżowym, jest średnio licznym ptakiem lęgowym i on lubi suche bardziej tereny. Pasuje mu teraz i można go usłyszeć najczęściej rano lub wieczorem, szczególnie wieczorami. Słowiki są znane właśnie z takich wieczornych piosenek, pieśni, takich właśnie koncertów. Zaraz wam tego
3: Czyli
1: słowika
3: dlatego on się
1: spóźnił
3: na kolację.
1: Tak, bo to wieczorami.
3: Koncertuje wieczorem.
1: Dokładnie, koncertuje wieczorem dla innych panien w tym wypadku. Tak, no słowiki są akurat monogamiczne, więc to jest akurat bardzo fajne. Mają swoją parę na cały okres lęgowy. To nie jest tak, że dobierają się w parę na całe życie, natomiast na jeden okres lęgowy mają jedną samiczkę, taki jeden samiec, jedną samiczkę, jedna samiczka ma jednego samca. I jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy słowikiem rdzawym a słowikiem szarym, poza tym występowaniem, słowik szary jest też rzadszy. I obydwa są objęte ochroną gatunkową w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o słowika szarego, jest on sklasyfikowany jako gatunek bliski zagrożenia, natomiast słowik rdzawy jest niskiego ryzyka, mimo to, że też jest oczywiście objęty ochroną ścisłą. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę w śpiewie, ten śpiew, który najbardziej kojarzymy, to jest śpiew słowika rdzawego. Ta jego piosenka jest bardziej melodyjna, jest ciekawsza i zawsze jest zakończona takim charakterystycznym elementem w postaci takiego, ja to nazywam, ogonka na końcu. Zresztą zaraz wam pokażę. Ale zaczniemy sobie mimo wszystko od piosenki słowika szarego, żeby widzieć bardziej tę różnicę.
3: Daj tego słowika bliżej mikrofonu, chodź tu.

0: Mnie to zawsze zachwyca, naprawdę.
1: To ty już może nic nie mów, a my posłamy Słowika do 11. Ale jest to piękne. Ja uwielbiam u siebie w ogrodzie siedzieć i słuchać. U mnie kosy głównie prym wiodą.
2: A tak. Ale zobaczcie, tak. Że bo przeczytałeś ten wiersz najpierw. To akurat nie w Słowiku chyba było, ale to w Ptasim Radiu były te takie
3: Dio, Trio, Lio.
2: Tak. Trochę faktycznie.
3: Dio, to było od Słowika. A teraz posłuchajmy sobie Słowika rdzawego, czyli naszego Słowika tutaj. Każda piosenka jest zakończona taką nutą. To jest łukanie.

0: Tak, świat przyrody jest fascynujący.
1: Mój manio ma gen słowika chyba. On tak robi, on tak robi. Jak już dojeżdżamy blisko do lasu, to on tak robi. Gen słowika.
2: To są czujniki parkowania psie. A tutaj faktycznie słowik zawsze, słowik rdzawy jest tam, ta pieśń jest bardziej melodyjna. Są takie elementy, które się nazywają łkaniem, takie smutniejsze elementy. Jest to bardziej rozbudowane, natomiast w przypadku słowika szarego to są pojedyncze nuty. Mimo to słowik szary również brzmi bardzo, bardzo melodyjnie. I u nas w Poznaniu oczywiście rano, czy też wieczorem można słowika rdzawego usłyszeć niemal w każdym parku. One lubią parki, nie lubią wnętrz lasów, raczej takie miejsca przestrzenne, gdzie jest mniej drzew. One też gniazdują w krzewach, na, można powiedzieć, w dolnych partiach naszych parków, ale też oczywiście w jakichś takich śródłąkowych zadrzewieniach, to też tam możecie go spotkać? Nie, usłyszeć, ponieważ jest to ptak bardzo skryty. Pewnie żeście niejednokrotnie słyszeli, nawet jeżeli sobie nie zdajecie sprawy z tego. Natomiast, drodzy słuchacze, zobaczyć tego nie zobaczycie. A przypomina bardzo samicę kosa, a propos kosów, o których przed chwilą wspomniałeś. Natomiast są o wiele drobniejsze. Należą do troszeczkę innej grupy. Należą do troszeczkę innej grupy i też zajmują się głównie, jeżeli chodzi o posiłki, zjadaniem owadów. Czasami też żywią się jagodami. Natomiast z tymi owadami, ponieważ należą do much ołówkowatych, jest to dosyć specyficzny sposób, ponieważ one nie połykają tego owada w całości, tak jak większość ptaków, że one go nie zabijają, tylko jest gdzieś tam złapanie i połknięcie. W przypadku słowika on musi być przekonany, że ten owad jest zabity, czyli on go ściska, czasami uderza o podłoże i dopiero potem takiego chrząszcza czy taką muchę sobie zjada. To są naprawdę wyspecjalizowani drapieżnicy mimo wszystko. Może to jest ptak.
3: No właśnie, ciekawe bardzo.
0: A czego boi się słowik?
2: No, czego się boi słowik?
0: Kotów?
2: Kotów raczej nie, dlatego że to jest ptak, który jest potwornie, on jest potwornie czujny. Mhm. Jeżeli my chcemy go wypatrzeć, to naprawdę jest to bardzo trudne. Ja może 3 razy w życiu słowika wypatrzyłam, wysłuchałam jak najbardziej, bardzo często muszę go znaleźć. Natomiast on jest na tyle czujny, że rzadko pada na ofiarą kotów, na szczęście. Niestety częściej na przykład kuna. Kuna znajdzie gniazdo, znajdzie młode, więc tutaj bardziej pod takim kątem. No i kukułka na przykład może tam swoje jajo podłożyć i wtedy też ograniczać populację naszego wspaniałego słowika. O słowiku to wszystko. My przypominamy nasz numer 61 8654 654, a po przerwie porozmawiamy o tym, czy można kota nauczyć sztuczek.

0: No to teraz wracamy. O kotach, tak
1: teraz
0: będzie?
1: O kotach, dokładnie. No trochę dla tych kociarzy też musi być. Ja przypomnę, oczywiście, tylko 61 865 4654. Może ktoś z Państwa swojego kota wytresował jak smoka?
2: No ja myślę, słuchaj, że po pierwsze sztuczką, którą pierwszą uczymy koty, to jest załatwianie się do kuwety.
1: Tak.
2: W takim kontekście, wiesz, może nie myślimy o tym, że to jest sztuczka, ale dla kota to nie jest naturalne przecież.
1: Często chyba kotki uczą młode, nie?
2: Że idzie do...
1: załatwienie się do kuwety.
2: Tak, wiesz, czasami mamy tak, że...
1: adopcja.
2: No właśnie. Więc my musimy tego kota nauczyć, jak mamy małego koteczka, więc też mu trzeba tam pokazać. Więc to jest chyba taka pierwsza sztuczka.
1: Tak, ale też zauważ, że mimo, że to jest pierwsza rzecz, którą my kotu pokazujemy, to tak naprawdę on sam instynktownie wie. On instynktownie wie, że jak ma konkretny typ podłoża pod łapkami, to jednak to jest to miejsce, gdzie ja się muszę załatwić. No i nie mówię o tym bez kozery, dlatego że koty są gatunkiem udomowionym w konkretnym celu. One były udomowione po to, żeby nam pomagać radzić sobie ze, w cudzysłowie, szkodnikami, tak, czyli gryzonie głównie, które gdzieś tam w jakichś spichlerzach różnego rodzaju nam kradły, zjadały ziarno, ale też tam zostawiały swoje odchody, tak, co też nie pasowało potem w przypadku celu, w jakim to ziarno było zbierane. No, koty zostały oswojone właśnie w celu zwalczania takich szkodników i robiły to chętnie, ale nikt nie musiał ich do tego przyuczać. One po prostu robiły to, co robią na co dzień, czyli polowały na swój posiłek i tak naprawdę w ten sposób zarabiały, bo w dawnych czasach no, nie mieliśmy karm dla kotów. One po prostu się żywiły właśnie tym, co znalazły. Nie starano się też wyhodować jakiejś konkretnej rasy pod konkretne rzeczy. A w przypadku psów mamy psy pracujące w wodzie, mamy psy pracujące w, nie wiem, w wodzie z ratownikami, tak oczywiście. Mamy psy policyjne, mamy psy typowo dla pograniczników, bo na przykład czechosłowacki wilczak był typowo
2: psy
1: do pracy pograniczników.
2: Trenowane i hodowane do różnych celów polowań, tak?
1: Tak, bo też do walk przecież, niestety, no do polowań na różnego rodzaju zwierzynę, bo na przykład Rhodesian Ringback to jest praca z lewa, tak, polowań na lwy, rasa afrykańska, no, a jak terier, to jest terier, którego wyhodowano do polowania na dzikimi morzu, on jest bardzo niewielki, harty do polowania na przykład na zające, no a w przypadku kota nie ma czegoś takiego, a raczej tam się szło w piękny wygląd, w jakość futra. Oczywiście są też rasy, które mają domieszkę bardziej dzikich kotów i to widzimy na przykład w Maine Coonach, tak? One są większe, potężniejsze, ale jednocześnie one są naprawdę wyjątkowo przyjaznymi kotami. A przynajmniej ja mam takie doświadczenie z Maine Coonami. Nie wiem, czy z Maine Coonami miałeś
2: doświadczenie. Mi się wydaje, że nasz kolega tutaj, Leszek Łukomski, jest wielbicielem albo Maine Coona, albo tego bardzo podobnego do Maine Coona, ta druga rasa.
1: Ragdoll?
2: Chyba tak. Tak? No, nie, coś innego jeszcze. Maine Coon albo norweski leśny.
1: A norweski leśny, tak.
2: One są chyba takie podobne. Tak. To wiem, że Leszek Łukomski jest wielbicielem, już nawet chyba drugiego ma takiego sympatycznego kota.
1: Tak, i one są naprawdę fajne, przyjacielskie. Ja miałam kota syberyjskiego, też była bardzo fajna kotka, bardzo niezależna, indywidualistka. Także koty raczej do towarzystwa potem były przez nas
2: hodowane,
1: kupowane, adoptowane. Pies ćwiczy, żeby nas uszczęśliwić. Natomiast koty ćwiczą, żeby uszczęśliwić samego siebie. I jeżeli chcemy już pomyśleć o jakimkolwiek treningu, to musimy pamiętać o wielu aspektach tego treningu i opierać go tylko i wyłącznie na pozytywnym wzmacnianiu. Żadne kary nie będą nam wpływały na to, jak kot będzie chciał z nami współpracować, a przynajmniej nie będzie to żaden plus dla tego kota. Jeżeli będziemy kota karać, to on po prostu nie będzie wcale chciał z nami ćwiczyć i wręcz możemy sobie zrobić kota lękliwego. To nie jest tak jak z psem, że faktycznie...
2: Jest kij i marchewka.
1: Jest kij i marchewka. Mimo, że my tego oczywiście nie pochwalamy, żadnego karania fizycznego psów, ani takiej pracy na jakimś negatywnym wzmocnieniu. Natomiast w przypadku kotów, no, byłoby to tylko i wyłącznie... sprawiałoby to tylko i wyłącznie regres w szkoleniu. Dlatego najlepszą metodą na osiągnięcie tego celu, jakim jest szkolenie naszego kota, jest natychmiastowe nagradzanie prawidłowych reakcji lub podejmowanie prób. To jest trochę tak też jak ze szczeniakami. Jeżeli nasz kot chce z nami współpracować, cudownie, my współpracujemy z naszym kotem na jakichś smakołykach, widzimy, że chcemy go nauczyć na przykład obrotu, bierzemy smakołyk, obracamy, wodzimy kota tym smakołykiem dookoła jego ciałka i w momencie, kiedy on zakończy obrót, nagradzamy go. I na początku przez kilkanaście razy robimy tylko obrót. Nie generalizujemy komendy, nie nadajemy temu żadnego znaczenia. I dopiero jak widzimy, że nasz ruch u kota już generuje płynny skręt ciała, wtedy mówimy obrót, tylko musimy to mówić bardzo głośno, w taki sposób, żeby kot widział, że mówimy do niego, tak, że to o to chodzi. I potem możemy już zacząć wycofywać tą rękę. Kot bez problemu zacznie to robić. Są oczywiście takie koty, które nie chcą, są niechętne do pracy. To może po przerwie troszeczkę o tym opowiemy. Natomiast jeżeli na przykład chcemy naszego kota nauczyć siadu, też pracujemy podobnie jak z psem, czyli wodzimy ręką nad głową kota w taki sposób, żeby zachęcić go do tego, żeby cztery litery osiadły na ziemi. Mhm. I wtedy nagradzamy kota i po kilku takich razach dopiero nadajemy temu sens poprzez po prostu konkretną komendę. To na teraz tyle. Teraz znowu czeka nas jakaś super piosenka, a po niej opowiem wam o przyczynach niepowodzenia w szkoleniu kota.

0: A w przerwie dzwoniła do nas pani Maria Zobornik i opowiedziała o swoim kocie. O tym, że potrafi i lewą łapkę podawać, i reaguje na słowo cukierek, i reaguje na choć zachętę, tak? Czyli super.
1: Dodajmy, że cukierek to sucha karma, a nie
0: tak,
1: cukierek.
0: Tak, cukierek to sucha karma, dokładnie.
2: Ja mojego kota nauczyłam, albo sam się właściwie nauczył, bo ja nie pamiętam, żebym go uczyła, sam się nauczył aportować. I tak rzucałam, są takie, wiecie, różdżki takie z piórkami na końcu.
1: Tak? Mhm.
2: To ja mu się rzucało, to dwa były, na zmianę przynosiły. No. Lepiej niż pies, bo na przykład mój pies za patykiem pobiegnie, ale go nie odda.
0: Moich przyjaciół kot też aportuje, ale po prostu papierowe kulki. Mm-hmm. Cokolwiek no, wtedy jest pod ręką, nie?
2: Wydawałoby się, że koty nie za bardzo, a uwielbiają, naprawdę uwielbiają. Tak. I tu nie jedną taką historię słyszałam, więc to nie jest nic niespotykanego, bo parę osób też właśnie się dzieliło.
0: Na szczęście koty się nie uzależniają od takich rzeczy za bardzo.
1: To, co powiedziałaś przed przerwą, to jest w ogóle dla mnie jakaś totalna abstrakcja. Jak nauczyć kota siadać?
0: No.
1: Że co, że siad?
0: No, można. Znaczy się najpierw trzeba nakierować.
2: Hasło jest nieważne, nie?
0: Tak, hasło jest nieważne, bo zwierzęta nie rozumieją polskiego, ani żadnego innego ludzkiego.
1: Zdziwiłabyś się.
0: Ale faktycznie nakierowanie głową, znaczy głowy kota jakby za jego ciało, za pośrednictwem ręki tej
2: tak
0: bierzemy sobie smakołyk.
2: Tak? Tak. Tylko przenosimy i pies jakby patrząc traci ten punkt ciężkości, mu się zmienia, no i musi
0: usiąść. I pupa na ziemi i wtedy dodajemy komendę, ale po kilku razach.
2: Tak.
0: Chyba, że wiemy, że nasz kot jest bardzo oporny, to od razu już próbujemy, tak? Bo jeżeli chodzi właśnie o te przyczyny niepowodzenia, no przede wszystkim wiek kota, bo oczywiście im młodsze zwierzę, tym łatwiej jest nam go nauczyć, ale też tym łatwiej jest jakby zapruszyć to, ten ogień związany z tym, że mam chęć, tą motywację do tego, że mam chęć do pracy, bo tą motywację można właśnie wzbudzić u kociaka, ale bardzo często już jest potem u dorosłego kota. To nie bardzo, bardzo często już jest potem trudno u dorosłego kota. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale jest po prostu trudniejsze. Druga sprawa to jest strach, ponieważ jeżeli mamy kota na przykład adoptowanego, który nas się boi, nie mamy jeszcze z nim dobrych relacji, no to on nie będzie chciał się od nas niczego uczyć, nie będzie chciał z nami współpracować. Na tym polega magia ćwiczenia pracy z kotem, że my musimy najpierw wyrobić sobie z nim super ekstra relacje. Natomiast jak ja pracuję na przykład z psami agresywnymi, często jest tak, że mogę na przykład dzięki temu, że mam jakieś jedzenie, mam w głowie, jakie ten pies komendy ogarnia, troszeczkę odciągnąć jego uwagę od tego, żeby chciał zrobić mi krzywdę, bo go zabieram tymi komendami i pies to lubi. Nagle ma takie, ona mnie rozumie, ona wie, za co ja mogę dostać jedzenie i ona to oferuje. U kota by to niestety nie zadziałało. W przypadku strachu on po prostu by uciekł, nawet gdyby poprzedni opiekun uczył tych komend. Dla takiego kota nie będzie to nic komfortowego z nową osobą. Kolejna sprawa, zły rodzaj nagrody. Wspomniałaś o wędce i to jest super nagroda dla kota, natomiast moim zdaniem to jest dobra nagroda dla kota na koniec treningu, a w trakcie dużo lepiej jakiś ulubiony pasztet, czy jakieś, nie wiem, nawet surowe, czy gotowane mięso, coś, co będzie wyjątkowe i warto właśnie tą wyjątkowość zostawić na czas treningowy. Czyli w momencie, w którym my z kotem ćwiczymy, mamy te konkretne nagrody, ale poza treningiem kot ich nie dostaje. Nawet nie na zasadzie takiej, że nagotowaliśmy tego, to teraz musimy mu wydać. Nie, no można to zamrozić, jeżeli ugotowaliśmy przed pierś z kurczaka, konkretnie dla naszego kota, to pokrójmy ją w małe kawałeczki i podzielmy na kilka elementów. Możemy po prostu w kilku woreczkach to zamrozić i mieć na kilka dni treningowych. Z kotem też nie warto ćwiczyć każdego dnia, jeżeli mamy kota, który się łatwo demotywuje i zawsze kończymy trening wtedy, kiedy kot jeszcze chce pracować. To jest tak samo jak z psem. Możemy zauważyć brak energii u kota i tutaj bardzo duże znaczenie ma tak zwany timing, czyli moment, w którym wydajemy nagrodę. Jeżeli kot zobaczy, że my się spóźniamy chociaż o pół sekundy, to on stwierdzi,
2: Nie chce mi się iść.
0: Z Zuzą to nie warto, ja idę gdzie indziej. Dokładnie.
1: Czyli to wygląda tak, jak brzmi chyba, że psa łatwiej nauczyć sztuczek niż kota.
0: O wiele łatwiej, naprawdę. Mhm. I jest to, to nie jest tak, że to jest niemożliwe, natomiast faktycznie jest to bardzo trudne i ja bardzo podziwiam osoby, które koty mają i których koty właśnie potrafią różnego rodzaju sztuczki, właśnie już typowe sztuczki, czyli siad, łapa, leżeć, obrót, wskocz na to, wskocz na tamto, zrób to, zrób tamto, bo tych sztuczek jest naprawdę dużo.
1: Na miejsce.
0: Na miejsce, tak,
1: tak można. Można kota nauczyć.
0: Można, albo przynieść coś. Da się to zrobić, tylko to jest ogromny proces. Niezliczenie, w zależności od kota, tak, dłuższy niż w przypadku nawet najbardziej opornego psa. No i pamiętajmy, że w przypadku kotów też bardzo duże znaczenie ma to, w jakim czasie my trenujemy. Najlepiej, jeżeli kot nie jest przegłodzony, ale też nie powinien być po obiedzie bezpośrednio, no bo on wtedy nie będzie chciał tego smakołyka od nas wziąć. Dobrze, żeby to było krótko przed obiadem, tak? Wtedy już mamy jakby też spełnioną tę sekwencję do pewnego stopnia łowiecką, bo jednak pracujemy na to jedzenie. Po zakończeniu sesji treningowej wtedy możemy kotu to jedzenie wydać. Pamiętajmy to już, co mówiłam, że presja, czyli nie używamy kar, ale też pamiętajmy o tym, że koty nie polują w grupach. One są samotnymi łowcami. Zabawa jest dla nich rodzajem właśnie takiej zabawy łowieckiej, to co przed chwilą powiedziałam. Więc jeżeli mamy więcej niż jednego kota, będzie nam dosyć trudno. Wtedy, jeżeli chcemy sobie poćwiczyć i mamy na przykład osobne pomieszczenia, w których te koty ogarniają zostawanie samemu, no to jeden jest w jednym pomieszczeniu, z tym drugim ćwiczymy i potem je zamieniamy. No chyba, że ćwiczymy tylko z jednym, no to tamtemu zapewniamy jakieś aktywności i zostajemy z tym drugim. No i możecie to robić zbyt szybko, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli kot jest na przykład chory albo jest słabszy, nawet jeżeli wcześniej super reagował na trening, to może nam nagle tego treningu odmówić i to jest super też indykator, bo możemy zobaczyć, aha, dlaczego on nie chce ćwiczyć, jak codziennie przychodził i ćwiczyliśmy. Coś musi być nie tak. Mhm. To też jest super.
1: A podsumowując dzisiejsze między człowiekiem a przyrodą, to bierzemy psa na majówkę, żeby posłuchać słowika, a wracając do domu uczymy kota sztuczek.
0: Tak, dokładnie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: I słyszymy się za tydzień.
2: Milutkiej majóweczki ci życzymy reszty tej majówki,
0: bardzo
2: czyli
0: dziękuję.
2: Całkiem sporo jeszcze.
0: Całkiem sporo przede mną.
3: Między człowiekiem a przyrodą.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Autopromocja.
2: Ładnie na jeden kontakt rozgrywają tę akcję poznaniacy, ależ pięknie. Strzał i gol! I gol! I gol! Ale numer niesamowity!
3: Efektowna wygrana z warszawską Legią przybliżyła piłkarzy Lecha Poznań do obrony mistrzowskiego tytułu, ale walka o majstra wciąż trwa. Przed Kolejorzem teraz wyjazdowe starcie z Motorem Lublin. Na bezpośrednią relację z meczu zapraszamy w sobotę 2 maja od 20.15.
0: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
5: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
4: Jaką?
5: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
4: Super! A co z dziećmi?
5: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
4: No i to jest plan.
6: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
9: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
8: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
10: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Reklama. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Policja apeluje o bezpieczną jazdę. W Olsztynie dziś parada parowozów. Wieczorem kolejarz powalczy w Lublinie o 3 punkty.
2: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 11 w sobotę 2 maja Marek Polak zapraszam. Ale na początek, nie żyje 35-latek znaleziony wczoraj późnym wieczorem na chodniku w Jarocinie. W tej sprawie zatrzymano 21-latka. Przed północą policjantów poinformowano o zakrwawionym mężczyźnie, który miał leżeć na ulicy Zamkowej, powiedziała Radiu Poznań Agnieszka Zaworska z jarocińskiej komendy.
4: Na miejsce udali się policjanci, zespół ratownictwa medycznego, niestety lekarz na miejscu stwierdził zgon. Ustaliliśmy, że jest to 35-letni obywatel Ukrainy mieszkający na terenie powiatu jarocińskiego. Mężczyzna miał widoczny ślad zadany najprawdopodobniej ostrym narzędziem.
3: Jeszcze w nocy policjanci zatrzymali 21-latka, którego podejrzewają o związek z tą sprawą. To także obywatel Ukrainy. Trwa ustalanie, co wydarzyło się minionej nocy. Policja apeluje do kierowców o szczególną uwagę na inne pojazdy poruszające się po drogach. Słoneczna i ciepła aura sprawia, że na trasach podczas majówki pojawia się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z Policji w Pile.
5: W tym okresie dużego, wzmożonego ruchu na drodze, pogody sprzyjającej do ruchu motocyklistów, hulajnóg. Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni. Prosiłbym, apelowałbym, aby ściągnąć nogę z gazu, dostosować faktycznie prędkość do prędkości obowiązującej, bezpiecznej.
3: Wczoraj w Wielkopolsce zginęli motocyklista i rowerzysta. Patroli na drogach podczas majówki jest więcej. Kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także, czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Niewiele flag wywieszono dziś w Poznaniu. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W centrum biało-czerwone wiszą przede wszystkim na urzędach, szkołach oraz pojedynczych kamienicach czy budynkach mieszkalnych. Tłumaczenia poznaniaków, dlaczego nie wywiesili flag, są różne.
6: No ja nie, bo ja mam na parterze, więc jakbym wywiesiła, to i tak byłoby tylko przez parę minut.
7: Ktoś był ukradł?
6: No ściągają.
7: Naprawdę?
6: No a jak pan myśli?
7: Myślałem, że flagi to się nie ściąga.
6: No ja nie ściągam, ale są tacy, że im przeszkadzają.
3: Dziś rano we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, również w Wielkopolsce, z tej okazji odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn Polski. Dziś 30. parada parowozów w Olsztynie, na którą przyjechały lokomotywy m.in. z Belgii, Niemiec czy Luksemburga. Na jubileuszowej edycji organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, a widać to w tempie wyprzedania biletów, mówi Arkadiusz Chorowski z parowozowni w Olsztyn.
8: Od bardzo, bardzo dawna nie udało się zgromadzić tak dużej ilości parowozów na naszym olsztyńskim święcie. 10 paradujących i z różnych stron Europy. Bilety na ten moment zostały już wszystkie przez internet wyprzedane, ale chciałbym też zaznaczyć, że samo widowisko jest imprezą plenerową, niebiletowaną.
3: Parada ruszy o 13.45, a wieczorem o 23.15 widowisko świetlne, parowozownia nocą. Zabytkową kolej będzie można też poczuć mocniej, wsiadając do jednego ze składów podczas okołoparadowych przejażdżek. Kończymy sportowo. Piłkarze Lecha Poznań chcą dziś wykonać kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Liderujący w tabeli kolejarz wieczorem zmierzy się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Motorem Lublin. Poznaniacy są faworytem spotkania, ale trener Niels Frederiksen przestrzega.
9: Analizowaliśmy ten zespół i widzimy tam sporo jakości. To jedna z tych drużyn, które starają się grać w piłkę. Mamy sporo zespołów w lidze, które skupiają się na defensywie, grze z kontry i stałych fragmentach gry. Ale Motor nie jest jednym z nich. To będzie starcie dwóch drużyn, które chcą być przy piłce i kreować grę.
3: Początek spotkania z Lecha z Motorem 20:15 na naszej antenie transmisja. Dziś, jak co roku, Kaliszanie pobiegną z flagami. Między innymi o tym wydarzeniu będziemy mówić w wiadomościach w samo południe.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
3: A w pogodzie bardzo przyjemna sobota. Temperatura w Wielkopolsce przekroczyła już 20. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu. Cała Wielkopolska skąpana w słońcu i tak będzie do wieczora.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry Wielkopolsko. Weekend z Radiem Poznań.
10: Słońce do wieczora i to nie dzisiaj, ale jutro. Do jutra do wieczora. I jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj.
11: Jest też sprawa.
10: Tak?
11: Świeża zupełnie, słuchaj.
10: Niepogodowa?
11: Niepogodowa.
10: Nie majówkowa?
11: Trochę majówkowa.
10: No, to słucham.
11: Bo postanowił z majówki skorzystać koń w Koninie. Błąka się teraz po ulicy Ślesińskiej.
10: Koń.
11: Luzem. Mhm. Tak zwany luzak.
10: Okay.
11: Biega sobie. No i jest taka informacja, żeby właściciel się zgłosił po niego.
10: No ale no co to jest takie śmieszne? No niech wiesz co, bierze lasso i goni.
11: Tak, ale to nie jest wcale łatwe złapać konia,
10: oczywiście,
11: który po prostu nie ma nic, bo uciekł tak po prostu jak stał pewnie z padoku.
10: Poszedł zwiedzać koni.
11: Także tak, trzeba się na tym znać, żeby konia też po prostu nie spłoszyć.
10: No może nasza reporterka Michalina zrobi z tego jakąś dobrą relację złapania konia.
11: Koń by się uśmiał jednym słowem.
10: Jednym słowem, tak. Jarek Pachczyński, program realizujemy z Państwem. Jesteśmy jeszcze do godziny 12, a teraz z nami Sojka, Janina i kompania. Fananana.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Tu Radio Poznań.

0: Byłam wczoraj w lesie.
1: O!
0: Tak, codziennie prawie.
1: Podejrzewam, że nie tylko ty.
0: Prawie codziennie ostatnio jestem w lesie. No ja muszę trochę kawałek podjechać, ale jesteśmy z tego powodu zawsze z Maniem szczęśliwi.
1: No to przepraszam, ty jesteś jedną z tych, które jadą do lasu?
0: No, niestety.
1: Daleko to jest?
0: Nie, to jest tam 2 kilometry, 2,5.
1: To nie można pójść jednak tup? Pieszo?
0: Nie z moim psem. Nie, bo jak już byśmy tam, wiesz, dotarli, to już by nam się nie chciało zrobić kolejnych tam 5 kilometrów, bo to już nagle się zrobi. To wiesz, pół dnia, nie? To by nam zeszło, a to jednak ma być tak dość w tempie, żeby się zmieścić ze wszystkimi obowiązkami, ale bardzo jesteśmy szczęśliwi.
1: Czyli pan hrabia musi być dowieziony do lasu.
0: Tak.
1: W ten sposób.
0: Tak.
1: Wszystko rozumiem. No bo tak to by było jak w tym naszym programie, który za chwilę Rafał Regulski rozpocznie, że idziecie te 2,5 kilometra z domu, dochodzicie do lasu, a tam co?
0: Niedźwiedź.
1: Nie. Drzwi.
2: Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
3: Dzień dobry Państwu. Tym razem wybraliśmy się do lasu na poszukiwanie czarciej miotły. Obok mnie rzecznik nadleśnictwa Babki, Damian Grzybowski. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Poznań i witam Pana redaktora.
3: Panie Damianie, ja mówię, że na poszukiwanie, ale tak naprawdę wiemy, dokąd idziemy, bo Wy owe czarcie miotły mniej więcej macie zlokalizowane.
4: Tak, jako dosyć ciekawe zjawisko, często opisujemy sobie, gdzie one występują, żeby chronić je jako, tak jak wspomniałem, ciekawe zjawisko, drzewo biosonetyczne o pewnych walorach wizualnych.
3: No dobrze, zmierzamy ku temu drzewu, na którym znajduje się owa czarcia miotła, a jesteśmy w jakim miejscu?
4: Jesteśmy w lesie pomiędzy Antoninkiem a Bogucinem, w samym prawie że Poznaniu, ale w takim miejscu, gdzie gdyby zrzucić nas w środku lasu, każdy mógłby stwierdzić, że jest to jakaś głusza daleko od cywilizacji.
3: Poranek rześki, jeszcze czuć niskie temperatury z nocy i piękny zapach takiej odściółki teraz mnie uderzył, że tak powiem, w nozdrza, ale oto stanęliśmy pod sosną, na której mamy to niesamowite zjawisko. Jakby to opisać?
4: No jest to taka, można powiedzieć, kula utworzona z wielu pędów igieł, czy też liści, w zależności od gatunku, która sprawia wrażenie takiego, nie wiem, czepca na koronie drzewa. Często, jeżeli jest mniejsza, bo akurat ta, pod którą stoimy, jest bardzo duża i trudno pomylić z czymś innym, ale często, jeżeli występuje gdzieś w środku lasu i jest mniejsza, to trzeba się trochę przyjrzeć, czy na przykład nie jest to gniazdo.
3: Właśnie miałem powiedzieć, że można by to pomylić z ogromnym, w tym przypadku tutaj, gniazdem jakiegoś drapieżnego ptaka. Ta czarcia miotła pierścieniem owija pień wokół. No i jest nieprzenikniona, czarna. Nie przepuszcza w ogóle światła, tak gęsta jest.
4: Tak, czynniki, które mogą wywołać to czarcie miotło, są różne. Od genetycznych, poprzez grzybowe, wirusowe. Ze względu na to, że sama ta czarcia miotła nie jest dla nas jakimś problemem w lasach, jeżeli chodzi o gospodarkę, to nie badamy przyczyny powstania danej czarciej miotły, ale generalnie chodzi o to, że pęd wierzchołkowy właśnie z różnych przyczyn ulega tutaj uszkodzeniu i powoduje, że wszystkie pędy boczne zaczynają rozrastać się w bardzo obfitej ilości. I co ciekawe, tracą te pędy tak zwany fototropizm dodatki, czyli przestają pędzić ku światłu, a zaczynają rosnąć w każdym możliwym kierunku, powodując powstanie właśnie takiego tworu. Co ciekawe, jeżeli te przyczyny są genetyczne, to słyszałem, że wykorzystywane potrafią być w jakichś formach szkółkarstwa czy też ogrodnictwa i tworzy się

0: materiału genetycznego kolejne pokolenia drzew o ciekawym pokroju. Ponoć.
1: Z pewnością jest to bardzo ciężkie.
0: Tak, no patrząc na tą tutaj, która ma pewnie średnicę ponad 2 metrów i na jej strukturę bardzo gęstego tworu, to w pewnym momencie może przy jakimś większym wietrze doprowadzić ten ciężar do złamania się tego drzewa albo też tego konaru, na którym rośnie ta czarcia miotła.
1: Moglibyśmy porównać to, co widzimy na koronie tej wysokiej sosny. No ile metrów nad nami? Kilkanaście metrów.
0: No dobre 18 metrów.
1: Dobre 18 metrów nad nami. Można by to porównać tak wizualnie do jemioły, ale jemioła przy tym, co tutaj widzimy, to jest mały pikuś.
0: No tak, no aż tak wielkich bukietów jemioły raczej nie spotykamy, gdyż no szybciej by jemioła już zabiła drzewo, niż pozwoliłaby, żeby ono dalej rosło. A tutaj mamy do czynienia no, z czymś, myślę, rozmiarowo wyjątkowym w stosunku do jemioły, czy w ogóle, jeżeli chodzi o czarcie miotły.
1: Oczywiście jemioła jest gatunkiem obcym na drzewie takim czy innym, natomiast to, co tu oglądamy, to jest jakby narośl z tego samego wyrosła pnia, na którym rośnie po prostu. To jest ten sam gatunek drzewa po prostu.
0: Dokładnie, ten sam gatunek drzewa, ten sam kod genetyczny. Tym się różni między innymi od jemioły.
1: Tyle, że właśnie pokręcona, zagęszczona na maksa i tak jak patrzymy nawet pod słońce, to właśnie ta czarcia miotła nie przepuszcza w ogóle światła, tak jest gęsta. Ja jeszcze tylko dodam, że na określenie tego typu zjawisk przyrodniczych jest takie słowo potworność roślin.
0: Tak, jest to słowo potworność jest tutaj myślę nieadekwatne, gdyż ta czarcia miotła jest ewentualnie czymś ciekawym, bardziej powiedziałbym ładnym niż strasznym.
1: Przypis. Zniekształcenia roślin, czyli potworności, nazywane też bywają dziwotworami. Czarcia miotła to jeden z przykładów, chyba najbardziej spektakularny. Inną potwornością jest staśmienie, czyli bardzo silne spłaszczenie jakiejś części rośliny, na przykład łodygi. Łodyga wygląda wtedy jak taśma tudzież wstążka. Dziwotworami są też fylodia, czyli liściaki. Ich przykładem mogą być płatki kwiatu rośliny, na przykład róży, przekształcone w coś podobnego do zielonych liści. Koniec przypisu. Wracamy do czarcich mioteł. Czy to jest częste zjawisko?
0: Nie jest to częste zjawisko, ale można potraktować to sobie podczas spaceru z dziećmi albo rodziną, albo samemu jako wyzwanie i taką czarcie miotłę namierzyć, bo nie tylko na sosnach. Wiadomo, że tej sosny jest najwięcej, więc my najczęściej spotykamy ją tutaj w naszych rejonach kraju na sosnach, ale możemy ją też spotkać na brzozie z gatunków liściastych najczęściej, no i tam gdzieś w górach bardziej może świerki, jodła też potrafi w coś takiego obrodzić.
1: A wy tutaj, na terenie nadleśnictwa babki, ile macie zlokalizowanych czarcich mioteł?
0: Myślę, że w dziesiątkach, pewnie i w setkach moglibyśmy tutaj się założyć o dobrą czekoladę, że znaleźlibyśmy tego na terenie naszego nadleśnictwa. Natomiast pamiętajmy, że drzew jest miliony na terenie naszego nadleśnictwa i dalej nie jest to duża liczba.
1: Tak, czyli warto zadzierać głowę do góry, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy, chociaż nie wierzę, że tak może być, w nudnym lesie, bo taka niespodzianka może nad naszą głową tkwić.
0: Oczywiście przychylam się w 100% do słów pana redaktora.
1: Dziękuję bardzo. Damian Grzybowski, nadleśnictwo babki, pokazał nam czarcią miotłę na drzewie.
0: Dziękuję serdecznie. Było mi jak zwykle niezmiernie miło.
1: A ja teraz robię fiku miku i przenoszę się z państwem do lasu w Przezmierowie. I oto jesteśmy w Przezmierowie, a dokładnie w lesie, który na mapach widnieje jako Las Przezmierowo, bo on dotyka dosłownie Przezmierowa. Tym razem do lasu wchodzę z kolegą redakcyjnym Maciejem Narożnym. Cześć Macieju.
2: Witaj serdecznie.
1: Tutaj idziemy zobaczyć czarcią miotłę, która już pobyt na drzewie ma za sobą.
2: Tak jest. Na wprost gruba sosna i tam zobaczymy urwany u góry konar, na którym rosła czarcia miotła, czyli potworność roślinna, czyli wielkie zgromadzenie anormalne pędów, gęstwina tych pędów. Ona spadła, jakiś rok, dwa lata temu z powodu wichury.
1: O, tutaj rzeczywiście leży niesamowita gmatwanina gałęzi. Już suchych teraz. Czy to było coś przekładane, przemieszczane?
2: Nie, to jak runęło, tak leży.
1: To jest dosłownie plątanina, gmatwanina odrostów od głównego konara. One są poskręcane, powywijane.
2: 5, 6, 7, 8.
1: Tutaj to igliwie już odpadło albo wyschło.
2: Igły się osypują, też rosną nie w takich wiechciach, ale wzdłuż gałązki. Także jest to ewidentna anomalia. O, proszę, tutaj na główniejszej wyrastają, podczas gdy normalny pęd ma raczej tylko taką końcówkę z igłami. Ale widać, że zgęstnienie tych odrośli, patyków, że znacznie przerasta takie zwykłe, jakie mamy tutaj. O, tutaj wyraźnie widać, że tego było bardzo dużo w jednym miejscu.
1: Mogę sobie wyobrazić, że jeżeli te gałęzie są do tego jeszcze pokryte igliwiem, to naprawdę tworzą nieprzeniknioną warstwę, no nasuwa się jedno słowo, potworność, proszę Państwa.
2: No i czarcia miotła na sośnie, bo też przecież bywają na innych drzewach, na brzozach i innej roślinności.
1: Niesamowite, jak to tutaj wygląda. Czarcia miotła, no która spadła z drzewa.
2: Są wyraźne ślady korników. Las jest przeznaczony na tak zwane próchnowiska, czyli żeby ptaki i inne owady mogły się ożywiać, to opadłe czy wycięte drzewa są zostawiane, żeby właśnie spróchnieć.
1: Maciej Narożny pokazał nam w lesie Przeźmierowo upadłą czarcią miotłę. Czarcią miotłę, której nie udźwignął już pień sosny. No i tak oto tę potworność możemy podziwiać leżącą na ziemi. Dziękuję, Macieju.
2: Dziękuję Ci bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Po mojej również. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za drzwi do lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Uhu.
2: Uhu.
3: Drzwi do lasu. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Tak sobie właśnie wyczytałem, że Beata Kozidrak, mówiąc o tej piosence, gdy śpiewałam Nie ma wody na pustyni, to przecież nie chodziło o to, że na pustyni nie ma wody. Mowa była o naszej wolności, ta woda była tylko przenośnią. To właśnie było opisywanie metaforyczne rzeczywistości PRL-u i stanu wojennego.
1: Tak, bo to był ten czas, kiedy nie można było w Polsce mówić o niczym wprost. Tak, trzeba było chować się za...
0: Jak się wsłuchać w tę piosenkę, to faktycznie śledząc tekst utworu, ciężko wyobrazić sobie, żeby napisać coś takiego na trzeźwo. Fata Morgana, zmęczone wielbłądy, stare wino, bicie batem po tyłkach.
1: No.
0: Albo to metafora, albo niezłe szaleństwa w latach młodości pani Beaty.
1: Tak. A z drugiej strony, ja już też tobie właśnie wspominałam, że bardzo, bardzo sobie cenię Beatę Kozidrak, no nie tylko jako wokalistkę, ale jako właśnie aktorkę, autorkę tekstów. Bo ona bardzo dużo tekstów napisała, między innymi Biały stół, Miłość jak lód, Rzeka marzeń, Nie pytaj o miłość, Gambit, Lato jak ze snu. Wszystko Beata Kozidrak.
0: Powiem ci jeszcze ciekawostkę a propos Nie ma wody na pustyni, teledysku do tej piosenki. Bo pierwotnie teledysk był nagrany na Wydmach nad Wisłą w Warszawie. Tylko ówczesny MSZ przygotowywał materiały promocyjne dla innych krajów i chciał się pochwalić, że u nas też jest pustynia.
1: I?
0: No i tam szła sobie karawana przez pustynię. Wszyscy się słaniają z gorąca, tyle tylko, że wtedy było straszliwie zimno. I w pewnym momencie przerwano kręcenie wideoklipu, gdy kamerzysta zauważył, że Beata Kozidrak ma sine usta z tego zimna. Byłaś kiedyś na pustyni Błędowskiej w ogóle?
1: Na Błędowskiej nie.
0: Nie.
1: Na Błędowskiej nie, a jest to na liście mojej długiej.
0: Tak, długiej.
1: Zwiedzania Polski, bo Polska jest piękna.
0: Tak? Pani Bogusia do nas zadzwoniła.
1: Słuchamy.
0: Też nam pewnie powie, że Polska jest piękna i że Majówka jest cudowna. Dzień dobry.
2: Piękna nasza Polska cała. Piękna. Ale ja a propos tych zwierząt biegających, bo nie dosłyszałam, gdzie to te konie biegały? Czy koni?
0: Koń w Koninie, gdzieś by indziej.
2: A w Koninie.
1: Aż cud, że Kończaka tam nie było jeszcze.
2: Ale słuchajcie, niedawno Ania mówiła z Frankiem, że po Pleszewie biegają 4 barany.
0: To jednym z nich pewnie ja byłem. Ja jestem baran zodiakalny.
2: Nie, to one, to byli urzędnicy, którzy uciekli.
0: Można i tak.
1: Ale to nie my powiedzieliśmy.
2: Nie, to też nie ja, to słyszałam. To sama głosi. Ale słuchajcie, u mnie jakby to biegają, ale po polach sarenki. I nawet w moim ogrodzie, także pozdrawiam wszystkie zwierzęta. Te zwierzęta uciekły, bo chyba im źle było, mi się wydaje.
1: Możliwe, całkiem właśnie możliwe. Nie? Albo postanowiły właśnie zażyć majówki, no i tyle.
0: Tak jest.
2: Też mogą.
0: Pani Bogusiu, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pięknej majówki życzymy.
2: Również dziękuję.
0: A tak mnie się jeszcze przypomniało a propos tych baranów, że uciekły. To teraz w kinach przedpremierowo można zobaczyć świetną komedię dla całej rodziny.
1: Mów.
0: Nazywa się Świadomość owiec, jeśli dobrze pamiętam, taki jest tytuł. Główną rolę w tym filmie gra Hugh Jackman.
1: Ja widziałam zapowiedź tego filmu.
0: I to jest historia, tak, i to jest historia tego, że Hugh Jackman jest takim właśnie sobie jakimś tam farmerem gdzieś.
1: Tak.
0: Ma stado owiec, którym co wieczór czyta na dobranoc książki. I te książki to są opowieści kryminalne.
1: Ale najlepsze to jest to, że te owce w tym filmie gadają.
0: No i potem właśnie okazuje się, że one gadają, że słuchają tych opowieści kryminalnych, dyskutują o tym i w momencie, kiedy ich ukochany właściciel zostaje
1: zamordowany,
0: to owce zaczynają prowadzić śledztwo.
1: Genialne. Widziałam trailer, zapowiada się na fantastyczną komedię. Czy ona już jest?
0: Będzie przedpremierowo teraz można ten film oglądać w poznańskich kinach. W wielkopolskich podejrzewam również. Jeszcze dziś i jutro są seanse przedpremierowe. Pewnie gdzieś tam za tydzień czy za dwa już na regularnych seansach będzie ten film można zobaczyć. Polecam, jeśli ktoś lubi takie przygodowe, fajne komedie z jakimś dobrym przesłaniem, podejrzewam.
1: Tak,
0: przy okazji się świetnie człowiek pobawi.
1: Ma zacięcie komediowe.
0: Ma.
1: Bo pokazał to nawet w tych filmach, gdzie grał tych wielkich, napakowanych gości, że potrafi mrugnąć.
0: Ja Hugh Jackmana to najbardziej kocham z Greatest Showman. To jest świetny film, ze świetną muzyką, ze świetnymi piosenkami. Cały czas wszyscy czekają, kiedy będzie druga część. A on mówi, że może. Ciężko będzie przebić pierwszą. Na razie Hugh Jackman z owcami. A u nas Lana.

0: Don't put your blame on me.
1: No właśnie, nie zwalaj winy na mnie, że to wszystko ja, co złe.
0: Ale nie musisz publicznie naszych brudów prać tutaj. Wcale nie o to chodzi. Proszę Państwa, za 18 minut południa, jeśli ktoś wybiera się do Poznania albo w ogóle mieszka w Poznaniu, to miła informacja, dziś nie ma strefy płatnego parkowania. Można sobie za darmo parkować, mimo że sobota.
1: Ale to jest
0: w środku
1: zawsze?
0: Drugiego weekendu.
1: Czy tylko
0: no tak decyzją
1: czasami.
0: Radnych
1: no właśnie.
0: Miejskich, akurat 2 maja.
1: Tak, żeby się nie przyzwyczajać.
0: Nie ma, no bo i tak wszyscy kontrolerzy jadą na majówkę, kto by miał to sprawdzać, no to zrobili, że można. No i na pewno wiele osób z tego skorzysta, wiele osób też skorzysta, żeby wybrać się do zoo, czy też nad Maltę. Tam, jak nie lubicie tłumów, to nie polecamy jednak nowe zoo zostawić sobie na jakąś inną okazję, bo tam w majówkę zawsze są gigantyczne tłumy. Można do palmiarni pójść, tu może z racji tego, że jest bardzo ciepło na zewnątrz, a w palmiarni zwykle jest gorąco w środku, to może nie ma aż takich tłumów, aczkolwiek no, jest wystawa roślin owadożernych, więc jak ktoś by chciał sprawdzić, kto poradzi sobie z komarami i muchami w nadchodzącym sezonie, to można sobie też taką roślinkę przy okazji sprawić w palmiarni. Nad Maltą jest wielki rodzinny piknik dziś i jutro. Między innymi kąpiel w pianie można tam zaliczyć sobie.
1: O!
0: O, właśnie. O. Są różne stoiska z nietypowym jedzeniem. Nie pamiętam dokładnie, jakie tam kuchnie są w tym momencie. Ale można pójść i sprawdzić, ale można też pojechać na majówkę poza Poznań. Mam informację o dwóch takich dosyć sporych imprezach. Pierwszą z nich jest zlot samochodowy w Krajkowie, w Podkowie Leśnej, w Karczmie. Wszyscy miłośnicy czterech kółek są proszeni na zlot samochodowy. Będzie można nie tylko te nowoczesne pojazdy zobaczyć, ale również takie klasyczne perełki. Od 12 do 17 można do Krajkowa sobie zajrzeć i pooglądać. A największa majówka, o której ja wiem, to jest chyba w gminie Tarnowo Podgórne, bo tam właściwie od wczoraj do jutra sporo się dzieje. Codziennie są darmowe dmuchańce. Dawno nie mówiliśmy o dmuchańcach. Ostatni raz w zeszłym roku bodajże.
1: Chyba tak.
0: Tak, i wczoraj były darmowe dmuchańce w Przeźmierowie. Tam proszę ich dzisiaj nie szukać, bo dzisiaj dmuchańce są w Lusowie na plaży przy Ogrodowej, a jutro będą w Lusówku. I to od 10 do 16 można sobie na te
1: dmuchańce
0: pójść. Dzisiaj jest także w parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym właśnie. Piknik, miasteczko zdrowia między innymi, można się przebadać przy okazji. Są też atrakcje strażackie. Jest również piknik strażacki, ale to z kolei w Ceradzu Kościelnym. Generalnie jak Państwo wejdą na stronę Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym, to tam na pewno wszystkie atrakcje i dzisiaj, i jutro.
1: A gdyby ktoś jednak tłumów nie lubił i chciałby spędzić majówkę nieco bardziej intymnie, to ja polecam...
0: Ogródek.
1: No własny, jak ktoś ma, to proszę cię, to jest w ogóle idealne rozwiązanie.
0: Rodos jeszcze
1: i
0: można.
1: Tanio... I blisko. I w razie czego można szybko z imprezy się wypisać. Tak. Natomiast nie, bardziej miałam na myśli już takie obcowanie z przyrodą. Można się zainspirować. Ja jutro wybieram się na kajaki.
0: Na spływ?
1: Na spływ.
0: Przez jakieś tam przeszkody?
1: Chyba lądujemy w Rogoźnie. Nie, taki leniwy, łagodny spływ.
0: Bez żadnej rwącej rzeki.
1: Bez rwącej rzeki. Zdecydowanie te rzeki są tam bardzo płyciutkie i nawet podobno na środku można się zatrzymać i wysiąść.
0: Proszę bardzo, to niedobrze, że taka susza jest.
1: No to akurat jest niedobre dla przyrody, ale dobre dla nas w razie, gdybyśmy się tam mieli ochotę wykąpać. Albo nawet niespecjalnie mieli ochotę, tylko jakby się tak wydarzyło.
0: Pan Marcin do nas dzwoni, pewnie też by chciał się podzielić, co robi w majówkę.
2: Nie chcę się dzielić.
0: Nie? Dlaczego?
2: Nie, bo pracuję jak wy.
0: A.
1: No widzisz, bo to było moje pytanie, które miałam zadać, zapomniałam. Kto pracuje oprócz nas w majówkę?
2: Wczoraj już się dzieliłem tą niemiłą nowiną z Asią, dywinam się z wami, ale na jutro szykuje się chyba światełko w tunelu. Ale to nie zapeszajmy. Ja chciałem po prostu też powiedzieć, że taka tak zwany kącik wiedzy bezużytecznej chciałem uzupełnić.
0: Tak?
1: Tak.
2: Bo graliście przez chwilę Lana Del Rey.
0: Tak.
2: I ona jest do gry pod tytułem James Bond, tam początki.
0: Tak.
2: Takie tak zwane.
0: Tak.
2: Ale
0: zgadza
2: nie
0: się.
2: Słyszałem jeszcze tej informacji, choć ona, ta piosenka, ona została nagrana do pewnego filmu, do którego wybrali piosenkę Sam Smith, taki facet, co śpiewał?
0: Tak, jest
2: do
0: taki.
2: Spectre. Ona nagrała, tą piosenkę nagrała do Spectre. Tą, co teraz śpiewa tutaj. Ona nagrała do tego do Spectre. No i producenci powiedzieli, że nie, że znaczy tam bogaci producenci byli od Sama Smitha. To o to chodzi, nie wiadomo, nie? Bo piosenka akurat Sama Smitha do Bonda, no chyba jedna z najsłabszych, to moje subiektywne zdanie. A Lana Del Rey, jak słyszymy, bardzo miła i przyjemna.
0: Tak, a ja tak zaczynam z ciekawości. Jaka pana zdaniem jest piosenka do Bonda najlepsza?
2: Moim zdaniem taka najlepsza. Mam dwie takie, które uwielbiam.
1: No.
2: Jest to Aha i Adele. Wszystko na A.
0: Okej.
1: Okay.
0: To ja jednak, dla mnie Golden Eye jednak Golden jest best Eye? Of the best.
2: Golden Eye, bo Golden Eye zrobili wielcy, tak? Bo no i tak się wiadomo. No,
0: i Tina Turner zaśpiewała.
1: Dobra, to ja mam takie...
2: No właśnie. To pytanie. Pani nas pogodzi.
1: Nie, nie pogodzę was. Ja wam nie wiem, czy was zaraz w ogóle wszystkich nie pokłócę, bo nie wiem, czy słyszeliście, że nowym Bondem ma być kobieta.
2: Nie, to już rozwiane są wątpliwości. Już są rozwiane wątpliwości. Najpierw miał być, żeby teraz politycznie poprawnie powiedzieć, Afroamerykanin. To też nie przeszło. Potem miało być, że pierwszy, to będzie pierwszy James Bond, który będzie gejem. To okay. W ogóle wszyscy się przewrócili.
1: Okay.
2: I wrócili teraz już do... nie, to głupie słowo, do normalności. Znaczy do tradycji.
1: Rozumiemy.
2: Tradycyjny macho morderca. Chwilę.
1: Ale zobacz, gdyby rzeczywiście Bond miał nieco inną orientację niż dotychczasowy Bond, to zamiast może wianuszka pięknych kobiet byłby również wianuszek pięknych mężczyzn.
2: I w końcu kobiety mogłyby lecieć do kina popatrzeć na pięknych mężczyzn.
1: Jakby sam James Bond nie wystarczył, no nie?
0: Wiemy, jaką kobietę brano pod uwagę do tej roli?
2: A to nie wiem, bo ja to słyszałem też, tylko nie wiem.
1: Ja
2: to,
1: wiem. Angelina Jolie, of course. I jak gdyby to od razu padło nazwisko, że Bondem będzie Angelina Jolie, to nikt by się nie buntował. Ja ją bym widziała.
2: Ja chyba też bym chciał w sumie.
0: A to już była Lara Croft, to tam...
1: No i to dlatego,
2: sławna, w co będziesz grał, będę grał w grę.
0: Sławne, tak. Panie Marcinie, udanej majówki, mimo wszystko. Do usłyszenia. Nam się taki niechcący kącik filmowy zrobił, a poza tym to teraz...
1: Musimy podrzucić pomysł Maciejowi Narożnemu, żeby zrobił taki konkurs. Gdyby Bondem miała być kobieta, to jaka aktorka powinna ją zagrać?
0: A oprócz tego w kinach teraz jeszcze, bo mówiliśmy już o Sprawiedliwości Owiec z Hugh Jackmanem przedpremierowo, to premierowo jako jeden z dwóch tylko filmów w ten weekend pojawia się druga część Diabła, który ubiera się u Prady.
1: No, to już w sieci.
0: Ja już czytałem
1: w sieci
0: recenzję,
1: już po prostu spamu jest tyle, że to jest niewiarygodne, no ale podobno fani tak czekają i tak się ekscytują wszystkimi, wiesz, nowościami, które tam gdzieś albo jakimiś smaczkami z planu, które wypływają, że wokół tego stworzyło się całkiem duża, wiesz, taka społeczność. No, albo po prostu jest to tak nakręcane, żeby oczywiście...
0: Iść i zobaczyć jeśli ktoś chciałby, to właściwie śledząc repertuar multiplexów, to co pół godziny można ten film zobaczyć. Więc
1: a jak ty tam z pierwszą częścią?
0: Dla mnie rewelacja. Meryl Streep genialna w tej roli.
1: No właśnie. I
0: jak w każdej zresztą.
1: No właśnie, ja dla Meryl Streep bym poszła. No.
0: A my teraz zagramy inną gwiazdę, naszą rodzimą tutaj, Marylę.

0: Oj, głupia ty, głupia.
1: Maryla Rodowicz.
0: I Lanbery. A po godzinie 12 w Radiu Poznań Męski Profil zapraszam w imieniu Joasi Dwiny, która gościć będzie multiinstrumentalistę, kompozytora, twórca muzyki do spektakli teatralnych, współtwórcę zespołów, artystę, który od lat buduje własny język muzyczny i tak dalej, i tak
1: człowiek
0: dalej, i tak dalej.
1: Jednym słowem.
0: Waldemar Rychły będzie gościem. Zapraszamy po godzinie 12, a my?
1: A my idziemy na majówkę.
0: Mhm. Ty co będziesz robić? Jutro kajaki, a dzisiaj?
1: Dzisiaj siłownia.
0: Rozumiem, dobrze. Ja może dzisiaj trochę posprzątam albo się poobijam, w sumie jeszcze nie wiem. Jarek Pachczyński jeszcze z Państwem zostaje, Ania Drzazga, Sebastian Kończak. Dziękujemy i życzymy udanej majówki z Radiem Poznań.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
6: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
5: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Wielkopolska, tu się biega. Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: USA ostrzegają sojuszników, w tym Polskę, przed opóźnieniami w dostawach broni. U nas też spontaniczna majówka Last Minute oraz dzisiejszy bieg z flagą w Kaliszu.
3: Wiadomości Radia Poznań.
4: W sobotnie południe, 2 maja, Marek Polak zapraszam. Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Polskę, że muszą liczyć się z długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni, informuje Financial Times. Jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Amerykańskie siły zbrojne zostały już zmuszone do przeniesienia broni z innych regionów, w tym z regionu Indo-Pacyfiku, aby uzupełnić braki. Jak pisze Financial Times, trwająca wojna pogłębia również obawy dotyczące tego, czy Stany Zjednoczone dysponują wystarczającymi zapasami broni, by odstraszyć Pekin lub pokonać Chiny w ewentualnym przyszłym konflikcie o Tajwan. Opóźnienia będą dotyczyć m.in. amunicji do systemów rakietowych HIMARS i NASAMS, które były stosowane na Ukrainie.
2: Bliżej ciebie. Wiadomości Radia Poznań.
4: Dziś dzień flagi. Wywieszamy polską flagę na znak wyrazu szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej. Historyk dr Andrzej Kompa przypomina, jak powinni ją eksponować zwykli obywatele.
5: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą i polskie statki.
4: Co ważne, flagi nie powinno się eksponować podczas ulewy czy silnego wiatru. Niespodziewany skok temperatury wywołał falę spontanicznych wyjazdów. Ze względu na krótki termin tegorocznej majówki i wcześniejsze mało optymistyczne zapowiedzi synoptyków, wielu rezygnowało z dalszych wyjazdów. Teraz jednak pogoda zachęca do wyjścia z domu i szybkich podróży. Przyjechaliśmy rano do Poznania, powiedział nam dziś turysta z Wrocławia.
6: Stare zoo, później rynek, Malta. Zobaczymy, co tu jeszcze jest, bo kupiliśmy powrotny wieczorem, także...
7: Taki jednodniowy wypad.
6: Tak, tak. Spontan taki, o, że tak powiem.
7: I dlaczego padło na Poznań?
6: A bo ja tutaj byłem, ohoho, za 20 lat temu. No i majówka jest, no to co, wybierzemy się.
4: A atrakcji w Poznaniu w ten weekend nie brakuje. Wielką majówkę zorganizowano nad Maltą. Na placu przy torze regatowym stanęły food trucki, a dla dzieci przygotowano m.in. dmuchany plac zabaw. Tłumy odwiedzają też nowe zoo. Na pancerną majówkę zaprasza dzisiaj Pilskie Muzeum Wojskowe. Z pewnością usatysfakcjonuje ona miłośników militariów. Będą czołgi, wozy opancerzone oraz ich bierne modele. Do tego dorzucamy jeszcze dynamiczne pokazy. Będzie grubo, zapowiada dyrektor muzeum Przemysław Olszyński.
8: Czołgi nasze, które mamy, poustawiamy na terenie imprezy. Będzie można do większości z nich wsiąść, zobaczyć, jak jest na miejscu kierowcy, zrobić sobie zdjęcie w hełmofonie koniecznym, bo w hełmofonie każdy wygląda dobrze. Wystawimy czołg T-34 z armatą 85. Będzie bojowy wóz piechoty, będzie MTLB, także tych pojazdów gąsienicowych naprawdę będzie dużo.
4: Pancerna majówka na lotnisku w Pile przy hangarach Muzeum Wojskowego od 14 do 18. Kaliszanie tymczasem, jak co roku, pobiegną dziś z flagami. Po raz 16 odbędzie się tradycyjnie bieg dla uczczenia Dnia Flagi. Wydarzenie przyciąga nie tylko wytrawnych sportowców, ale także tych, którzy chcą spędzić czas rodzinnie na świeżym powietrzu, bo w zawodach biorą udział całe pokolenia. Biegają i seniorzy, i juniorzy. Trasa obejmuje część szlaku bursztynowego oraz Parku Przyjaźni. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy uczestnictwa. Na początek wystartuje bieg rodzinny na dystansie 800 metrów, to o 15. Bieg główny liczący 3 km ruszy o 15.30. Każdy uczestnik otrzyma również biało-czerwoną flagę. Wieloryb Timi, od kilku dni transportowany specjalną barką z wód Bałtyku, dziś został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływa swobodnie o własnych siłach. Więcej o tej spektakularnej akcji ratunkowej w wiadomościach o 13.
3: To były wiadomości Radia Poznań.
4: A w pogodzie? Maksymalnie od 23 na wschodzie do 27 stopni na zachodzie regionu pokażą maksymalnie termometry w Wielkopolsce. Za oknami słońce i taka ładna aura zostanie z nami do wieczora.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Reklama.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Vitay, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na vitay.pl/rabaty. Orlen.
4: Reklama.
3: Tu Radio Poznań.
14: Męski profil. Na program zaprasza Joanna Dywina.
15: Drodzy Państwo, są tacy muzycy, którzy nie tylko grają, ale też i słuchają świata i przekładają go później na różne dźwięki. Dzisiaj moim gościem jest Waldemar Rychły, multiinstrumentalista, gitarzysta przede wszystkim. Dziś bez gitary, no tak. Jak mogłeś. Kompozytor, twórca muzyki do spektakli teatralnych, współtwórca przeróżnych zespołów, czyli jednym słowem artysta, który buduje nadal, czy już znalazł swój styl? Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Ja powiem tak, że ja jestem cały czas otwarty na różne dźwięki ze świata, albo ze świata wyobrażonego też czasami, bo za chwilę może o tym powiemy też. Mm-hmm. No i tak. No, ostatnio zająłem się filmami niemymi, starymi, stuletnimi.
15: Ja wiem, o tym też pogadamy.
16: Dobrze.
15: Tak. Nie urażę cię, jak powiem, że ty jesteś taki człowiek retro? Wiesz, mężczyzna retro.
16: Prawdopodobnie tak, chociaż ja w sobie tego nie czuję. Mm-hmm. Nie wiem, to już innym oceniać. Ja się czuję po prostu normalnie. Mm-hmm,
15: bo tak sobie staram ciebie wyobrazić na scenie, w kinie. I od razu, wiesz, mam takie fragmenty różnych filmów, kiedy jest seans gotowy i przed widownią prezentuje się też muzyk, który buduje obraz też i dźwiękiem. I ty dzisiaj robisz to samo?
16: No właśnie to. To znaczy kiedyś, ja powiem tak, jak kiedyś się grało do filmów, tych niemych, na premierach to były różne orkiestry, nawet grały bardzo różnie. Mniejsze, większe zespoły, ale też duże. Ale po tym, jak ten pianista siedział w kinie, to on właściwie miał być niewidoczny. Gdzieś tam za ekranu ktoś coś, on tam patrzył. Tylko dźwiękiem był. Teraz jak to się robi, to raczej inaczej. No, to jest wartość, że siedzi ktoś i gra na żywo. Bo muzykę można puścić już tam z czegokolwiek.
15: Ale ty oczywiście wcześniej przygotowujesz
16: bardzo,
15: muzykę.
16: Bardzo przygotowuję, tak. Nie było przypadku, żebym się... Nie, jak ktoś mi pochylił przez parę miesięcy, nawet czasami różnie.
15: O, to tyle trwa.
16: Bywa,
15: tak.
16: No tak, bo...
15: To ostatnio, ponieważ przygotowywałeś muzykę do filmu, w którym akcja toczyła się daleko od Polski.
16: Daleko, tak. Mm-hmm. I to było Bora Bora, Tahiti też, ale aktorka, główna aktorka stamtąd z daleka od Polski, przyjechała do Polski i była tutaj. Przez jakieś, parę lat nawet może była. Trafiła z Paryża, bo ona była, Tahiti to jest Polinezja francuska. Ona na Bora Bora urodziła się tam, sąsiednia wyspa. I po premierze, to jest opowieść oczywiście, po premierze tam w Nowym Jorku jakiś czas była przez rok, potem do Paryża pojechała, tam się dowiedziała, że Polska jest fajna, no i przyjechała. I prawdopodobnie, bo tutaj była ta PWK w Poznaniu, taka ważna wystawa, oświatowa oczywiście, i, no, i ona prawdopodobnie była w Poznaniu i prawdopodobnie Bodo poznała tutaj w Poznaniu. No i tak tam się potem
15: No to piękna związali. Historia.
16: Historia, nawet on dla niej film stworzył, Czarna Perła i tak to.
15: I także ty sięgnąłeś.
16: Fidler o niej pisze też.
15: No i
16: to jest w ogóle historia. Także świat, a jednak tutaj też, nie? Też są
15: zachęcone. Ile razy musiałeś obejrzeć ten film?
16: Film oglądałem kilka razy. No dużo. No, ile, nie wiem, nie liczyłem tego, bo też fragmentami różnie. Od razu sobie tam, wyobrażam, co by tam mogło być. Staram się nie sugerować, bo nawet jeżeli jest jakaś muzyka, to staram się tego nie wchodzić w to, żeby nie mieć...
15: Nie sugerować się.
16: Tak. Raczej scenami, co tam jest, o co chodzi. To było dosyć trudne, bo tam były napisy nawet po chińsku, bo tam też Chińczycy. No różne tam były. No, pismo odręczne, listy sobie piszą, bo to jest taki bardzo późny film, gdzie właściwie te plansze z dialogami nie przerywają akcji. One są tak tworzone, że ktoś pisze list, nawet widać jak pisze i to ta lista taka... To co w filmach, nie wiem, czasami były piękno zdobne plansze... No, dobra, nie, nie
15: pamiętamy,
16: zatrzymuję.
15: Pamiętamy, no, tak, ale to było bardzo różnie. To pewnie kojarzy.
16: Jakaś temat tych 20 kilka lat, to 30 nawet, może 30, no to nie było jednego sposobu robienia tych filmów, nie? Mm-hmm. Ten jest późny, 31 rok. Mam o tym mówić dalej?
15: Ale wiesz, tak sobie teraz myślę, jeszcze nie trafiłam na seans z twoim udziałem.
16: No więc ja bardzo zapraszam i teraz powiem tak, bo ten film, no chciałbym to pokazać. Na razie nie wiem, gdzie będzie w Poznaniu, nie jest w planie, natomiast będzie taki węgierski film teraz. Bo ja tutaj w kręgu, tutaj Rewazarzu po sąsiedzku,
15: tak.
16: Taki cykl mam jakby. Taki, no nie jakby, no jest cykl. Rok temu były 4 filmy, teraz też będą 4.
15: I powiedz mi proszę, z jakim odbiorem się to spotyka?
16: No bardzo dobrze.
15: Współczesnej publiczności.
16: To bardzo dobrze. Myślę, że tak. Znaczy, no przyjdą ci, którzy chcą przyjść oczywiście, ale nawet ktoś przyjdzie przypadkowo, to po raz pierwszy w takiej sytuacji uczestniczy?
15: Ale
16: myślę,
15: jak
16: że w porządku.
15: Tęsknimy trochę za tamtym okresem?
16: To znaczy mi trudno się wypowiadać za każdego, czy tęsknimy. No, mi się podoba, odniosę się do tego filmu, aczkolwiek w każdym tak jest. Tam w tym filmie tubylcy grali jako aktorzy, ale też i tam tworzyli, no, techniczna obsługa. Mm-hmm. Reżyser główny, już tam pieniądze się jakoś skończyły z jakichś różnych powodów, mimo że był wspaniałym, wielkim i tak dalej. 2 lata siedział i zwolnił tę ekipę swoją poprzednią i zatrudnił tych ludzi tamtejszych. I teraz oni grali też w jakiś sposób siebie też, a jako aktorzy. No ta Boranka też jak najbardziej. No, śliczna dziewczyna w ogóle. Także, no, ale ona potem jakoś tak... Tylko się wróciła potem na ta IT. Fiddler ten ją spotkał.
15: Ale historia, no tak. Zobacz. I teraz po tylu latach wspominamy.
16: A i właśnie powiem, i to jest zawsze...
15: Widzisz, zawsze jest taki moment, że coś się przypomni.
16: No, bo to jest zawsze odniesienie do... My widzimy tych ludzi takich, jakich byli. To jest też dokument, o właśnie, to jest też dokument taki etnograficzny może. Tym bardziej, że tam było 2 reżyserów, ten drugi miał, ten, który mniejszy wpływ miał na ten film, ale ten miał właśnie takie podejście. Tutaj ten tworzył Murnau, to był taki wizjoner bardziej, taki symboliczny film. Taki. Natomiast... Oczywiście oglądałem na YouTubach, na różnych rzeczach to, co tam jest współcześnie i to, co tam jest uchwycone, ci tubylcy grają na bębnach, tańczą, to właściwie dziś tańczą tak samo. I albo to się nie zmieniło, bo tak po prostu to jest, albo, co to raczej przypuszczam, że ten między innymi ten materiał filmowy, no bo nie wiadomo, czy wtedy były tak dobrze sfilmowane tamta kultura, chyba nie. I to jest dokument dla nich, taki punkt odniesienia, którego tak zamroziło to w czasie jakoś. I to w każdym wypadku tak jest trochę. Jak tam Janosika też mówią, no też tam tak zwani prawdziwi górale grają i tak dalej. Do takich filmów staram się dobrać muzycznie.
15: To ty tak troszeczkę jesteś i w świecie muzyki, i w świecie filmu.
16: No, bardziej muzyki jednak. Bardziej, bo filmy są takim... powodem, żeby się czymś zająć. No,
15: czyli zawodowo do tego po prostu podchodzisz? Czy z przyjemności również?
16: Przede wszystkim z przyjemności. Muzycznie tak. Nie? Znaczy na przykład teraz cyganka. No, nie zająłbym się muzyką cygańską, mimo że wiem, że jest, gdyby nie film. Tak samo teraz ten węgierski. To sobie i Austro-Węgry z jednej strony, czyli Czardasz, ale też Imperium Osmańskie, bardzo różnorodne. I to wszystko tam w tym filmie. I staram się to muzycznie ten taki krajobraz pokazać tam, gdzie się da.
15: A współcześnie kogo słuchasz najczęściej?
16: Ze współczesnych?
15: Tak. Masz swoich ulubionych wykonawców?
16: To jest trudne pytanie. Bo po prostu
15: musisz dyplomatycznie wybrnąć.
16: Nie, dużo różnych rzeczy słucham, ale czy ulubionych? No...

0: burzliwe. W związku z tym do szkoły muzycznej mnie zapisano, bo za bardzo tam się działy dziwne rzeczy. Nie? No i tam na tych skrzypcach się, potem się uczyłem grać, to mi się potem teraz mi się przydaje, powiedzmy, ta wyobraźnia, co tam można zagrać, jak palce ułożyć na gryfie można i tak dalej. No to jakim dzieckiem? Miałem zostać architektem, a potem już jako bardziej dorosły i studiowałem na architekturę, skończyłem architekturę w Poznaniu. Górawski był takim mistrzem wtedy, takim tutaj też. No jeszcze Grygorowicz. Górawski to był taki, on no tutaj w Poznaniu tworzył, ale on też wtedy tak o tym bardzo nie myślałem. On też znany w świecie teatru jest bardzo, bo razem z Groczowskim zakładał tam teatr, był jego scenografem. Także, no to, i to były bardzo niesamowite takie doświadczenia. Jest on takim mistrzem, że tak powiem. To, że zajęcia były w różnych miejscach, niekoniecznie na uczelni. Zresztą uczelnia była bardzo mała, tam 20 osób było na roku.
1: Pracowałeś w swoim biurze?
0: Tak, parę lat pracowałem, tak. Znaczy kilka lat nawet. Tak, no w biurze planowania przestrzennego byłem. I tam te wszystkie takie Siusiaraków, wokół ulicy Kurnika, no w różnych miejscach byłem, w różnych pracowniach. I, no ale to potem musiałem jakoś, był czas, że tego dużo się działo też muzycznie, dużo wyjazdów.
1: I postawiłeś nocy, na muzykę,
0: musiałem, no, żeby rodzina, a propos... Rodzina tam protestowała i tak dalej, ja się uparłem. Wpierw pół etatu, a potem musiałem... Chociaż i tam i tak było dosyć wygodnie, bo na przykład jak sobie nazbierałem godziny jakieś tam, gdzie siedziałem dłużej, czy coś takiego, jakoś tak, to mogłem potem dzień wolny wziąć, czy jakoś tam. No, mogłem dosyć mocno dysponować tym czasem, no ale co jednak musiałem cały czas o tym myśleć, no i tak zostawiłem to w pewnym momencie. Aczkolwiek szkoda, być może szkoda, no nie wiem. Na roku Sipiński był Stasiu też ze mną na przykład, a siostra Fibaka była, Basia Fibak, fajni ludzie.
1: No to z dobrymi ludźmi.
0: Bardzo, tak.
1: Studiowałeś. Tak. Z ciekawymi ludźmi.
0: No, zdecydowanie.
1: A pamiętasz jakieś sytuacje z tamtego okresu? Jakieś anegdoty? Coś zostało w pamięci? Co jest przekazywane?
0: Nie wiem, musiałbym się... Bo ja teraz tych spotkania, niestety, takie są spotkania roku, niestety na to nie jeżdżasz. A szkoda, bo tam ci ludzie utrzymują kontakt, no, przynajmniej raz do roku. No, najpiękniejszy wyjazd pierwszy, chyba najpiękniejszy, to był do Rydzyny, na plener taki malarski. Tam malowaliśmy, Ziorkowski to prowadził. Andrzej Ziorkowski był takim... Bo to się architektura nasza poznańska tworzyła wtedy, czyli wzięto plastyków, gdzieś tam Tuńkowski był, czy Andrzej Basista z Krakowa, Tuńkowski z Wrocławia dojeżdżał. No tutaj ci architekci wtedy bardzo tacy prężni, tak jak mówiłem, ten Górawski, Fikus też, spoza uczelni właściwie wyszli tacy praktycy. Także, no, anegdoty, no całe życie z anegdotą.
1: Dobrze, to tak to w takim razie zamknijmy tę pierwszą część rozmowy. Mhm. Zagramy teraz coś ładnego
0: Super.
1: Naszym słuchaczom. Dobrze?
0: Dobrze.
1: I za momencik wracamy do rozmowy. Mhm.

0: Męski profil. Na program zaprasza Joanna Divina.
1: Dziś spotykamy się z Waldemarem Rychłym. Chciałam cię przedstawić jako artystę, który tak robi rzeczy obok głównego nurtu, prawda? Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że raz, że masz swój styl, jesteś sobie przede wszystkim wierny i chyba nie szukasz takiego poklasku, lajków.
2: Wiesz co, ja ci powiem tak, że niestety do tego, bo mam tego Facebooka, potem gdzieś tam mi koleżanka Instagrama nawet coś takiego, ale tego niestety nie używam. Aczkolwiek pewnie szkoda, bo to jest jakiś sposób też dotarcia, bo to jest tylko taki sposób komunikacji z ludźmi. Ale nie robię takich rzeczy, żeby jakoś tam generować lajki na przykład, nie?
1: Chociaż nagłaśniać, pokazać, co robisz.
2: Powinienem może. Może tak, może. Bo to się wtedy przekłada na to, że można jeździć i grać. Można dotrzeć do miejsc, gdzie się nie sposób nie dotrze na przykład, nie? Czy też do ludzi. Nie jestem żadnym przeciwnikiem, nie? Tylko po prostu też nie ma czasu. Bo to pochłania czas, oczywiście.
1: No, tak, tak. Nie? No to trzeba poświęcić. I to sporo czasu. Czyli menadżera nie masz.
2: Nie. A propos stylu, no to z bratem, Maćkiem, zakładaliśmy, kwartet Jorgi zakładaliśmy. Tak. Jak graliśmy, to ludzie się pytali, o co chodzi, dlaczego, co to jest w ogóle, co wy tu robicie, co za muzyka. No teraz już takiego zdziwienia nie doświadczam. Także to było wtedy naprawdę takie bardzo oryginalne. Wtedy, a teraz też chyba. No. Ja tego już nie wiem, się przyzwyczaiłem.
1: I nie zmieniłbyś tego?
2: Nie.
1: Kwartet Jorgi.
2: Tak.
1: Wy go założyliście w połowie lat 80.,
2: tak,
1: pamiętasz?
2: Tak, dawno. Tam był Andrzej Trzeciak, Grzegorz Kawka na początku, w czwórkę graliśmy.
1: No tak.
2: Duczmal grał wtedy, w ogóle Agnieszki Duczmal, a Andrzej grał w filharmonii.
1: No tak, no ale też te wasze kompozycje były przebogate przecież.
2: No tak, tak.
1: I tutaj staraliście się łączyć tradycje muzyczne wielu narodów.
2: No, tak było. No też celtycko, potem trochę zostawiliśmy, bo się dużo zespołów pojawiło, którzy się tym zajmowali. Polskie też rzeczy, różne, bałkańskie oczywiście.
1: I skąd to się wzięło?
2: No i zainteresowania tym. Też powiem tak, wtedy tej muzyki tak nie można było usłyszeć właściwie w radiu czy gdzieś tak. Raczej nie.
1: Ona nie była popularna,
2: nie,
1: na pewno nie.
2: Więc z ciekawości. Z ciekawości głównie. Także też nie kopiowaliśmy w związku z tym, no bo dostęp był bardzo ograniczony. Jakieś szczępy czegoś i na tej bazie się robiło swoje rzeczy. Zresztą teraz podobnie chyba robił.
1: No nie była to prosta droga dla was.
2: Musieliście
1: przecierać szlak.
2: Ale po co? Ale prosta droga to już jest, mi się wydaje, mało ciekawe. Znaczy, no, też się osiąga duże efekty, ale to ja wolę przecierać. A propos, teraz do tego filmu wracam, do tego polinezyjskiego. Właściwie tam, jeżeli chcę dotrzeć do tej muzyki, nie dotrę. Jaka była kiedyś, przed pojawieniem się białego człowieka, no to nie ma. Po prostu. Są jakieś domniemania, ślady czegoś, to wszystko jest pod mocnym wpływem. No i to teraz takie budowanie też w takim rekonstrukcji, ale nie taka historyczna, tylko w swojej wizji. Też tym bardziej, że potem grają muzycy różni. Ostatnio gram z klasycznymi najczęściej, chociaż też w Akademii jest poznańskiej. Powiem o niej, ona nie lubi, jak się, ale powiem. To jest Agnieszka Golędziewska i ona gra tam z tym. Dębicki. Tak, jest w Gorzowie. On jeszcze jest z rodziny i tam razem grał. W taborze był z Papuszą. To jest tak, festiwale międzynarodowe robi. Naprawdę wysoki poziom. I nie ma tam kiczu takiego cygańskiego. To jest bardzo... No i z nią bardzo mi dobrze gra. Z tą cyganką Mazą to tam jest idealnie pasuje do tej muzyki. No dużo od siebie wnosi, a w każdym razie jak gra, nawet te nuty dostaje nuty, bardzo starannie do nich podchodzi, rzetelnie jak nikt. Mm-hmm. Tam się pyta, po nocach dzwoni, a słyszę ta nuta, co to tutaj, właśnie opowiadamy sobie. Z tego Gorzowa, ale też potrafi, jak coś rzucimy tak na żywioł, graj, to gra.
1: To też gra.
2: Tak.
1: No, ale z tego, co opowiadasz, to właściwie twój świat zamyka się, albo może otwiera się tylko i wyłącznie na muzykę? No, ale za muzyką też stoją ludzie.
2: No tak, właśnie o tym mówiłem przed chwileczką z tą Agnieszką, o tej opowieści o tych, o cyganach, niewiarygodne nawet. Tak, no każdy jest inny. Na przykład jest taki perkusista, który tam w lesie mieszka i każdy filharmonia, zacna rodzina z wielu tam już pokoleń, na oboista. Tak, no po prostu każdy jest inny i łączenie tego jest niezwykle fascynujące, jak oni razem coś tworzymy w ten sposób.
1: Co sprawia, że ty wybierasz rzeczy takie nieoczywiste?
2: No to mówię, to jest ciekawość cały czas. No tak, po prostu. Jak biorę jakiś film, to nie mam schematu, że już, znaczy schemat jakiś jest, bo staram się dotrzeć do tego tam, do tej muzyki, która była kiedyś, powiedzmy, która mogła być. Natomiast, nieoczywiste, nie mam takiego schematu, że film nie ma, to już wiadomo, schematy improwizacji jakieś tam i lecimy, nie?

0: Kiedyś pianiści, ci co byli w kinach, raczej tak grali właśnie. Smutne, wesołe, szybkie, wolne, tak, patrzyli, jak ludzie się śmieją, to jeszcze śmiesznie grali. Nie starali się, chyba, chociaż nie wiem, to generalizują oczywiście. To był specyficzny styl gry. A teraz raczej staram się tego unikać. Nie, znaczy, może mam swój styl, na pewno, ale ja tego tak nie czuję. Staram się zawsze robić inaczej. Dlatego są filmy, bo one czasem zmuszają, żeby coś takiego pociągnąć. Ale potem z kolei jest też piękny moment, kiedy odchodzę od filmu. Nie mam tego takiego reżimu, że tutaj 14 minuta, 22 sekunda, już trzeba coś zmienić albo coś tam jeszcze zrobić. I gramy to na koncercie, zupełnie już uwolnione z tego takiego reżimu. I to też ten utwór to nabiera innych cech, powiedzmy. Można też do improwizacji dołożyć taką już melodyczną. To muzycy klasyczni też to potrafią, jak się ich rzuci na otwartą wodę, to wielu z nich bardzo ładnie to zagra.
1: Powiedz mi proszę, co sprawia ci największą radość?
0: No granie już.
1: Chciałam dopowiedzieć, gdybyśmy odeszli od muzyki.
0: Ojejku.
1: To już trudniejsze pytanie.
0: Całe życie mam z tym związane, bo jedziemy gdzieś, w jakieś miejsce piękne. I się spotyka wspaniałych ludzi na przykład też, nie? I to jest to chyba, takie coś, wiesz?
1: Ale masz przyjaciół na przykład z dzieciństwa? Utrzymujesz
0: kontakt? Z dzieciństwa? Trochę tak, ze szkoły jeszcze czy gdzieś tam. No coś jest, coś takiego, tak. Ale też z tych wyjazdów, które tam gdzieś tam mieliśmy, gdzieś tam na Mazurach, tak, tacy tam koło wiatrach mają, tam mieszkają jeszcze gdzieś tam. I to takie miejsce mam, gdzie jak już jadę, czy tam koło Kielc, tam też wielu tam jest, to też tam to chętnie zostawiam hotel i tam, mhm. i tam czasami ludzi tam ciągnę, potem jest problem, na podłodze się trzeba spać, no, ale woleliby w hotelu, ale to są piękne miejsca, przeważnie gdzieś mieszkają poza miastem. Nie? Tak.
1: A co ty robisz, kiedy nie grasz, kiedy nie komponujesz, nie myślisz o muzyce?
0: No nie ma czegoś takiego, no chyba nie ma. Kiedyś miałem architekturę, wiesz. Ja nie wiem, ja to myślenie architektoniczne przełożyłem na myślenie.
1: Na muzykę?
0: Tak, bo też mnie właśnie interesowało projektowanie tego, nie? Że to, co jest na papierze, jak już muzykę zrobię na papierze, to już prawie jakby to było, prawie jakbym to usłyszał. Mimo, że jeszcze to nie zaistniało, tak, nie? Także to tak na architekturze narysujesz projekt i już jest zrobione, ale budynku jeszcze nie ma.
1: A wiesz, wyobrażałam sobie, że mi powiesz, że na przykład uwielbiasz majsterkować.
0: Aha, albo, takie coś.
1: Tak, albo robić projekty mieszkań dla swoich przyjaciół.
0: Wiesz co, to jest, aha, no.
1: Ale widzisz, nawet nie pomyślałeś w ten sposób.
0: Nie pomyślałem nawet.
1: Bo pierwsze co, to jest muzyka.
0: No tak. Mhm. Jak sobie mieszkanie urządzałem tu na Świętym Marcinie, to rzeczywiście rysowałem wszystko, nawet kafelki, gdzie mają jakie być tam, wiesz, po kolei. Ci wykonawcy się dziwili, układali, a potem o fajnie wyszło. To tak, jakieś takie wzorki, coś tam, no różne. To, czyli zrobiłem coś, co jest poza jakimś takim, nie ma znamiona czasu, że to było wtedy, tylko jest zupełnie inaczej. To tak.
1: Waldku, a która z nagród, jakie otrzymałeś, czy wyróżnienie jest dla ciebie najważniejsza?
0: Ja nie wiem. Ja
1: nie przywiązujesz do tego wagi?
0: No jakoś nie staram się, wiesz, niestety. Pewnie niestety, nie? Powinienem to... Nie wiem, chyba nie. Za dziecko dostawiam nagrody plastyczne.
1: To o nich pamiętasz?
0: Coś tam, tak, to dużo tego było. Byliśmy wtedy w zamku tutaj i na rzeźbie, i na malarstwie, też na jakiejś tam choreografii, też ta taniec, ale to głównie to malarstwo. I to byliśmy, i to zaraz powiem, nazwisko Jan Berdyszak. Pewnie ci na to mówi, już niestety nie żyje. I on był bardzo zaprzyjaźniony i potem z rodzicami też z nami. I on był wtedy takim młodym człowiekiem, który miał, on nawet o tym potem już nie wspominał specjalnie, miał zajęcia właśnie z dziećmi. I to były takie, no...
1: I ty byłeś w tej grupie.
0: Tak. To nagrody on tam wysyłał, wymyślał. Tu jest nagroda, tam jest nagroda. Ja co prawda nie dostałem, bo tam razem z bratem byliśmy. To brat w Indiach dostał nagrodę taką. Taki ogólnoświatowy konkurs dziecięcy był i tam takie coś. No my to tak. Tak dużo, ja akurat nie mam, ale dużo. W Polsce absolutnie dużo wtedy.
1: I jakim nauczycielem był Jan Berdyszak?
0: Świetnym. Znaczy on taki był bardzo takim...
1: Co pamiętasz?
0: Radykalny był dosyć raczej. Ale no był chyba skuteczny, bo z przyjemnością się chodziło na pewno.
1: To może chwila na muzykę?
0: Chwila.
1: Kolejna. Dobrze. A co byś nam zaproponował?
0: Nie no, wymyśl. Wybierz ty.
1: Zadanie
0: wybierz.
1: No dobrze, to coś wybierzemy. No. Ładnego.

0: Męski profil. Na program zaprasza Joanna Dywina.
1: Waldemar Rychły w naszym programie. Dzisiaj mamy sobotę. Co ty najczęściej robisz w sobotę po godzinie 12?
2: Ale po godzinie 12 której?
1: No w południe.
2: A w południe?
1: Czy po południe?
2: Co ja robię? Czasami rozmawiam z jakimiś paniami dyrektor z domów kultury albo panami, żeby umawiamy, czy się będzie, czy nie będzie, kiedy i tak dalej. Na przykład. To najczęściej, bo to jest taka godzina, gdzie tam są w tych miejscach. Próbę mam czasami. Ja wiesz, sobie mieszkam w centrum miasta, także nie muszę szukać imprez. Wyjdę na podwórko i pode mną jest dyskoteka i tam, wiesz, dużo młodzieży. Wyjdę na ulicę i już to mam. Nie jestem głodny tego, po prostu jest.
1: Nie musisz szukać.
2: Nie szukam, no. Do mamy też chodzę, już ma 90 lat prawie. I przechodzę przez rynek, przez Wrocławską. Tam trudno przejść czasami, w sobotę, ale wie to już wieczorem. Jest nieustające, bogate życie i to fajnie w tym uczestniczyć. Być w tym, tak obok przynajmniej.
1: A próbowałeś szczęścia w innym miejscu, a nie w Poznaniu?
2: Wiesz co, kiedyś mieszkałem przez takie kilka lat, pół na pół we Wrocławiu mieszkałem. I tak jeździłem, pół na pół, tu, tak.
1: Ale Poznań zwyciężył.
2: Zwyciężył, no. Ten kwartet Jorgi właściwie dawno jakby tak nie zaistniał, nie zagraliśmy razem. No to kilkanaście lat temu może to było jeszcze. Ale także to nie jest, że tego nie ma. No, jest, ale taki uśpiony. No i w sensie takim muzycznym. No, brat gra z synem też, Mateuszem. Także trochę inne ma podejście, bo jestem techniczny. Znaczy, wiesz, taki architekt, taki jestem, ktoś taki. Brat jest humanistą, tak zawsze było.
1: Ale to się ładnie łączy.
2: To się łączyło bardzo, no tak. Mm-hmm. Tak. Tak, myślę, że ten czas, kiedy razem działaliśmy, to był taki bardzo dobry. Każdy z tych ludzi, którzy tam grali, to by coś tam innego dodawał i to wspaniale jest. Było. Mm-hmm.
1: No i niech będzie. To tego
2: oby,
1: wam życzę.
2: Tak. No mm-hmm. Tak. Znaczy, ja nie wiem, to muszę... nie powinien, ale dobra. Jak kiedyś jeździliśmy, była ciekawość świata bardzo dużo, spotkań, jakichś miejsc takich gdzieś, przygoda była, nieustająca. Dla mnie ta muzyka to dawała wszystko, po prostu. Jak gdzieś jechaliśmy, dużo za granicę jeździliśmy, to zawsze były przygody. Siedzieliśmy z ludźmi gdzieś tam, potem gdzieś tam w góry szliśmy, czy jakoś to tak to
1: tworzył
2: było.
1: Tworzył się jakiś krąg
2: tak,
1: ludzi,
2: za każdym razem.
1: Którzy no. Byli blisko siebie.
2: Tak, tak,
1: nie
2: tak.
1: Tylko,
2: tego,
1: nie
2: tego,
1: tylko scena, koncert, praca.
2: I też ludzie gdzieś tam z zewnątrz. I to jest, no, za każdym razem tak było. Nie? Tak, a teraz już takich rzeczy...
1: Nie jesteś pierwszym artystą, twórcą, który na to zwraca uwagę.
2: Ja bym nie chciał mówić, żeby nie wyszło, że jestem stary i z greda i tak dalej, nie? No ale jak pierwsza książka, którą przeczytałem, od razu duża, to była Wyspa Kormoranów. Na Mazurach się dzieje, wiesz, takie coś. I ci znają, jak tam pojechałem i o tym mówią, tak, ta Wyspa Kormoranów to jest tam naprzeciw, tutaj, wiesz... Obok mieszka Garczarek, taki poeta, Andrzej Garczarek, taki pieśniarz, no, tam mieszka parę kilometrów dalej, się odciął od świata właściwie, tak samotnik jest. Ale w każdym razie, no takie miejsce wspaniałe. Musi być wspólna chęć, wiesz, takiego przeżywania. Tego czasami nie ma rzeczywiście już teraz. Mhm. To jest inne pokolenie troszkę. Przygotowują się dobrze ludzie do muzyki, bo ja wysyłam nuty w PDF-ach, tak, jakoś też nagranie czasami takie z komputera. Marzyłoby mi się, żeby tak kiedyś, próbę codziennie prawie mieliśmy kiedyś z Jorgami i tam to było takie wspólne ugniatanie i tam wykrzesywanie tej muzyki. Teraz to na kartce robię albo w komputerze jakoś tak bardziej, nie? Znaczy potem wchodzi ten etap, że już gramy oczywiście. No dobra, nie narzekam, skończyłem.
1: A co dzisiaj dla ciebie jest ważniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu?
2: Dzisiaj? Mm-hmm. Chciałbym tą muzykę ładnie zapisać, tak żeby ktoś bierze nuty i jest. I robi swoją wersję, ale jest to fajne. No to wszystko tak jest zapisane. Ja powiem tak, coś takiego. Ponieważ gram te filmy z różnymi ludźmi, z wspaniałymi, tu filharmonia, tam opera, tutaj coś takiego. Nie zawsze mają czas. I potem nagle się okazuje, że muszę zupełnie w innym składzie to zagrać. Inne instrumenty, kto inny. I wtedy nie na nowo piszę to wszystko, ale muszę to dostosować, zaadoptować, przerobić i to wersji tych utworów jest mnóstwo w związku z tym. I one się to chyba też się w jakiś sposób rozwija też. Nie? To.
1: Tak dopytuję, bo to też pokazuje, jak wygląda od tak zwanej kuchni życie
2: muzyka od kuchni. No więc wiesz, no jak jest, okazuje się, że tutaj ktoś nie może, tutaj nie ma powiedzmy klarnetu, ale jest obok, no to fajnie, ale już jest inaczej. Nie ma skrzypiec, a będzie powiedzmy altówka albo coś, albo w ogóle nie ma oboju, ale będzie skrzypce i altówka. No wiesz, są różne instrumenty na przykład, nie? Bo ja teraz w cztery osoby gram zawsze. To teraz takie anachroniczne, powinienem wziąć dwie osoby albo jedna, sample tego i po taniości, nie? No nie umiem tak. Znaczy nie chciałbym, nie ma przygody.
1: A na ilu instrumentach ty potrafisz grać?
2: Wiesz co, ja generalnie, to nie jest tak. Ja się generalnie na gitarze skupiam, a rozpisuję na różne instrumenty. Znaczy mam jeszcze na sarodzie grywałem też. To jest
1: taki... A nadal zrywasz struny?
2: Struny, to była szalona młodość. Teraz jakoś tak, nie wiem, struny mocniej, że... Był taki koncert, że trzy razy zerwałem. Trzy.
1: W trakcie jednego koncertu?
2: Tak. I to jeszcze, to w ogóle było tak, że graliśmy w piwnicy pod Baranami i w Krakowie. I ja tych strun nie miałem. Wybiegłem na rynek, tam jacyś cyganie były, kupowałem od nich te struny, zdobywałem, ludzie czekali.
1: A ty w trakcie koncertu, tak?
2: Nie tam na próbie. Nie, na próbie nie zrywam. No chyba, że już tam jest, coś tam ćwiczę, to coś zdarzy się. Ale tak nie, na koncercie. To jest emocja, żadna adrenalina nie leci.
1: I później wracałeś na scenę?
2: I wróciłem z tą struną zakładałem tego. Ja nie wiem, czy by teraz ktoś czekał pół godziny.
1: No tak się zastanawiam, czy dzisiaj by to przeszło.
2: Nie. A potem jeszcze, ponieważ się tak oswoiliśmy, to jeszcze potem poszliśmy tam pod pomnik, sobie graliśmy. Tam. No ale to były trzy, to już był taki swego rodzaju rekord, nie? Że trzy od razu, tak po kolei.
1: Tak. Mówiliśmy o tym, że ty słuchasz świata, bo czerpiesz z różnych tradycji muzycznych. Czy za tym idzie też i ciekawość taka podróżnicza, turystyczna?
2: No wiesz co?
1: Czy ty wyjeżdżasz często, lubisz?
2: Do tej pory, i to tak staram się, nie myślałem o tak zwanych wyjazdach wakacyjnych, bo ja nie wiem, co to są wakacje. To jest, jak jadę gdzieś, to jest to życie, o którym mi chodzi. Także za młodu stopem jeździliśmy, powiedzmy. Ale też muzycznie, z instrumentami, do ludzi, wiesz, trochę czasami na ulicy pograliśmy, zarobiliśmy, jechaliśmy dalej. To po Europie, to tak. No ale te wyjazdy były związane zawsze z graniem, z muzyką. Nie było takich, że jadę tylko oglądać. Oglądam odwrotnie. Sobie nie wyobrażam jechania na koncert i nie, no wiesz, nie doświadczania miejsc, w którym się jest. Jeżeli tak się zdarza, a zdarza się czasami, zagramy i trzeba uciekać, no to mi bardzo żal wtedy. Czuję bardzo, że to jest niepełny wyjazd, nie? A to jest to wracamy do tego, co mówiłem z innym światem teraz troszkę, nie?
1: Będąc za granicą, grywałeś tak spontanicznie?
2: Spontanicznie?
1: Na ulicy.
2: No mówię, z tym stopem, to było takie spontaniczne granie. To tak. Na rynkach, na placach miejskich różnych, w Berlinie dużo grywaliśmy. Znaczy wiesz, to wiele, wiele różnych oczywiście wydarzeń było. Jak się stopem jeździło, to na przykład gdzieś tam w Jugosławii byliśmy, zobaczyli nas tacy ludzie na wsi. Zwołali ludzi, zrobili nam normalny koncert. Taki wiesz, tak po prostu. Tam gdzieś nocowaliśmy w różnym... To było pasmo nieustających przygód, szczególnie wtedy, kiedy już nie mieliśmy planu. Po prostu jechaliśmy tam, gdzie nas niesie życie. To tak było. Natomiast wróćmy do pytania jeszcze raz.
1: Czy grywałeś na ulicach?
2: No to wtedy tak. Nie? W Berlinie dużo grywaliśmy. Jest takie muzeum Diepel. My byliśmy tak związani mocno z Biskupinem. Tam taki Wiesiu Zajączkowski był dyrektorem i tam cała taka wspaniała ekipa. I oni z Diepel mieli kontakty. I my potem do nich jeździliśmy. I nawet było 750 lat Berlina, czy jakoś tak. My szliśmy z przodu tego pochodu, jako wiesz, prapoczątki Berlina, grając oczywiście, nie? Z tymi ludźmi z tego muzeum. To byli ludzie, którzy tam mieszkali, w tych domkach zrekonstruowanych, mieli tam swój świat, absolutni pasjonaci, trochę naukowców, ale najfajniejsi byli ci, którzy tam po prostu w to weszli i stali się ludźmi w tym czasie, kiedy tam byli, ja ich inaczej nie znałem. No i ludźmi średniowiecze oprawiali te swoje ogródki, coś tam hodowali, coś tam tkali, w ogóle. No u nich bardzo dużo też grywaliśmy. Też miałem taki czas, nawet długi, nie krótki, gdzie graliśmy średniowieczną muzykę z takim zespołem z Berlina. Tipper Klimper się nazywali. Znikł tam Corvus Corax, między nimi powstał, to się rozpadło. To było dużo grań na takich jarmarkach średniowiecznych, takich, których jeszcze u nas wtedy nie było. No, wtedy na cister grałem takim instrumencie takim średniowiecznym, powiedzmy.
1: Zawsze się mówi o tej energii, która idzie od publiczności.
2: A to jest takie, jest, absolutnie takie coś jest. Ja to bardzo czuję, wiesz, że można powiedzieć, że się grało, nawet jeżeli obiektywnie grałem normalnie, średnio, tak, ale była znakomita energia tej publiczności. Oczywiście też się przenosi, że się lepiej gra. I też odwrotnie. Brak takiego reakcji. No nie wiem, czy to nie jest reakcja. Nie wiem gdzie to się odbiera. Nie wiem, którym zmysłem. Nie, absolutnie. Ale się czuje takie coś. Czy jest powiązanie, czy nie ma.
1: Wiesz, dzisiaj się mówi flow.
2: No flow. Flow się mówi. A powinienem flow mówić. No, tak.
1: Nie musisz tak
2: nie,
1: mówić.
2: Nie. Ale wiesz, bo jest coś rzeczywiście... Ja w duchy nie wierzę, nie? Raczej, ale jest coś takiego, co cię buduje i niesie, albo może czasami działać odwrotnie. To takie coś jest. Czasami gram na koncertach rzeczy, jakich nie umiem zagrać. Wiesz, to tak też może być. Może być odwrotnie, człowiek się nauczy, zestresuje i nic nie potrafi. Ale czasami jest właśnie rzecz dokładnie odwrotna. Nie?
1: Ale ty się jeszcze stresujesz, wychodząc na scenę?
2: No zdarza się. No tak, no jak zrobię nową rzecz, wiesz. Czasami się stresuję też tym, jak do filmu gramy na przykład. Ja też nie tylko sobą się stresuję. Jak ktoś zagra coś innego na przykład, to ja nie wiem, co za chwilę zrobić. Jak ktoś inny zareaguje, wiesz. I zaczynam myśleć o tym, zamiast o tym, żeby swoją robotę robić, wiesz. I albo coś, no tak, takimi rzeczami. Tak, jak jest zapisana muzyka, wiesz, bardzo. No to tak, coś się nie wydarzyło, coś nam się tu opóźniło, za późno weszliśmy z jakiegoś powodu, coś. Ale powiem coś takiego jeszcze. Taki stres i nawet pomyłka. To jest coś, co bardzo jest budujące. Najgorzej, jak wszystko idzie gładko. To jest śmierć muzyki, masakra. Wiesz, jak wszystko po kolei się udaje, no puste się robi. A jak się jakiś błąd pojawi, coś się wydarzy, nie takiego, niby błąd, to trzeba coś z tym zrobić, coś się potem podnosi.
1: I wychodzi czasami
2: lepiej,
1: kompletnie.
2: Z reguły, zawsze wychodzi.
1: Ale może
2: lepiej.
1: Też inna melodia?
2: Się może inna melodia pojawić, ale co, inna ekspresja, inne emocje, no mogą się różne rzeczy inne pojawić. Tak, też, nie? Ale to nie tylko melodii dotyczy, ja wiem, to dotyczy czegoś więcej. Każą się takie pomyłki. Czasem, nawet melodia, czasami może wejść zupełnie co innego, zupełnie coś się posypało i coś z czymś takim wchodzę, czego nikt się nie spodziewał, inni nie reagują. I to są takie rzeczy, które dobrze byłoby, żeby to się udało w następnym wykonaniu gdzieś tam zaadoptować, jakoś tam coś z tym zrobić. No, być może tak, dlatego dużo wykonań, ale jeżeli tego nie ma, to wykonania kolejne stają się coraz bardziej martwe. Dlatego premiera, gdzie właściwie człowiek jest mało przygotowany, że no, przygotowywał się, ale to jeszcze jest świeże, ma tyle emocji, jest tak dobra. Obiektywnie może tam są jakieś błędy, ale jest napięcie i coś takiego w powietrzu wisi. Potem, jak już po kolejne wykonania, nawet lepsze, mogą być gorsze. Ja cały czas muzykę niestety zmieniam. Coś tam dopisuję, tu jeszcze tu zrób to, a tu zrób to, a po co już to wszystko było dobrze? Nie. Wiesz, jak coś utrwali i się zrobi martwy, kolejne wykonania będą takie same, to będzie po prostu coraz gorzej.
1: Ale to nie chodzi o to, że ty jesteś wiecznie niezadowolony, tylko może wiecznie poszukujący.
2: O to raczej tak bym nazwał. No, znaczy niezadowolony, poszukujący, no raczej tak. No. Mhm. Chyba tak.
1: Znaczy czasami celowo nie
2: czasami
1: nie zagrasz...
2: coś jak za gładko idzie, to sobie zepsuję.
1: Fałszywą nutę.
2: Specjalnie coś tam zrobię takiego, żeby... Tak. Najbardziej właśnie jestem zaniepokojony, jak wszystko tak idzie ładnie.
1: O, ale to tylko na scenie, czy w życiu? Czy w życiu
2: również? Tego nie wiem, w życiu. Może tak, człowiek psuje coś, co by było fajne, nie wiem. Mm-hmm. Może tak być też. Mm-hmm. Może być. To jest jakaś ciemna strona, być może, nie wiem.
1: No i zobacz, Waldku, przez całą godzinę tak naprawdę mówiliśmy o muzyce, ale za tą muzyką przecież stoisz.
2: Żyć, absolutnie. Możecie stać.
1: A że muzyka jest dla ciebie życiem, no to cały swój świat pokazałeś nam dzisiaj.
2: Tak, dzięki bardzo.
1: No ja bardzo dziękuję, bo to było szczere i tak prosto z serca muzycznego w dodatku.
2: No. Znaczy ten początek kwartetu to był taki mocny bardzo, nie? Tam od razu fach, tu płyty, tutaj tego wyjazdu, nie? To trudno tak coś utrzymać całe życie też, takie coś, nie? Takie, że jesteśmy nowością jakąś tam, no bo tak było wtedy, nie? No ale choć ten polinezyjski bardzo, bardzo zachęcam. Bardzo
1: mówimy
2: zachęcam.
1: O filmie.
2: Tak.
1: No. Ale nie powiedziałeś mi w końcu, na ilu instrumentach grasz.
2: No bo ja, wiesz co, mój brat Maciej, to sam robił instrumenty i taki starał się, ale bardziej wokół fletów, nie? Ale też inne. I dudy, i tam różne budował, fletnie pana takie stworzył. Jak w tych nutach siedziałem bardziej, nie? Jako taki, mówię, to taki architekt, takim, mama wiedziała, co chciała, żebym był architektem, bo wiedziała, jaki jestem od zawsze, nie? No sarod, to tak, to, bo to jest taki, wiesz, taki indyjski, sitar jest znany z tych muzyków, tak. Z tych indyjskich, a sarod to właściwie w Polsce nikt nie ma. Są podobne tam afgańskie, takie podobne instrumenty, ale sarto, bo oni nie przyjęli, to zrobili sobie królewski instrument, tam 30 ponad strun, wiesz, taki tam, no niesamowite jest. I to na tym tak. Sobie taki chiński instrumencik kupiłem, dęty tutaj tego, na nim zagrałem, stwierdziłem, że się nie będę uczył, tylko gram to, co mi samo wychodzi, bo chodziło o takie efekty bardziej niż granie tak, jak oni grają, a grają znakomicie. Ja raczej piszę muzykę, to jak melodię, to raczej staram się, ci znakomici muzycy grają, nie? Po filharmoniach, po coś tam, tacy. No tak. O, widzisz, kupiłem sobie taki instrument też chiński, też smyczkowy, erhu się nazywa. No oni potrafią pięknie grać. Nie kupiłem najdroższego oczywiście, no ale się okazało, że to jest tak trudne. Tutaj jest jakimś tam takim sznurkiem coś wiążą, tam wiesz, to ma dwie strony tylko, nie? Pięknie na tym grają, no zupełnie inaczej.
1: Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Waldemar Rychły.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Autopromocja.
2: Ładnie na jeden kontakt rozgrywają akcję Poznaniacy, ale sobie pięknie. Strzał i gol! I gol! I gol! Ale numer niesamowity!
3: Efektowna wygrana z warszawską Legią przybliżyła piłkarzy Lecha Poznań do obrony mistrzowskiego tytułu, ale walka o majstra wciąż trwa. Przed Kolejorzem teraz wyjazdowe starcie z Motorem Lublin. Na bezpośrednią relację z meczu zapraszamy w sobotę 2 maja od 20.15.
0: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
7: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
6: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: 100-metrowa biało-czerwona flaga w Szamotułach. Imponującą makietę kolejową można oglądać we Włoszakowicach, a jutro będzie można zobaczyć oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja.
0: Wiadomości Radia Poznań.
8: O 13 w sobotę 2 maja, Marek Polak zapraszam, 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta mieszkańcy Szamotu. W ten sposób uczcili dzisiaj święto flagi. Teraz na rynku trwa patriotyczny festyn. Jest tam nasz reporter Grzegorz Łukawiak.
9: Setki mieszkańców zebrały się na placu Sienkiewicza, gdzie każdy chwycił brzeg flagi, by ponieść ją w rytm werbla wzdłuż parku zamkowego na rynek. Na czele patriotycznego korowodu szli starosta Beata Hanyżak, wiceburmistrz Krzysztof Wolny oraz proboszcz Bazyliki Kolegiackiej ksiądz Krzysztof Ren. Na pomysł uczczenia święta flagi w tak niebanalny sposób wpadł burmistrz, a 100-metrową flagę ufundował sponsor. Trafi ona teraz do biblioteki miejskiej. Na rynku kończy się właśnie piknik, podczas którego prezentowały się na stoiskach służby mundurowe, a na scenie występowali młodzi artyści z patriotycznym repertuarem. Mieszkańcy dopisali, zarówno starsi, którzy patriotyzm wynieśli z domu, jak i młodsi, którzy uczą się go w czasie takich świąt jak dzisiejsze. Z Szamotu Grzegorz Łukawiak, Radio Poznań.
8: Teraz kolejna majówkowa propozycja. To prawdziwa gratka dla miłośników kolei. W hali sportowej we Włoszakowicach można podziwiać imponującą makietę kolejową. Zjechało do nas 40 modelarzy z całej Polski, powiedział Radiu Poznań Karol Michalewicz z Leszczyńskiej Grupy Modelarzy Kolejowych.
10: Mamy łącznie 180 metrów bieżących makiety. Stacji jest 11, a jeżdżących maszynistów na makiecie jest obecnie 17 osób. Ona jedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Idziemy według zegara, który jest przyspieszony 4-krotnie do czasu rzeczywistego. Mówiąc krótko, w nasze 15 minut rzeczywiste mija godzina na makiecie.
11: Dzieciństwo się przypomina, bo ja kiedyś miałem Pico i zachwycony jestem jakością montażu. Gdybym miał, to nadal bym się tym cieszył, ale w okresie młodości po prostu to sprzedałem niepotrzebnie.
8: Wydarzenie wpisuje się w obchody 130-lecia powstania linii kolejowej Leszno-Wolsztyn. Wyjątkową makietę można oglądać jeszcze dziś do godziny 18. Rękopis Konstytucji z 1791 roku będzie można oglądać jutro w kancelarii premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka zachęca w mediach społecznościowych do tego, aby przyjechać i zobaczyć oryginalny dokument.
12: 3 maja w niedzielę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Tak, tej Konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wejście od Ujazdowskiej.
8: Do oglądania rękopisu Konstytucji zachęcał również w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Na co dzień oryginalny dokument w 3 egzemplarzach jest przechowywany w archiwum. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego, transportowany od wtorku humbak, przez 2 miesiące krążył i utykał na płyciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku.
13: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany, zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu. Leżał na mieliźnie zatoki wyspy Pyl niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie. Potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: I to wszystko teraz, a za godzinę w ramach majówki Last Minute zajrzymy do czeskiej Pragi.
14: To były wiadomości Radia Poznań.
8: A w pogodzie będzie bezchmurne niebo i 23-24 stopnie teraz na termometrach w Wielkopolsce. Dziś na zachodzie regionu lokalnie nawet do 27 kresek. Słoneczna aura dopisywać będzie w kolejnych godzinach sobotniego popołudnia.
14: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
15: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
16: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
17: Autopromocja. Reklama.
18: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
19: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Reklama.
14: Tu Radio Poznań. To był tydzień w Wielkopolsce.
21: Dzień dobry Państwu, 2 maja w środku majowego weekendu. Witam serdecznie w gronie poznańskich, wielkopolskich dziennikarzy, z którymi skomentujemy wydarzenia tego tygodnia. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński, a w studio ja, Rafał Regulski, witam Ewę Ruszkiewicz, Super Express.
22: Dzień dobry.
21: Tomasza Małeckiego, Telewizja Poznańska, Telewizja Polska.
23: Dzień dobry.
21: I Maciej Szefer, Informacyjna Agencja Radiowa. Cześć Macieju.
24: Dzień dobry, kłaniam się.
21: Proszę Państwa, zaczniemy od 2 wydarzeń, których zasięg można nazwać ogólnopolskim, a może i nawet międzynarodowym. Na początek uwolnienie Andrzeja Poczobuta, białorusko-polskiego dziennikarza, który po ponad 5 latach został uwolniony przez reżim Łukaszenki. Na początek krótka wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z rozmowy, która miała miejsce na naszej antenie we wtorek, czyli w dniu uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tak o skali tej operacji mówił u nas minister Bosacki.
2: Zwracam uwagę na tą niezwykłą dozę skomplikowania całego procesu. I to, co powiedział wicepremier Sikorski na konferencji prasowej razem z tym specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa do spraw Białorusi Johnem Colem. Aż 7 krajów było zaangażowanych, 7 państw, 7 dyplomacji i 7 służb specjalnych w tą wymianę. Po tamtej stronie Białorusi Rosja, a powiedziałbym po szeroko pojętej stronie Zachodu Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Polska i Stany Zjednoczone.
21: Tak, wielka skala, wielka operacja. I tutaj do was, drodzy dziennikarze, pytanie, tak trochę prowokacyjnie powiem. Jeden człowiek, a tyle Zachodu i szumu. Dlaczego tak bardzo żyliśmy i żyjemy tą sprawą? Może Ewo, ty zacznij.
3: Jeden człowiek za to, jak wielki i jak wiele nas uczący dzisiaj. To, że nazywamy Andrzeja Poczobuta człowiekiem niezłomnym, takim nawet symbolem walki o wolność słowa, człowieka. On pokazał nam, co znaczy, no właśnie, walka. Walka o swoje życie w kraju, który prawa człowieka ma za nic. Myślę sobie, że w kontekście tego, co się wydarzyło, że jest już po polskiej stronie, możemy go dawać jako przykład w zasadzie każdemu.
21: Mhm. Tomek?
4: Znaczy, ja myślę, że my generalnie jako Polacy bardzo lubimy takie ikoniczne postacie i symbole. I Andrzej Poczobut właśnie jest takim symbolem walki Polaków na Białorusi o tę polskość, bo przypomnijmy, że Łukaszenka stworzył swój Związek Polaków na Białorusi, który przejął domy polskie wybudowane tak przez za pieniądze polskiego rządu. Część członków tego związku, tego prawdziwego, oczywiście się z tym nie zgodziło. Poczobut już kilkakrotnie był więziony, zazwyczaj na kilka tygodni czy na 3 miesiące. Ponad 5 lat temu został skazany na 8 lat kolonii karnej. Wychodzi po 5 latach. I myślę, że najważniejsze jest to, co powiedziałem. My bardzo lubimy symbole i on jest takim symbolem, bo tych Polaków tam jest więcej, tak? On był najbardziej znany, bo był dziennikarzem niezależnym, pisał do Gazety Wyborczej, zresztą Marcin Bosacki, który tutaj się wypowiadał, akurat jest chyba najbardziej kompetentną osobą w ministerstwie do tego, ponieważ on był szefem działu zagranicznego Gazety Wyborczej, był bezpośrednim przełożonym właśnie Andrzeja Poczobuta, także doskonale go zna i rozumiał, myślę, ten nikt jak Bosacki no nie rozumiał w polskim rządzie, co tam się dzieje na Białorusi.
21: Maciej Szefer, Informacyjna Agencja Radiowa. Co ty, Macieju, o tym myślisz?
22: Kiedy dotarły pierwsze do mnie informacje o tym, że Andrzej Poczobut wraca do Polski, no to najpierw była taka refleksja, że to faktycznie no wielki dziennikarz, wielka postać i to nie tylko dla tej Polonii na Białorusi, ale przede wszystkim mam wrażenie, że wokół Andrzeja Poczobuta także my Polacy potrafimy się tutaj zjednoczyć, niezależnie od przekonań politycznych, od jakichś politycznych barw. Tu to społecznie czy obywatelsko nie ma żadnej wątpliwości, że działalność Andrzeja Poczobuta wymaga docenienia. Jego postawa, ta niezłomność wymaga ogromnego szacunku i tak naprawdę jest dla nas powodem do dumy. Dla nas, mówię, jako narodu jest powodem do dumy. A to, że Andrzej Poczobut jest zdeterminowany, aby powrócić na Białoruś, to też trochę od nas dziennikarzy wymaga tłumaczenia, mam wrażenie, dlaczego on chce wrócić i dlaczego jego rola na Białorusi jest tak ważna. I to zarówno jeśli chodzi o opiekę pewnego rodzaju, czy o bycie głosem tej Polonii na Białorusi, jak i mam wrażenie, że po prostu pokazywanie tego, jak ta Białoruś wygląda naprawdę, bo też trochę o tym zapominamy, że mamy takiego sąsiada za wschodnią granicą.
3: Oj tak, niezwykle ważne. Niezwykle ważna kwestia, że za naszą wschodnią granicą mamy kraj, w którym znikanie ludzi, zabójstwa, represje i więzienie, tak jak pana Andrzeja Poczobuta w kolonii karnej, którą można nazwać takim współczesnym łagrem. Ludzie, którzy relacjonują pobyty tam, mówią o nieludzkim traktowaniu, niehumanitarnym. Tam regulamin praktycznie nie istnieje, jest się zdanym na łaskę strażnika, który może cię psychicznie i fizycznie zgnębić. Ja słyszałam głosy przyjaciół Andrzeja Poczobuta, którzy mówili, że jego stan już był no, tak zły, że jeszcze rok i mogłoby już naprawdę być tragicznie.
21: A rzeczywiście widzimy człowieka wychudzonego i widać, że jego zdrowie czy kondycja zostały mocno nadszarpnięte, mówiąc delikatnie.
3: Tak, mocno nadszarpnięte. Ja słyszałam jego rozmowę z Bartkiem Bielińskim z Gazety Wyborczej, z wicenaczelnym, i w jego głosie wciąż brzmi hardość, odwaga, taka duma z tego, co robił i duma z tego, co się wydarzyło, że po prostu przetrwał. Natomiast wygląd jest naprawdę, naprawdę przerażający.
21: To może w tym miejscu wróćmy jeszcze do naszej wtorkowej rozmowy z wiceministrem Bosackim. Tę rozmowę prowadził Piotr Jaśkowiak i posłuchajmy drugiego fragmentu.
1: Andrzej Poczobut, kiedy się spotkał z premierem Donaldem Tuskiem na polsko-białoruskiej granicy, to według szefa rządu jego pierwsze słowa brzmiały: czy będę mógł tam wrócić? Premier zapewnił go, że tak, no bo jest wolnym człowiekiem. Co się stanie, jeżeli Andrzej Poczobut zechce wrócić na Białoruś?
2: Oczywiście Andrzej Poczobut jest wolnym człowiekiem i jeśli będzie chciał, to na Białoruś wróci. Natomiast no ja osobiście, ja go znam jeszcze z dawnych czasów, też moich dziennikarskich, ja go bym gorąco namawiał do tego, żeby na Białoruś nie wracał. Też po to, żeby nie być znowu więzionym w strasznych warunkach zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Ale wiem, że w Andrzeju Poczobucie, osobie niezwykle szlachetnej, o takiej bardzo głębokiej nucie w swoim sumieniu sprawiedliwości i walki o wolność i demokrację, jest to, że on powinien być w miejscu swojego zamieszkania. Andrzej się czuje Polakiem, ale też obywatelem Białorusi i bardzo głęboko kocha Białoruś i chciał być częścią tego ruchu wyzwolenia Białorusi spod dyktatury. No miejmy nadzieję, że on drugi raz nie trafi w szpony reżimu Łukaszenki, a to by w mojej ocenie groziło mu niemal na 100%, gdyby tam wrócił.
21: Macieju, patrzę teraz

0: To, że jego rodzina teraz do Polski przyjechała, to jest zupełnie inna kwestia. Jest po prostu związany z Białorusią i chce działać dalej na rzecz Polonii białoruskiej. I to jest sprawa jakby arcyważna. Należy tylko opracować także w kręgach dyplomatycznych, tak naprawdę porozmawiać chyba rzetelnie i przemyśleć to, i w jaki sposób ewentualnie reagować potem na kolejne kwestie, bo to się niestety, co się wydarzyło, to się może powtórzyć i wówczas ewentualna wymiana może być jeszcze trudniejsza, oby nigdy do takiej sytuacji nie doszło. Ale w każdym razie Andrzej Poczobut paszport wciąż ma i z tego, co widziałem, te obrazki z granicy, no to bardzo mocno trzymał ten paszport, żeby mieć tę przepustkę na Białoruś z powrotem.
1: Ja myślę, że Andrzejem Poczobutem kierują dwie kwestie, jeśli chodzi o powrót na Białoruś. Pierwsza jest taka, że gdyby nie wrócił, to myślę, że Andrzej Poczobut myśli w ten sposób, że Łukaszenka wtedy by stwierdził, że go złamał, tak? Nie złamali go przez 5 lat tej kolonii karnej. I gdyby nie wrócił, to byłoby chyba po trosze zwycięstwo Łukaszenki. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Andrzej Poczobut... Oczywiście nie wiem, ale tak mi się wydaje, też chcę wrócić, bo nie chcę zawieść Polaków, tych, którzy tam zostali, którzy go wspierali przez te wszystkie lata i to jest chyba też dosyć ważne, że on nie chce być postrzegany jako osoba, która wycierpiała 5 lat, poszła duża wymiana, 7 państw, 7 wywiadów i tak dalej się starało o to, żeby go uwolnić. No i co, i on teraz będzie sobie na spokojnie żył w Polsce, pisał do Gazety Wyborczej. No to chyba nie jest ten charakter, nie po to chyba te 5 lat siedział w tej kolonii karnej, żeby to się tak zakończyło. Myślę, że to te dwie kwestie kierują Andrzejem Poczobutem.
2: Mhm. Tym bardziej, że wiemy, że reżim Łukaszenki już proponował Andrzejowi wyjazd z Białorusi w jedną stronę, ten taki bilet poza ich kraj. Dla mnie to jest w takim nawet filozoficznym może trochę wymiarze, taka elementarna walka dobra ze złem. Ja jej ogromnie kibicuję, wierząc, że i będąc idealistką, że to się wydarzy. Chciałabym, żeby Andrzej Poczobut wrócił do wolnej Białorusi, do wolnego w kraju, w którym będzie mógł mówić, co uważa, co myśli i gdzie mniejszości narodowe nie będą tak gnębione.
3: Mhm. A słuchajcie, wyobrażacie sobie taki argument, że ktoś mówi do Poczobuta: słuchaj, widziałeś, ile sił zostało zaangażowanych w to uwolnienie ciebie i że to się może powtórzyć, więc dobrze rozważ swój powrót na Białoruś?
2: Ja myślę, że kwestia tutaj takiego warunkowego stwierdzenia, pewnie w kontekście właśnie Andrzeja Poczobuta, który kieruje się jednak tymi wyższymi wartościami, nie mogłaby paść. Natomiast myślę sobie, że być może za chwilę znajdą się nowe ścieżki dla tego dziennikarza, który będzie mógł pomóc w jeszcze inny sposób swojemu krajowi.
3: To może jeszcze jeden fragment posłuchajmy, trzeci, ostatni fragment rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, a rozmawia Piotr Jaśkowiak.
4: Więźniów sumienia jest bardzo łatwo produkować, ale Andrzej Poczobut został wtrącony do więzienia, chociaż nic złego nie zrobił. Myśmy Białorusinom oddali w zamian Aleksandra Butjagina, Rosjanom właściwie, bo to Rosjanin, a on miał być wydany Ukraińcom pod zarzutem szpiegostwa. My im szpiegów, a oni nam dziennikarza. I mogą wsadzać dowolną liczbę dziennikarzy, bo to przecież Aleksandra Łukaszenki nic nie kosztuje.
5: Panie redaktorze, nie powiedział pan nic, co byłoby zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i myślę dla znakomitej większości naszych wspaniałych słuchaczy, czyli to, że reżimy niedemokratyczne, reżimy autorytarne mają inny system postępowania i wartości niż demokracje. No niestety tak oni grają. Jeszcze raz apelujemy do wszystkich naszych obywateli. To nie chodzi tutaj o Andrzeja Poczobuta, ale wiemy, że na przykład ciągle są Polacy, którzy wyjeżdżają na wyprawy turystyczne po Rosji. I wiemy, że byli Amerykanie, którzy też byli turystami, którzy byli przetrzymywani przez służby rosyjskie właśnie tylko po to, żeby móc wymienić tych Amerykanów na szpiegów rosyjskich w Stanach Zjednoczonych albo w innych krajach Zachodu. Jeszcze raz apelujemy, tam gdzie mówimy, żeby nie jeździć turystycznie, to bardzo prosimy, żeby nie jeździć też po to, żeby tego typu sytuacji prawdopodobieństwo zmniejszyć.
3: Czy w tym kontekście rozumiemy właśnie te apele MSZ-u i innych służb, żeby właśnie do tych krajów nie wyjeżdżać? Tomek?
1: Nie wiem, tak się zastanawiam.

0: zastanawiam właśnie nad tymi słowami ministra Bosackiego. On już w tej wcześniejszej wypowiedzi no, powiedział wprost, że radziłby Andrzejowi Poczobutowi, żeby nie wracał, więc zastanawia mnie ta postawa, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, no, minister Bosacki doskonale zna się z Andrzejem Poczobutem i wie, jaki to jest człowiek i że będzie tam chciał wrócić, bo nie może zawieść.
1: Tak, ale ja też mówię, czy to ma być lekcja dla innych, nie Andrzeja Poczobuta.
0: No, lekcja dla innych? Myślę, że tak, chociaż ja nie wiem, ilu takich Polaków, którzy, nie wiem, sobie chcą przejechać koleją transsyberyjską, bo to chyba jest najbardziej popularna, że tak powiem, wycieczka.
1: To było moje marzenie.
0: No to widzę, że o pociągach...
1: Było, ale było. Nie?
2: Apelujemy o rozsądek.
0: Tak właśnie, minister apelował o rozsądek też do, widzę, redaktora Rafała. Ale no na pewno trzeba być uważnym, wybierając turystycznie takie kraje. No jest to ryzykowne na pewno.
2: To jest tym istotniejsze, jeśli spojrzymy na to, za co został zatrzymany i uwięziony w kolonii karnej pan Poczobut. Rehabilitowanie nazizmu, zarzucić Andrzejowi Poczobutowi, to tak jakby, nie wiem, weganom zarzucić, że propagują karkówkę na śniadanie. I myślę sobie, że w takich krajach, przy tego typu polityce, przy tego typu wojnie z tym Zachodem, faktycznie błahy powód może stać się przyczynkiem do tego, żeby za tymi kratkami wylądować. Ja jestem tutaj, popieram ministra Bosackiego i również apeluję o to, żeby nie dawać pretekstów do tego, żeby nasze służby musiały nas uwalniać z takich miejsc.
1: I Maciej
3: Szefer. Mnie właśnie zainspirowaliście do tego, żebym proponował większą liczbę materiałów trochę o tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na Polaków za wschodnią granicą, na przykład w Rosji czy na Białorusi, bo myślę, że troszeczkę same apele to jest jedna sprawa, ale trzeba jeszcze powiedzieć, z czego te apele wynikają albo co właśnie może tam czekać ewentualnych turystów, czy w Rosji, czy w Białorusi. I myślę, że to jest dość kluczowe, bo to czasem bardziej przemawia to ryzyko i pokazanie takich realnych zagrożeń, podłączone do samego apelu, żeby jednak takich zagrożeń unikać. Po prostu myślę, że w obecnych czasach można spróbować podróżować w zupełnie inne regiony świata.
1: I zamykamy ten wątek, zmieniamy temat.
4: To był tydzień w Wielkopolsce.
1: Na koniec niedzieli było wiadomo o 250 ponad milionach złotych, ale dzisiaj wiemy, że to jest ponad 280 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na raka, a to dzięki niesamowitej akcji internetowej prowadzonej przez youtubera Łatwoganga, czyli Piotra Hankego. No i krótko o tym w relacji u nas na naszej antenie było w autorstwa Krzysztofa Polasika.
5: Transmisja początkowo miała polegać przede wszystkim na słuchaniu utworu nagranego przez rapera BDOS-a i chorą na raka 11-latkę. Skończyła się po 9 dniach po ogoleniu głów wielu znanych ludzi, kiedy licznik wpłat wskazywał ponad 250 milionów złotych.
6: Cieszmy się! Naprawdę dziękujemy każdemu! W imieniu kolegów i koleżanek z onkologii!
7: Na pewno charyzma samego autora tego wydarzenia. Dobry, ciekawy pomysł. On się zawsze jednak w świecie internetu sprawdza. Świecie, który jest bardzo konkurencyjny.
5: Tak, na pytanie o powody sukcesu akcji odpowiada badacz mediów społecznościowych Jakub Jakubowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Później takie wirusowe rozchodzenie się tego wydarzenia, ostatecznie gwiazdy, które zaczęły się pojawiać jedna za drugą, to działa jak metoda kuli śniegowej w pewnym momencie, prawda?
5: Mieszkanie Łatwoganga odwiedzili przede wszystkim celebryci znani w internecie, ale także aktorzy. Chociażby Borys Szyc, uczestnicy transmisji, obiecywali wykonanie różnych czynności pod warunkiem, że kwota wpłat przekroczy daną granicę. Podczas transmisji można było zobaczyć, ile pieniędzy wpłaciła konkretna firma czy konkretny celebryta.
8: Firmy, których tam nie ma, no dzisiaj pewnie zastanawiają się, ile straciły wizerunkowo.
5: Komentuje ekspert od wizerunku Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cała kwota bez prowizji ma zostać przekazana na leczenie, zakup nowego sprzętu czy wsparcie psychologiczne.
9: Generalnie w Polsce mamy zapewnioną dosyć nowoczesną opiekę, również w onkologii.
5: Ale wsparcia nigdy za wiele, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów, dr Marcin Karolewski.
9: Myślę, że każdy dyrektor szpitala czy każdy lekarz mógłby wskazać, co jest mu najbardziej potrzebne.
1: Tak jest. To była relacja Krzysztofa Polasika, a ja dziennikarzy w studio i zdalnie obecnych, czyli Ewy Ruszkiewicz, Tomasza Małeckiego i Macieja Szefera, pytam, jak wy tłumaczycie fenomen tej zbiórki? 280 milionów ponad złotych zebranych, no powiedziałbym tak z punktu widzenia tego youtubera, tanim kosztem. W kawalerce podłączony do małej kamerki, cyk i leci transmisja. I kasa też leci.
2: Moim zdaniem jest to wynik tego, że my, Polacy, pospolite ruszenie mamy w DNA. I my kochamy takie akcje. A tu nałożyło się wiele, wiele czynników. Między innymi to, że ten młody człowiek, Piotr Łatwogang, on był bardzo autentyczny. On był prawdziwy. Ja myślę, że na tym poniosła się ta cudowna fala tej akcji i tego, że tak dużo osób przyłączyło się do niej. Ja biję duże brawo.
0: Znaczy myślę, że to też jest znak czasów, tak? Pamiętamy na pewno wszyscy, jak powstawała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na początku lat 90. To też było coś takiego nowego, coś niesamowitego. No i teraz czasy się zmieniły, jest internet, jeśli chcemy porwać młodych ludzi, nie tylko młodych, no ale głównie młodych do pomagania, to no to właśnie poprzez internet, bo ja akurat mam dwoje dzieci, 14 i 16 lat, więc niestety wiem, jak to wygląda, to patrzenie ich w telefon czy w komputer i w internet, jak oni są zapatrzeni w niektóre postaci. I jeśli Łatwogang wykorzystał tę swoją popularność do takiej akcji, to też bije pokłony. I jeszcze jest coś takiego, powiedziałaś tutaj o pospolitym ruszeniu, to było też takie budowanie, takie poczucia wspólnoty, że coś razem wszyscy robimy. Oczywiście on za tym stał, Łatwogang, ktoś tam przyszedł, ktoś ogolił głowę, ktoś zapowiedział, że wpłaci pieniądze. I to takie poczucie zjednoczenia, że coś wspólnego robimy dla ponad podziałami dla chorych dzieci, bo no to też stoi za sukcesem tej akcji.
3: Tomek powiedział bardzo ważną rzecz, ponad podziałami, to jest jedna kwestia. Druga sprawa to anonimowo, można było to zrobić. Trzecia kwestia to można było wesprzeć Łatwoganga bardzo szybko, sprawnie z poziomu telefonu komórkowego. Można było się tym pochwalić, ale wcale nie trzeba było. Trochę tak odwołując się do tych nastoletnich dzieci Tomka jeszcze nawiążę. Nikt nie prosił, a każdy potrzebował, można by powiedzieć o tej akcji.
2: Ja myślę, że to jest też piękny argument, że to pokolenie, na które tak wiele osób narzeka, tych dwudziestolatków, którzy mają być leniwi, roszczeniowi, niesprawczy, teraz pokazało nam lekcję właśnie tego, jakim pokoleniem oni są. Dla mnie to jest cudowny znak czasów. Dla mnie to jest argument do tego, że w małym mieszkaniu, w małej społeczności może wydarzyć się piękna historia.
1: No tak, a tutaj być może to kwestia, jeżeli mówimy o tym młodym pokoleniu, kwestia dotarcia, przemówienia odpowiedniego. Może uważają tak ci, że to pokolenie jest nie takie, jakbyśmy chcieli, bo nie umieją z nim rozmawiać, dotrzeć do niego i po prostu, nie wiem, zapytać, poprosić.
2: Tak, ale zawsze każde pokolenie.
1: Tak, Macieju?
3: Każde pokolenie takie było. No my też tacy byliśmy, że mam wrażenie, że każdy z nas myślał trochę, że ci starsi to nas trochę nie rozumieją, albo my chcemy coś inaczej. No i oni pokazali, też chcemy inaczej, potrafimy zrobić to bez całego tego anturażu, bez szerokiego rozgłosu. Rozgłos sam się stworzył i ten element, efekt kuli śniegowej, o którym wspominał doktor Jakubowski, jest chyba znakomitym właśnie odzwierciedleniem tego. No pytanie, co będzie potem, bo mi się wydaje, że kiedy te emocje opadną, to na przykład w moim mniemaniu drugi raz taka akcja już nie będzie miała takiego efektu, ale obym się mylił.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo pojawiły się takie głosy, że rzeczywiście warto byłoby to co roku powtarzać. No i pytanie właśnie, czy da się ten entuzjazm skopiować za rok, dwa, trzy?
2: No i to jest tak żywy organizm i eksperyment na żywym organizmie, że nie wiemy, co się wydarzy. Ja na pewno będę kibicować. No zobaczcie, zbiórki Jurka Owsiaka, no też co roku zastanawiamy się, czy to jeszcze ma sens, czy to jeszcze się tutaj konwencja jakaś nie wyczerpała, a cały czas dajemy radę. I uczymy kolejne młode pokolenia, że pomoc, że wsparcie, że aktywność i sprawczość ma sens.
0: Moim zdaniem akcja, trochę zgodzę się z Maciejem, że będzie ciężko osiągnąć taki sukces jak w tym roku. W Poznaniu na Hetmańskiej KWU namalował mural wspierający tę akcję. Namalował to dokładnie w niedzielę rano, z tego co wiem. Robiłem z tego, zresztą live'owałem do teleskopu i tam na tym muralu już jest napisane wprost pierwszy finał, tak, tej akcji Łatwoganga, więc no zobaczymy. Jestem sceptyczny, czy to, czy będzie tak duża kwota zabrana w przyszłym roku, ale też powtórzę za Maciejem, obym się bylił.
1: To teraz za chwileczkę wysłuchamy gorącego komentarza do tej akcji Jerzego Owsiaka, czyli szefa WOŚP-u, a ja już uprzedzę was, że pytanie, jakie zadam po tym, to po pierwsze oczywiście jest to podziw dla tej akcji, ale czy przy wyczuwalnym tym oczywistym podziwie Jerzego Owsiaka dla akcji Łatwoganga wyczuwacie też w tej wypowiedzi taki element rywalizacji?
10: 250 milionów złotych, moi drodzy. To jest taki moment, w którym także ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost. To my się także od was musimy uczyć. To także my patrzymy, jak wy to robicie. To także dla nas jest to niesamowita nauka. Jeszcze raz ściskam was, odpocznijcie teraz i sam jestem ciekaw, w jaki sposób teraz te pieniądze będą przeznaczone na pomoc dla onkologii dziecięcej. Jeszcze raz powiem, my kupujemy gruby sprzęt, ten, który jest w klinikach, w szpitalach.
1: No właśnie, na koniec. To jest źródło Facebook, jeżeli chodzi o tę wypowiedź Jerzego Owsiaka. A pytanie, po pierwsze, dwa pytania. Czy wyczuwacie tę nutę rywalizacji? Od tego zacznę.
2: Dla mnie trochę niefortunna wypowiedź pana Owsiaka, który mówi, my kupujemy gruby sprzęt i teraz my zobaczymy, jak wy sobie z tym poradzicie. Ja tylko przypomnę, że Łatwogang nie będzie wydawał tych pieniędzy. Wydawać te pieniądze będzie fundacja, która istnieje na naszym tutaj rynku NGO-sów od 10 lat. I oni zajmują się pomocą zarówno dla dzieci, osób starszych, chorych, ale również wspierają rodziny, wspierają kliniki. No myślę sobie, że to niefortunne i może nie trzeba było tak mówić.
0: No właśnie ja nie rozumiem tego pytania. Sam jestem ciekaw, jak będziecie wydawać te pieniądze. Mhm. No to, co powiedziałaś, jest fundacja Cancer Fighters od już dekady i no i właśnie zastanawiające jest, po co to powiedział. I to jest tutaj taka nutka zazdrości, bo myślę, że to, co ja powiedziałem na początku, ten 92 rok, kiedy startowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, my byliśmy młodzi, my wtedy w tym uczestniczyliśmy, przynajmniej ja, zaczynałem pierwszą klasę liceum i pomagaliśmy. A teraz wydaje mi się, że po tych już 30 kilku latach, myślę, że Jerzy Owsiak i Wielka Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przespała pewien moment, żeby trochę się zmienić, żeby to właśnie było na miarę naszych czasów, czyli na miarę czasów internetowych.
1: Mhm. Maciej Szepeta.
3: Myślę, że to może być sygnał dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że ta formuła powoli się wyczerpuje i tak analizując pierwszą część wypowiedzi Jurka Owsiaka, stwierdzam, że powinien on się troszeczkę bardziej otworzyć właśnie na nowe formuły, na nowe źródła, na nowe możliwości, bo Łatwogang i BDOS oni pokazali wprost, że można, że da się, że potrzebny jest entuzjazm nieco większy, potrzebna jest chyba nowa energia, taki impuls, zastrzyk. No i tu troszeczkę, odrobinę, chyba też bym wyczuwał taką nutę być może zazdrości, chociaż nie wiem, czy słowo zazdrość jest w tym momencie właściwe, bo wydaje mi się, że bardziej mogłaby przez wypowiedź Jurka Owsiaka jednak dominować pewnego rodzaju duma, bo te sukcesy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to tak na dobrą sprawę obserwowaliśmy przez lata i na pewno je obserwowali też twórcy i uczestniczyli w nich twórcy tej zbiórki, czyli Łatwogang czy BDOS. No i jakby moim zdaniem jedno trochę wynika z drugiego i to nie powinno być to pole do jakiejkolwiek rywalizacji.
2: Mhm. Tak, a my lubimy takie czarno-białe scenariusze, że albo jest tak, albo tak, a przecież wiemy, że świat jest pełen szarości. A ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, mianowicie taki, że Łatwogang i BDOS mówią, że teraz znikają z mediów społecznościowych i oni za bardzo nie chcą się promować na tej zbiórce i mówią, że najważniejsze są dzieciaki, a nie tutaj jakiś frontman, który będzie zbijał jakiś kapitał, czy to społeczny, czy internetowy. Przecież to są twórcy, którzy zarabiają w internecie. Oni tam robią pieniądze. A ten chłopak mówi, rezygnuje ze swojej współpracy z dużym koncernem. Cały dochód będzie przeznaczony na dzieci. To jest inny styl jednak prowadzenia tej inicjatywy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest jakiś lider, ktoś zbiera te wszystkie głaski od społeczeństwa. Ci skromni chłopacy mówią, teraz wycofujemy się. Dla mnie to jest piękne.
0: Mhm. Mnie tylko zaskoczyła jedna rzecz. Znaczy, tego się spodziewałem, bo o ile to, co powiedziałem na początku, że potrafiliśmy się zjednoczyć ponad podziałami, no i wystarczy, że akcja się zakończyła i zaczęła się taka trochę jadka w mediach społecznościowych, a że teraz zobaczcie, bo ten owsiak to tyle i tyle bierze, że ta fundacja nie wiadomo tak naprawdę na co wydaje pieniądze, a łatwo gang to tutaj świetnie wszystko zorganizował, trochę został zaatakowany owsiak. Później dyskusja, czy powinien tam wystąpić pan prezydent Karol Nawrocki, czy może premier Tusk, kto by zebrał więcej, bo gdybym ja przyszedł, to byłoby więcej pieniędzy zebranych. No i tu już niestety takie, przepraszam za wyrażenie, ale to takie jak Rafał Ziemkiewicz napisał kiedyś taką książkę pod tytułem Polactwo i chyba takie trochę polactwo z nas wyszło po tej akcji.
3: Ja obserwowałem na X-ie swoją drogą dyskusję, czy jeszcze w trakcie akcji Łatwo Ganga, i tam się trafiłem w jakąś taką bańkę, niszę, oby to była nisza, w której ludzie prześcigali się w wyjaśnianiu społeczeństwu na tej platformie, że nie wspierają Łatwo Ganga, albo nie muszą go wspierać, albo nie czują, że potrzeba tego rodzaju wsparcia, ponieważ płacą podatki. I z tych podatków służba zdrowia powinna funkcjonować i leczyć dzieci chore onkologicznie. Ja się w pewnym sensie z tym zgadzam, no bo też płacę podatki, tylko z drugiej strony nie znam państwa, nie znam kraju, w którym służba zdrowia działałaby tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To jest pewnego rodzaju ideał, którego i tak się prawdopodobnie nigdy nie da doścignąć, szczególnie, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i te potrzeby nasze będą zdecydowanie większe. Zatem jeszcze była taka, można powiedzieć, jeszcze był taki kierunek tych dyskusji poza Jurkiem Owsiakiem, Wośpem i porównywaniem do Łatwogangu.
1: Zatem kibicujmy wszelkim projektom, które pomagają po prostu nawet nie służbie zdrowia, tylko chorym. O, tak będzie najlepiej. Dziękuję. To zamykamy w takim razie wątek Łatwo Ganga, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale nie zamykajmy serc na dobroczynne akcje. Zmieniamy temat.
4: To był tydzień w Wielkopolsce.
1: Dużymi krokami zbliżają się w Poznaniu obchody 70-lecia czerwca 56. No a związkowcy z Cegielskiego ostrzegają, zapowiadają manifestacje w tąże 70. rocznicę tegoż poznańskiego czerwca. Relacja Jacka Kosiaka.
11: O proteście związkowcy przypomnieli także dziś, 1 maja, przed pomnikiem czerwca 56.
12: W sposób szczególny myślimy o pracownikach Cegielskiego, pracownikach WSK i wszystkich innych zakładach pracy.
11: Przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange wciąż jeszcze liczy na kompromis.
12: Tak jak 70 lat temu, liczymy na to i mamy nadzieję, że jest jeszcze okres czasu na porozumienie i na szukanie kompromisu. Mamy nadzieję, że ten kompromis osiągniemy, bo przecież nikt z nas nie chce protestować 28 czerwca. Chcemy świętować i chcemy przede wszystkim wspominać tych, którzy walczyli o wolność. Ale jeżeli nie będzie innej decyzji po stronie organu właścicielskiego, Ministerstwa Aktywów Państwowych, innych instytucji, no to rzeczywiście ten protest będzie.
11: To będzie duży protest, zapowiada przewodniczący Eryk Szajbe z Solidarności w HCP.
13: To jest desperacja, bo my jesteśmy naprawdę tak wkurzeni już tymi pismami, tymi pitu, że tego się już po prostu nie da czytać. Jeżeli się zadzieje, to będzie naprawdę duża manifestacja ze wsparciem regionów związkowych.
11: Według działaczy związkowych Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu nie przedstawiły planów ratujących przyszłość poznańskich fabryk. Protestujący planują przejść historyczną trasą sprzed bramy HCP na plac Adama Mickiewicza. Działacze są zbulwersowani zapowiedzianymi zwolnieniami kolejnych kilku osób z Cegielskiego, mówi Dariusz Rychlewski ze Związku Zawodowego Pracowników HCP Cegielski Metalowcy.
14: Naszym celem i naszym działaniem jest to, żeby zarząd tych pracowników przerzucił z stanowisk nie bezpośrednio produkcyjnych na stanowiska w bezpośredniej produkcji, na przykład na spawalni, na malarni, gdziekolwiek, gdzie jest wykonywana obróbka.
1: To była relacja Jacka Kosiaka z wczoraj, czyli z 1 maja. I ja bym tutaj może nie chciał, żebyśmy w tym gronie teraz, a przypomnę, Ewa Ruszkiewicz, Super Express, Tomasz Małecki, Telewizja Polska i Maciej Szefer, Informacyjna Agencja Radiowa, program pierwszy Polskiego Radia, abyśmy w tym gronie może mówili o kondycji samego zakładu HCP i o tym, jak wyprowadzić go na prostą. Bardziej mnie interesuje to, czy jak odbieracie tę groźbę, czy zapowiedź ewentualnego dużego protestu, dużej manifestacji w 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca?
0: No właśnie, ja powiem tak, z Maciejem byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim 10 kwietnia, czekaliśmy kilka godzin.
1: Czyli przy okrągłym stole.
0: Przy okrągłym stole, tak. Czekaliśmy kilka godzin, kiedy wyjdą wiceminister aktywów państwowych, szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej, posłowie koalicji, no i wszystko to ładnie, pięknie wyglądało, ładne okrągłe
1: słowa.
0: Dopowiem
1: tylko, okrągłego stołu poświęconego kondycji poznańskich zakładów związanych z przemysłem zbrojeniowym.
0: Tak, tak, dokładnie tak. I też rozmawiałem razem z Jackiem Kosiakiem, to było 30 kwietnia, z Erykiem Szajbem, właśnie razem się spotkaliśmy pod bramą Ceglosza i żeśmy rozmawiali na ten temat. I powiem tak, dla mnie związkowcy odpalili po prostu opcję atomową, licząc na to, że groźba tak dużego protestu w 70. rocznicę zmusi Polską Grupę Zbrojeniową i wiceministra Konrada Gołotę, wiceministra aktywów państwowych, do tego, żeby jakieś decyzje zostały podjęte, bo tak naprawdę tam chodziło o dwie kwestie, na których zależy. To jest kwestia umowy społecznej, którą zaproponowała Solidarność, żeby nie było zwolnień, a wiemy, że od pana Eryka Szajbego, że te zwolnienia będą. Zresztą to potwierdził szef tutaj Metalowców. I druga kwestia, żeby zachować jednak odrębność zakładu, który powstał w 1846 roku, jest też pewnym symbolem. Przypomnijmy, że na tę uroczystość przybędzie prezydent Karol Nawrocki. I ja już widzę w prawicowych mediach, to będzie tak, że Cegielski, który stworzył polski przemysł przeciwko Niemcom, Niemcy go nie zniszczyli, nie zdusili w XIX wieku, a zniszczył go premier, domyślam się, namiestnik jakiego kraju.
14: Ja się bardziej obawiam, że niestety, jeśli dojdzie do tego protestu, to on trochę przysłoni rocznicę czerwca 56 roku i tu mam bardzo duże obawy. To znaczy, nie, broń Boże, nie chcę zabraniać nikomu protestować albo walczyć o prawa pracownicze czy o los historycznego zakładu, z którym są związani, w którym pracują, ale nie jestem pewny, czy akurat właśnie ta już opcja ostateczna, czyli połączenie protestu z 70. rocznicą wyjścia na ulicę ludzi, którzy żądali godnej pracy i płacy, to jest właściwy pomysł. Jestem sceptycznie do tego nastawiony i swoją drogą będzie to trochę szachmat właśnie do wykorzystania przez prawą stronę sceny politycznej i zrobi się wokół tego bardziej polityczna jatka niż merytoryczne rozmowy, dyskusje czy jakiekolwiek plany. Ja rozumiem, że ktoś może czuć się rozżalony, oczekiwać rychłych zmian, ale wydaje mi się, że ta materia też jest na tyle skomplikowana i przez wiele lat te stosunki właścicielskie czy sytuacja tego zakładu po prostu tak mocno się zmieniała, mówię tutaj o HCP, że po prostu tego się nie da zrobić w kilka tygodni, a przypominam, że rozmawiamy tutaj o okrągłym stole, to jest kilka tygodni od okrągłego stołu. To mimo wszystko uważam, że jest trochę mało. Mhm.
2: Tak, ja myślę, że słowem kluczem jest tutaj ta desperacja, o której mówią związkowcy. Ja bardzo, bardzo chcę być teraz tutaj dyplomatyczna, ale tak sobie myślę, czy my możemy sobie rościć to prawo, żeby mówić tym związkowcom, kiedy oni mają protestować, a kiedy nie. Może to jest taki kamyczek do tego ogródka, o co walczyli w 56 roku poznaniacy. Sama chciałabym oczywiście, żeby te obchody wyglądały pięknie, godnie, majestatycznie, ale mamy to, co mamy. Tutaj to, że to jest odpalanie atomówki, to tutaj się z kolegą, redaktorem z Telewizji Polskiej zgadzam, natomiast ci ludzie są zdesperowani, to są związkowcy, którzy proszą o pomoc. Sytuacja firmy, która jest takim dziedzictwem przemysłowym tego miasta, ona nie jest beznadziejna od wczoraj. Ona nawet nie jest
1: właśnie
2: beznadziejna od roku.
1: Narastało, prawda? To wszystko.
2: Narasta. Tam już myślę sobie, że w związkach bulgocze. boją się o swoje miejsca pracy i to, o czym mówi pan Lange, no też musimy to jakoś zrozumieć. Ja nie zajmuję stanowiska, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Może to być odbierane jako pewnego rodzaju szantaż, że jeśli przez do ile zostało? Niecałe 8...
0: Kilka tygodni.
2: No właśnie.
1: No do 28 czerwca. Nie?
2: To jest
0: niecałe 2 miesiące.
2: Dokładnie,
0: tak?
2: 8 tygodni. Ja nie sądzę, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa tutaj teraz nagle stanęła na wysokości zadania i dała jakieś rozwiązania.
1: I chociaż
0: dodajmy, że co wiemy na pewno, tam pieniądze Polska Grupa Zbrojeniowa już wpłaciła 5 milionów złotych, bo tam wiem skądinąd, to nie jest oficjalnie powiedziane, ale 15 milionów złotych jest dofinansowanie do ceglarza w 3 transzach po 5 milionów. Pierwsze 5 milionów złotych zostało wpłaconych na największe zaległości, czyli tam chodziło o ZUS, Urząd Skarbowy, tego typu historie. Wiem to od związkowców, więc to też nie jest tak, że PGZ czy ministerstwo nic nie robi. No wiadomo, tam są kwestie własnościowe, to jest dla mnie jakieś kuriozum w ogóle, że mieliśmy o tym nie mówić, ale chyba powiedzmy radiosłuchaczom, że jest taka historia, że ceglarz nie działa na swoim terenie. Teren należy do innej spółki Skarbu Państwa, tak, Agencji Rozwoju Przemysłu. Ceglarz musi płacić dzierżawę. No to jest taki kuriozum, który został stworzony jeszcze za poprzednich rządów i to miał być sposób na ratowanie ceglarza, że ceglarz sprzedał tą ziemię, dostał dofinansowanie, a co dalej, no to widzimy, co się dzieje.
1: Oczywiście pamiętamy, wiemy z historii, że zryw 56 roku był dużym zrywem. Związkowcy zapowiadają, że ten ewentualnie też będzie dużym. Oczywiście nie już siłą samych tutaj związków, samych o wiele już mniejszych zakładów, tych działających obecnie w Poznaniu, ale zapowiadają, że zjadą związkowcy z całej Polski. Także mogą osiągnąć ewentualnie rozmiar pożądany przez siebie. Zobaczymy, jak będzie. Zmieńmy temat.
4: To był tydzień w Wielkopolsce.
1: Myślę, że tu już nie będziemy sięgać po relację, którą zresztą przygotowałem, dotyczącą tego tematu, o którym chcę powiedzieć na koniec, ale z grubsza powiemy tak. Parking Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, mieszczący, to parking obok SOR-u, mieszczący 50 aut, jest wciąż pełen. No i dlatego wpadli na pomysł w tymże szpitalu, że będą pobierać opłatę za parking. To się dzieje od wczoraj, czyli od 1 maja. 20 zł na godzinę, przy czym pierwszy kwadrans jest darmowy. Potem do 30 minuty jest 10 zł i potem już za godzinę 20 zł. Innymi słowy, ma to udrożnić ten parking, sprawić, żeby ludzie mogli tam podjeżdżać. Co o tym sądzicie? Czy to narzędzie, czyli wysoka opłata, okaże się skutecznym narzędziem? Może zapytam Macieja najpierw. Macieju, co ty myślisz?
3: Bardzo chciałem, żebyś ode mnie zaczął, bo mam bardzo, może być może inne i trochę rewolucyjne spojrzenie na to. Uważam, że to jest jedyna możliwość, żeby była rotacja na tym parkingu, ale wynika to z szerszego problemu, chyba ogólnospołecznego i ogólnopolskiego zdecydowanie, ponieważ gdybyśmy szanowali takie miejsca parkingowe pod szpitalami, które są dedykowane właśnie, żeby przywieźć, odebrać, odwiedzić pacjenta i nie powinniśmy parkować tam samochodów na dłużej, no bo są to miejsca przed szpitalem i gdybyśmy powszechnie szanowali takie regulacje, to pewnie wprowadzenie tych opłat nie byłoby po prostu potrzebne, a wprowadzenie tych opłat to jest w tej dzisiejszej rozmowie dość często powtarzany, mam wrażenie, akt desperacji, żeby cokolwiek udało się tam zmienić.
1: Mhm. Ja tylko dodam, że przed wprowadzeniem tej opłaty władze parkingu, władze szpitala policzyły, ile samochodów w ciągu dnia odbija się od pełnego parkingu i odjeżdża w ogóle tam nie wjeżdżając. I wyszło, że jest to około 600 aut dziennie, które po prostu no nie podjeżdżają, bo nie ma tam już dokąd podjechać.
2: Dla mnie problem jest o wiele szerszy, bo to, że koszt tego parkingu będzie wyższy, no oczywiście koszt ten poniosą pacjenci, to niestety nie zwiększy liczby miejsc parkingowych. Czyli tak naprawdę jest to takie troszeczkę pudrowanie brzydkiego miejsca. I Czyli sytuację mamy taką, że koszt jest większy, wyższy, a liczby miejsc parkingowych nadal nie ma. Co spowoduje, że te osoby, które będą chciały zaparkować w pobliżu szpitala, będą się gdzieś zatrzymywały na osiedlowych uliczkach w okolicy. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że ten koszt jest przerzucony teraz na pacjentów, czyli osoby, które i tak zmagają się już z jakimś problemem. Myślę, że na pewno zwiększy to rotację. Bo kto będzie mógł sobie pozwolić na dłuższe parkowanie? Przypomnijmy, że do tego szpitala nie przyjeżdżają tylko pacjenci na godzinę, dwie czy na wizytę ambulatoryjną, ale przyjeżdżają na wielogodzinne leczenie i to przewlekłe, dotkliwe. To nie są też tylko mieszkańcy Poznania, to są też mieszkańcy ościennych powiatów, nawet można powiedzieć całej Wielkopolski. A zatem czy osoby chore mogą przyjechać komunikacją zbiorową? No nie do końca. Czy mogą przyjechać tylko taksówką? Pewnie tylko ci, którzy mieszkają w Poznaniu. Problem jest szeroki, problem jest złożony, a myślę, że osoby, które denerwują się na te decyzje, no to przede wszystkim są pacjenci.
0: Rzecznik prasowy Bartek Sobański zapowiada, że przynajmniej w materiale, który był wyemitowany w teleskopie, zapowiedział, że planuje się budowę dodatkowych miejsc parkingowych, nawet była mowa o parkingu podziemnym. Znaczy, moim zdaniem problem jest taki, że kiedy na etapie projektowania tego szpitala, wiadomo, on kosztował kilkaset milionów złotych, pamiętamy te perturbacje, trzeba było jeszcze dodatkowe pieniądze, ale wydaje mi się, że przy tak dużej inwestycji trzeba było pomyśleć od razu o tym i dołożyć, no podejrzewam, że też jakieś strzelam, nie wiem, może 100 milionów złotych, może mniej, może więcej, żeby te miejsca parkingowe były. No bo to, co powiedziałaś, to jest szpital kliniczny, uniwersytecki, nie tylko dla naszego województwa. Są pewne specjalizacje w tym szpitalu, które są dla kilku województw. Nie ma takich specjalizacji czy w Lubuskiem, czy w Kujawsko-Pomorskim. I wiemy, że pacjenci z tych województw też tutaj przyjeżdżają. 20 zł, ja jestem przekonany, że tam ta rotacja, to będzie tak jak z autostradą. Autostrada wychodzi z założenia, że i tak będą musieli jeździć A2, więc podniesiemy o złotówkę, a w tym roku o 3 zł. I tutaj to jest na takiej zasadzie, że wiele osób będzie po prostu płakać i płacić, bo gdzie zostawią to auto? No, znamy doskonale Poznanie, wiemy, że tam nawet nie ma na tych uliczkach osiedlowych, nawet nie ma gdzie tam zaparkować w naszym materiale albo w waszym, już teraz nie pamiętam, w waszym, tak, który Magda robiła. Wybrzmiało, że ludzie już tam koło areny parkują i zmierzają w kierunku tego szpitala. Także dopóki nie powstaną miejsca parkingowe, takie z prawdziwego zdarzenia, ten problem będzie się nawarstwiał i nie widzę tutaj dobrego rozwiązania i nie jestem przekonany, czy tam się zwiększy rotacja.
1: A propos tego, to co ty, Ewo, powiedziałaś, czy to bardzo zmieni otoczenie, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe i w ogóle zatłoczenie? Tu akurat bym się chyba tak tego nie obawiał, bo i tak w tej chwili tych 550 średnio samochodów dziennie odbija się od tego parkingu, więc gdzieś się tam upychają po okolicy.
2: Tak, to prawda. I to pokazuje, jak duży problem taki infrastrukturalny mamy. I to, co powiedział kolega, jest tutaj, no myślę, na miejscu. Dlaczego nie pomyślano o tych miejscach parkingowych w XXI wieku przy etapie planowania tego szpitala?
1: To tak z tej naszej rozmowy może wynikać, że nie wiadomo, po co wprowadzają się te opłaty, te 20 zł. Chyba tylko po to, żeby udrożnić w takim sensie, że podjeżdżamy kulturalnie pod drzwi, wysadzamy chorą osobę i odjeżdżamy. Tak? Temu to ma służyć?
0: No właśnie, ale to jest, jak wysadzamy tę chorą osobę, to teraz wyprawa tak do szpitala, to pół rodziny trzeba zabrać, tak? Bo
1: zawoźnik. Kierowca musi odjechać,
0: a ktoś tę osobę chorą, zazwyczaj jest to osoba starsza albo osoba, która potrzebuje pomocy, ktoś musi ją wprowadzić, pójść i tak dalej. Czyli co najmniej dwie osoby trzeba zaangażować oprócz tego chorego, żeby do tego szpitala dojechać, jeśli to ma tak funkcjonować. Także. A to ten kwadrans to nie zawsze tak będzie wystarczający, żeby tę osobę wprowadzić, wrócić na przykład do auta i tak dalej. Ja powiem z własnego doświadczenia, w ubiegły weekend z piątku na sobotę byłem na SOR-ze akurat w szpitalu we Wrześni. Miałem kontuzję nogi, mówiąc najogólniej. No i tam dosyć szybko zostałem ogarnięty, bo półtorej godziny, tak? To było szybko, bo była noc i było pusto. A tutaj, no to jest... Wiemy, jak wyglądają wizyty na SOR-ze jeszcze w tak dużym szpitalu, tak? To trwa naprawdę po kilka godzin w ciągu dnia i za chwilę wyjdzie, że oprócz leków to jeszcze będziemy musieli zapłacić, nie wiem, 100 zł czy ileś za parking. No, z jednej strony się nie dziwię szpitalowi, Maciej tutaj stoi na tej opcji, że to jednak powinno być tak wprowadzone te opłaty, ale z drugiej strony, no, postawmy się na miejscu tych chorych.
1: To ostatnie pytanie do Macieja. Macieju, czy po tej naszej wymianie myśli podtrzymujesz swoje stwierdzenie z początku rozmowy, z otwarcia tego wątku?
3: Tak, myślę, że podtrzymuję, ale uważam też, że jest tam podjęty i ten kardynalny błąd w postaci zbyt małej liczby miejsc postojowych. I tak analizowałem sytuację pod innymi szpitalami w Poznaniu. No i w zasadzie ten problem jest powszechny. Tylko że rzecz w tym, że to jest zupełnie nowa placówka i coś zawiodło na etapie projektowania, albo ktoś czegoś po prostu nie dopilnował, albo w ogóle o tym nie pomyślał, że jednak większość pacjentów to osoby zmotoryzowane albo zmuszone do podjechania samochodem. Myślę jednak, że mimo wszystko wprowadzenie tych opłat to jest jakiś akt desperacji i próba zwiększenia jakiegokolwiek ruchu na tym parkingu. I tak naprawdę, jeśli w ogóle dotrą do nas takie dane, czy ten ruch się zwiększy na tym parkingu, no to wówczas się dowiemy, tak na dobrą sprawę, czy to się okazało być skuteczne, choć nie sądzę, żeby się szpital po jakimś czasie wycofał z tego pomysłu, nawet jeśli ta rotacja się nie zwiększy. No bo to tak naprawdę będzie dopiero miarodajne. Czy wprowadzenie tych opłat wysokich cokolwiek zmieni?
1: Mam wrażenie, że sponsorem przynajmniej części naszej audycji było słowo desperacja. Dziękuję za dziś. A byli z Państwem z nami Ewa Ruszkiewicz, Super Express.
2: Dziękuję.
1: Tomasz Małecki, Telewizja Polska.
0: Dziękuję bardzo.
1: Maciej Szefer, Informacyjna Agencja Radiowa Polskie Radio.
3: Dziękuję bardzo.
1: Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Rygulski. Dobrego, pięknego weekendu w dalszym ciągu. My też wracamy już do weekendowania. Do usłyszenia.
4: To był Tydzień w Wielkopolsce.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Trwa długi majowy weekend, ale zaraz po nim, w poniedziałek, rozpoczynają się matury. Rolkarze opanowali dziś Tor Poznań w cyklu Majówka Last Minute, czeska Praga.
0: Wiadomości Radia Poznań.
5: O 14 w sobotę, 2 maja, Marek Polak zaprasza. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
6: Jest trochę stres jednak, powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
7: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem mogły odsapnąć.
8: Czuję, że jestem przygotowany.
5: Wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca. Ale wracamy do przyjemnego. Trwa majówka. Ta przyciągnęła tłumy do poznańskiej palmiarni. Choć o tej porze roku obiekt miał być już zamknięty i przebudowywany, to z powodu przedłużających się procedur przetargowych pawilony wciąż pozostają otwarte dla zwiedzających. Można podziwiać wystawę roślin owadożernych. Do palmiarni poznańskiej przychodzą dziś głównie rodziny z dziećmi.
9: Dzień wolny i chcieliśmy się przejść z dziećmi. One same chętnie chodzą wszędzie, także tu staramy się być regularnie, także dzieci też bardzo chętnie przychodzą. Majówka pod znakiem roślin. Ogród botaniczny jeszcze.
5: W pawilonach można podziwiać tysiące egzotycznych roślin, od ogromnych palm po kaktusy. Rolkarze opanowali dziś Tor Poznań, gdzie po raz kolejny odbyła się wrotkarska majówka. Miłośnicy rolek rywalizowali na torze wyścigowym, na którym zwykle ścigają się samochody. Zapisałam się pierwszy raz, powiedziała nam jedna z uczestniczek, która debiutowała dziś w takich zawodach.
10: To jest dystans 20 kilometrów. Na rolkach jeżdżę od roku, więc jakby dla mnie to jest też taka motywacja i też jakby powrót do sportu, walka z nadwagą, więc jakby no atmosfera jest niesamowita.
11: Dzwonię po to, żebyście dzisiaj tutaj dzwoniły. Jak pobijecie swoje życiówki, będą rekordy.
5: Część uczestniczek wrotkarskiej majówki podkreślała, że warunki z powodu wysokiej temperatury nie były najłatwiejsze do bicia rekordów życiowych. Teraz rozpoczął się wyścig panów. Pierwsza taka impreza na torze Poznań odbyła się w 2009 roku. W tym padł rekord frekwencji. A na koniec majówka Last Minute. Praga od lat przyciąga Polaków i w tym roku to się nie zmienia. Jak zobaczyć czeską stolicę inaczej niż przez pryzmat zatłoczonego centrum, sprawdził korespondent Polskiego Radia.
12: Wielu turystów podąża standardowym szlakiem, ale również poza nim można natrafić na perły architektury, zauważa przewodniczka po Pradze Beata Szyndler.
13: Tu jest bardzo dużo ciekawej współczesnej architektury. Czy coś, co Pragę bardzo wyróżnia na świecie, czyli architekturę kubistyczną. Można pójść do kawiarni kubistycznej, która jest jedyna na świecie. Można zobaczyć jedyną na świecie kubistyczną latarnię.
12: Popularne staje się w ostatnim czasie zwiedzanie Pragi śladem najnowszej powieści Dana Browna.
13: Można na przykład przejść po moście, ale wcale nie tym najstarszym, tylko na przykład po Nuselskim. Później wejść do tych miejsc, które na przykład opisywane są w tej powieści. To są pozostałości murów obronnych z XIV wieku, gdzie są bastiony poprzebudowywane były. I to są też bardzo ciekawe miejsca.
12: W ubiegłym roku przynajmniej jedną noc spędziła w Pradze rekordowa liczba prawie 8 300 000 turystów, z czego niespełna 6% stanowili Polacy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. O tej uroczystości więcej powiemy w wiadomościach. O 15:00 zapraszam w imieniu Piotra Maciejewskiego.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
5: A w pogodzie piękna słoneczna aura zostanie z nami do wieczora. W Wielkopolsce bardzo ciepło, maksymalnie od 23 stopni na wschodzie regionu do nawet 27 na zachodzie i północy.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Autopromocja.
15: 3, 2, 1.
1: Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
14: W audycji bez zadyszki zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
1: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14.50.
0: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
15: Autopromocja. Reklama.
16: Gotowi na majówkę?
17: Tak!
16: Hamak?
17: Jest!
16: Grill?
17: Jest!
16: Zdrabki i gry Lotto?
17: Są!
18: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Reklama.
0: Tu Radio Poznań.
20: Dzień dobry, mówi Anna Jaworska. Przed nami czas z reportażem. Przypominam, że na majówkę przygotowaliśmy dla Państwa dwie reportażowe nowości. Wczoraj premierowy Człowiek Śmieć, a już za kilka minut opowieść pod tytułem Jednym Głosem.

0: Energia, wiara i wspólny śpiew. W Koninie odbyła się 20. edycja festiwalu Gospel nad Wartą. Gospodarzem wydarzenia był koniński chór gospel. A do miasta przyjechała legenda światowego gospel, pastor John Tillery, wraz z zespołem Living Sacrifice z Waszyngtonu. Uczestnicy festiwalu, którzy zjechali na wydarzenie z całej Polski, brali udział w dwudniowych warsztatach muzycznych z gośćmi zza oceanu. Odbył się również wspólny koncert. Z mikrofonem towarzyszyła im nasza reporterka Michalina Maciaszek.
1: Myślę, że świat jest teraz bardzo trudny na co dzień. Jesteśmy bardzo samotni. Żyjemy w sieci, żyjemy w bardzo dużym pędzie i coraz mniej pozostawiamy sobie czasu na relacje. I wydaje mi się, że to jest niezwykłe właśnie połączyć się, pojednać i być jednym głosem w 30 ciałach. Każde takie spotkanie niesie nas długo, długo i myślę, że to jest właśnie coś, co przyciąga też ludzi. 1, 2, 3.

0: wydarzenie niesamowite i pełne najwyższych emocji dla nas i niezwykłe, dlatego że śpiewamy z grupą amerykańskich wokalistów gospel. Grupa nazywa się Living Sacrifice, a przewodzi jej niezwykle charyzmatyczny pastor John Tillery. Pochodzą z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych, więc dla nas jest to nadzwyczajna sytuacja, w której my w Koninie możemy uczyć się muzyki gospel od Amerykanów, którzy w tej muzyce wyrastali, w zasadzie przyjechali z kolebki tej muzyki, która jest po prostu w ich sercach, w ich ciałach i to jest piękne uczyć się bezpośrednio od nich ich pieśni, bo większość kompozycji, które wykonamy, to są utwory napisane przez Johna Tillery, więc jesteśmy z autorem i z wykonawcą, no, z cudowną grupą.
1: I różnica jest taka, że na koniec ten długi dźwięk jest do góry, nie schodzimy. Anything. O, okej. Okay. One more?
2: Yeah. One, two, three.
3: Nie dowierzam po prostu, że ten sen się spełnił, że to marzenie się urzeczywistniło i ja jestem pełna euforii, ekscytacji cały czas.
4: Oni mają to w ruchu, chociażby przed chwilą dołączyli do nas. Wystarczy, że ktoś właśnie taki, kto czuje swoim całym ciałem, duchem, usiądzie, że to jest takie zarażające i porywające.

0: Sama prowadzę od 20 lat chór gospel, organizuję również warsztaty gospelowe w Suwałkach. John Tillery też u nas gościł dwukrotnie, a tutaj na specjalne zaproszenie Beaty Stanisławskiej i Konińskiego chór gospel przyjechałam z dwoma wokalistkami i cieszę się, że po prostu możemy być takimi gośćmi specjalnymi, można powiedzieć, tych warsztatów wyjątkowych, no bo jednak to jest 20. edycja, więc piękny jubileusz. Muzyka gospel jest muzyką, która łączy ludzi niezależnie skąd są, z jakich miast, z jakich kultur. Jest to muzyka, która otwiera serce.
1: Ja czuję się tutaj przy takim śpiewaniu jak w grupie przyjaciół. Niejednokrotnie są to ludzie, których widzę pierwszy raz, tak? Natomiast odczucie jest takie, jakbyśmy się uznali od zawsze. Duchowość, takie ciepło, taka energia i ogromne wzruszenie.
0: Pieśni, które tak naprawdę łączą w swoim gatunku muzycznym różne style. I ta muzyka jest też bardzo nam bliska. Muzyka, można powiedzieć, współczesna, albo jazz, blues, soul w tej muzyce jest, więc dużo rytmu, dużo radości i można wyrazić siebie przez tą muzykę. Soprano, open up the floodgates, open up.

0: Everybody else? Beautiful. 5 minute break.
1: Yeah. 5 minut przerwy.
2: Chór powstał w 2003 roku i śpiewamy już od 23 lat, natomiast od samego początku w zasadzie realizujemy format, który nazwaliśmy Gospel nad Wartą. Gdyby nie pandemia i to zatrzymanie, które nas wszystkich dotknęło, mielibyśmy też już ten jubileusz za sobą. Jesteśmy szczęśliwi w 20. odsłonie festiwalu i im ktoś wcześniej zaczynał, był młodszy, tym bardziej to wpisało się w jego życie. Dla mnie to jest naprawdę też znaczna część życia. No, zawsze jubileusz powoduje falę wspomnień i refleksje. Odwracamy się i przypominamy sobie początki. Ojciec Lech rzeczywiście jest piękną historią tego chóru. On zapoczątkował, on nam pokazał gospel, on nas zafascynował tą muzyką i porwał tłumy, bo w pierwszym roku naszego śpiewania było nas blisko 140 na liście i pierwszy Gospel nad Wartą na scenie było 170 osób, bo przyjechały dwa autokary pierwszego chóru Gospel z Przemyśla.

0: ojciec lektor Obczyński, bo przyjechał ze swoim jakby pierwszym chórem otworzonym, Przemyskim Chórem Gospel. I oni mieli takie te togi, te stroje, to było takie fascynujące. I oprócz tego ja już też byłam dosyć taką osobą utwierdzoną w wierze i wiedziałam, że dla mnie właśnie wiara jest takim sposobem radości, w ten sposób ją postrzegam. I tak sobie zapragnęłam na tym koncercie, Boże, chciałabym w takim chórze zaśpiewać. I wówczas byłam, pamiętam to lata szkolne, no bo to już jest dobre 20 parę lat. Był taki nabór do chóru. No i poszłam na tą próbę i tak się zaczęło. I jestem.
1: Muszę powiedzieć, że jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym. Jestem wykształconą pianistką, dyrygentką, więc ta muzyka klasyczna towarzyszyła mi od dziecka i wciąż ta miłość do tej muzyki trwa, bo absolutnie jestem nadal zakochana i uwielbiam grać na fortepianie. Natomiast bardzo wcześnie zaczęłam słuchać muzyki jazzowej. Bardzo mnie ciekawiła muzyka soul, muzyka po prostu nazywana czarną muzyką, czarnoskórych wykonawców, więc poszukiwania ojca Lecha wówczas w 2002 roku, jak przyjechał do Konina Muzyków, no bardzo mnie ciekawiło to i ja weszłam bardzo chętnie, powiedziałam, że dotykam czegoś, co jest bliskie mojemu sercu, co dotyka duszy i bardzo byłam ciekawa wszystkiego. Musiałam przejść daleką drogę, żeby wdrożyć się w tą harmonię, w tą inną rytmikę, we wszystko inne, bo przecież muzyka gospel na 2/4 cały czas, inna pulsacja. Muzyka synkopowana, bardzo, bardzo otwarta muzyka w formach, więc duża czujność. To jest zupełnie inne wykonawstwo niż w muzyce klasycznej, kiedy wszystko mamy zaplanowane, kiedy na te 3 minuty występu na przykład pracujemy latami, prawda, żeby być perfekcyjnym od kreski taktowej od początku do zakończenia. Tu natomiast ta muzyka od początku dawała mi ogromną wolność w wykonawstwie, też taką interpretatorską. No i muszę powiedzieć, że spotkałam tak cudownych ludzi, którzy są ze mną, że to jest też coś, co mnie cały czas magnetyzuje. Look at me, I'm gonna give you some dynamics.
2: Try it. Build up, you're gonna build. How do you say build?
3: Budować mamy to.
2: Send up. Okay?
1: Myślę o sobie, że jestem narzędziem w rękach właśnie Pana Boga, że On postawił mi ten chór, bo po prostu potrzebował. Ojciec Lech był przez moment, był 2 lata z nami, 2,5 i poszedł dalej służyć w swoim życiu, w takim zakonnym. Każdy prowadzi swoją drogę i ona jest już po prostu inna od dawna.

0: I am so excited to be here.
1: Jestem niesamowicie podekscytowany, że tu śpiewam. To naprawdę wspaniałe doświadczenie. To już mój 4. raz w Polsce i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, to doświadczenie jest coraz większe i większe, a praca z Kolińskim Chórem Gospel była dla mnie przyjemnością. Korzenie muzyki gospel wywodzą się z Afryki, są uduchowione, mówią o Bogu, Jego dobroci i Jego wielkości. Gospel ze staroangielskiego gospel to dobra nowina, czyli dobra nowina o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Oznacza przede wszystkim Ewangelię. Gospel sięga XVI wieku, czasów niewolnictwa. Do 1863 roku do Ameryki sprowadzono kilkanaście milionów afrykańskich niewolników. Z czasem elementy ich kultury zaczęły rozprzestrzeniać się na tym kontynencie. Miały one znaczący wpływ na kulturę amerykańską. To czarnoskórzy niewolnicy, porywani z ich afrykańskiej ziemi przez białych mieszkańców Europy, wlewali w muzykę gospel zarówno swoje cierpienie, żal, rozpacz, jak i nadzieję na wolność. Niewolnictwo w USA o

0: oficjalnie zniesiono 18 grudnia 1865 roku. Tego dnia weszła w życie 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która trwale zakazała niewolnictwa oraz robót przymusowych na terenie całego kraju.
1: And, you know, once we became Americanized it.
0: Kontynuujemy te same wątki korzeni, powracając do naszych zmagań, naszego bólu i naszych trudności. Więc kiedy śpiewamy gospel, śpiewamy o radości, którą otrzymujemy nawet pośród burz. Śpiewamy o miłości, którą otrzymujemy nawet pośród bólu. Śpiewamy po prostu o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie.
2: Gospel music means it's like breath.
0: Dla mnie muzyka gospel jest jak oddech i powietrze. Uwielbiam tę muzykę. Nie byłabym w stanie funkcjonować bez niej, bo to dobra nowina, to Ewangelia, to Biblia, a wszystko jest napisane i zaaranżowane tak, że możemy ją śpiewać w harmonii i poruszać innych wokół nas.
2: And be able to touch other people that's around us.
3: Chór daje mi po prostu spokój. Daje mi spokój, daje mi radość, daje mi taką odskocznię od codzienności, od problemów. Mam tutaj ludzi, którzy wspierają, którzy zawsze rozumieją, zawsze wyciągają pomocną dłoń, którzy mimo swoich problemów uśmiechają się szeroko, więc to jest dla mnie taka druga rodzina.
4: Dla mnie ten śpiew jest modlitwą. Wyrażam siebie i swoje emocje, ale też dzięki śpiewaniu mogę się w jakiś sposób wesprzeć w trudnych chwilach nawet, bo w tym śpiewie, w słowach, w tych pieśni myślę, że każdy z nas może odnaleźć siebie w różnych sytuacjach, jakich stajemy w swoim życiu, w miłości, w jakimś rozdarciu, w jakimś upadku, kiedy błądzimy w jakiś sposób, bo każdy z nas ma jakieś zakręty w swoim życiu i myślę, że w muzyce gospel mogą się odnaleźć różne osoby.
5: Przez te 20 parę lat było dobrze i było niedobrze. I właśnie w tym jakby trudniejszym okresie taka próba, no to jest takie właśnie przychodzące słowo. Wystarczy jedno zdanie, czasami jedno słowo, które po prostu utwierdzało mnie, że jestem na właściwej drodze.

0: That's what gospel music does.
1: To właśnie robi muzyka gospel, łączy ludzi z różnych środowisk i z całego świata, bo mówimy o tym samym Bogu, mówimy o Jego miłości, Jego zbawieniu, o nadziei, radości, pokoju, wszystkich tych wspaniałych rzeczach. I nieważne, kim jesteś, skąd pochodzisz, kiedy spotykamy się i śpiewamy gospel, jednoczymy wszystkich. Pozwala nam zapomnieć o tym, co dzieje się w naszym życiu i skupić się na Nim, wiedząc, że On jest w centrum wszystkiego. I to właśnie pozwala kulturom się łączyć. Przełamujemy bariery. Nawet w czasach niewolnictwa wspieraliśmy się pieśniami. Właśnie o to chodzi w muzyce gospel. I tak pięknie jest widzieć tak wiele kultur na tych warsztatach, gdzie tak wiele osób pochodzi z różnych środowisk, ale my wszyscy potrafimy się zjednoczyć i służyć jednemu celowi, Jezusowi.

0: Anybody else? Beautiful. 5-minute break.
1: Yeah. 5 minut przerwy.
2: Co sprawiło, że napisałeś tę piosenkę?
0: I wrote this song after I got sick.
2: Napisałem tę piosenkę po tym, jak się rozchorowałem.
0: I was in Florida at Disney.
2: Byłem na Florydzie w Disney.
0: And something was going on with my eyesight.
2: Coś zaczęło się dziać z moim wzrokiem.
0: And I could barely see outside.
2: Nie widziałem w ogóle, co się dzieje na zewnątrz.
0: And my legs were swelling like balloons.
2: Nogi mi spuchły jak balony.
0: When I got home from Florida, I went to go see my doctor.
2: Jak wróciłem do domu z Florydy, poszedłem zobaczyć się z lekarzem.
0: And my eye doctor told me that my retinas were detaching.
2: Powiedział mi lekarz od oczu, okulnik, że mu się odkleja siatkówka.
0: Due to diabetes.
2: Przez cukrzycę.
0: About 6 months later.
2: 6 miesięcy później.
0: I was totally blind.
2: Byłem już kompletnie niewidomy.
0: And they did surgery on my eyes.
2: Zrobili mi operację na oczy.
0: Today I'm totally blind in the left eye.
2: Dzisiaj jestem już totalnie nie widzę na lewym oku.
0: And very little sight in the right eye.
2: Tylko troszeczkę widzę na prawym.
0: My kidneys failed.
2: Nerki mi też podupadły.
0: And I went on dialysis.
2: Na dializę poszedłem, tak.
0: The doctor said it would take years before I could get a kidney transplant.
2: A lekarz powiedział, że może minąć wiele lat, zanim dostanę przestrzeń.
0: And one day I was sitting at the piano and I wrote this song, Do You Believe in Miracles?
2: I po prostu jednego dnia siedziałem przed pianinem i właśnie wtedy napisałem tę piosenkę.
0: And the song actually was a way of speaking to myself.
2: Ta piosenka była właściwie sposobem jakby mówienia do samego siebie.
0: And God spoke to me.
2: I Bóg do mnie przemówił.
0: One day I was sitting at home and the telephone rang.
2: Pewnego dnia siedziałem sobie w domu i zadzwonił do mnie telefon.
0: The doctor called and said they wanted to speak to my wife.
2: Lekarz zadzwonił i powiedział, że chce porozmawiać z moją żoną.
0: The doctor told my wife that they took her blood and put it with my blood.
2: Lekarz powiedział, że wzięli jej krew i zestawili ją z moją krwią.
0: They realized that we were a perfect match.
2: Yep. Okazało się, że pasują do siebie. Więc ustawili termin na to, żeby zrobić właśnie operację przeszczepu.
0: So my wife gave me one of her kidneys.
2: Więc żona dała mi jedną ze swoich nerek.
0: So I do believe in miracles.
2: Tak, więc wierzę w cuda.
0: We're stuck together for life now.
2: Teraz już jesteśmy ze sobą na całe życie.

0: Wysłuchaliśmy reportażu Michaliny Maciaszek pod tytułem Jednym głosem, która myślę, że zaraziła nas energią muzyki gospel i niesamowitego festiwalu gospel nad Wartą.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Prezydent wręczył nominacje generalskie. Trzeciomajowe strzelanie braci Kurkowych dziś w podpoznańskiej murowanej Goślinie. Czy w Gnieźnie powstanie nowy dom dziecka?
2: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 15 w sobotę 2 maja. Piotr Maciejewski, zapraszam. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i na jeden admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej i generał brygady Michał Strzelec. Dowódca komponentu wojsk specjalnych.
4: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
5: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
6: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
4: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
3: Trzeciomajowe strzelanie zorganizowali dziś bracia Kurkowi w podpoznańskiej murowanej Goślinie. Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja strzelali do tarcz. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu i salwą armatnią. W strzelaniu chodzi o zdobycie tarczy, mówi prezes Bractwa Kurkowego w murowanej Goślinie Michał Wtorkowski.
7: Trzeba strzelić najbliżej centrum. Osoba, która najbliżej celu trafiła, najbliżej punktu centralnego, otrzymuje łańcuch, na który musi wygrawerować swoje nazwisko, datę, kiedy został królem.
3: Bractwo Kurkowe w murowanej Goślinie powstało w 1792 roku, czyli w rok po uchwaleniu trzeciomajowej konstytucji. Takie bractwa to tradycja wywodząca się z okresu średniowiecza. Czy w Gnieźnie powstanie nowy dom dziecka? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się o utworzenie trzeciej takiej placówki. Dotychczasowe dwa domy są przepełnione. Na 28 miejsc przebywa tam 31 dzieci, mówi dyrektor powiatowego centrum w Gnieźnie Joanna Sujak.
8: Są dzieci, które nie mają szansy na umieszczenia w rodzinie zastępczej ze względu na przykład na to, że długo przebywały w rodzinie biologicznej, na demoralizację, choroby, niepełnosprawności. Rodziny zastępcze nie zawsze chcą przyjąć akurat to dziecko ze względu na przykład na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Wtedy te dzieci w placówce odnajdują swój drugi dom i mamy dużo takich dzieci, które faktycznie w placówce funkcjonują świetnie.
3: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ma już miejsce na utworzenie trzeciego domu dziecka. Trwają jeszcze formalne ustalenia, m.in. z Urzędem Wojewódzkim. A w wiadomościach Radia Poznań za godzinę, m.in. o tym, że Stowarzyszenie Zupa na Głównym otworzyło na poznańskiej Wildzie lokal, w którym każdy może zostawić książki.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
3: Wielkopolska w zasięgu rozległego wyżu, z zachodu napływa ciepłe powietrze. Do wieczora w regionie pogodnie, maksymalnie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie Wielkopolski.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Autopromocja.
10: Ładnie na jeden kontakt rozgrywają te akcje poznaniacy, ale się pięknie. Strzał i gol! I gol! I gol! Ale numer niesamowity!
11: Efektowna wygrana z warszawską Legią przybliżyła piłkarzy Lecha Poznań do obrony mistrzowskiego tytułu, ale walka o majstra wciąż trwa. Przed Kolejorzem teraz wyjazdowe starcie z Motorem Lublin. Na bezpośrednią relację z meczu zapraszamy w sobotę 2 maja od 20.15.
2: Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
9: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Tu Radio Poznań.

Alex Benz na dobry początek. Sobota, drugi dzień maja. Spójrzmy na zegar, jeśli państwo wytrzymają. Dokładnie 12 minut po godzinie 15. To jest taki moment, w którym realizującego program Jarka Pachczyńskiego, który jeszcze jest z nami, zmienia właśnie Łukasz Kurzawski, który dołączył do składu realizatorów Radia Poznań właśnie w tym momencie. Do godziny 17. Muzokwasy, oczywiście, że w dniu flagi Rzeczpospolitej Polskiej będziemy sięgali, może z jednym wyjątkiem. Jak państwo wytrzymają do samego końca, to tuż przed 17 pojawi się jedno obce nagranie. Obce, czyli nie nasze, ale bardzo na miejscu. Dlaczego? To wszystko wyjaśnię tuż przed 17. Proszę być z nami. No po prostu jest niesamowicie, tak? 25 stopni, słońko świeci, termometr pokładowy w samochodzie, który się trochę był nagrzał, jeszcze bardziej pokazywało tutaj w górę, czyli tam w okolicach 30. No ale te 25 to oficjalnie, jak to ładnie powiedziała jedna z moich koleżanek, no bo to taki przełom kwietnia i maja, to tak właśnie ładnie to ujęła, że prosto z kozaków w sandały. Gramy dalej.

To był rok 1975 właśnie. Wtedy Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana. Tego samego Jerzego Miliana, który pod koniec roku 1956 w naszym studiu przy Berwińskiego 5 razem z Krzysztofem Komedą Trzcińskim w sekstecie Komedy zarejestrował swoje pierwsze nagrania, no a później było już tylko lepiej przez jakiś czas pan Jerzy Milian, także był szefem muzycznym radia. Poznań, lata 70. to już oczywiście Katowice. No i tam właśnie pod jego dyrekcją orkiestra nagrywała takie cudowne rzeczy. Wśród pampasów, gdybyście państwo byli ciekawi, z roku 1968 tak naprawdę wtedy ten utwór skomponował Andrzej Żylis, wtedy jeszcze bardzo młodziutki. No i jeszcze taki fajny akcent. Solówki w tym nagraniu zagrali dwaj wybitni muzycy, Jerzy Jarosik na flecie i znany państwu doskonale Piotr Kałużny na fortepianie. Do Piotra Kałużnego powrócimy jeszcze nieco później, nadal muzycznie pozostaniemy w Katowicach, to tym razem to będzie Big Band Katowice, Hey Man, też z 1975 roku.

Tak grały polskie big bandy w połowie lat 70. To był Big Band Katowice pod dowództwem Bogumiła Starzyńskiego. A to gdzieś tam wszystko wokół Jerzego Miliana, którego cały czas w tym radiu bardzo dobrze wspominamy. 26 minut po godzinie 15. Jesteście Państwo na posterunkach. Bardzo dziękuję za podpowiedzi od pana Marcina, który pisze tak. Czy pamięta pan o naszej kochanej szczeciniecko-poznańsko-puszczykowskiej pięknej pani Meluzynie? A jakże? Pamiętamy. Pojawi się pani Małgorzata w tej następnej godzinie naszego programu, tak bardzo oczywiście urodzinowo. W tej godzinie urodzinowo na pewno Bogdan Löbl, ale to nieco później. Wspomniałem państwu przy okazji utworu skomponowanego przez Jerzego Miliana o Piotrze Kałużnym. Przed tygodniem Dionizy Piątkowski w tym studiu wspominał koncert w Skrzynkach, Buczkowski, Kałużny, Komeda. Jak zawsze panowie rewelacyjnie. No i gdzieś tak pomyślałem sobie, że zagramy z tej płyty, o której rozmawialiśmy przed tygodniem z Dionizem Piątkowskim, tutaj zapraszając na kolejny koncert Czasu Komedy. Przypomnę, że no bardzo, bardzo ciekawy, dla mnie przynajmniej, bardzo ciekawy koncert w Zamku. Przed tygodniem zapowiadaliśmy ten koncert, był w niedzielę ostatnią. Kto z państwa był, to może zadzwoni i podzieli się swoimi spostrzeżeniami po tym koncercie. A Dionizy oczywiście zostawił dla słuchaczy Radia Poznań sporo płyt. Dwie z nich możecie państwo zdobyć już w tej chwili. To jest Era Jazzu, Czas Komedy, koncert, który odbył się 13 kwietnia 2019 roku. Nagranie jest zapisem koncertu Czas Komedy z 13 kwietnia 2019 roku. To wszystko wydarzyło się w poznańskim zamku w ramach Ery Jazzu. 8654654, proszę dzwonić do studia, program absolutnie na żywo, dwie płyty od Dionizego Piątkowskiego dla państwa do zdobycia już w tym momencie. 8654654, Czas Komedy, Era Jazzu. Widzę, że państwo już dzwonią, to teraz zagramy. Zagramy tych dwóch panów, o których wspomniałem przed momentem i o których opowiadaliśmy z Dionizem przed tygodniem dokładnie. Buczkowski, Kałużny, Komeda.

Jarosław Buczkowski, akordeon, i Piotr Kałużny, mistrz Piotr Kałużny przy fortepianie. No, temat powinien być Państwu znany, bo to legendarny film Nóż w wodzie, ballada dla Bernta. No dobrze, mamy już rozdane obydwie płyty, pan Jurek i pan Mariusz, mój imiennik, otrzymują Czas komedy. Era jazzu, zapis koncertu z 13 kwietnia 2019 roku. No, sporo osób przed tygodniem w ramach tego dnia otwartego naszej rozgłośni pojawiło się w tym studiu, nawet podczas tej audycji. Troszeczkę więcej przestrzeni mieliśmy z Dionizem, ale później to już wycieczka za wycieczką. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pogoda idealna do grillowania, prawda? Ale co tam, jak ktoś nie przepada za mięsem, mięsiwem i kiełbaskami, to może sobie na przykład przygotować pieczarki lub inne warzywa. Też z grilla znakomicie smakują. Fajnie, że jesteście tam Państwo po drugiej stronie i nas słuchacie. 36 minut po 15:00, Radio Poznań.

Muzykę skomponował Andrzej Zieliński, tekst napisał Leszek Aleksander Moczulski, a śpiewali Skaldowie. No i dla tych z Państwa, którzy kochają jazz, łatwe do wyłowienia były te fragmenty zagrane na trąbce przez Jacka Zielińskiego. Słychać fascynację Milesem Davisem. Maj, ważny miesiąc, bo będziemy mieli 26, dokładnie w Dniu Matki, setną rocznicę urodzin Milesa Davisa, o którym nie tak dawno tutaj w tym studiu rozmawiałem z Maćkiem Fortuną, który był, odwiedził Radio Poznań przy Berwińskiego 5. Teraz nagranie z 1970 roku. Jeden z najwspanialszych polskich wokalistów śpiewał wtedy w Dżambla.

Radio Poznań. Teraz Andrzej Zaucha. Już tak powiedzmy z późniejszego okresu. To, co zabrzmiało wcześniej, to rok 1970. Nie, 69 nawet. Sami 1969 rok. Dżamble. Pierwszy skład zespołu to oczywiście wspomniany Andrzej Zaucha, Włodzimierz Wilczkiewicz, Marian Pawlik, Jerzy Chorwat i Benedykt Radecki. Tak w tym pierwszym składzie panowie występowali w roku 1969, kiedy powstało to nagranie, a nie obecność z 1970. Może zagramy w tej następnej godzinie naszego programu. Teraz dzień dobry, Mr. Blues.

Dzień dobry, Mr. Blues. Andrzej Zaucha, wcześniej Dumble. O Małgorzacie Ostrowskiej pamiętam i obiecałem zagrać w tej następnej godzinie audycji. Teraz oczywiście musi być coś, no, do czego słowa napisał Bogdan Label. Tadeusz Nalepa skomponował muzykę i powstała kapitalna Rzeka Dzieciństwa.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
3: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Tragiczne zdarzenie na terenie bazy nurkowej w powiecie konińskim. Nie żyje mężczyzna. Ryczywu w powiecie obornickim świętuje 600-lecie lokacji. Na poznańskiej Wildzie zbierają książki, by ugotować ciepły posiłek dla bezdomnych.
4: Wiadomości Radia Poznań.
5: O 16 w sobotę 2 maja. Piotr Maciejewski. Tragiczne zdarzenie na terenie bazy nurkowej w miejscowości Dąbrowa Duża w gminie Ślesin w powiecie konińskim. Nie żyje mężczyzna, jak przekazała Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Dyżurny odebrał zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 12.20.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 2 mężczyzn zeszło pod wodę. Po pewnym czasie właściciel obiektu zauważył dryfujące ciało jednego z nich. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Podjęto reanimację mężczyzny, jednak pomimo udzielonej pomocy nie udało się uratować życia 58-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego.
5: Na miejscu na terenie bazy nurkowej pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ryczywu w powiecie obornickim świętuje 600-lecie lokacji. Obchody rozłożono na kilka dni. Zaczęły się 25 kwietnia z pływem kajakowym. Wczoraj cykliści wyruszyli na trasę rajdu rowerowego. Dziś odbywa się piknik patriotyczny, a jutro historyczny. W Ryczywole jest nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
7: Z minuty na minutę na polanie za szkołą podstawową przybywa ludzi. Przygotowano dla nich scenę, leżaki i ławki. Są stoiska kół gospodyń wiejskich ze smakołykami i tradycyjnymi wyrobami, a tuż koło mnie trwa zszywanie biało-czerwonej flagi.
8: 12 długa i 6 szeroka. Ja ją już sobie przygotowałam jakby, no bo tutaj przez ten czas bym nie zdążyła wszystkiego zrobić, więc przygotowana jest, ona jest z kawałków.
7: Po uszyciu flaga trafi do rąk dzieci, które rozciągną ją, by zrobić pamiątkowe, a w kontekście 600-lecia właściwie historyczne zdjęcie. Na scenie przed chwilą dzieci rozwiązywały quiz patriotyczny, a za chwilę obejrzą przedstawienie z piosenkami z tekstami Juliana Tuwima. Tu zabawa potrwa do wieczora, a jutro przy kościele poewangelicznym będzie festyn historyczny. Już dziś widziałem tam ludzi w strojach z epoki, bowiem jednocześnie w okolicy trwa gra wiejska. Z Ryczywołu Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
5: Zbierają książki, by ugotować ciepły posiłek dla bezdomnych. Stowarzyszenie Zupa na Głównym otworzyło na poznańskiej Wildzie lokal, w którym każdy może zostawić jakieś tomy. Można też przyjść i zasilić naszą skarbonkę, zabierając ze sobą pozycje, które nam się podobają, powiedziała Radiu Poznań Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym.
9: Pieniądze zostaną wydane na posiłki dla osób potrzebujących. Wydajemy około 180 posiłków w każdą sobotę. W każdą sobotę wolontariusze przygotowują ten posiłek w kuchni, którą mamy tuż za tym miejscem. Czyli jakby nie licząc, to jest między 600 a 700 posiłków w skali miesiąca. Wydajemy osobom potrzebującym takiego wsparcia.
5: Posiłki są wydawane w soboty o 17.30 na przystanku tramwajowym Dworzec Zachodni w Poznaniu. Punkt stowarzyszenia mieści się na parterze budynku przy ulicy Przemysłowej. Już zebrano sporo książek, są przejrzane, są w miarę nowe i zadbane, dodaje Wioletta Bogusz. Książki są sprzedawane za 5 zł. A w wiadomościach Radia Poznań za godzinę o tym, że świadczenia wspierające niepełnosprawnych w powiecie gnieźnieńskim są na celowniku nieuczciwych firm i osób.
4: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Prawie jak latem, 23-24 stopnie i cała Wielkopolska bezchmurna. Ciśnienie spada. Do wieczora pogodnie, maksymalnie od 23 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie regionu. Wieje słabo.
10: 4 minuty po 16. Sport. Wojciech Bernard. Dzień dobry. Przed piłkarzami Lecha Poznań kolejny krok na drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Liderujący w tabeli poznaniacy wieczorem zmierzą się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie motorem Lublin. Początek o 20.15. Na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią relację z przebiegu meczu. To jedyne zaplanowane na dziś spotkanie ligowe. Wcześniej bowiem poznamy triumfatora Pucharu Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Czekamy na rozpoczęcie spotkania. Katarzyna Kawa awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w chińskim Huzhou. W półfinowym pojedynku pokonała reprezentantkę gospodarzy Han Yuguo 6-4 i 6-1. W niedzielę jej ostatnią rywalką będzie Słowenka Weronika Erjavec. Z kolei kobieca reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 przegrała po emocjonującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi 20-21 w półfinale pierwszych w sezonie zawodów cyklu Women's Series FIBA w chińskim Chengdu. Wcześniej biało-czerwone wygrały w ćwierćfinale z Mongolią 18-11. Polski zespół startował w składzie Klaudia Gerthen, Weronika Telenga, Anna Pawłowska i Aleksandra Ziemborska. Koszykarze Los Angeles Lakers awansowali do drugiej rundy play-off Ligi NBA. Po wyjazdowej wygranej nad Houston Rockets 98-78 triumfowali też w całej rywalizacji do 4 zwycięstw 4-2. Ich kolejnym rywalem będzie broniąca tytułu ekipa Oklahoma City Thunder. Nie znamy natomiast na razie żadnych rozstrzygnięć tego etapu w konferencji wschodniej. Po kolejnych spotkaniach w starciach Toronto Raptors z Cleveland Cavaliers oraz Detroit Pistons z Orlando Magic mamy remisy 3-3. Emocje także na koszykarskich parkietach w kraju. O 17.30 w kolejnym spotkaniu Ekstraklasy Mężczyzn zespół Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski na wyjeździe zagra z Energą Treflem Sopot. A zakończyło się już i to w emocjonujący sposób spotkanie czwartej kolejki drugiej Ekstraligi Żużlowej na poznańskim Golęcinie, gdzie ekipa Hunters PSŻ Poznań zremisowała po dramatycznym końcówce z Orłem Łódź 45-45. Sport ponownie na antenie Radia Poznań po 19. Zapraszam do usłyszenia.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
11: Autopromocja. Wow! Lubisz koncerty? Świetnie się składa! Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
12: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
11: Autopromocja. Reklama.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

Na dobry początek. Poznańska Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji. Utwór skomponowany przez Zbigniewa Górniego. Jak się Państwo domyślają, orkiestra także zagrała pod jego batutą. Radio Poznań, sobota, 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. No i przede wszystkim z jednym wyjątkiem, tuż przed 17, o tym Państwu mówiłem, gramy wyłącznie dziś nasze polskie rzeczy. 10 minut po 16. Łukasz Kurzawski nadal audycję realizuje. Przed mikrofonem Mariusz Kwaśniewski. Raz jeszcze Poznańska Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji. Pogrążona we śnie to tytuł tego utworu. Co ciekawe, kompozycja Aleksandra Maliszewskiego. Alex Band, przypomnę, rozpoczynał tę wcześniejszą godzinę programu tuż po 15. No a teraz Zbigniew Górny i kompozycja Alka Maliszewskiego.

Ewa Bem, Jan Ptaszyn-Wróblewski, 18 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo Radia Poznań. Do 17 na pewno gramy po polsku. Raz jeszcze, Pani Ewa, tyle że tym razem w towarzystwie Pana Zbigniewa Wodeckiego.

No niekoniecznie słowikowa samba, ale powrotna bosanowa to już koniecznie udała się. Pani Ewie, słuchają Państwo Radia Poznań w sobotę 2 maja. Pozdrawiamy słuchaczy naszych bardzo aktywnych z Krotoszyna, którzy przypominają o sobie i przysyłają na przykład zdjęcia. Zdjęcia, jak to odwiedzili nas przy Berwińskiego 5 tydzień temu, kiedy mieliśmy ten dzień otwarty, kiedy świętowaliśmy nasze kolejne urodziny. To były 99. Jak dożyjemy szczęśliwie w zdrowiu, to za rok 24 kwietnia 100 strzeli Radiu Poznańskiemu. Piękne zdjęcia z tym cudownym motocyklem, który z Krotoszyna przyjechał do nas przed tygodniem. Bardzo za nie dziękuję. Raz jeszcze pozdrawiam. Wojtek Korda i Niebieskoczarni. Miało być trochę motywów roślinnych, no to teraz o tym, że na betonie kwiaty nie rosną. Myślę, że jak powiedziałam Wojciech Korda, to przynajmniej część z Państwa spodziewała się tego nagrania.

Wojciech Korda, Niebiesko-Czarni. Teraz z płyty Mój Świat Niebiesko-Czarny, również Wojciech Korda, w utworze, który wszystkim starszakom jest doskonale znany, ale na tej płycie w troszeczkę innej wersji.

Więc powiedz tylko, czy wieczorem, czy mogę przyjść, czy chcesz? Bo jeśli tak, to przyjdę, a jeśli nie, to też. Bo jeśli tak...

A jeśli nie, to też. I od razu gdzieś z tyłu głowy przypomina mi się pierwsza część sagi o Kargulach i Pawlakach. Pomóc ci? Nie. Ja ci pomogę. To był Wojciech Korda, nasz nieodżałowany, ukochany, o którym cały czas pamiętamy, Wojtek Korda. Cały czas w muzokwasach w Radiu Poznań pozostajemy na naszym wielkopolskim, poznańskim muzycznym podwóreczku. W roku 1972 poznański zespół Stres. Bardzo prekursorski, jak na tamte czasy. Jeden z laureatów, tak przy okazji, wielkopolskich rytmów młodych w Jarocinie, nagrał tutaj, u nas, przy Berwińskiego 5. Dokładnie, chyba nawet na tym naszym emisyjnym piętrze to zostało wszystko rozstawione, cały sprzęt, i powstało to nagranie w 1972 roku. Ciężką drogą.

z 1972 roku. No to po prostu duma rozpiera, że takie rzeczy powstawały w Poznaniu i były rejestrowane przy Berwińskiego 5. Henia Tomczaka serdecznie pozdrawiam, bo to on właśnie mi opowiedział, że inżynier Kamyszek tutaj na tymże piętrze emisyjnym w tej chwili, które na początku lat 70. jeszcze piętrem emisyjnym oczywiście nie było, nagrywał ich dawno, dawno, bardzo dawno temu. Jeszcze przez kilkanaście minut muzokwasy w Radiu Poznań. Obiecałem Państwu raz jeszcze Jumbli zagrać. Nieobecność z 1970 roku.

Jumble z 1970 roku. No jedno z ciekawszych brzmień muzycznych PRL-u. Starszaki pewnie pamiętają taki program jak Ekran z Bratkiem. Tam, że w tym programie pojawił się taki utwór Strzelecki Kurek, też w wykonaniu Jumble. Ale to wszystko bardzo zamierzchła przeszłość. Czekają Państwo na urodzinowe życzenia? Tak, no pani Małgorzata Ostrowska dziś świętuje swoje kolejne urodziny. Przypomnę, że w latach 1981-1991 była wokalistką rockowego zespołu Lombard. No, od 93 roku bardzo udana kariera solowa. Ostatni raz miałem wielką przyjemność zapowiedzieć koncert pani Małgorzaty na imieninach ulicy Święty Marcin. No i proszę Państwa, cały czas fantastyczna forma. Trzymam kciuki i do zobaczenia na kolejnych koncertach pani Małgorzato. No, chluba i duma Poznania Wielkopolski, Poznania Puszczykowa. Przypomnę Państwu akustyczną wersję Szklanej Pogody.

A u nas słoneczna pogoda. Raz jeszcze, pani Małgosiu, 100 lat, dużo zdrowia i wielu koncertów, na których postaramy się być obecni pod sceną. Naprawdę dużo, dużo zdrowia od całej redakcji Radia Poznań. Po godzinie 17 Marcin Rzyski zapraszam. Po godzinie 20 trzymamy kciuki za kolejarza i dlatego też Luz Blues Ryszarda Glogera. Nie przez 3 godziny, ale przez godzinę między 22 a 23. Fani bluesa usłyszą na antenie Radia Poznań Ryszarda Glogera. Po 23 Andrzej Masłowski zaprasza państwa na swoją audycję nocną z soboty na niedzielę. Tak to trzeba ująć. Jeszcze jedno nagranie nam powinno tutaj wybrzmieć. To zapowiadane w trochę innym języku niż nasz ojczysty. Dlaczego? Już państwu tłumaczę, zanim się pojawi to nagranie. Przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. No i właśnie pod koniec II wojny światowej, 2 maja dokładnie 1945 roku, polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, Siegessäule, także na Reichstagu, ale no, ta kolumna zwycięstwa ma swoją wymowę tutaj, w tym momencie, i tam powiewała biało-czerwona 2 maja 1945 roku. I gdybyście państwo zechcieli sobie przypomnieć taki stary, bardzo stary teledysk zespołu U2 do piosenki Stay Far Away So Close, to zobaczycie państwo, jak ta kolumna się prezentuje. Takie luźne skojarzenie na koniec dzisiejszej audycji. Łukasz Kurzawski nadal z państwem pozostanie. Za uwagę dziękuję. Mariusz Kwaśniewski. Po 17 Marcin Rzyski.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Spotkanie z Polonią, podniesienie flagi państwowej i wręczenie nominacji generalskich w ramach warszawskich uroczystości Dnia Flagi i Dnia Polonii. W Wolsztynie trwa 30. parada parowozów. Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób w Gnieźnie.
2: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 17 w sobotę 2 maja Piotr Maciejewski. Rano spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. To niektóre akcenty warszawskich uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą.
4: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
5: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
4: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
6: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
7: W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieść.
4: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
5: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
4: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
8: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
4: 16 reprezentantów szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
3: W Wolsztynie trwa 30. parada parowozów. Prezentują się 2 lokomotywy polskie oraz 8 przybyłych z Luksemburga, Czech i Niemiec. O szczegółach Kasper Lawiński.
9: Czarne chmury unoszą się dziś nad Wolsztynem. Główna część parady dobiega końca, ale to nie koniec obchodów wolsztyńskiego święta pary. W tym roku organizatorom udało się zgromadzić aż 10 lokomotyw parowych. Jest tu polska PT-47, luksemburski Energy czy belgijski Tubice. Jest też symulator prowadzenia pociągu. Zapach pary i dymu unosi się wszędzie. Turyści zajęli w zasadzie cały teren wokół parowozowni. Stoją wzdłuż torów, walcząc o najlepsze miejsce do fotografowania. Z Wolsztyna Kacper Lawiński, Radio Poznań.
3: Wolsztyńskie obchody potrwają do wieczora, a przed 22 rozpocznie się widowisko światło, para dźwięka, następnie parowozownia nocą. Świadczenia wspierające niepełnosprawnych na celowniku nieuczciwych firm i osób. Starostwo powiatowe w Gnieźnie ostrzega ludzi starających się o świadczenia, aby nie korzystali z przypadkowych doradców pomagających w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu dotacji, mówi członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego Daria Benke.
10: Trafiła do nas pani, która przekazała 5-krotność świadczenia w wysokości ponad 2000 zł, czyli 10 tysięcy zł na konto takiej firmy. Gorący apel, żeby skorzystać z pomocy urzędników, a nie firm czy osób podszywających się, żeby wylegitymować taką osobę, ponieważ bardzo wiele osób do nas trafia, które okazuje się, że są oszukane.
3: Świadczenia wspierające niepełnosprawnych wynoszą od 1000 do 4000 zł miesięcznie. Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić pośrednikom, aby otrzymać pieniądze. Urzędnicy oferują bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. A w wiadomościach Radia Poznań za godzinę, między innymi o tym, że Kalisz uczci pamięć posła Łukasza Litewki.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
3: Jutro w Wielkopolsce kolejna pogodna doba. W dzień będzie słonecznie, temperatura minimalna, poranek jeszcze dość chłodny od 7 do 9 stopni, ale maksymalnie w ciągu dnia, właściwie jak latem, od 25 do 27 powieje słaby i umiarkowany wiatr.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
0: Reklama.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
16: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
15: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
16: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Reklama.
2: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.
18: Autopromocja. Dzień dobry. Chcesz wiedzieć, czego w tym tygodniu słucha świat? To proste. Włącz Radio Poznań w sobotę po 17:00. Sobota z gwiazdami. W 3 godziny dookoła świata. Wywiad z artystą tygodnia. Wszystkie najważniejsze premiery ostatnich dni, a nawet godzin. Teraz w jednym miejscu. Single tygodnia, albumy miesiąca i zjawiska roku. Słuchajmy razem nowej muzyki. W sobotę od 17:00.
19: Autopromocja.

0: Idealny soundtrack na takie piękne, bardzo ciepłe popołudnia, jeszcze wiosenne, ale już pachnące latem, nie tylko to jutrzejsze, jak mówił Piotr Maciejewski przed chwilą, o lato zahaczy, ale już dziś przecież mocno, mocno letnio w parku Wilsona, prawdziwa plaża, prawie miejsca nie ma na tym trawniku, kocyki, pieski, dzieci, całymi rodzinami. Miło spędzacie sobie tutaj czas, no ale dziś no nie można siedzieć w domu po prostu. Na świeżym powietrzu trzeba spędzać czas. Tak jak synoptycy zapowiadali, udało się osiągnąć 26 stopni. To jest ten moment, kiedy dowiadujemy się od naszych samochodów, czy na pewno klimatyzacje dobrze działają. Tego Państwu życzymy oczywiście na cały ten weekend, a nawet część nowego tygodnia, bo w poniedziałek jeszcze 23. Czyli no też klimatyzacja przydać się Państwu może. Łukasz Kurzawski, Marcin Rzycki, dzień dobry, witamy i zapraszamy. To jest sobota z gwiazdami, czyli do 20:00 tylko nowa muzyka. Premiery z ostatnich dni i ostatnich godzin dosłownie. Plus nasz wywiad tygodnia i tutaj oczywiście nie tylko rzeczy z ostatniej chwili, zespół Mesh. Nie tylko dla fanów Depeche Mode, chociaż na pewno miłośnicy Dave'a Gahana, Martina Gora będą bardzo, bardzo głośno słuchać tego, co dziać się będzie między naszą rozmową z Richardem Silverthornem, który jest szefem brytyjskiej formacji Mesh i już teraz chciałby się wam na najbliższe minuty zapowiedzieć.
1: Hi, this is Rich from Mesh and you're listening to Radio Poznań and yeah, I hope you're enjoying all the kind of new Mesh tracks. That's from our forthcoming album, The Truth Doesn't Matter. Thank you very much.
0: The Truth Doesn't Matter, czyli prawda nie ma żadnego znaczenia. Od 17:30 nasi artyści tygodnia, wywiad plus ich muzyka. Ale najpierw, jak zawsze o tej porze, na dobrą rozgrzewkę pięć być może najbardziej gorących premier ostatnich dni. To była Jessie Ware. Bardzo się cieszymy, że płyta świetna i że także świetny ma odzew. Nawet w Polsce w pierwszej 20 najlepiej sprzedających się płyt można ją znaleźć. W Anglii zadebiutowała dużo wyżej, prawie na miejscu pierwszym. Jessie Ware. Przegląd światowych list przebojów po godzinie 18:00. Tam będziemy sprawdzać m.in. czego słucha się w Polsce ostatnio najczęściej. A za moment premiera podwójnie gorąca, bo nie dość, że Madonna wraca z nową płytą, to jeszcze zaprosiła sobie do najnowszego singla Sabrina Carpenter. Jest tutaj pewien łącznik między Jessie Ware a nową płytą Madony, ponieważ zarówno na jednej, jak i na drugiej pojawia się jako bardzo ważna osoba producencka Stuart Price, znany też jako Thin White Duke. To jest gość, który 20 lat temu Madonie pomagał na listach przebojów z płytą Confessions on a Dance Floor, no i ona wróciła do niego po 20 latach. No, żeby wrócić na listy przebojów, a także na muzyczne parkiety, pierwszy singiel nas jakoś szczególnie nie przekonał. Nowa piosenka z Sabriną Carpenter to chyba też nie będzie wielki przebój, no ale tak jak kiedyś Madonna próbowała odzyskać popularność wśród młodzieży z pomocą wspólnego występu z Britney Spears, to chyba była ceremonia nagród rozdania MTV, teraz też zahaczyła się u bardzo młodej i sporej wielkości gwiazdy Sabriny Carpenter na festiwalu Coachella. No a potem, co z tego wyniknęło? Między innymi właśnie premiera tej piosenki. Premiera z wczoraj, tak więc pewnie słuchacie z nami po raz pierwszy. Bring You Love. Jak? Nie you, tylko your to powinno być. Przyprowadź tutaj swoją miłość. Bring your love. Oto premierowo Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Nowa Rosalia, może to właśnie do Rosalii powinna zapukać raczej Madonna w roku 2026, bo Sabrina Carpenter owszem trochę lepiej się sprzedaje, ale Rosalia ma niezłe wyniki na listach przebojów, ale przede wszystkim ma dobre wyniki u krytyków muzycznych, czyli ogólnie wszyscy ją chwalą, a ostatnia płyta Lux to nawet w wielu miejscach była płytą roku 2026. Jeśli ktoś nie przepada za tymi krótkimi, skocznymi, melodyjnymi piosenkami, to proszę poszukać więcej na płycie Lux, albo po raz kolejny polecamy wam niesamowicie wyglądający również występ podczas Brit Awards 2026, gdzie Rosalia wykonywała razem z Björk utwór Bergen. Ale i tak największe wrażenie chyba zrobiło to, co się scenograficznie działo i choreograficznie, bo tancerzy tam cał niemiara było na scenie, no i naprawdę to Bergen zabrzmiało znakomicie. A przed chwilą Fokurani to jest premierowa Rosalia. Sprawdziłem specjalnie, kto jej pomagał, czy może znowu Stuart Price tutaj, albo inny znany producent. Może nie tyle znani, ale liczni, bo proszę posłuchać. Lunch Money Lewis, do tego Ninja Jeff, Gitti Gittelman, Michael Polak, grupa Monsters and Strangers dołączyła, Noah Goldstein, jeszcze Sir Dylan, i oni wszyscy musieli usiąść w studiu, żeby stworzyć te niespełna 3 minutki. Muzyki. To jest audycja Sobota z Gwiazdami w Radiu Poznań, 17.21. Mamy porządki przy naszym kalendarzyku, bo to już nie piątek, 1 maja. Tak wiem, to też była w sumie niedziela. Dzisiaj taka druga niedziela. Jutro trzecia. Dzień flagi. U mnie na osiedlu jedną widziałem, ale my za to nadrabiamy tutaj w budynku Radia Poznań. Znajdziecie więcej niż na całym jednym osiedlu. Może u was trochę lepiej. Zygmunta, Atanazego i Waltera, dziś imieniny. Wszystkiego najlepszego. Także od LP. Swego czasu była naszym gościem i zapowiadała swoją poprzednią płytę. Takie małe przypomnienie może teraz?
1: Hi, this is LP and you're listening to Radio Poznań.
0: Bardzo szybkie, bardzo krótkie. To nie było przyspieszone, chociaż tak brzmiało. LP, Laura Pergolizzi wraca z nową płytą. Wraca z nową piosenką także Peter Gabriel, bo tak, rozmawiamy o pełni już od

dwóch dni. Mam nadzieję, że śpią Państwo dobrze, a widoki bardzo ładne wieczorami i nocami. Ta pełnia wciąż jeszcze z nami, a skoro pełnia, to oczywiście Peter Gabriel i jego nowa piosenka. Tak więc już za moment po raz pierwszy na antenie Radia Poznań Peter, ale najpierw Laura. Proszę posłuchać piosenki Shelly z nowej płyty, która już niebawem.

0: spełnia, jest nowy Peter Gabriel i tak do końca 26 roku. Po raz pierwszy w Radiu Poznań. Jeśli ktoś lubi muzykę od dojrzałych artystów, często już zasłużonych weteranów, to dla dorosłych muzyczne premiery dominują u nas w trzeciej godzinie Soboty z Gwiazdami. Zapraszam po 19. Mamy w planie między innymi zaprezentować Państwu pierwszy od 9 lat nowy utwór zespołu Europe, który przyjeżdża do Polski i wydaje nową płytę. David Byrne ma też coś nowego i Beck i The Editors, także zapraszam po 19, między 18 a 19 przegląd światowych list, czyli raczej sprawdzamy, czego słucha młodzież. A na razie coś dla wszystkich, czyli zespół Mesh, Richard Silverthorne. Od roku 91 prowadzi już tę formację. No i ostatnie ich piosenki bardzo, ale to bardzo wpadły nam w ucho. Są tacy, którzy twierdzą, że to nie tylko prawie tak dobry Depeche Mode jak prawdziwy, ale te nowe utwory nawet lepsze niż to, co ostatnio robi Dave Gahan. No to macie okazję się przekonać, ale najpierw zaczynamy nasz wywiad.
1: First of all, congratulations.
0: Richard, po pierwsze, gratulacje. Świetne nowe piosenki. Powiem więcej. Budzę się ostatnio i nagle zaczynam sobie je śpiewać. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli działają jak trzeba. Cudownie. Dzięki bardzo. To bardzo, bardzo melodyjne rzeczy. Najpierw opowiedz nam coś o znakomitym Hey Stranger, trochę balladowym, ale też świetnie nadającym się do tańca. To jedna z tych piosenek, które mieliśmy od dłuższego czasu. Czekała sobie spokojnie w naszych komputerach i niczego z nią nie robiliśmy aż do czasu, gdy zaczęliśmy składać nowy album. Nagle na nowo ją odkryliśmy, stwierdziliśmy, że może z tego powstać coś dobrego. Jest bardzo emocjonalna. Sądzę, że w warstwie lirycznej udało się przekazać coś, z czym identyfikuje się wielu słuchaczy. Każdy ma w życiu taką osobę, do której prawdopodobnie powinien zadzwonić, za którą tęskni, z którą być może powinien znów nawiązać kontakt. Więc to jest właśnie ten temat, którym się zajęliśmy. Może w nieco balladowy sposób, ale chcieliśmy, żeby ten utwór brzmiał mocno, szeroko, wręcz filmowo. Dorzuciliśmy smyczki na koniec, również chór. Te emocje stały się odczuwalne. A potem Olaf, nasz współproducent, dodał bardziej taneczne bity, co trochę zmieniło charakter tej piosenki. Jest nadal dość spokojna, jak na muzykę taneczną. Ale posiada ten parkietowy rytm.
2: Some people write about these words about
3: I don't trust my memory.
4: This is very interesting moment.
0: Ciekawie brzmią słowa o nieufaniu swojej pamięci. No cóż, to się nam coraz częściej z wiekiem przytrafia. Prawda?
2: Just like the other track, like
0: kolejny,
2: Exile,
0: nowy, świetny singiel to Exile. Mocniejszy, porywający, momentami przypominający unoszącą muzykę trans. Tak, to prawda. To jest coś, do czego zwykle zmierzamy. Tym się zawsze szczyciliśmy i do tego dążyliśmy, żeby nasza muzyka brzmiała potężnie. Chcemy, by to był szeroki krajobraz pełen emocji. To się chyba na tej płycie całkiem nieźle udało.

Czy jesteście miłośnikami dzisiejszej muzyki elektronicznej, czy jak sugeruje wasze brzmienie, siedzicie wciąż głęboko w klimatach lat 80. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłem wielkim fanem typowej muzyki lat 80. Oczywiście czerpiemy inspiracje z tamtych brzmień, ale generalnie uważam, że muzyka z lat 80. w bardzo wielu przypadkach była naprawdę okropna. Ja wtedy szukałem raczej zespołów, które grały coś mrocznego, undergroundowego, aniżeli komercyjnych, znanych artystów. Choć są takie rzeczy, które dziś brzmią całkiem nieźle i jest trochę artystów z tamtych czasów, którzy do dziś tworzą ciekawe dźwięki. Elektronika, która jest dobrze wymyślona, to coś, co zawsze do mnie trafiało, choć niekoniecznie z konkretnej dekady. Ale jak rozumiem, jesteś świadomy faktu, że wielu waszych fanów myśli właśnie o latach 80., słuchając waszych płyt. Nawet u nas w Radiu Poznań wasze piosenki najczęściej pojawiają się w audycji Noc u Berniego, która traktuje właśnie o muzyce z tamtej dekady. Naprawdę? Okej, no dobrze, niech będzie, akceptujemy taki stan rzeczy. Tak to już często jest, że gdy zajmujesz się muzyką elektroniczną, ludzie myślą o latach 80., bo wtedy przecież to wszystko się zaczęło. To był wielki boom, gdy na początku tej dekady pojawiły się takie zespoły jak Yazoo, Depeche Mode, OMD, młodzi ludzie z syntezatorami. To oni zaczęli te elektroniczne czasy. Nawet wczoraj usłyszałem od znajomego z branży, gdy wspominałem o naszej rozmowie, czy to ten drugi po Depeche Mode najlepszy depeszowy zespół na świecie? Powinieneś był powiedzieć, że nie, ale oczywiście przyjmuję te słowa jako komplement. Warto też wspomnieć, że w waszej muzyce słychać często rocka, zwłaszcza na wcześniejszych płytach grupy Mesh. To prawda. Od początku sporo używaliśmy gitar i u podstaw naszej muzyki zawsze było też uderzenie rockowe. Choć fakt, że w kolejnych latach trochę się gitary schowały pod powierzchnią syntezatorową. Z kolei dzisiaj, zwłaszcza w wersji koncertowej, znowu bardzo często gramy na gitarach. Zresztą robimy z naszą muzyką to, na co mamy ochotę. Na przykład zawsze jest u nas miejsce na akustyczną perkusję. Jestem wielkim fanem prawdziwej perkusji. To nasza kombinacja. Oczywiście od zawsze tworzona z pomocą komputera, syntezatora czy samplera, ale jednak z rockowym pazurem. To coś, co zawsze bardzo lubiłem.

0: Muszę przyznać, że słuchając waszych albumów, mam czasem wrażenie, że słucham samych przebojów. Dosłownie hit za hitem.
1: Haha,
0: bardzo byśmy chcieli. Naprawdę bardzo bym chciał, żeby tak faktycznie było.
1: No,
0: ale prawda jest taka, że nigdy nie będziemy mogli wydać płyty Greatest Hits, bo takich wielkich przebojów nigdy nie mieliśmy. Ale to oczywiście bardzo miłe, że są ludzie, którzy słyszą to w taki sposób. Szczerze powiem, że nie wiem, które wasze utwory wybrać do godzinnej audycji, bo macie tyle świetnych piosenek. Może ty byś mi pomógł, gdybyś miał wybrać dwa utwory do naszego programu z wszystkich waszych albumów? Okej, z wszystkich albumów, momencik. Gdyby ktoś mnie zapytał, który utwór dobrze podsumowuje, oddaje ducha zespołu Mesh, wybrałbym Taken for Granted. Tam nas słychać idealnie, średnie tempo, trochę mroczne, trochę jak jakiś hymn, trochę rocka, do tego elektronika. Dobrze pokazuje nasze fundamenty. A jako drugi proponuję Exile z nowego albumu. Bardzo, bardzo lubię tę piosenkę.
2: All right.
0: Dobrze. Skorzystamy z twoich propozycji.

0: One of the listeners told us that he has got in his
1: jeden z naszych słuchaczy powiedział nam, że posiada 31 wydawnictw zespołu Mesh w swojej kolekcji.
2: Wow, naprawdę? Szaleniec! 31 albumów, singli i epek. I jego ulubiona wasza kompozycja to utwór It Scares Me.
3: Okej,
2: akurat niedawno wydaliśmy reedycję tego albumu. Rok albo dwa lata temu. Rok wcześniej. Tak, akurat stuknęło mu ćwierć wieku, więc postanowiliśmy do niego wrócić. I to było dla nas ciekawe doświadczenie, bo gdy ten album się pierwotnie ukazywał, to były jeszcze czasy przedinternetowe, więc artysta nie wiedział dokładnie, co on dla ludzi znaczy. A teraz, po 25 latach, dowiedzieliśmy się od wielu osób, co o tym tak naprawdę sądzą. O tym, że się przy niej wychowywali, albo że pomaga im w trudnych sytuacjach. Niesamowita sprawa słyszeć takie komentarze. Dziś wiemy, że ten album miał spory wpływ na wielu ludzi.
0: Niewiarygodne,
2: że mija już 27 lat od jego premiery. Tak, niewątpliwie. Z tego powodu czuję się staro. Gracie razem od roku 91. Dokładnie, wtedy się poznaliśmy. Pierwszy występ mieliśmy, zdaje się, rok później. Ale wtedy wszystko się zaczęło. A co się u was działo chwilę przed? Zarówno ja, jak i Mark od zawsze zajmowaliśmy się tworzeniem i graniem muzyki. Byliśmy w różnych zespołach i tak się złożyło, że Mark pojawił się na występie grupy, którą ja wtedy prowadziłem. Po prostu przyszedł potem ze mną pogadać. Opowiedział, co lubi, zaprosił na za tydzień w tym samym miejscu, kiedy to miał grać jego zespół. No więc przyszedłem. On wtedy nie był wokalistą, grał tylko na klawiszach. Z wyjątkiem jednego utworu, kiedy zbliżył się nagle do mikrofonu i zaśpiewał. Pomyślałem, wow, ten gość ma głos ciekawszy od ich wokalisty. Więc później zadzwoniłem do niego, żeby się spotkać. I co najzabawniejsze, okazało się, że mieszka mniej niż kilometr ode mnie. Całe życie mieszkał tak blisko, ale nigdy go nie poznałem, nigdy się nie spotkaliśmy. Więc wszystko zaczęło się od takiego zbiegu okoliczności.

0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
3: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22. Supertaxi.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: USA zmniejszają liczebność swoich wojsk w Europie. W Pilskim Muzeum pancerna majówka. Kalisz uczci pamięć posła Łukasza Litewki.
4: Wiadomości Radia Poznań.
5: O 18 w sobotę 2 maja. Piotr Maciejewski. Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 miesięcy do roku. Wojska USA stacjonują w kilkunastu państwach Europy. Najwięcej żołnierzy amerykańskich jest w Niemczech, Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
6: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO, Kurt Volker, powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
5: Wystawa i pokazy czołgów, wozów opancerzonych. Te atrakcje przygotowało Pilskie Muzeum Wojskowe na miejscowym lotnisku w ramach pancernej majówki. Pogoda dopisała. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno miłośników militariów, jak i rodzin. Organizatorzy przygotowali również sporo atrakcji dla najmłodszych.
7: Przejażdżka z kotem zaliczona, mocno trzęsło.
8: Fajnie, przyjemnie. Pagórki były zawsze ostrzegane, żeby się trzymać. Dzieci dały radę, najważniejsze, każdy zdrowy wyszedł.
9: Fajne przeżycie, polecamy każdemu.
7: Selfie z T-34, bezcenne.
10: No, chcę pokazać synowi trochę wojskowości, trochę czołgów, militarnych spraw.
7: Można sobie przypomnieć dzieciństwo, T-34, tylko 4 pancernych brakuje.
10: No dokładnie, dokładnie. Kultowy chyba czołg, chyba każdy wie, co to jest T-34 z chłopaków.
7: A tobie jak się tutaj podoba?
11: Mega fajnie, jest dużo atrakcji, czołgi, są dużo wyzwań i można się tutaj mega dużo wyszaleć.
7: Dziewczyny też ciągnie do czołgów?
12: Nie za bardzo, ja tak za bratem bardziej, tak z ciekawości.
7: Jak się tobie podobało w środku, czy było ciasno?
12: Było ciasno, ale bardzo fajnie było.
7: Z lotniska w Pile, Marek Wolski, Radio Poznań.
5: Kalisz uczci pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. W jego intencji zostanie odprawiona msza święta, a także zostanie zorganizowana zbiórka darów do domu dziecka i dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Początek nabożeństwa we wtorek 5 maja o 19 w kościele ojców jezuitów w Kaliszu. Zbiórka darów będzie prowadzona do przyszłej soboty. To miejsca, gdzie osoby, które nie słyszą albo nie widzą, znajdą pomoc. W Polsce działa 16 regionalnych centrów komunikacji. Niepełnosprawni mogą tam korzystać ze specjalistycznych porad. Jeden z takich punktów powstał w Poznaniu przy ulicy Hallera. Mogą się z nim kontaktować osoby z całego regionu, mówi Bartosz Józefowicz z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
13: Przez ostatni rok przeszkoliliśmy setki osób, które obecnie już rozpoczęły świadczenie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie całego województwa wielkopolskiego i innych województw. Swoją potrzebę wsparcia możecie Państwo zgłaszać mailowo, telefonicznie czy też osobiście.
5: Usługi w Regionalnym Centrum Komunikacji są bezpłatne, można z nich korzystać na miejscu albo zdalnie. A w wiadomościach Radia Poznań za godzinę, między innymi o tym, o świętowaniu przez leszczynian kolejnej rocznicy nadania praw miejskich.
4: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Jutro prawdziwie letnia pogoda, będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko w niektórych, zwłaszcza północnych rejonach Wielkopolski umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 do 9, a najwyższa od 25 do 27 stopni.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
0: Reklama.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie. Autopromocja.
14: Dzień dobry. Chcesz wiedzieć, czego w tym tygodniu słucha świat?
4: To proste. Włącz Radio Poznań w sobotę po 17. Sobota z gwiazdami. W 3 godziny dookoła świata. Wywiad z artystą tygodnia. Wszystkie najważniejsze premiery ostatnich dni, a nawet godzin. Teraz w jednym miejscu. Single tygodnia, albumy miesiąca i zjawiska roku. Słuchajmy razem nowej muzyki. W sobotę od 17.
0: Autopromocja.

Nowość na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii na liście albumów Noah Kahan. Nowość także u nas, tak wysokie temperatury. Uwaga, zrobiło się trochę chłodniej w stosunku do poprzedniej godziny. Już nie 26, ale 25 stopni w tym momencie, a mamy przecież 18:10 i dziś już mało kto w długich spodniach chodzi po parkach, placach Wolności, Starych Rynkach i nie tylko. I państwo pewnie podobnie, gdziekolwiek jesteście w Wielkopolsce, do końca dnia będzie bardzo miło, bardzo sympatycznie, bardzo letnio. Przypomnę, że ten koniec dnia bardzo późno, o 20:20. Przypomnę też, że początki tych ciepłych dni ostatnio bardzo wcześnie. Jutro na przykład o 5:16 będzie wschód słońca, tak więc warto wstać wcześniej. I wtedy ma się taki bardzo długi dzień, bardzo ciepły, do dyspozycji. 7:24 będzie z nami jutro słońce. No i przypomnę, jeszcze cieplej, jeszcze bardziej letnio. Tymczasem w Radiu Poznań sobota z gwiazdami od 17:00 do 20:00 w 3 godziny dookoła świata. I ten świat najbardziej intensywnie zwiedzamy właśnie tuż po 18:00. Sprawdzamy, czego słucha młodzież głównie, choć nie tylko oczywiście, bo taki Noah Kahan, to ja nie wiem, czy to akurat jego młodzież słucha, czy ci ciut starsi, ale na listach przebojów szaleje od kilku lat i nawet znalazłem taki wątek na Reddicie, dlaczego Noah Kahan jest tak popularny. No i się okazuje, że to teksty głównie, bo taka folkowa muzyczka to owszem raz na jakiś czas zdobywa listy przebojów, no ale to już jest kolejny album, który się świetnie sprzedaje. No i piszą ludzie, że to teksty. Na przykład, czy jesteś z Nowej Anglii, sfrustrowany rozwodem swoich rodziców, żałujesz, kim byłeś kiedyś, podekscytowany przyszłością, ale boisz się, że wszystko zepsujesz, straciłeś przyjaciela, bo już nie macie tego samego światopoglądu. To są prawdziwe teksty. On rozumie ludzkie doświadczenie i potrafi dobrze przełożyć je na muzykę z ogromną emocją. A przy okazji nostalgiczna atmosfera, trochę folku, trochę blisko, albo nawet bardziej blisko do country, które także przecież ostatnio znów świetnie się sprzedaje, o czym było w zeszłym tygodniu. Za chwilę najnowszy przebój Noah Kahana, utwór Doors. Mówię przebój, bo to jest jedyna nowa piosenka, która na Spotify'owe listy odsłuchów trafiła w ostatnich dniach. No może poza Michaelem Jacksonem i jego przebojem Billie Jean, który w tej chwili jest w pierwszej piątce. No ale wiadomo, film Michael pojawił się również w naszych kinach, no i jego największe hity teraz będą wracać, tak jak wielkie hity Justina Biebera wróciły ostatnio po jego występie na festiwalu Coachella. No i tak, w tej chwili Justin Bieber na szczycie, Korea Południowa na miejscu drugim. No a wśród tych nowych rzeczy niewiele takich z ostatniej chwili, raczej utwory, które od wielu miesięcy już są w czołówkach, poza właśnie piosenką Doors Noah Kahana, który za chwilę się pojawi. A ja chciałbym was zaprosić, byście zostali przez całą tę godzinę nie tylko dla przeglądu światowych list przebojów, bo w drugiej połówce tejże godziny, kiedy zwykle dominują rzeczy polskie, kiedy do krajowej strefy wkraczamy, dzisiaj Maciej Balcar będzie między innymi we wspólnym nagraniu z pewnym poznańskim raperem. To jest też zbieg okoliczności, że nie dość, że raperzy będą u nas częściej niż zwykle, to jeszcze i jeden i drugi raper, którzy się pojawią, będą rapować jeden z tym słynnym disem na raka, który pomógł uzbierać 300 prawie tak milionów, czy już więcej nawet, złotych na słynnej zbiórce charytatywnej, a drugi z kolei dla drużyny Szpiku będzie rapował, czyli takie dwie charytatywne, rapujące propozycje w tej godzinie. Ale najpierw Noah Kahan i utwór Doors z płyty numer 1 w Wielkiej Brytanii.

0: Nawet nam się wpasował do Noa Kahana, prawie że podobnie, trochę folkowo, jakby Mata. Nowe nagranie z wczoraj, dziś już na listach najpopularniejszych polskich utworów w serwisach streamingowych. Dzięki raperowi Mata mamy w czołówce nie hip-hopowy utwór, tylko tę krótką piosenkę, która nazywa się po prostu Echo. 18.20, wracamy do Łatwo Ganga, do BDS-a, do Disu na Raka. Przypomnę, jeszcze przed 19.00 będziemy mieli utwór drużyny Szpiku i pojawi się Kaczor z PDG Crew tutaj ze stolicy Wielkopolski. Dawnego chyba u nas nie było na antenie. Tymczasem, a propos rekordów, chyba mamy rekord tegoroczny, jeśli chodzi o temperatury. Jutro będzie kolejny taki rekord, z 25 do 28 wzrośnie temperatura. Już dzisiaj słyszałem pierwsze narzekania, a na Placu Wolności to usiadło koło mnie dwóch młodych chłopaków. No i posiedzieli chyba z 3 sekundy. Jeden do drugiego powiedział, no dobra, dosyć tego siedzenia, bo za ciepło, szukamy cienia. A wracając do rekordów, 282 miliony, taką widzę liczbę, 740 tysięcy, 778. No niesamowite rzeczy działy się, zwłaszcza w ostatni weekend, czyli pod koniec tej 9-dniowej zbiórki, a wszystko zaczęło się tak naprawdę od zapętlenia krótkiego utworu, który współtworzył BDS, Dis na Raka. Wciąż tutaj jestem. Jeszcze go nie graliśmy, więc to jest moment, żeby tutaj w audycji Sobota z Gwiazdami zaprezentować, o co w ogóle chodzi, co to za nagranie. Oczywiście jakość tego czegoś nie ma nic wspólnego z tym, co się zdarzyło, bo to był tylko niejako pretekst. Natomiast posłuchać na pewno warto. Z BDS zresztą w czołówce polskich najpopularniejszych utworów w tej chwili, także w kilku innych miejscach, jeśli chodzi o ścisłą czołówkę, na przykład na szczycie, bo ten utwór akurat na czwartym, na pierwszym Mil Fantazje z PZ-em i BDS-em właśnie, Majki na drugim, co na trzecim, o tym za kilka chwil, ale najpierw jeszcze posłuchajmy tego Disu na Raka, o którym tyle się mówiło w ostatnich dniach.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut plus Zalia plus Vito Bambino. Prawie nikomu się nie podoba ta piosenka, a jednak proszę bardzo, słuchają bardzo intensywnie i masowo, można powiedzieć, Polacy, bo to jest wielki sukces przegonić tylu raperów na polskiej liście Spotify'owej, a w tej chwili to jest miejsce trzecie, nawet wyżej od tego charytatywnego BDOS-a. 18.29, hymn męskiego grania. A propos tego krytykowania, to oczywiście miałem na myśli to, że to fani męskiego grania głównie krytykują, bo chcieliby coś bardziej rockowego. No może za rok. A propos rockowych rzeczy, to po 19 będzie trochę więcej, ponieważ wtedy sprawdzamy, czego słuchają dorośli. Będą nawet nagrania od zespołów, które myśleliśmy, że już nigdy nic nie wydadzą. Na przykład grupa Europe wraca z nową piosenką i oni się szykują na ostatnią godzinę naszego spotkania. Po 20, jak państwo pewnie wiedzą, dziś audycji Luz Blues Ryszarda Glowera nie będzie, no bo będzie mecz, kolejny bardzo ważny mecz Lecha Poznania, Lecha Poznań Motor Lublin kontra Kolejosz za godzinę i 45 minut. Kolejne 3 punkty pilnie potrzebne, tak żeby spokojnie do końca sezonu na fotelu lidera dotrwać. Wcześniej u nas, proszę państwa, będzie druga część wywiadu z artystami tygodnia, czyli Mesz za godzinę, a jeszcze przed 19 Maciej Balcar będzie śpiewał i znów pojawi się pewien raper i znów charytatywnie. Ale to za moment, bo na razie zostajemy w czołówce ulubionych piosenek Polaków. Między raperami naprawdę trudno coś tutaj znaleźć, ale jest, uwaga, nowy Dawid Podsiadło. Pewnie tylko na chwilę w czołówce, bo wypada z pierwszej dziesiątki na 17 akurat w tym momencie, no ale przez tę chwilę trzeba wspomnieć. Sezon. Sam napisał, no i sam także skomponował. Proszę posłuchać. Najnowszy Dawid Podsiadło.

Ależ pięknie grają w Radiu Poznań. Idealna ścieżka dźwiękowa do leżenia sobie w tej chwili na działce, prawda, albo w parku, na jakimś leżaku, na kocyku, gdziekolwiek. Może na trawie, jak Maciej Balcer sobie życzy ostatnio, o czym będzie mówił już za chwilę w tym programie. Cóż za wymarzone majówkowe sobotnie popołudnie, zamieniające się powoli w sobotni wieczór, ale niewiele się zmienia na termometrach, ponieważ mamy wciąż powyżej 24 stopni. Jutro, przypomnę, mówili 28, a teraz to już czytam nawet, że może być 29. Czy to oznacza, że do 30 się zbliżymy, a może nawet jej dotkniemy jutro? Proszę być z nami na bieżąco. W poniedziałek będziemy weryfikować te prognozy pogody. A Laufey, artystka, która przed chwilą się u nas pojawiła w audycji Sobota z Gwiazdami, no to się robi coraz większa gwiazda i to jest jedno z zaskoczeń chyba największych, jeśli chodzi o światową scenę, a nawet polską scenę, bo sprawdzam sobie listę najchętniej kupowanych fizycznych płyt w Polsce i to jest pierwsza dziesiątka w tym tygodniu. I znów chciałby się zapytać, skąd ten sukces, jak to się stało? Nawet znalazłem taki wątek w internecie. Dlaczego Laufey dostaje więcej uwagi mediów niż Samara Joy, którą znacie z audycji Lubię Jazz w Radiu Poznań we wtorki po 22. No i jedna z odpowiedzi jest taka, że Laufey to bardziej pop, że jest bardziej w stylu Tori Amos z lat 90. I to jest w ogóle ciekawy zbieg okoliczności, bo Tori Amos właśnie wydała swoją nową płytę wczoraj i oczywiście będziemy tam zaglądać w kolejnej godzinie naszego spotkania po 19. Zapraszam. Tori Amos to nie jest płyta do szybkiego przesłuchania, to jest album z bardzo wieloma piosenkami, bardzo wieloma muzycznymi klimatami, no i sporo w nim dramaturgii, ciekawostek muzycznych na spokojny wieczór dla Państwa, ale będzie kilka wątków z tej płyty po godzinie 19. A za chwilę także z polskiej płyty ulubionych albumów w ostatnich tygodniach zespół Jam ze Sebastianem Riddlem, czyli aktualnym wokalistą tejże grupy. Natomiast później od razu wskakuje na antenę Maciej Balcer, czyli poprzedni, wieloletni wokalista i sprawdzimy, jak sobie radzi z Kaczorem i Drużyną Szpiku, no i jak brzmi jego nowy solowy singiel. Ale najpierw jeszcze jedno zaskoczenie, no bo nie zamierzamy nie skorzystać z tego wyjątkowego tygodnia, kiedy Michael Jackson wraca wszędzie na listę przebojów, na przykład w Wielkiej Brytanii. Dwie płyty jego pojawiają się od razu. Na piątym Number Ones wraca, a na czwartym muzyka z filmu Michael, który również do obejrzenia przecież w Wielkopolsce. Od wczoraj, dokładnie. Michael Jackson, dawno takiego disco przeboju nie było na światowych listach. Jest trzeci najpopularniejszy w tej chwili utwór Michaela Jacksona na świecie. Don't Stop Till You Get Enough. To jest jeszcze końcówka lat 70.

0: Jeśli pozwolisz, zacznę od tego, co w twoich mediach społecznościowych można było przeczytać. 29 kwietnia, coś specjalnego. Jesteśmy po bardzo wyjątkowym weekendzie, podczas którego doszło do nieprawdopodobnej, wręcz charytatywnej zbiórki, która pobiła światowe rekordy. A tutaj wątek Macieja Balcera powiązany z drużyną Szpiku. Czy mógłbyś nam opowiedzieć coś więcej na ten temat?
1: No tak, lata temu zaangażowałem się w tą akcję i polubiłem ludzi, którzy tam pracują. To Dorota Raczkiewicz mnie ciągnęła do tego zespołu, ale no, potem się polubiłem bardzo z resztą i współtworzymy i współgramy wspólnie dla drużyny Szpiku już od wielu lat. Myślę, że to około 20 już w moim przypadku może być. Także ja się bardzo cieszę, że takie akcje jak teraz ta weekendowa się pojawiają, no bo to świadczy o tym, że ta potrzeba jest zauważalna, tylko niestety to są takie rzeczy, my to nazywamy studnią bez dna. Tam nawet jeżeli jakieś kosmiczne kwoty się posypią, to i tak za chwilę znowu będzie taka potrzeba, więc chyba oczywiście trzymam kciuki, żeby to jeszcze rosło i szło jak najwyżej się da, ale żebyśmy też my jako społeczeństwo, które wspiera tą akcję, nie zapominali o tym, że to musi być konstans. Może nie w takich wymiarach, ale pomagać trzeba zawsze i regularnie, bo te instytucje, po prostu ci ludzie, takie instytucje jak hospicja, jak właśnie drużyna Szpiku, one potrzebują na okrągło takiego wsparcia. Kaczor jest również w drużynie Szpiku od wielu lat i wspólnie wspieramy tą inicjatywę i stąd się znamy i stąd pomysł, żeby to wspólnie, no właściwie ja zostałem zaproszony do udziału w tym utworze i do napisania refrenu i do zaśpiewania go. I myślę, że w fajnym kierunku poszedł ten singiel i że ludziom będzie się podobał, ale przede wszystkim będzie też dawał odrobinę wsparcia wszystkim tym, którzy są w tak trudnych sytuacjach i którzy przeżywają tego typu rozterki.
2: Yo. Pewne historie zostają nam w głowach na zawsze.

0: Nowa piosenka Macieja Balcara. Wiem, że nie ty jesteś autorem tekstu, aczkolwiek miałeś co do niego pewne sugestie. No, po pierwszym przesłuchaniu człowiek sobie myśli, no, że faktycznie chciałby wsiąść razem z tobą na tę starą łódź, poczuć wiatr, jak kiedyś trochę uciec od tego świata. O tym to jest, prawda? Od hałasu, przebodźcowania.
1: Tak, pewnie chodzi o jakąś metaforę, no bo nie możemy też z drugiej strony brać aż tak dosłownie. Myślę, że gdzieś też by nam zaczęło brakować tego świata, tej codzienności, którą teraz mamy. Natomiast chyba za bardzo jesteśmy właśnie bombardowani informacjami, przebodźcowani różnymi promocjami, subskrypcjami, aplikacjami, które cały czas wyskakują, no już nawet chyba z lodówki potrafią takie sygnały się pojawiać, to dosłownie, ponieważ lodówki są połączone z internetem i potrafią powiedzieć, że kończy się mleko.
0: Polecam państwu teledysk do tego utworu i twoją opowieść też w komentarzu, to znaczy w opisie. Tam można między innymi wyczytać, że Maciek Balcar zdecydowanie woli agroturystykę od aquaparku.
1: O tak, zdecydowanie, a szczególnie tych takich przeludnionych miejsc, w których jest bardzo, bardzo gwarno, hałaśliwie i no, które po prostu zwyczajnie nie dają odetchnąć.
0: I że chciałbyś latem sobie poleżeć na rozgrzanej od słońca trawie, tak na koniec.
1: To jest właśnie mój sposób na złapanie tej odpowiedniej perspektywy, tego luzu, wyjazd za miasto, pójście do lasu, spacer gdzieś nad rzeką czy nad jakimś niezaludnionym terenem. To są moje metody. Oczywiście każdy może mieć inny. No, są ludzie, którzy medytują i potrafią to robić nawet w bardzo zatłoczonym miejscu i bardzo im tego zazdroszczę, że mają taką umiejętność.
0: Życzymy ci w takim razie jak najwięcej takich chwil w najbliższym czasie, a dla państwa za chwilę nowa piosenka Maćka Balcara. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za twój popołudniowy czas. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Maciek Balcar z pomocą Grzegorza Paczkowskiego, który tutaj pomógł stworzyć ten tekst, którego wspólnie teraz posłuchamy.

0: lat w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Nie żyje mężczyzna znaleziony wczoraj na chodniku w Jarocinie. Leszno świętuje kolejną rocznicę nadania praw miejskich. Główna część parady parowozów w Olsztynie za nami.
2: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 19 w sobotę 2 maja Piotr Maciejewski. Nie żyje 35-latek znaleziony wczoraj późnym wieczorem na chodniku w Jarocinie. Policja zatrzymała w tej sprawie 21-latka. Około 23.30 policjanci zostali poinformowani o zakrwawionym mężczyźnie, który miał leżeć na ulicy Zamkowej w Jarocinie, powiedziała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie Agnieszka Zaworska.
4: Na miejsce udali się policjanci, zespół ratownictwa medycznego, niestety lekarz na miejscu stwierdził zgon. Ustaliliśmy, że jest to 35-letni obywatel Ukrainy mieszkający na terenie powiatu jarocińskiego. Mężczyzna miał widoczny ślad zadany najprawdopodobniej ostrym narzędziem.
3: Minionej nocy policjanci zatrzymali 21-latka, którego podejrzewają związek z tą sprawą. To także obywatel Ukrainy. Pogoda była bardzo dobra, skoczek miał duże doświadczenie. Poinformowała w oświadczeniu Strefa Leszno, organizator skoków spadochronowych, które wczoraj zakończyły się tragedią. Zginął 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. O szczegółach Bartłomiej Klubś.
5: Jak przekazano, po wyrzucie z wysokości 4000 metrów wszyscy uczestnicy prawidłowo otworzyli spadochrony. Czterech skoczków bezpiecznie wylądowało w wyznaczonej strefie. Jeden wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co doprowadziło do silnego uderzenia w ziemię. Pogotowie ratunkowe i inne służby były na miejscu około 1 minuty po całym zajściu, czytamy w oświadczeniu. Mimo długotrwałej reanimacji życia 39-latka nie udało się uratować. Organizator podkreśla, że był to bardzo doświadczony skoczek. Był to jego 1070 skok, a sprzęt, z którego korzystał, był sprawny i spełniał wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Z Leszna Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
3: Pozostajemy w Lesznie. Występy artystyczne, warsztaty, pokazy i koncerty. Tak, miasto świętuje kolejne obchody rocznicy nadania praw miejskich. Dziś w iście królewski sposób, mówi Radiu Poznań prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
6: Przypominamy sobie jedną z największych postaci miasta Leszna, czyli króla Stanisława Leszczyńskiego, z którego chcemy i jesteśmy dumni.
7: Ja, z Bożej łaski król polski Stanisław, przybywam do was, zacni mieszczanie miasta Leszna, z dalekiej Lotaryngii w królestwie Francji będącej.
8: Zdjęcie z królem i z królową zrobione widziałem.
9: Absolutnie, bo ja jestem teraz zafascynowana królestwem Leszczyńskich i przyjechałam specjalnie na to aż z Krakowa, proszę pana, właśnie na tę uroczystość.
8: Dzisiaj będzie pani zgłębiała tajemnicę Leszna.
9: Absolutnie tak.
3: Na 20.30 na rynku w Lesznie zaplanowano finałowy występ. Na scenie pojawi się znany tancerz Stefano Tarracino. Za nami główna część parady parowozów w Olsztynie. Parowozownia wypełniła się turystami z Polski i Europy. Jak mówią, przyjechali obejrzeć dawną, prawdziwą kolej i poczuć wyjątkowy zapach kilkudziesięcioletnich lokomotyw.
10: Tu sentyment do historii, że to rozwinęło kolej, że tym jeździli nasi dziadkowie.
11: Czuje pan ten zapach powietrzu? No po to się tu przyjeżdża, żeby powąchać. Takiego zapachu pan nigdzie nie znajdzie.
12: Możliwość poczucia zapachu spalenizny oraz dźwięku tego parowozu.
13: Że ta technologia dla mnie jako osoby z Politechniki jest dosyć imponująca, bo dzisiaj wszystko to jest elektronika cyfrowa, a tutaj mamy najbardziej bazowe efekty fizyczne.
14: Sama ta para, sam ten dźwięk tak wzbudza emocje w człowieku.
3: Wolsztyńskie święto zakończy się późnym wieczorem widowiskiem światło para dźwięk w miejscowej parowozowni. A w wiadomościach Radia Poznań za godzinę eksperci ostrzegają, majówka plus alkohol to wiązanka niewskazana.
2: To były wiadomości Radia Poznań.
3: Jutro będzie pogodnie, z temperaturą minimalną od 7 do 9, a najwyższą od 25 do 27 stopni. Ciśnienie będzie powoli spadać.
1: prawie 5 minut po 19. Sport, Wojciech Bernard. Dobry wieczór. Piłkarze Górnika Zabrze wywalczyli Puchar Polski. W finałowym spotkaniu, które odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, pokonali Raków Częstochowa 2-0. To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Ze względu na finał pucharowej rywalizacji na dziś zaplanowano tylko jeden mecz 31. kolejki Ekstraklasy, ale bardzo ważny dla liderującego w tabeli Lecha Poznań, który na wyjeździe zmierzy się z Motorem Lublin. Początek o 20.15 na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią relację z przebiegu spotkania. Dwa polskie zespoły wywalczyły bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Świata lekkoatletycznych sztafet, które trwają w Botswanie. W decydujących biegach wystąpi sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Marcin Karolewski, Justyna Święter-Zetic, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka, a także kobieta sztafeta 4x100 metrów Magdalena Niemczyk, Marlena Granaszewska, Magdalena Stefanowicz i Pia Skrzyszowska. Nasze ekipy tym samym zapewniły sobie udział w przyszłorocznych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Pekinie. Trzy inne nasze sztafety powalczą o to w niedzielnych repasażach. Kobieca reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 przegrała po emocjonującym meczu ze Stanami Zjednoczonymi 20-21 w półfinale pierwszych w sezonie zawodów cyklu Women's Series FIBA w chińskim Chengdu. Wcześniej biało-czerwone wygrały w ćwierćfinale z Mongolią 18-11. Polski zespół startował w składzie Klaudia Gerthen, Weronika Telenga, Anna Pawłowska i Aleksandra Ziemborska. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego Challengera ATP na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. W półfinowym pojedynku Polak pokonał Argentyńczyka Romana Andresa Burruciagę 4-6, 7-6 i 6-3. W niedzielnym finale rywalem Hurkacza będzie Włoch Matteo Arnaldi. Z kolei Katarzyna Kawa awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w chińskim Huzhou. W półfinowym pojedynku pokonała reprezentantkę gospodarzy Han Yuguo 6-4 i 6-1. W niedzielę jej ostatnią rywalką będzie Słowenka Weronika Erjavec. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał liczący 150 km czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie i umocnił się na pozycji lidera imprezy. W Szwajcarii startuje dwóch Polaków. Filip Maciejuk zajął dziś 73. miejsce. Kamil Gradek był tuż za nim. W klasyfikacji generalnej Polacy zajmują jednak odległe lokaty. Na koniec wracamy jeszcze do informacji ligowej. Trwa mecz 29. kolejki Ekstraklasy Koszykarzy. Drużyna Tasomik Starosiek Stali Ostrów Wielkopolski walczy na wyjeździe z Energą Treflem Sopot. Pod koniec trzeciej kwarty Ostrowianie prowadzą 68-59. A w zakończonym już spotkaniu drugiej Ekstraligi Żużlowej zespół Hunters PS Rzetu Poznań zremisował po dramatycznej końcówce na Golęcinie z Orłem Łódź 45-45. Teraz ze sportu to wszystko. Skrót informacji sportowych. Jeszcze około 5 minut po 21:00 w przerwie naszej transmisji ze spotkania Lecha Poznań w Lublinie z Motorem. Zapraszam, do usłyszenia.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Radio Poznań. Gramy dla Ciebie. Autopromocja.
15: Dzień dobry. Chcesz wiedzieć, czego w tym tygodniu słucha świat? To proste. Włącz Radio Poznań w sobotę po 17:00. Sobota z gwiazdami. W 3 godziny dookoła świata. Wywiad z artystą tygodnia. Wszystkie najważniejsze premiery ostatnich dni, a nawet godzin. Teraz w jednym miejscu. Single tygodnia, albumy miesiąca i zjawiska roku. Słuchajmy razem nowej muzyki. W sobotę od 17:00.
2: Autopromocja.

Jedyny taki głos w historii, Tori Amos. Dziś na początek trzeciej godziny audycji, która nazywa się Sobota z Gwiazdami. Ciągle myślę, że Państwo słuchają przynajmniej w części na świeżym powietrzu, może siedząc na jakimś wygodnym fotelu w ogrodzie albo na leżaku, na balkonie, na działce. Mamy pozdrowienia z działek. Dzisiaj między innymi ze Śremu mieliśmy takie w pierwszej godzinie, w poprzedniej z Poznania. Przyjemności. No, nie da się myśleć o wracaniu, prawda, do mieszkania czy do domu w takiej sytuacji, kiedy temperatura tak powoli opada. Zaczynaliśmy po 16 i mieliśmy 26, teraz 23, ale któż by jakąś większą różnicę zobaczył. Nadal jest bardzo pięknie i bardzo ciepło. Wymarzona po prostu majówka w tym roku. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, poza tym Dzień Polonii i Polaków za granicą. Ktoś dorzucił też Dzień Grilla, ale tutaj nie trzeba dorzucać takich historii. Już od czwartku trwa weekend grilla. W sam raz dla wszystkich pogoda po prostu pod grilla idealna. 2 maja, Łukasz Kurzawski, Marcin Rzyski. Witamy i zapraszamy. Za godzinę zaczniemy transmisję meczu Lecha, no, który musi wygrać, no bo ten Górnik w niesamowitej, jak słyszą Państwo, formie zdobył Puchar Polski, no i depcze po piętach kolejorzowi. A u nas do 20:00 świetna muzyka i to w zdecydowanej większości z bardzo ostatniej chwili. Tori Amos, obiecałem, że będzie z nowej płyty. 18 to już album, trochę inny niż poprzedni, jakby chciała nagrać swój najlepszy album w historii. Czasem to jest niebezpieczne, jak artyści się zbyt mocno starają, to wychodzi średnio, ale tutaj odezwały się nawet portale muzyczne, które piszą tylko o nowych, młodych, zdolnych artystach, a tutaj jednak docenili to, co się dzieje na In Times of Dragons. Jak czytam na jazzsoul.pl, artystka sięga po rozbudowaną symbolikę, w której motyw smoków, o których śpiewała przed chwileczką, staje się metaforą struktur władzy, wpływów oraz mechanizmów kontroli. Warstwa narracyjna albumu buduje spójny, quasi-mitologiczny świat, w którym osobiste doświadczenia przenikają się z tematami uniwersalnymi. Odpowiedzialność, opór, moralne wybory. Świat nam się komplikuje, a Tori Amos, wbrew temu, że także poziom koncentracji nam się zmniejsza z każdym rokiem, przygotowała nam płytę, która wydaje się być niekończąca się. 76 prawie minut, tak więc dziś tylko 2 utwory, ale za to też nie krótkie, bo za chwilę piosenka, która chyba nam najbardziej się spodobała przy pierwszym przesłuchaniu. No i to jest 6 minut znakomitej muzyki o świętej Teresie. Tori Amos w Radiu Poznań po raz pierwszy z nowej płyty, która ukazała się wczoraj.

Czy to jeszcze sobotnie popołudnie, czy już sobotni wieczór? Trudno się zorientować. 19:26, bardzo wysokie temperatury wciąż na naszych termometrach. No i doszliśmy do momentu, kiedy gramy nowe, rokowe rzeczy, jak obiecywałem, po świetnej Tori Amos, bardzo klimatycznej. Polecam w całości płytę, prawie 80 minut muzyki. A to Editors ucieszyli nas, że wciąż istnieją, bo przecież Tom Smith ostatnio krążył po Polsce solo, no i wydał także solowy materiał muzyczny, ale na szczęście mamy też Editors w składzie, który znamy od lat. Colerin, muzyczna premiera w Radiu Poznań. To nie ostatnia oczywiście dziś premiera, choć za chwilę wracamy do naszego wywiadu tygodnia i tam będzie więcej rzeczy z przed lat, ale wciąż brzmiących świetnie, zwłaszcza jeśli ktoś lubi klimaty zbliżone do synthpopu a la Depeche Mode. Zespół Mesh za moment, ale najpierw obiecałem Europe. Niestety nie zobaczycie w najnowszym teledysku Joya Tempesta, nie sprawdzicie, jak wygląda ten popularny w latach 80. wokalista tej szwedzkiej grupy, ale za to jest tam inna szwedzka postać, czyli aktor Peter Stormare, którego być może pamiętacie z filmu Fargo. Trochę inaczej teraz wygląda, ale warto choćby dla niego sprawdzić nowy teledysk Europe. My mamy dla państwa jako radio tylko dźwięk. One on One. Pierwsza od 9 lat nowa piosenka Europe, będzie nowy album, no i będzie koncert w Polsce. Na razie nowy utwór.

Europe, tak to oni. Joey Tempest i koledzy wracają. Wracają też koncertowo. Przypomnę, będą w październiku. Dokładnie 20 października. Tori Amos a propos koncertów będzie już za 10 dni w Warszawie. A Mesh, nasi artyści tygodnia, przyjeżdżają do Łodzi, ale dopiero w listopadzie. W tym tygodniu królują na naszej antenie. Richard Silverton odpowiada na nasze pytania za moment. Przypomnijmy sobie kilka ich utworów sprzed lat, które wpadły nam w ucho swego czasu, ale na razie wróćmy do nowej ich płyty, na której między innymi piosenka pod tytułem Exile. Drugi z trzech jak dotąd singli, trzeci będzie na sam koniec naszego programu przed 20, ale najpierw Richard Silverton się odezwie. Zapraszam na nasz wywiad tygodnia Mesh.

0: Yeah, it was more, you know, dark, like, you know, Nine Inch Nails or stuff industrial.
1: Na początku wasza muzyka była bardziej mroczna, przypominała nieco Nine Inch Nails i Trenta Reznora. Myślę, że to dobry trop. Takich zespołów słuchaliśmy w tamtych czasach. Było zresztą tego dużo więcej. Takie mroczne klimaty bardzo nam pasowały. Jest taki problem z syntezatorami. Gdy z nich korzystasz, tworzysz często muzykę, która brzmi lekko i miło, a ja nie przepadam, gdy jest lekko i miło. Wolę, gdy dźwięki są bardziej surowe, mają w sobie jakiś mrok. Może dlatego lubię zanurzyć się w ramionach rocka. Czyli Mark woli rzeczy lżejsze i ładniejsze, a ty odwrotnie? Dochodzi na tym polu do spięć między wami? Trochę tak. Coś jest na rzeczy. To zabawne, ale faktycznie tak to trochę wygląda, że gdy Mark coś skomponuje, najczęściej jest to bardzo melodyjne. To są dobre piosenki, ale bardzo ładne. I czasem myślę, jak spowodować, by jego kompozycja zabrzmiała bardziej niegrzecznie. To taki moment, kiedy mogą pojawić się dodatkowe emocje. Śpiewasz coś ładnego, melodyjnego, a akompaniament pod melodią skrywa w sobie jakąś tajemnicę. Czyli stanowicie z Markiem idealną kombinację. Tak mi się wydaje. Zawsze działamy na zasadzie 50-50. To w ogóle bardzo ciekawe, bo przecież gdybym stworzył coś bez niego, byłoby to coś zupełnie innego niż muzyka, którą on stworzyłby beze mnie. Więc tej specyficznej kombinacji zawdzięczamy to, jak brzmi mesh. Wydaje mi się, że to może być dla ciebie duży problem, bo przecież Mark wymyśla zwykle bardzo, ale to bardzo ładne melodie.
0: Tak, zgadzam się, czasem aż nazbyt ładne. No ale takim jest twórcą. Jego piosenki są naprawdę świetne, również teksty są bardzo interesujące. Potrafi stworzyć ze słuchaczem pewien rodzaj relacji. Czasem nie wiadomo do końca, o co w danym tekście chodzi, ale słuchacz i tak czuje z nim jakiś związek i na tym polega siła jego piosenek.

0: Rich, jestem bardzo ciekawy, czy byliście kiedyś miłośnikami zespołu Front 242?
1: Tak, trafiłeś. Całkiem ich lubiłem. To jeden z tych zespołów, których słuchałem, gdy byłem młody. Szukałem takich artystów, którzy mieli w sobie coś innego, coś ciekawego. Może nie kupiłem wszystkich ich płyt, ale do dziś mam niektóre ich rzeczy na winylach. A później się poznaliśmy, graliśmy razem koncerty, stali się naszymi znajomymi. Wielki zespół, choć nigdy nie na jakąś skalę komercyjną, prawda? Jeśli jednak ktoś był częścią sceny elektronicznej, musiał ich znać. Każdy ich znał. Ja poznałem ich dzięki MTV, no ale wtedy, jak wiadomo, MTV było inne.
0: No tak, wtedy faktycznie grali muzykę.
1: I to bardzo ciekawą, bardzo zróżnicowaną. Było wtedy bardzo wiele bardzo dobrych zespołów. Pamiętasz zespół Portion Control? Tak. Poszliśmy kiedyś na ich koncert, to był koncert Depeche Mode, ale oni grali jako support. Pamiętam, że po koncercie pobiegłem kupić ich płyty. To było naprawdę intrygujące, trochę jak muzyka punkowa, ale wykorzystująca elektronikę. Ich też zresztą później poznaliśmy. Graliśmy z nimi koncerty. Na koniec oni otwierali nasze występy, co było trochę dziwne. No ale tak się sytuacja rozwinęła. Wspomniałeś o Depeche Mode. Muszę cię więc zapytać o inspirację tym zespołem. Słychać u was ich wibracje. Często głosy nawet nie Dave'a Gahana, ale Martina Gora.
0: Okej, przekażę Markowi. Jesteśmy często porównywani do Depeche Mode i ja to rozumiem. Zajmujemy się elektroniką, nasze piosenki są bardzo emocjonalne, trudno wyzbyć się takich porównań. To też jeden z tych zespołów, którego namiętnie słuchałem, kiedy dorastałem, a wtedy inspiracje przenikają do siebie automatycznie.
1: Poznaliście się kiedyś z chłopakami z Depeche Mode? Wszystkimi nie, ale kiedyś rozmawiałem z Alanem Wilderem. Byłem tak zwanym fanboyem. Poszedłem kiedyś się przedstawić, ale chwilę sobie pogadaliśmy. Ale pozostałych muzyków Depeche Mode nigdy nie poznałem. A inne gwiazdy z syntezatorowej sceny? Poznałem kiedyś Gary'ego Newmana, który był moją wielką inspiracją. Nie byłem jakimś wielkim fanem jego wczesnych płyt, ale gdy pierwszy raz usłyszałem jego muzykę, poczułem, jakby uderzyło mnie w głowę coś dosłownie z kosmosu. To było tak ciekawe i tak inne w porównaniu do wszystkich innych artystów. No potem mieliśmy okazję otwierać kilka jego występów. Gary Newman to bardzo miły gość, naprawdę normalny, nie zachowuje się jak ikona, chociaż przecież taką ikoną jest. Kilka lat temu Gary powiedział mi w wywiadzie, że tak naprawdę miał zespół punkowy.
0: Tak,
1: dokładnie. I pewnego dnia zobaczył syntezator, zaczął się nim bawić. I tak się zmieniła jego muzyka. Czy u ciebie było podobnie? Też zaczynałeś od gitar?
0: Nie, od początku byłem zainteresowany muzyką elektroniczną, ponieważ brzmiała wtedy ciekawie i inaczej. To mnie przyciągnęło. To były dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałem i to do mnie przemówiło.
1: Widzę za tobą ileś syntezatorów. Ile ich tak naprawdę posiadasz?
0: Oj, trudno dokładnie powiedzieć. Straciłem rachubę, ale niewątpliwie jest ich trochę.

0: Richard, chciałbym cię jeszcze zapytać o współpracę z producentem Garethem Jonesem, znanym ze współpracy m.in. z Depeche Mode. Gdybyś nam powiedział coś na ten temat, czy jest duża różnica między tym, jak się współpracowało z innymi producentami, a z tym słynnym Garethem Jonesem? Jak to pamiętasz? Mieliśmy wtedy kontrakt z Sony Music i oni zaproponowali nam, byśmy stworzyli album z producentem zewnętrznym, bo do tego momentu robiliśmy wszystko sami. Zgodziliśmy się i to oni zaproponowali Garetha. Choć my z Markiem na początku byliśmy sceptyczni właśnie ze względu na związki z Depeche Mode. Chcieliśmy wtedy pozbyć się tej etykietki. Więc powiedzieliśmy nie i zrobiliśmy płytę z kimś innym, z Peterem Schmidtem. No a Peter opowiadał nam o wspólnej pracy z Garethem w Hansa Studios w Berlinie. Okazało się, że razem działali przy słynnym albumie Black Celebration Depeche Mode. Więc wiesz, uciekaliśmy przed Depeszami i trafiliśmy na kolejnego gościa, który miał z nim wiele wspólnego. No i przy kolejnej płycie znów wypłynęło nazwisko Garetha. Postanowiliśmy sprawdzić, co z tej współpracy wyniknie. Okazało się, że Gareth to super fajny gość, dlatego opowiada niesamowite historie z czasów, kiedy współpracował z tymi wszystkimi wielkimi artystami. Mógłbyś się z nami którąś z tych historii podzielić? Okej, mam jedną taką, ale może ona niektórym zburzyć pewien porządek. Gdy realizował mixdown utworu Master and Servant Depeche Mode, trwało to całą wieczność. Ciągle coś zmieniali i poprawiali, a potem znowu poprawiali to, co poprawili wcześniej. I nagle powiedzieli, okej, to jest ten moment, zostawmy to, wysyłamy. No i wysłali singla do radia i prasy, a dopiero po fakcie Gareth zorientował się, że miał wtedy wyciszony dźwięk werbla, więc następnym razem, gdy posłuchasz przeboju Master and Servant, Depeche Mode zwróć uwagę na fakt, że brakuje tam brzmienia głównego werbla. Oczywiście słucha się tego super, bo się zdążyliśmy do tej wersji przyzwyczaić. Ciekawe też, że Gareth pracował nie tylko z zespołami pokroju Depeche Mode, ale też z artystami takimi jak Nick Cave czy Einstürzende Neubauten. O tak, to człowiek mający skłonności do muzyki eksperymentalnej. Chętnie próbuje abstrakcyjnych, nietypowych rozwiązań, lubi dziwne rzeczy. Na przykład puszcza dźwięk ze wzmacniacza na pełnej mocy, a potem nagrywa to ponownie. Bardzo lubi takie zabawy, których nie robią normalni producenci. To też pomogło Depeche Mode na płytach w rodzaju Construction, Time Again, te dziwne dźwięki w rodzaju tłuczenia kawałków metalu i tak dalej. Myślę, że wiele razy to pomysły Garetha wpłynęły na takie, a nie inne ich brzmienie. To ciekawy człowiek, bardzo ciekawy. Okej, dzięki za twój czas i pozdrów Marka.
1: I dla państwa serdeczne pozdrowienia prosto z Berwińskiego 5 w ten przecudowny majówkowy czas, oby też przyjemny dla kibiców kolejorza. Po 20.15 oczywiście przeniesiemy się do Lublina. Nasza transmisja prosto z ważnego, kolejnego ważnego meczu Ekstraklasy. A tymczasem Richard Silverthorne przed momentem odpowiadał na nasze pytania. Polecam cały album Mesh. Nasi artyści tygodnia i jeszcze jedna muzyczna premiera na zakończenie audycji z premierami. Jak co tydzień, sobota z gwiazdami po 17:00 zapraszam za 7 niespełna dób. A na razie This World. Do samej 20:00. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Pod Poznaniem wstrzymano ruch pociągów. 100-metrową flagę ponieśli ulicami mieszkańcy Szamotu. Po majówce początek matur.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 20 w sobotę 2 maja. Piotr Maciejewski. Po zerwaniu sieci trakcyjnej pod Poznaniem wstrzymano ruch pociągów. Problemy są na odcinku z Buku do Palędzia. Dotyczy to m.in. składów jadących od strony Berlina czy Zielonej Góry. Kolej informuje o podstawieniu autobusów i wprowadzeniu komunikacji zastępczej. Pociągi Gdynia z Berlina do Gdyni oraz Strzelecki z Zielonej Góry do Lublina mają prawie 4-godzinne opóźnienia. Awaria dotknęła też pasażerów pociągów kolei wielkopolskich na trasie z Poznania do Zbąszynka. 100-metrową biało-czerwoną flagę ponieśli ulicami miasta mieszkańcy Szamotu. W ten sposób uczcili dzisiejsze święto. Setki mieszkańców zebrały się na placu Sienkiewicza, gdzie każdy chwycił brzeg flagi, by ponieść ją w rytm werbla wzdłuż parku zamkowego na rynek. Na czele patriotycznego korowodu szli starosta Beata Hanyżak i wiceburmistrz Krzysztof Wolny.
2: Ja się cieszę, że mieszkańcy tak licznie się zebrali. Dziękuję szczególnie panu dyrektorowi Powiatowej Biblioteki za tą inicjatywę i za to, że tak dumnie wszyscy mieszkańcy różnych grup społecznych, różnego wieku nieśli tą flagę.
3: Bardzo się cieszę, że tak licznie mieszkańcy przybyli i że tą 100-metrową flagę byliśmy w stanie przenieść te kilkaset metrów właśnie tutaj na rynek, gdzie wspólnie razem możemy się łączyć wokół tej pięknej idei.
4: To święto się z domu wynosi. Dziadkowie walczyli, rodzice i my musimy.
5: Wolność! Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność.
1: Na pomysł uczczenia święta flagi w tak niebanalny sposób wpadł burmistrz Szamotu, a 100-metrową flagę ufundował sponsor. Trafi ona teraz do Biblioteki Miejskiej. Majówka w polskim wydaniu to od lat nie tylko zapach grilla, ale też morze alkoholu. Do picia trunków zachęcają nas m.in. promocje w dyskontach typu 12 piw plus 12 gratis. Taka okazja, w cudzysłowie, może się odbić na naszym zdrowiu, przekonuje dietetyk i promotor zdrowia Jakub Maurycz.
6: To jest nie tylko kaloryczność, ale wiemy, że konsumpcja każdej ilości alkoholu może wpłynąć negatywnie. Czy to na zdrowie serca, na zdrowie wątroby, czy na pozostałe elementy w przyszłości. Jeżeli chodzi o procesy trawienne, to umówmy się, że alkohol będzie tutaj spowalniał kwestie dotyczące spożycia tłuszczów i węglowodanów.
1: Szkodliwe działania alkoholu mogą też nasilać na przykład słone przekąski czy napoje energetyczne dodawane do drinków. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek, czyli pojutrze, rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także poddać się co najmniej jednemu egzaminowi na poziomie rozszerzonym. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przypomina, że wyniki z przedmiotów dodatkowych są punktowane przy przyjmowaniu na studia.
7: Przedmiot na poziomie rozszerzonym, przedmiot dodatkowym jest przedmiotem rekrutacyjnym, stąd nie ma żadnego poziomu zdawalności tego egzaminu, ale trzeba pamiętać, że są to przedmioty rekrutacyjne, że same uczelnie tutaj będą stawiały progi i będą stawiały wymagania, żeby te egzaminy były dobrze również zdane.
1: Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Jutrzejsza pogoda w regionie podobna do dzisiejszej, czyli będzie ciepło, pięknie, słonecznie. Poranek tylko dość chłodny, jeszcze z temperaturą minimalną od 7 do 9, ale maksymalnie za to na termometrach będzie od 25 do 27 kresek. Powieje słabo i umiarkowanie, a ciśnienie będzie wolno spadać.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Tu Radio Poznań. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Kłaniam się bardzo serdecznie z Lublina. Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania transmisji meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dokładnie kilkanaście sekund temu rozpoczęło się spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Motorem w Lublinie. Ten mecz lidera tabeli, którym jest oczywiście Kolejosz, z trzema punktami nad Górnikiem Zabrze. Wiemy, że Górnik w tej kolejce dopiero w połowie maja będzie mógł ewentualnie nadrobić punkty, których nie zdobędzie, dlatego że dzisiaj Górnicy rozegrali finałowy mecz Pucharu Polski, wygrali na Stadionie Narodowym z Rakowem Częstochowa 2-0 i zdobyli Puchar Polski, zatem w weekend Górnik swojego meczu nie gra, no ale gra Lech Poznań, na rywali Kolejosz się nie ogląda, no i w ciemnych strojach w tym trzecim komplecie Kolejosz rozpoczął spotkanie dokładnie minutę i 9 sekund temu właśnie tutaj w Lublinie z Motorem, który nie jest ostatnio w najlepszej formie, w sumie dzieli oba zespoły 13 punktów, 39 zdobył Motor, 52 zdobył Kolejosz, no i Kolejosz od początku atakuje, nie da się ukryć i teraz jest akcja Lecha, Patryk Wolemark z prawego skrzydła zbiega przed pole karne, wystawia piłkę do Iszaka, ale odskoczyła Iszakowi piłka przed polem karnym, ale jeszcze gramy, ma piłkę Iszak, strzeli, nie za mocno uderzył teraz lewą nogą, zamortyzowana ta piłka na polu karnym, ale Uma, świetny odbiór, jak w meczu z Legią, teraz do Wolemarka, ale ten przed polem karnym piłkę traci, odbiera zespół Motoru, Czubak biegnie, najlepszy strzelec Motoru, jeden z dwóch najlepszych strzelców Ekstraklasy, to jest Czubak, 16 goli, 15 ma Mikael Iszak, Czubak jest najlepszym polskim strzelcem Ekstraklasy, no bo Bobczek jeszcze też strzela, ale to Słowak z gdańskiej Lechi, natomiast Kolejosz znów atakuje, za chwileczkę o składzie, trochę zmian jest, trochę powrotów, Iszak 16 metrów do bramki, wypuścił sobie piłkę, a już nie ta dynamika, bo przejął piłkę na 16 metrze przed bramką, chciał sobie wypuścić do przodu między dwoma obrońcami, którzy byli obok niego, no ale gdy tę piłkę wypuścił, no to już nie wystartował tak dynamicznie do tej piłki. Obrońcy piłkę przejęli, ale wybili na aut, zatem znowu Lech Poznań w ofensywie na pole karne zagrana piłka, ale tam nie doszedł na polu karnym do tego zagrania Antoni Kozubal, tutaj ofensywnie usposobiony od początku tego spotkania jak cały Lech, no ale już Motor ma piłkę, już Motor, Bradley Van Hoven, Holender teraz do środka pola, piłka zagrana z powrotem na lewą stronę, jest tu Filip Luberecki, wymiana tam do boku, ale wraca piłka do Lubereckiego, włącza jednak w rozegranie obrońców Arkadiusz Najemski, teraz wymiana między obrońcami, Marek Bartosz, Słowak ma piłkę przy nodze, no i Iszak czeka na środkowej linii, kilka metrów przed nim rozgrywający piłkę zawodnicy lubelskiego Motoru, żółto-białe stroje Motoru, jak wspomniałem, ciemny komplet, dobry przechwyt piłkarzy Lecha i ciemny komplet i ten przechwyt, dobry goli Zadecha do środka, do Iszaka, Iszak teraz rozciąga na lewą stronę, no ale tam nie wdarł się Leo Bengt na pole karne, powstrzymywany był przez Pawła Stolarskiego, zabezpieczał tam prawą stronę Stolarski, żeby Lech swoim lewym skrzydłem nie ruszył do ataku, ale wybił piłkę na aut Stolarski, to jest w połowie drużyny lubelskiej, nawet bym powiedział, że bliżej pola karnego, zatem można patrzeć do przodu, patrzy Gurgul z lewej strony, bo to lewy obrońca, rozpoczyna tam grę od autu, wraca piłka do Gurgula, ale wycofuje na środkową linię Antonio Milic, to już się można domyślić, że wrócił do składu ten chorwacki środkowy obrońca, Mońka, świetne prostopadłe podanie Mońki do Wolemarka, ten z pomocą Umy przerzuca na prawą stronę do goli Zadecha, Joel Pereira na wysokości pola karnego, razem z goli Zadechem, goli Zadech teraz ma przed sobą jednego rywala, kręci kółeczka, Ivo Rodriguez, Hiszpan nie odbiera mu piłki, ale musiał podać do Joela Pereiry, cały czas z prawej strony poznaniacy, choć teraz wycofali.

0: Nie, ale cały czas na połowie rywala, bliżej środkowej linii Antonio Milicz, ale już kilkanaście kroków zrobił i podaje na lewą stronę. Gurgul może zagrywać na pole karne, ale tam wyrósł przed nim Ndiaye, Senegalczyk. No to podanie do Umy. Ouma chciał teraz wykonać takie prostopadłe podanie, jakimi częstował kolegów w ostatnim spotkaniu z warszawską Legią, ale tym razem to podanie przejęte, ale na krótko odbiera od razu Lech Poznań piłkę Motorowi. Gdy jest strata, to błyskawicznie jest doskok i odebranie piłki rywalom. Zatem Motor na razie bez jakiejś akcji ofensywnej, zaczepnej, no ale teraz tam na skrzydle nie zdążył do piłki Gurgul podanej przez Kozubala, piłka na aucie i od autu na własnej połowie rozpocznie Motor. Zatem skład Kolejorza: Bartosz Mrozek w bramce, dalej Joel Pereira, Timothy Uma, Ali Golizadeh, Mikael Iszak, Patryk Wolemark, Leo Bengtson, Michał Gurgul, Antonio Milicz, Wojciech Mońka i Antoni Kozubal. Zatem ta zmiana najważniejsza to oczywiście powrót Milicza, gumny dzisiaj na ławce rezerwowych, on ostatnio dwa dobre mecze w roli środkowego obrońcy. Dzisiaj czeka na swoją szansę na ławce, ewentualnie żeby wejść, ale wiemy, że te zmiany w obronie no to raczej rzadko są przeprowadzane. Motor teraz w ataku, Bartosz Wolski, szósta minuta spotkania, racowisko kibiców Górnika. Uwaga, może być niebezpieczniej. Gurgul wybija piłkę. Nie, nie wybija. Ndiaye jest za jego plecami i zagrywa, zostawia. Będzie strzał w kierunku bramki. Wybić trzeba piłkę z pola karnego. Oj, troszeczkę tam było chaosu, ale też został teraz faulowany Mikael Iszak. Podchodzi tam do niego Serhii Samper, hiszpański piłkarz, coś tam sobie wyjaśniają, Szwed i Hiszpan, został sfaulowany Mikael Iszak 16 metrów przed własną bramką. No rozpalone racowisko przez kibiców Motoru Lublin. Motor w bramce, Gaszpar Tratnik, dalej Paweł Stolarski, Marek Bartosz, Arkadiusz Najemski, Filip Luberecki, Serhii Samper, Bartosz Wolski, Iwo Rodriguez, Jacques Mbaye Ndiaye, Karol Czubak i Bradley Van Hoven. W takim składzie zespół prowadzony przez trenera Mateusza Stolarskiego występuje przeciwko Kolejorzowi. Duże zainteresowanie oczywiście tym meczem, wszystkie miejsca sprzedane, tu około podejrzewam 15-16 tysięcy widzów na stadionie, tymczasem Kolejorz, Wolemark dobrze środkiem, rozciąga teraz na lewą stronę, z powrotem Wolemark strzela, zablokowane uderzenie na posterunku, Samper na polu karnym, można powiedzieć wystawił nogę, żeby zablokować to uderzenie, dobre szwedzkiego pomocnika Kolejorza, ale już Lech ma piłkę, już Lech znowu chce atakować, teraz Joel Pereira przyjął piłkę, na prawą rozciąga do Golizadeha, ależ teraz ograł Lubereckiego. Dobre podanie do Iszaka, ale Iszak poza światłem bramki. Wbić próbuje piłkę w głąb pola karnego. No ale właściwie jedyne, co mógł zrobić, to nabić Arkadiusza Najemskiego, tak żeby piłka wyszła na rzut rożny. Dobieg do końcowej linii. Tak jak powiedziałem, już za światłem bramki oczywiście był Mikael Iszak, gdy dobiegł do środkowej linii. No i tam z ostrego kąta jeszcze próbował tę piłkę wcisnąć na pole karne. No ale było wiadomo, że właściwie tutaj nabicie tego obrońcy, który tam był na polu karnym i wywalczenie rzutu rożnego, no to będzie największa korzyść, jaką można osiągnąć. No to racowisko teraz troszeczkę sprawiło, że jest dymu nad trybunami. Jest tu oczywiście dach, ale ta przestrzeń jest dosyć spora, więc miejmy nadzieję, że się rozejdzie. Rzut rożny wykonany! O, tutaj chciał takiego rogala zakręcić Golizadeh. On lewą nogą wybijał rzut rożny z prawej strony, dochodzącą piłkę do bramki. No, w światło bramki uderzył, ale też prosto w ręce Gaszpera Tratnika, chorwackiego, słoweńskiego bramkarza drużyny lubelskiego Motoru. On tę piłkę złapał. Ósma minuta spotkania, 0-0 w meczu Lecha z Motorem. Motor próbował akcję przeprowadzić, ale już piłka pada łupem Joela Pereiry do środka, do Antonio Milicza. Duet obrońców, on i Wojciech Mońka w dzisiejszym spotkaniu. Mońkę czeka egzamin dojrzałości w przyszłym tygodniu. Polski, którego troszkę się obawia, ale mówi angielski, matematyka nie powinny stanowić problemu, ale uczyć się trzeba. Zespół zostanie tu w Lublinie do jutra, ale Mońka w nocy zostanie przez jeden z klubowych samochodów przetransportowany do Poznania, żeby jutro jak odeśpi troszeczkę jeszcze się pouczył. Tymczasem teraz lekcja, że grającego w Lechu Irańczyka, ale jego Golizadeha, który tam dryblingiem zapędził się na pole karne, kręcił tymi rywalami, w końcu oddał tam strzał przewrócony, trochę ma pretensji do sędziego, który teraz słucha, czy coś się tam wydarzyło, ale raczej prowadzący to spotkanie Karol Arys tutaj, no słucha faktycznie, bo wbiegł na pole karne Golizadeh i był w końcu końcu tam chyba ciągnięty za rękę, przewrócony i teraz za chwileczkę się dowiemy, czy wznowi grę Motor Lublin, czy jednak tam było przewinienie i za chwileczkę może być jedenastka ewentualna dla Lecha. Nie ogląda tego pan Arys, słucha tego, co mówią Daniel Stefański i Dawid Golis, którzy dyżurują dzisiaj w wozie VAR. Oni to oglądają, no i zdadzą relację Arysowi. Jeżeli będą wątpliwości, to Arys sam podbiegnie do monitora, obejrzy całą sytuację i wtedy podejmie decyzję o ewentualnym rzucie karnym. Teraz woła do siebie Golis Zadecha. Jest też obok zawodnik Motoru Ivo Rodriguez, który w tym uczestniczył. No i teraz wyjaśnia, ale jeszcze nie ma sygnalizacji, by rozpoczął grę z własnego pola karnego zespół lubelski. Jest gwizdek, tak jest, gramy dalej. Nic tam się nie wydarzyło niezgodnego z przepisami na polu karnym. Zatem Kolejosz musi teraz znów odebrać piłkę i atakować, bo Motor rozpoczął grę z własnego pola karnego. 10. minuta spotkania, 0-0 w meczu Lecha z Motorem. Oj, niefrasobliwe wybicie lubelskiej drużyny, ale nie pada upałem poznaniaków piłka, chociaż i wolę Marki Bengston tam się troszeczkę zaczajali się na tę piłkę, ale jednak do niej nie dopadli, ale Motor piłki nie wyprowadził. Jeszcze przed własną połową wybita piłka na aut i przy środkowej linii już na połowie przeciwnika z lewej strony od autu grę zaczyna Kolejosz, Michał Gurgul, ale ruch tam jest piłkarzy jednej i drugiej drużyny. Do kogo tu podać? Podał do Umy. Taka miała być wymiana między tymi zawodnikami, ale Ndiaye się w to wszystko włączył między dwóch Lechitów i wybił piłkę na aut. Zatem jeszcze raz mniej więcej z tego samego miejsca Gurgul, ale teraz piłkarze jednej i drugiej drużyny trochę odeszli, troszkę więcej miejsca. Zagrał z autu do Iszaka. Iszak atakowany, no ale ta piłka po zagraniu Iszaka wychodzi poza plac gry i teraz na własnej połowie z prawej strony od autu rozpoczyna zespół Motoru Lublin. 11. minuta spotkania, 0-0. Motor wyprowadził piłkę z własnego pola karnego. Rozgląda się Arkadiusz Najemski, zagrywa na lewą stronę do Filipa Lubereckiego. Ten rozciąga do Ivo Rodrigueza, Portugalczyka w barwach drużyny lubelskiej. Atakuje go Timothy Uma. No i teraz będzie przewinienie kenijskiego zawodnika. Tutaj sfaulował bez dwóch zdań gracz Kolejorza. Przewrócił Portugalczyka i na własnej połowie odrzutu wolnego rozpoczyna grę zespół lubelski. Marek Bartosz, słowacki obrońca. On teraz podał w lewo, wróciła piłka do niego. Podał w prawo, wróciła piłka do niego. No ale teraz Rodriguez podaje z powrotem do Bartosza, ten do bramkarza, bo od razu takie trzy skoki pressingowe piłkarzy Lecha Poznań, w tym Wolemorka, które sprawiły, że trzeba było podać do bramkarza. Dalekie podanie do Czubaka. Próbuje Czubak powalczyć o piłkę, ale ta już jest pod nogami Bartosza Mrozka, który wybija z pola karnego do środka. Przejął piłkę Kozubal, ale gubi. Odbił tak dziwnie, więc Motor się teraz napędza akcją z prawej strony. Zagranie na pole karne. Ndiaye tam jest na polu karnym. Teraz on przewracany. Właściwie to przewrócił się sam. Odbił się od Antonio Milicza. Stał Milicz obok. Gwiżdże publiczność. Teraz uważa, że sytuacja odwrotna. Gra jest kontynuowana. Co ciekawe, przerwy w grze nie ma, bo w przypadku przed chwilą sytuacji, gdy były wątpliwości co do tego, czy tam nie był przewrócony Ali Golizadeh, to piłka wyszła poza plac gry, więc po prostu sędzia wstrzymał wznowienie gry, a teraz Mrozek piłkę złapał. Od razu uruchomił Wojciecha Mońkę. Ale zagwizdał, kazał zatrzymać piłkę, będzie więc ewentualnie rzut sędziowski. No i słucha, co tam się wydarzyło. Czy Ndiaye, Senegalczyk, przez Chorwata Milicza był faulowany, czy nie? 13. minuta spotkania, więc znowu taka niepewność. Teraz w drugą stronę podchodzi Iszak, podchodzi Mrozek do sędziego Arysa. Karol Arys z sędzią głównym, jego brat bliźniak Marek oraz Marcin Janawa to asystenci w dzisiejszym spotkaniu technicznym, Mateusz Jenda, a ci, co mają teraz najwięcej do powiedzenia, jeszcze raz nazwiska przytoczę, Daniel Stefański, Dawid Golis, czyli sędziowie w wozie VAR, którzy teraz analizują sytuację na polu karnym drużyny poznańskiej. Zatem drugi raz trzeba pewnie całą sytuację puścić sobie jeszcze raz, cofnąć taśmę, czy też na dysku oczywiście przesunąć pasek i zobaczyć, co się wydarzyło. Wygania wszystkich sędzia Arys, będzie gra kontynuowana, a to on przerwał w grę, bo nie było piłki poza placem gry, nie było gwizdka wcześniejszego, więc forma rzutu sędziowskiego, ale dla drużyny Lecha Poznań. Wyjaśnia wszystko sędzia Arys, nic tam się nie wydarzyło, tłumaczy kapitanom drużyn, bo to oni są od dyskusji z sędzią, a zatem Bartosz Wolski ze strony Motoru, Mikael Iszak ze strony Lecha. Mroczka, no i zostawił piłkę Bartoszowi Mrozkowi, tak by ten rozpoczął grę z własnego pola karnego. Mrozek piłkę łapie, Czubak do niego podchodzi, czai się ten Czubak, no ma ochotę powiększyć swój dorobek bramkowy, ale już piłkę z pola karnego wybija Wojciech Mońka. Oj, naciskany przez rywala, no i to zagranie jest dalekie na drugą stronę boiska, ale tam piłkę przejmuje Najemski, no ale zagrywa do własnego bramkarza. No to Lech tutaj powinien atakować, powinien piłkę przejąć. To się jednak teraz nie udaje. Jest akcja Motoru, prawym skrzydłem Motor, Ndiaye już zagrał do środka. Wolski kółeczko zakręcił w środku pola, już podzielił się piłką do Sampera, do Hiszpana, a ten na lewą stronę do Najemskiego, który zbiegł właśnie do lewej strony, ale już jest zagranie przed pole karne, chociaż znowu na lewą stronę zagrana ta piłka, no i teraz będzie szansa na dośrodkowanie i to się może udać, bo Van Hoven zagrywa na pole karne, ale już teraz zagranie niedokładne, zostawił jeszcze piłkę Portugalczykowi Rodriguezowi i on strzelił z przed pola karnego, chciał wbić piłkę na pole karne, ale już ta piłka jest poza placem gry. I teraz jeszcze tam walcząc o piłkę przy końcowej linii boiska ucierpiał jeden z piłkarzy Lecha. I kto tam teraz leży? Wydaje mi się, że Wojciech Mońka jest. Przez moment go nie widziałem. No przez taką szybę, która takie załamanie teraz powoduje, spoglądam na ten narożnik boiska, bo akurat obserwacja tego narożnika jest trochę utrudniona. Czy jest Pereira? Pereirę widzę też. Któż tam interweniował? Antonio Milić też jest na nogach, więc spoglądam, czy Kozubal tutaj z defensywnych zawodników też, więc chyba ktoś z ofensywnych tam pracując w defensywie potrzebował pomocy. Podszedł też i patrzy, co się dzieje Bradley Van Hoven, bo to było takie spięcie tam z nim, chociaż no nie było przewinienia, mógł tam po prostu źle stanąć, trudno powiedzieć. No, niemniej już teraz Noszowi się pojawili. Fakt, że ten Lechita leży na murawie, na końcowej linii boiska, więc na dobrą sprawę, żeby pojawił się poza placem gry, wystarczy go tam lekko tylko podnieść i przenieść. No nie mówię przekulnąć, bo to by było pewnie niebezpieczne, ale leży. Pozostali Lechici zgromadzili się wokół ławki rezerwowych, przed ławką rezerwowych. Tam Sindre Tielemeland jest głównym dowodzącym teraz taką przerwą na żądanie, można powiedzieć, jak w koszykówce. Też oczywiście zebrali się piłkarze Motoru. Tam trener Stolarski tłumaczy w środku coś całej drużynie. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o Lecha, robi to Sindre Tielemeland i on teraz jest trenerem takim właśnie robiącym odprawę. Natomiast zupełnie jakby nie zainteresowany tym jest Nils Frederik. Odszedł trochę na bok, popatrzył teraz w stronę opatrywanego swojego podopiecznego. Teraz podszedł też do grupy piłkarzy, ale ręce w kieszeniach, płaszczyk rozpięty. No i tak właściwie ufa tutaj swoim asystentom, tym, którzy też odpowiadają w dużej mierze za ewentualną taktykę, za te rozwiązania, które trzeba w trakcie gry dokładać, ale już ta narada się skończyła. Już te wskazówki przez asystentów przekazane pod dowództwem Sindre Tielemelanda. No, a tutaj będziemy mogli wrócić do gry, ale pytanie, czy w komplecie? I teraz tam się chyba za głowę trzyma leżący na noszach piłkarz. No, zderzenie musiało być faktycznie. Bradley Van Hoven tam też jeszcze podbiegł. Tak jakby no, czuł jakąś odpowiedzialność za to zdarzenie. I tak jak powiedziałem, chyba zderzenie, bo no, uderzenie w głowę to zawsze jest problem. Jest Mońka z obrońców, jest Gurgul, widzę Kozubala, jest Joel Pereira, jest Patrick Walemark, jest Leo Bengston. Zatem kogo by tam brakowało? Goli Zadecha na to wygląda nie ma. No i stracilibyśmy Goli Zadecha po prostu w tym spotkaniu. To jest najgorsza informacja, bo jego w tej chwili na placu gry nie ma. Jest na noszach znoszony. No i wygląda na to, że Ali Goli Zadech nie będzie kontynuował tego spotkania, więc to jest najgorsza informacja, bo najbardziej kreatywny zawodnik na noszach opuszcza boisko, jest znoszony na noszach do tunelu. Więc sytuacja naprawdę groźna. Trzymał się za głowę, no i na to wygląda, że bez niego. Zmiana jest przygotowana i faktycznie, no patrzę teraz na ten cały skład, no to Irańczyka nie ma, przed chwilą jeszcze w tej akcji ofensywnej uczestniczył, a teraz Goli Zadech pracujący w obronie ucierpiał tam w zderzeniu z Van Hovenem. No i będzie mecz Lech kontynuował bez Goli Zadecha. 18 minuta spotkania. Gra cały czas stoi. Teraz będzie wznowiona. No ale tutaj będzie trzeba zmianę przeprowadzić. To może być Taufik Ismail. To może być Daniel Hokans. No bo tutaj Może być Luis Palma ewentualnie, potrzebna zmiana na skrócie. Hokans, widzę, że będzie Hokans zawodnikiem wprowadzonym na plac gry. Zatem pierwsza wymuszona zmiana w drużynie kolejorza. Golizadecha za chwileczkę wejdzie z jedenastką Daniel Hokans, a Golizadech, tak jak powiedziałem, na noszach, zniesiony do szatni, do tunelu przede wszystkim. No, powiem tak, jeżeli to jest uderzenie, czasami profilaktycznie trzeba po prostu przeprowadzić badania, nie trzymać zawodnika na boisku, bo jego kontynuacja gry może tylko spowodować, że wydarzy się coś niedobrego. Zatem, no, niedobrze. Jest już Hokans na boisku. Szkoda przede wszystkim, że nie ma go w tym spotkaniu, no ale też jakby miało mu się stać coś gorszego, no to by było bardzo źle. Tego oczywiście Golizadechowi nie życzymy. No trudno, gramy dalej ze zmianą. Już Daniel Hokans jest na placu gry. Trzeba grać. Oczywiście inne walory, jeśli chodzi o Hokansa. Nie tak techniczny jak Golizadech, ale też szybki. Więc może też tutaj te walory w tym dzisiejszym spotkaniu się przydadzą. No to gramy. Lech Poznań musi przede wszystkim swoją grę kontynuować. Joel Pereira, ależ teraz podanie do Hokansa, właśnie takie, żeby dobiec, ale jednak za mocne to zagranie. Mimo że szybki jest Hokans i tam lewym skrzydłem mógł biec, ale nie dobiegł do tej piłki mocno zagranej z prawej na lewą stronę. No i teraz motor piłkę przejmuje. 20 minuta spotkania, była przerwa w grze. Zatem trochę czasu doliczonego do pierwszej połowy będzie, no ale kontynuujemy już grę, już miejmy nadzieję, że płynnie to spotkanie będzie się toczyło. Teraz naciskany Bradley Van Heuven, będzie piłka, wybija piłkę poza plac gry, więc będzie piłka dla kolejorza z autu z prawej strony. Już piłkę będzie wprowadzał z autu Joel Pereira, rozgląda się do kogo tutaj tę piłkę zagrać. Kozubal jest najbliżej, ale też rywale blisko niego, podał do ma z powrotem do tego, który wybijał aut, czyli Joela Pereiry, ale ten do bramkarza, do Bartosza Mrozka podbiega. Czubak, uwaga na tego Czubaka, zatem piłki się pozbywa Bartosz Mrozek, kopie na drugą stronę, bo i skalę tu o piłkę trzeba powalczyć. Powalczył Lech Poznań, pada łupem piłka Joela Pereiry. Krótkie podanie do Wojciecha Mońki, ale Mońka naciska. Znowu musi wycofać do bramkarza, do Mrożka. Mrozek teraz na lewą stronę do Michała Gurgula. Próbuje presować zespół motoru, ale świetnie tam teraz Gurgul mija rywala. Trochę tak go oszukał. Gurgul już rozpędzony. Trzech poznaniaków na czterech piłkarzy motoru. Wolemark jest przed polem karnym. Wystawia piłkę do Bengstona. Strzela lewą nogą. Taka podcinka, ale obok bramki. No tutaj kontra wyprowadzona dobrze przez Lecha Poznań. Tam był błąd. Piłkarzy motoru trochę dali się tam ograć. Podczas tej wymiany piłki ruszył kolejorz lewym skrzydłem. Troszeczkę mniej było poznaniaków. Włączył się potem Leo Bengston, bo tak jak powiedziałem, trzech Lechitów na czterech zsunęło w kierunku pola karnego. No ale ostatecznie zakończyło się to niecelnym, takim z trudnej pozycji jednak strzałem Leo Bengstona, który tam był kryty, pilnowany przez obrońcę i nie miał sposobności oddać takiego czystego strzału w kierunku bramki. Tymczasem już sunie motor lewym skrzydłem. Musi popracować teraz Joel Pereira. Szybciej dopadł do piłki, do Mrozka. Ale Mrozek oczywiście piłki łapać nie może. Musi ją kopać, kopie od razu do przodu, bo rywale już czyhają. Poznaniacy przy piłce. Na prawą stronę jest podanie do Joela Pereiry. Pereira teraz wzdłuż bocznej linii boiska do Wolemarka. No tak ostro teraz, ale zgodnie z przepisami Marek Bartosz bardzo ofiarnie tam rzucił się na piłkę. Odebrał ją Wolemarkowi. No i szansa na kontrę motoru lewą stroną, ale motor się na boisku nie zmieścił. Piłka poza placem gry i od autu rozpocznie zespół kolejorza. Joel Pereira idzie po piłkę. On będzie ją wprowadzał. To jest prawa strona oczywiście. Połowy drużyny poznańskiej. Joel Pereira spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, teraz znowu spojrzał w prawo, cały czas piłkę trzyma nad głową, no i w końcu obrócił się w lewo do Kozubala. Kozubal z półwoleja od razu to zagranie do Michała Gurgula, który ma trochę więcej swobody. Jest tam z lewej strony Hokans, już atakowany przez rywala, ale utrzymuje się przy piłce, no i sfaulowany na środkowej linii boiska będzie, więc rzut wolny dla kolejorza na środkowej linii boiska. 23. minuta spotkania. Lech Poznań remisuje w Lublinie z motorem 0-0. Jest tutaj też około 700-osobowa grupa kibiców kolejorza na tym spotkaniu. Ponadto, jak powiedziałem, stadion wypełniony. Falują też te trybuny tych najbardziej zagorzałych kibiców. To jest około 15 tysięcy kibiców dzisiaj na stadionie. Kolejorz za chwilę rozpocznie grę od rzutu wolnego. Jeszcze tam Hokens musiał buty poprawić. Już Kozubal po ziemi zagrywa i pod nogi rywala jednak. No i teraz szansa na kontrę. Czubak w roli podającego. Dondiaye. On tam goni piłkę. Ma koło siebie Milicza. Nie pierwszy pojedynek między nimi. No i teraz fauluje Milicz, bo stracił piłkę. Próbował jeszcze uratować sytuację. Gdzieś tam pociągnął, przewrócił przeciwnika, przewrócił się Ndiaye, ale zdecydowanie pomógł tutaj w tym żeby się przewrócił Antonio Milicz, no i będzie rzut wolny dla Motoru Lublin. Prawa strona, dobre miejsce, żeby dośrodkować na pole karne. Cały Lech musi się teraz cofnąć, cały Lech musi się teraz bronić na polu karnym, bo z prawej strony będzie piłka posłana na pole karne przez Bartosza Wolskiego, kapitana Motoru. Jeszcze sobie buty poprawia, jeszcze wiąże sznurówki na swoim piłkarskim obuwiu. Cały Motor jak nie na polu karnym, to przed polem karnym. Czubak gdzieś tam też na tym polu karnym biega między obrońcami Lecha. Daleko zagrana piłka, troszkę za głęboko. No i teraz nie wiem, czy tam nie przewrócony na polu karnym. Nie, gra jest kontynuowana. Któryś z obrońców Lecha, wybita piłka z pola karnego. I będzie teraz piłka dla Lecha Poznań. Tam był Gurgul na polu karnym, był Pereira, teraz ucierpiał troszeczkę, już wstał z murawy Joel Pereira i rozpocznie grę od rzutu wolnego z własnego pola karnego Bartosz Mrozek. 25. minuta spotkania. Dobry miał początek Lech Poznań na pewno. Kilka takich płynnych akcji. Starali się zagrozić bramce lubelskiej drużyny, no ale teraz od tych kilku minut, przede wszystkim od tej przerwy, gdy trzeba było zdjąć też goli zadecha, no to ta gra już jest też troszeczkę szarpana. Pewnie na rękę jest to też Motorowi. No i tutaj trzeba przyznać, że no, Motor też swoje akcje próbuje przede wszystkim przeprowadzać, zagrywać piłki na pole karne, no ale też gdy ta gra nie jest płynna, no to dla Motoru lepiej, bo tutaj wiadomo, jak Lech nakręci się i zacznie grać płynnie, no to ciężko go czasami zatrzymać, więc też wybijanie z rytmu rywala też może być jakimś tutaj pomysłem, no ale jeżeli samemu coś chce się wskurać, to trzeba troszeczkę tutaj pograć ofensywnie, no i próbuje to teraz zrobić Motor, ale Lech presuje, no i teraz pressing ma sens, bo dwóch Szwedów odebrało piłkę, Bengston i Wollemark, teraz Bengston z prawej strony pola karnego, będzie rzut rożny dla kolejorza, nie, o tak, właśnie chyba ma rację sędzia, bo tak, nabił Rodrigueza Leo Bengston, ale ta piłka tak poszybowała w górę i zanim wyszła na plac gry, to jednak ona odbiła się jeszcze od gracza kolejorza. No i nie ma rzutu rożnego, tylko jest aut bramkowy dla lubelskiej drużyny. 26. minuta spotkania, 0-0 w meczu Lecha z Motorem w Lublinie. No, teraz falują trybuny, ten sektor właściwie, na którym kibice Lecha tam szczelnie, bardzo szczelnie wypełnili ten sektor. Wybicie bramkarza Tratnika, ale pada upem Milicza, Miliczo i gubi piłkę Lech Poznań przed polem karnym. No ale tutaj nawet nie wyszedł z połowy zespół Motoru. No i teraz znowu jeszcze raz bramkarz drużyny lubelskiej, ale na środkowej linii zatrzymuje piłkę Joel Pereira. Teraz cofa na własną połowę Timothy Uma, ale Lech cały czas przy piłce, nie, już ją stracił. Jest teraz zagranie do Czubaka, który wyjdzie na czystą pozycję, ale chciał sobie wystawić piłkę przed polem karnym. Ale tam już Antonio Milicz czyści tę sytuację, ale daleko piłka nie poleciała. Znowu mają Motor, lewa strona. Ivo Rodriguez jest na wysokości pola karnego. Mija Bengstona, zagrywa na pole karne. Piąstkuje Mrozek przed pole karne. Wraca piłka na pole karne. Jeszcze nie, jeszcze Motor mają przed polem karnym. Jeszcze rozgrywa wokół pola karnego. Teraz z lewej strony wymiana między dwoma zawodnikami. Jest teraz w głębi zagranie Dondiaye. Ten nieczysto, jeszcze będzie strzał. Jeszcze Wolski szuka miejsca do oddania strzału i strzela obok bramki. Oddany ten strzał, ale też tam leży jeden z piłkarzy Lecha na murawie, trzyma się za głowę. Znowu jakaś tam szturchanina była, znowu jakieś zderzenie. Tym razem Gurgul jest piłkarzem, który ucierpiał. On się z Ndiaye zderzył, ale ten Senegalczyk to jest potężny. Tak, taki typowy senegalski piłkarz. Troszkę taki to jest stereotyp, że senegalski obrońca czy senegalski piłkarz, no to musi być taki naprawdę wysoki, dobrze zbudowany, czarnoskóry zawodnik. No i tak to troszeczkę jest, jeśli chodzi o tego Ndiaye. No nie jest to obrońca, on tu ofensywnie oczywiście funkcjonuje, no ale zderzenie z nim do przyjemności może nie należeć, bo naprawdę solidnie zbudowany zawodnik. 28. minuta spotkania, cały czas 0-0. Rozbija akcję Motoru zespół kolejorza przed własnym polem karnym. Kozubal dobrze teraz na lewą stronę. Tam jest Gurgul. Gurgul przed środkową linią boiska. Jest przed nim Ndiaye. Zatrzymał się z piłką. Wie, że tam ciężko go by było z piłką wyprzedzić. No to dał piłkę Kozubalowi. Teraz wymiana w środku pola między zawodnikami kolejorza. Przekroczona środkowa linia boiska. Antonio Milicz spojrzał w lewo, w prawo. Stoją teraz wszyscy. Milicz tylko robi kilka kroków. kroków, już podaje na lewą stronę, Gurgul jest z lewej strony, ma znowu przed sobą tego Ndiaye, no to znowu podaje do Kozubala, Kozubal nie przerzuca na prawą stronę do Pereiry, który ma sporo miejsca, tylko do środka, do Mońki, Mońka teraz wstrzelił piłkę na pole karne, troszkę tak na siłę, bo już nie miał co z tą piłką zrobić, no ale ta piłka lecąca na pole karne ląduje w rękach Kaszpera Tratnika i bramkarz drużyny lubelskiej spokojnie może teraz podać do partnerów, którzy są na polu karnym, no i wybrał Najemskiego, ale Najemski oddaje piłkę, bo tam Wolemark już atakuje, już tam chciał zmusić do błędu słoweńskiego bramkarza, no to przerzut na drugą stronę boiska, ale ten przerzut jest taki, że piłka ląduje pod nogami Bartosza Mrozka. Cały na pomarańczowo dzisiaj jest ubrany Bartosz Mrozek, poza rękawicami i butami, te ma białe, natomiast bluza pomarańczowa, spodenki pomarańczowe, getry pomarańczowe Bartosza Mrozka, ale on już piłkę wybił na prawą stronę do Pereiry, Pereira na pole karne, chyba przeciągnięte to zagranie, jeszcze będzie walka, no niby przeciągnięte, ale Hokans chciał o piłkę powalczyć i tam jeden z obrońców interweniował, Najemski, no i tak musiał interweniować, że wybił piłkę na rzut rożny, żeby po prostu Hokans tej piłki jeszcze nie przejął, jeszcze tam nie zgrał w głąb pola karnego, zatem po tym zagraniu, które wydało się przeciągnięte, jest rzut rożny dla kolejorza, który będzie wykonywał Joel Pereira. 29. minuta spotkania dobiega końca, 30. się rozpoczyna. Rzut rożny dla Lecha z lewej strony, patrząc w kierunku bramki. No to skoro jest tam Joel Pereira, to on będzie grał dochodzącą piłkę do bramki. Jeden ruch już Lech miał z drugiej strony, ale to Ali Golizadeh go wybijał. Nie ma już Golizadeha na boisku, ale z prawej strony i tak pewnie robiłby to Joel Pereira, jeśli chciałby Lech grać dochodzącą piłkę do bramki. Tak teraz na pewno będzie grał. Dwie ręce w górę podniesione. Kilka kroków rozbiegu będzie. Jest już piłka na polu karnym. Zamyka Wolemark. O, źle trafił. Chciał to zamykać głową. Był poza światłem bramki nadal. Dalszym słupku, za dalszym słupkiem właściwie, no i chciał głową w światło bramki tę piłkę skierować, trafił piłkę głową, ale no mówiąc brzydko, nie tym kantem chyba i ta piłka no, poleciała w taki nienaturalny sposób obok bramki, dosyć daleko obok słupka bramki Tratnika, zatem od autu bramkowego rozpoczął motor. Motor teraz na własnej połowie do środkowej linii boiska już doszedł Ivor Rodriguez. Rodriguez dochodzi do pola karnego. Podaje teraz piłkę do Sampera. No i wymiana na polu karnym, ale Timothy Uma świetnie przerywa tę akcję motoru. Chcieli tam sobie pograć na polu karnym piłkarze motoru krótkimi podaniami, ale rozbił to Uma. Teraz Uma wyprowadza akcję, podaje już do Iszaka. Czterech Lechitów pędzi, pięciu na czterech piłkarzy motoru Lublin. Iszak rozciąga do Walemarka. Walemark nad poprzeczką lewą nogą. Dobre podanie, uderzył z pierwszej piłki, ale nad poprzeczką. Poprzeczką z 10 metrów, z lewej strony na prawą, podał do Walemarka Mikael Iszak i ta szwedzka akcja skończyła się niecelnym strzałem zespołu kolejorza i rozpocznie od autu bramkowego bramkarz drużyny lubelskiej. 31. minuta spotkania. Jeszcze nie ustawił piłki, teraz ustawia piłkę słoweński bramkarz drużyny motoru Lublin. Jeszcze jakieś wskazówki, on cały na zielono jest za to dzisiaj ubrany, więc tak nie kontrastuje jak Mrozek z murawą. Nawet bym powiedział, momentami się zlewa, choć to jest inna zieleń niż zieleń murawy. Buty ma pomarańczowe, rękawice czarne, a spodenki, koszulkę i getry zielone ma bramkarz drużyny lubelskiej. Przejął piłkę Lech Poznań na połowie rywala. Oj, tam teraz no, trochę walki, cofnięty Czubak, już piłkę zabrał Poznaniakom, już Rodriguez lewą stroną, zbiega jednak do środka, ale Uma tam go nie odpuszcza, zatrzymał się Rodriguez i teraz jednak wstrzymana ta akcja, znaczy zatrzymana jeśli chodzi o tempo, bo cały czas piłka w posiadaniu piłkarzy lubelskiego motoru. Marek Bartosz rozciąga na prawą stronę, ale wraca zespół motoru na środkową linię boiska, bo już tam się zorganizował Lech Poznań. Swoje ustawienie zaproponował. No i teraz motor będzie próbował to rozszarpać, a poznaniacy będą próbowali tę piłkę, która krąży między piłkarzami motoru, odebrać. No dobre podanie teraz na lewą stronę do Rodriguez'a. Bym powiedział bardzo dobre, ale tam piłka wybita przez Pereirę, będzie więc z autu okazja do wrzucenia piłki, bo to już jest na wysokości pola karnego przez zespół motoru. Idzie tam Ndiaye, jeszcze wymienił piłki, odkopnął, ale teraz weźmie inną. Nie wiem, czy tam mu tam nie pasowała ta poprzednia, ale kilka kroków rozbiegu, no i ma teraz ochotę, aż pod trybuny tam poszedł, aż tutaj na ten betonowy fragment poza murawą. Ndiaye, no i rozpędzi się tak, żeby ten wrzut, żeby ten zamach był konkretny, jest zamach konkretny, jest rzut na pole karne, skacze ta piłka po polu karnym i kończy się to strzałem Filipa Lubereckiego z pierwszej piłki, ale bardzo niecelny ten strzał był. Piłka leci daleko poza plac gry i rozpocznie z własnego pola karnego. Lech Poznań ustawi piłkę, Bartosz Mrozek uspokaja tam kolegów. Bramkarz Kolejorza, wiemy, że tylko jedno spotkanie w tym sezonie opuścił, gdyż miał ten uraz, tam go pies troszeczkę pokąsał na spacerze czy podczas jakiejś zabawy. Jakieś zakażenie było, więc musiał odpocząć, ale Płamen Andrzejew spisał się dobrze w meczu w Szczecinie. Tymczasem Kolejosz, dobre podanie do Hakansa Walemarka, biegnie lewą stroną Hokans, jest na polu karnym, ale jest też obrona drużyny Motoru. Hokans przy piłce wycofuje przed pole karne, poznaniacy rozgrywają, Walemark do Timotego Umy, Uma teraz na 14 metr, tam jest Leo Bengston, gubi piłkę Leo Bengston 15 metrów przed bramką Motoru, przejmuje Motor, ale na moment, bo już jest Antonio Milicz, przeciął teraz to zagranie. No i Milicz prawie jak rozgrywający, ale sunie tam lewym skrzydłem. Jest już podanie do Hokonsa. On na wysokości pola karnego. Dwóch rywali koło niego. Kręci się tam z piłką. Już powinien podać do Milicza, który mu się pokazuje. Podaje tę piłkę do Antonio Milicza. Ten do Umy. Uma rozciągnie teraz na prawą stronę do Joela Pereiry. Dociera piłka do Pereiry, ale też potrzebuje pomocy Mońki. Mońka już do Leo Bengstona z pierwszej piłki poznaniacy. Teraz troszeczkę dłużej ma piłkę przy nodze Michał Gurgul. On teraz się rozgląda, do kogo by tu zagrać. Już zagrywa przed pole karne do Kozuba. Kozubal strzela, trafiony jeden z rywali w plecy do Walemarka, strzela Walemark z pierwszej piłki, jeszcze ta piłka nie spadła, ale obok słupka nie zdążyła spaść na ziemię, od razu taką spadającą piłkę starał się trafić Patryk Walemark, no i uderzył lewą nogą, ale obok słupka. Kolejna próba lewą nogą, tak z prawej strony, taką zawijającą piłkę próbuje Patryk Walemark skierować w kierunku bramki, no w krótkim odstępie czasu dwie takie piłki w wykonaniu Patryka Walemarka, ale oba przy przypadki nieskuteczne. A teraz naciska Lech Poznań. Nie chce wypuścić Motoru z okolic pola karnego. Spróbuje to Motor jednak zrobić, no ale teraz Timothy Uma teraz napiera na Rodrigueza, no i walka przy bocznej linii boiska i będzie aut dla Lecha Poznań. Tak naciskał rywala Kenijczyk z Lecha Poznań, że już można było aut wywalczyć. Oj, a teraz Ndiaye odbiera piłkę Iszakowi, ale popychał go, będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Z faulem to zrobił Ndiaye, zostawił za sobą Iszaka. Gwizdka Arysa nie słyszałem, ale już wszystkie gesty wskazują na to, że to będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Daleko do pola karnego, ale Joel Pereira zagrać piłkę potrafi, ustawi sobie piłkę, idzie do niego jeszcze sędzia, jeszcze coś tłumaczy Portugalczykowi, miejsce dokładnie oczywiście trzeba wyznaczyć, chociaż do pola karnego to jest prawie 20 metrów, no to kawał drogi do bramki, ale taką dochodzącą piłkę można zagrywać. Coś tam Iszak pokazuje na palcach, macha rękoma do Joela Pereiry, więc oni już tam wiedzą, co będzie grane. 10 piłkarzy, 9 motorów w linii się ustawiło, poza kapitanem Wolskim. Jest ta piłka zagrana, taka dochodząca, wybita przez Motor, ale krótko wybita. Mają jednak Ndiaye z prawej strony pola karnego, naciskany przez Hokansa, no ale środkiem już się Motorowi udaje wyjść, jednak przejmie piłkę Lech. No było przewinienie, był teraz faul Antonio Milicza, przewrócił Rodrigueza i to będzie rzut wolny dla lubelskiej drużyny. No, wydawało się, że na szybko chcieli to zrobić gospodarze, ale sędzia nie zatrzymał. Tutaj musi piłkarz wstać, piłkę trzeba ustawić i wtedy rzut wolny będzie można wykonywać. Więc znowu traci na płynności ten mecz, tych przerw w grze trochę jest, leżą trochę piłkarze jednej, drugiej drużyny. Trzeba pomóc wstać czasami opatrzeć, wprowadzić masażystów na plac gry. No i takich sytuacji jest tutaj sporo w tym spotkaniu, dlatego takiej płynności ten mecz nie ma. Są momenty oczywiście akcji jednej, drugiej drużyny, no ale taka ogólna ocena to jest taka, że tej płynności brakuje. Pewnie dojrzalsza, ciekawsza jest ta gra w wykonaniu Lecha Poznania, ale skuteczności na pewno brakuje. Takich nie ma nawet 100% sytuacji stwarzanych przez Lecha, bo te strzały Wolemorka chociażby były w kierunku bramki lubelskiej, ale też to nie były takie, żeby nam serca drżały, czy też defensywie drużyny lubelskiej. 37 minuta, akcja Motoru. Jest Motor przed kolem karnym. Luberecki troszkę piłkę poholował, ale już zagrał do środka, do Bartosza. Bartosz ma piłkę przy nodze. Teraz Hokans zobaczył, że można ruszyć do rywali, ale spokojnie utrzymują się przy piłce piłkarze z Lublina. Teraz na lewą stronę do Lubereckiego. No tutaj zastawił się Leo Bengston. Nie dał się po prostu wyprzedzić, ale odbiła się piłka od jego nogi, wyszła na aut, no i od autu zaczyna Motor, ale cofa Motor na własną połowę. Teraz nawet do bramkarza, który wybiegł 5 metrów przed pole karne. No i Tratnik zagrał na środkową linię, a tu Timothy Uma piłkę przejął. Dobrze tam Uma w odbiorze. Krótkie podanie do Mońki, ale to jest podanie do tyłu. Już tu wokół trzech piłkarzy Motoru się ustawiło. To dzieje się w środkowej strefie. Znowu Wojciech Mońka przy piłce. Ale on tam wszedł w ten tłum. Dobrze podał do przodu, do Kozubala. Aj, Kozubal teraz no, na raty, bo podanie do przodu odbite od nogi rywala, ale wraca piłka do Kozubala, do Pereiry. Zagranie Pereira w światło bramki. Taka dochodząca piłka. Mógł to zamykać gdzieś tam Hokan z Wolemork. Takie miał marzenie pewnie Joel Pereira, adresując tę piłkę na pole karne. A to było zagranie w światło bramki, ale tam, gdzie był ustawiony Tratnik i bez problemu bramkarz Motoru piłkę złapał. Uruchomił Diaye z prawej strony. Goni go tam Gurgul. Pracuje Gurgul, ale zagrana piłka na pole karne. Na nogę Czubaka. Czubak dostawił nogę, ale ta piłka od nogi Czubaka się odbiła i poszybowała wysoko. Ale ta praca z prawej strony teraz Diaye, no naprawdę mogła zrobić wrażenie. Robił co mógł tam Michał Gurgul. No ale nie udało się zablokować tego zagrania mocnego w kierunku pola karnego. I to zagranie było. Zamykać to chciał Czubak. On już chyba też nie był w świetle bramki, ale zresztą ta piłka tak na nogę Czubaka spadła, że poszybowała gdzieś wysoko. No ale to czasami jest właśnie kwestia szczęścia w dołożeniu tej nogi do pędzącej piłki na polu karnym. No i skierować ją czasem można w kierunku bramki. Iszak teraz nie może się przepchać z Najemskim. On chciał dojść do piłki zagranej z własnego pola karnego przez Bartosza Mrozka. No ale go tam nie przepuścił i nie wpuścił na wolne pole obrońca drużyny gospodarzy. To tak wyglądało, że sam rywal może przejść, sama piłka może przejść, byle nie przeszedł rywal z piłką. No i teraz skupił się na powstrzymaniu rywala, a nie piłki obrońca Motoru. Teraz podanie do Wolemorka. Tym razem przecięte nieprzepuszczenie piłki przez Najemskiego. Walemar gdzieś go wyprzedził, a on zatrzymał piłkę. No i Motor ma teraz piłkę na własnej połowie boiska. Wycofanie do bramkarza, do Tratnika. Lechici podchodzą. Walemark podchodzi. Iszak podchodzi. Z prawej strony Bengston, czyli taka szwedzka, można powiedzieć, nawałnica, ale tu nawałnicy nie było. To oni tak tam delikatnie podeszli na pole karne. Ale znowu Lechko. Zobacz, dobrze do Bengstona. Strzał! Jest gol! Jest gol dla Lecha Poznań! Leo Bengston, świetne podanie to Pereira tu podał z prawej strony. No i tak proszę, troszkę się tutaj Lech męczył. W końcu potrzeba było tej precyzji. Troszkę schowany w tym spotkaniu Leo Bengston. Mniej aktywny z przodu. Aktywny był Wolemor, który pudłował, który nie trafiał. Aż w końcu podanie do Leo Bengstona i ten kąt 45 stopni po ziemi. I ta piłka jeszcze chyba od wewnętrznej części słupka odbiła się i wpadła do bramki i wyprowadza kolejorza na prowadzenie. Ten gol w 40 minucie spotkania. Leo Bengston 1-0 dla Lecha Poznań. Dobrze tutaj zagrane to wszystko prawym skrzydłem. Dobre podanie. No i Leo Bengston, tak jak powiedziałem, troszkę chyba w tym meczu schowany. Nie był jakoś szczególnie aktywny. Tu z prawej strony biegał Golizadek. Gdy Golizadek zszedł z boiska, to na prawą stronę przeszedł Bengston, a z lewej, gdzie grał do tej pory, ten Szwed operuje Daniel Hokans. No i to tam z tej lewej strony ten Hokans próbował się pokazać, próbował być aktywny, a tutaj troszkę uśpiony, ale ruszył, strzelił, jest 1-0 dla Lecha Poznań. Dobrze, bo ten mecz, no jest tu pewnie Lech lepszy, ma przewagę, te sytuacje są na pewno mimo wszystko, czy też te akcje Lecha ciekawsze, ale tak jak powiedziałem, płynności takiej nie ma w tym spotkaniu. No to jest taka faza sezonu, że takie mecze bywają, że każde zwycięstwo, każdy gol to właściwie musi być wyszarpany. Tutaj nie będzie takiego karnawału co tydzień, jak to było w ostatnią niedzielę, gdy kolejosz rozbijał Legię 4-0. Nie będzie takiej przewagi jak w meczu z Pogonią w Szczecinie, ale też proszę zwrócić uwagę, Lech miał mnóstwo sytuacji do przerwy i po przerwie strzelił tylko 2 gole, prowadził 2-0, a tu nagle nic tego nizowego, Pogoń strzela gola kontaktowego, kontuzję łapie bramkarz Lecha, są problemy w końcówce i niepotrzebne nerwy w tym spotkaniu były, chociaż Lech to dowiózł i wygrał spotkanie w Szczecinie 2-1, ale końcówka łatwa nie była, mimo przez znaczną część spotkania to była zdecydowana przewaga kolejorza, różnica klas. No tutaj o różnicy klas na razie nie będę nic mówił, to jest 42 minuta pierwszej części spotkania, tu się dużo może wydarzyć i ten Diaye z prawej strony znowu jest aktywny, znowu będzie miał roboty Gurgul albo Milicz, ale on podaje przed pole karne do Rodrigueza, tu już Lech się dobrze rozstawił, no ale jeszcze z prawej strony, o Hokans teraz w obronie, rywal przewrócony, przepykał się Stolarski, ale jednak ten odbiór tam Hokansa, sędzia uznał, że był czysty, zostawił rywala na ziemi, ale piłkę odebrał czysto, no a teraz jeszcze przewinienie i będzie piłka dla Lecha Poznań jeszcze na własnej połowie boiska. 43. minuta spotkania. 1-0 dla Lecha Poznań, więc no, to jest okazja, żeby ten mecz kontrolować, ale jeszcze sytuację oczywiście trzeba stwarzać, jeszcze trzeba być w defensywie uważnym. Tego Czubaka trzeba pilnować, on mógł raz, drugi spudłować, dosyć szpetnie nawet bym powiedział, ale raz mu ta piłka na nogę spadnie lepiej i będzie niebezpiecznie. Tymczasem Kolejosz lewym skrzydłem, Walemark do Hokonsa. Można właśnie temu Hokonsowi takie piłki na dobiegnięcie posyłać, no bo jest szybki, bo potrafi do piłki wystartować, no ale teraz jednak niedokładnie tam dograł Wolemark, piłka poza boiskiem i od autu rozpoczęli piłkarze Motoru. 43. minuta spotkania, 1-0 dla Lecha Poznań. Nie wiemy jeszcze ile doliczonego czasu gry, oczywiście o tam na palcach już była sygnalizacja, 3 albo 4 mi się wydaje, tam poszła informacja sędziego technicznego, który jest w kontakcie oczywiście z sędzią głównym, który o tym decyduje, więc 3 myślę minuty doliczone będą. Poznaniacy teraz na własnej połowie czekają na piłkarzy Motoru, bo to oni akcję rozgrywają. Jest podanie do Lubereckiego. Ten teraz rozciąga na lewą stronę do ustawionego tam Van Hovena, ale ten wycofuje na własną połowę i znowu obrońcy Motoru mają piłkę przed własnym polem karnym, chociaż są już dobre 15 metrów przed własnym polem karnym. 3 Lechitów jest na połowie rywala, pozostali czekają na własnej połowie, a Motor teraz spokojnie. Marek Bartosz na środkowej linii, krótkie podanie do przodu, do Sampera, ten teraz przed pole karne do Czubaka i teraz ta piłka takimi rykoszetami dociera na pole karne drużyny poznańskiej, ale tutaj kontroluje już lot tej piłki Bartosz Mrozek, jest przy piłce, ale biegnie tam do niego Czubak, ale Mrozek piłkę może złapać, bo ostatnim gdzieś tam przy tych rykoszetach piłkarzem, który miał kontakt z piłką był gracz Motoru, więc jak najbardziej Mrozek piłkę złapać może. No ale teraz trzeba podrzucić i takim kopem uruchomić Iszaka z przodu, który skazany jest na walkę z trzema rywalami, ale jest Hokkans blisko. Oj, nie wiem, tam teraz spięcie, znowu leży jeden z rywali, ale już wstał z murawy, rozkładając ręce Paweł Stolarski, ale Motor tę piłkę przejął. Wolski biegnie prawym skrzydłem na pole karne do Czubaka, taka wysoka piłka, żeby on tam próbował ją gdzieś dziubnąć na polu karnym. Głową najlepiej, ale jest też Mrozek. Był Czubak pilnowany przez obrońców Kolejorza i groźne to nie było. Jest 45. minuta spotkania, kilkanaście sekund do końca 45. minuty, wtedy tabliczka powędruje w górę. Myślę, że te 3 minuty doliczone będą. Poznaniacy w ataku, Antoni Kozubal w środku pola. Krótkie podanie teraz do Umy. Uma jeszcze na własnej połowie, Iszak też na własnej połowie. Jest 45. minuta spotkania. Lech pi przy piłce, 4 doliczone minuty. Tak właśnie myślałem, 3 albo 4, jednak 4 jak najbardziej zasłużone. Były przerwy w grze, były no, takie weryfikacje VAR bez oglądania przez sędziego głównego, ale były. No i przede wszystkim przerwa, gdy leżał goli zadek i musiał zejść z boiska, czy też został zniesiony. Lech w ataku, tu środkiem, ale cały Motor skupiony przed polem karnym poza Czubakiem. Pereira z prawej strony, gra po ziemi do środka, do Leo Bengstona. Ten wymienia się znów z Pereirą, patrzy Pereira w górę, chciałby zagrać górną piłkę, ale tuż przed nim jest rywal, tuż przed nim tam był Van Hoven, nie miał takiej sposobności, żeby piłkę zagrać. No to po ziemi na lewą stronę. Za mocno teraz Milicz zagrał do Hokansa. Za mocno tam zagrał ze środka na lewą stronę. Po ziemi tę piłkę ona podskoczyła, wyszła na aut i od autu Motor, ale Motor już zaatakowany przez poznaniaków na własnej połowie. Zatem trzeba dalekie podanie do przodu. Mońka do Czubaka przyklejony. No i taka presja ma sens, bo nie mógł czysto tam piłki odegrać Czubak, chociaż już znowu ma piłkę Motor, ale Lech ją wybił z własnej połowy. Zakończyła się pierwsza z doliczonych minut. Jeszcze 3 w pierwszej części spotkania. Kolej już prowadzi 1-0. Motor teraz po ziemi. Przekroczona środkowa linia boiska środkiem przez piłkarzy Motoru. Na prawą stronę piłka zagrana. Cały czas krąży po ziemi. Wszedł w to wszystko tam i przeciął Gurgul, ale tylko było jedno zagranie przecinające akcję Gurgula, ale już z powrotem Motor ma piłkę i cały czas jest na połowie drużyny poznańskiej. Teraz przed pole karne, no ale tam nie dopuszczony do piłki przez obrońców środkowych Lecha Czubak i teraz podanie do Mońki, ale Mońka już presowany przez rywali do Pereiry. Pereira przed pole karne do Kozubala. Kozubal sumą do Walemarka. Świetnie Tolek zrobił, wychodząc teraz spod pressingu z własnej połowy. 3 Lechitów pędzi, 3 obrońców Motoru. Iszak jest na polu karnym, koło niego jeden obrońca. Jeszcze dogra w głąb pola karnego, dogrywa, czy tam ktoś to zamknie, czy rzut rożny będzie dla Lecha. Dla Lecha rzut rożny. Nie doskoczył Hokans do piłki. Musiał skakać któryś z obrońców Motoru, wybijać piłkę na rzut rożny i Kolejusz jeszcze będzie miał korner w tym doliczonym czasie trakcie gry. I to nawet nie będzie ostatnia akcja w pierwszej części spotkania. Coś tu jeszcze się tam może potem dziać, bo tego czasu jeszcze jest. Jeszcze dwie minuty pierwszej części spotkania. Joel Pereira biegnie do narożnika boiska. On będzie dogrywającym piłkę z lewej strony, bo to jest lewa strona, patrząc w kierunku bramki lubelskiej. No to Joel Pereira prawą nogą zagra dochodzącą piłkę do bramki. Trzeci rzut rożny dla Lecha w tym spotkaniu. Jeden wykonywał nieobecny już goli zadech z lewej strony, z prawej strony, przepraszam, lewą nogą, a teraz prawą nogą z lewej strony po raz drugi będzie uruchamiał kolegów na polu karnym Joel Pereira. Białe buty na nogach Portugalczyka. No ten prawy but pewnie bardziej zużyty, bo on prawą nogą operuje zdecydowanie lepiej. Za chwilę zagra piłkę na pole karne, dwie ręce w górę podniósł. Jest ta piłka na polu karnym, leci tam wysoko, zamieszanie, Kozubal! Ależ tam broni bramkarz, ale jeszcze jest wielki kocioł przed bramką, ależ interwencja Tratnika. Kozubal strzelił z pierwszej piłki w tym kotle, ale tam naprawdę gąszcz piłkarzy jednej, drugiej drużyny. Po wybiciu przez motor przejął tę piłkę Lech. Jest na połowie drużyny lubelskiej. Na środkowej linii teraz wymiana. Prawie na środku boiska ustawiony teraz Joel Pereira. Zostawił piłkę Mileczowi i oczywiście biegnie na prawą stronę, tam gdzie jego miejsce. Jest Timothy Uma. Kolejny, można powiedzieć, dobry mecz tego zawodnika. Taki jeden przegrany pojedynek, powiedzmy, zauważyłem, który no mógłby mieć jakieś konsekwencje, ale tak spisuje się dobrze w dzisiejszym spotkaniu. Czy trzeba podać? Też to jedno podanie może nie było dokładne, ale tak w pozostałych akcjach to Kenijczyk dzisiaj dobre spotkanie rozgrywa. Przerzut na lewą stronę. Hokan z klatką piersiową zgrywa sobie piłkę do ziemi. Próbuje tam ruszyć też Leo Bengston. On tam teraz jest z lewej strony. No trochę się tutaj widzę stronami. Piłkarze zamieniają. Widzę, że teraz też przechodzi Hokan na prawą stronę, a z lewej będzie operował Bengston. On tam rozpoczął na lewym skrzydle, potem przeszedł na prawe, z prawego skrzydła zbiegał na pole karne i strzelił gola. No a teraz końcówkę, ten doliczony czas pierwszej połowy. Hokans na prawym skrzydle, Leo Bengston na lewym skrzydle. Już moim zdaniem powinien sędzia pierwszą połowę zakończyć i to robi. Pan Karol Arys kończy pierwszą część spotkania, może nie jakąś szczególnie efektowną, ale z przewagą Lecha to udokumentowane golem w 40 minucie spotkania Leo Bengstona. Z złych informacji, no to nie ma goli zadecha. Ucierpiał w starciu, zderzenie prawdopodobne z rywalem i musiał zejść z boiska, właściwie został zniesiony na noszach, wszedł za niego Daniel Hokans. No i to jest ta zła informacja, że nie ma goli zadecha i nie wiemy, czy to będzie coś groźnego, czy będzie zdolny do gry w kolejnych spotkaniach. Tutaj na takie informacje to będziemy pewnie musieli poczekać. No ale jeśli chodzi o wynik, no to najważniejsze, że Kolejorz prowadzi 1-0, a my usłyszymy się za kwadrans.
1: Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.

0: Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Prawie kwadrans po 21:00. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą w Lublinie z motorem 1-0 po pierwszej połowie meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gości w 40. minucie zdobył Leo Bankston. Niestety już po pierwszym kwadransie z powodu urazu boisko musiał opuścić będący ostatnio w świetnej formie pomocnik kolejorza Ali Golizadeh. Starcie w Lublinie to jedyne zaplanowane na dziś spotkanie tej serii ze względu na finałowy mecz Pucharu Polski, w którym wcześniej piłkarze Górnika Zabrze na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. To siódmy w historii triumf Zabrzan w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Dalsze informacje. Dwa polskie zespoły wywalczyły bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Świata lekkoatletycznych sztafet, które trwają w Botswanie. W decydujących biegach wystąpi sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Marcin Karolewski, Justyna Święter-Zetic, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka, a także kobieca drużyna 4x100 metrów. Magdalena Niemczyk, Marlena Granaszewska, Magdalena Stefanowicz i Pia Skrzyszowska. Nasze ekipy tym samym zapewniły sobie udział w przyszłorocznych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Pekinie. Trzy inne nasze sztafety powalczą o to w jutrzejszych repasażach. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego Challengera ATP na ziemnych kortach we włoskim Cagliari. W półfinowym pojedynku pokonał Argentyńczyka Romana Andresa Burruciagę 4-6, 7-6 i 6-3. W jutrzejszym finale rywalem Hurkacza będzie Włoch Matteo Arnaldi. Z kolei Katarzyna Kawa awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w chińskim Huzhou. W półfinałowym pojedynku zwyciężyła reprezentantkę gospodarzy Han Yuguo 6-4 i 6-1. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał liczący 150 km czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Romandie i umocnił się na pozycji lidera imprezy. Na mecie w Szarmi drugi był Niemiec Florian Lipowicz, a trzeci Hiszpan Pablo Castillo. W meczu 29. kolejki Ekstraklasy koszykarskiej drużyna Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski przegrała na wyjeździe z Energą Treflem Sopot 86-88. Z kolei w meczu miejsca od 5 do 8 Ekstraklasy Szczypiornistów Netlat MKS Kalisz na wyjeździe pokonał MMTS Kwidzyń 35-28 i tym samym Kaliszanie wystąpią w spotkaniu o 5 miejsce. Ich rywalem będzie Chrobry Głogów. A w żużlowej drugiej Ekstralidze w meczu 4. kolejki drużyna Hunters PSŻ-u Poznań zremisowała na Golęcinie z Orłem Łódź 45-45. Teraz ze sportu to wszystko. Kolejne serwisy na naszej antenie jutro po godzinie 8 i po 9, ale przypomnę, za mniej więcej 10 minut ciąg dalszy naszej transmisji z Lublina, gdzie w spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań do przerwy prowadzi z motorem 1-0. Zapraszam, do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Radio Poznań. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański.
1: Witam ponownie z Lublina. Rozpoczęła się kilkanaście sekund temu druga połowa meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech do przerwy prowadzi z motorem 1-0 po golu Leo Bengtsona w 40. minucie spotkania. Bez zmian w składach od początku drugiej połowy, ale przypomnę, że jedna zmiana musiała zostać przeprowadzona, bo kontuzjowanego goli Zadecha zmienił Daniel Hokans. Powiem szczerze, obejrzałem powtórki i to nie było zderzenia z rywalem, po prostu źle tam stanął, kolano wykrzywione i wygląda to źle. Nie mamy oczywiście żadnych informacji, czekamy. No, można liczyć, że kontuzja nie okaże się groźna, ale jeżeli zerwane wiązadła, no to kontuzja będzie dłuższa, oby nie za długa. Czy do końca sezonu goli Zadech zagra? Nie wiadomo, ale tutaj jeżeli ta kontuzja jest groźna, to nie tylko do końca sezonu, ale generalnie to mogą być długie tygodnie. No, na razie nie ma go, nie wiemy, jak się tego losy potoczą. To jest zła informacja dotycząca tego spotkania. Dobra to oczywiście wynik, chociaż trzeba to obronić albo poprawić w ciągu drugich 45 minut, które się rozpoczęły. No, jeśli chodzi o goli Zadecha, to dzisiaj do meczu go nie przywrócimy, a kiedy przywrócimy, nie wiadomo. Tymczasem dalekie podanie do Iszaka, który wychodzi na pole karne, ale tylko zgrał piłkę, już dojść do strzału się nie udało. Lech Poznań w bramce, Bartosz Mrozek, dalej Joel Pereira, Timothy Uma, Mikael Iszak, Patryk Wolemark, Leo Bengtson, Michał Gurgul, Antonio Milicz, Wojciech Monka, Antoni Kozubal i Daniel Hokans, który zmienił, przypomnę, goli Zadecha. Motor za chwilę, bo motor atakuje. Motor chciał się chyba rzucić do ataku od początku drugiej części spotkania i tak to wygląda. Trochę się tu otwiera lubelski zespół, no ale teraz ta akcja skończona. Dobrze tam Gurgul zastawiał kierunek, żeby Ndiaye tutaj razem z też wspomagającym go Stolarski wbiec na pole karne. No i tutaj odbita jeszcze piłka przez Stolarskiego i za końcową linię boiska wyszła, zatem od bramki rozpocznie Mrozek. Gaszper Tratnik w bramce motoru, dalej Paweł Stolarski, Marek Bartosz, Arkadiusz Najemski, Filip Luberecki, Serhii Samper, Bartosz Wolski, Iwo Rodriguez, Jacques Ndiaye, Karol Czubak i Bradley von Heaven. Taki skład trenera Stolarskiego od początku tego spotkania i od początku drugiej połowy. Trzecia minuta drugiej części spotkania, 1-0 dla Kolejorza. Kolejorz ciemne stroje, żółto-białe stroje zespół motoru, a teraz Hokans mija Stolarskiego, rozpędza się, ale tutaj się rzucił Iwo Rodriguez, zatrzymał go, ale też piłka od Rodriguez'a się odbija, wychodzi poza plac gry i od autu rozpoczyna zespół Kolejorza. Oj, Kozubal teraz piłkę gubi, jeszcze tutaj sfaulował rywala, woła do siebie go arbiter, no takie zderzenie, tam piłka odskoczyła, troszeczkę takie, bym powiedział, chwilowe, nonszalanckie zagranie, ale tutaj Kozubal od razu odszedł, wiedział, że sfaulował, wiedział, że będzie rzut wolny. To nie była jakaś groźna akcja ratunkowa, więc nie ma też żółtej kartki, ale sędzia Arys kazał Kozubalowi podejść i pomóc wstać Czubakowi. No, Czubak wstał, ale też przeprosić Czubaka za to zagranie. Zrobił to Antoni Kozubal. No, taka można powiedzieć lekcja wychowania. Chociaż no, Kozubal nie jest jakimś boiskowym tutaj gburem, bandytą. To się raczej nie zdarza temu zawodnikowi, ale faktycznie teraz sfaulował, ucieka. Tutaj sędzia no, uznał, że trzeba to zakończyć w bardziej cywilizowany sposób, a teraz świetny odbiór Iszaka i to jest akcja Kozubala, teraz jest przed polem karnym, podaje do Hakansa, oj, wyrzuciło Hakansa za bardzo na lewą stronę, ale dogonił jeszcze piłkę, będzie chciał zbiec do środka, Iszak tu przyszedł z pomocą, naciskany przez Ndiaye, oddaje piłkę Gurgulowi, troszkę teraz Lech wypchnięty z okolic pola karnego, ale przy piłce się utrzymuje i będzie chyba w kierunku pola karnego chciał wrócić. Antonio Milicz na środku, jest na połowie przeciwnika, ale jednak cały czas ten Lech troszkę wypchnięty z okolic pola karnego, już tam się zbliżał. Gurgul teraz przerzuca na prawą stronę do Joela Pereiry. Pereira kilka kroków zrobił, ale już zatrzymał się z piłką. Cały czas Lech jest na połowie rywala, ale teraz już Timothy Uma wycofuje do Wojciecha Mońki. Mońka na prawą stronę do Pereiry. Dobre to było podanie. Pereira troszkę swobody ma, ale teraz już rywale koło niego, po ziemi do Kozubala. Kozubal strzela obok bramki. Dobrze tam podał do Kozubala, który stał 16 metrów przed bramką, już na polu karnym. Ten kroczek zrobiony na pole karne uderzył z pierwszej piłki, ale uderzył obok bramki. Tam też byli obrońcy, trzeba było znaleźć ten kierunek do bramki. Z pierwszej piłki uderzył obok słupka bramki. strzeżonej przez Tratnika. No to z własnego pola karnego rozpoczyna motor. 50. minuta spotkania. 1-0 dla Lecha Poznań. Zasłużone prowadzenie kolejorza, ale to jeszcze wymaga poprawy. O, teraz zderzenie. Leży gracz motoru, a Kozubal atakuje. Sędzia to widział z bliska. Gra kontynuowana. Lech w ataku. Iszczak strzelił źle sprzed pola karnego. Ruszył tam Kozubal dobrze. Zderzył się z Ivo Rodriguezem. Rodriguez leży cały czas na murawie. Ucierpiał w tym starciu i może trochę od zderzenia, może trochę od upadku na ziemię. Wstał już tam, jeszcze jakieś tam pretensje ma, nie wiem, czy do Gurgula, coś tam próbuje mu wytłumaczyć. To nie było zderzenie z Gurgulem, z Kozubalem, który go zostawił na ziemi i ruszył z piłką do przodu, ale nie potrafił wykończyć tej sytuacji skutecznym strzałem Mikael Iszczak. 15 200 osób na trybunach, to oficjalny komunikat dotyczący frekwencji na dzisiejszym spotkaniu. Tymczasem po tym strzale Mikaela Iszczaka od autu bramkowego rozpoczyna Gaszper Tratnik grę z własnego pola karnego. Rozstawiają się piłkarze na drugiej stronie boiska. 51. minuta spotkania. Złe to było wybicie. No tak jak się mówi, bije bramkarz czasami po autach. No i to takie było klasyczne wybicie na aut. Przeprasza teraz kolegów, którzy tam czekali na piłkę. Chcieli o nią powalczyć. Chcieli przebić do Czubaka do przodu, który już tam gdzieś koło Antonio Milicza czekał, żeby ruszyć do przodu, ale nic z tego nie ma. Piłka na aucie i od autu rozpoczyna kolejarz z prawej strony przy środkowej linii boiska, tam gdzie piłka opuściła plac gry. Teraz Lech do środka. Gurgul tutaj troszeczkę z lewej strony zbiegł do środka, żeby piłkę przejąć, ale podaje na lewą stronę do Hakansa. O, Hakans zaatakowany przez Stolarskiego, piłkę traci. Ten krótko tam podał do Rodriguez'a i próbuje teraz z prawej strony piłkę wyprowadzić motor, ale dobrze przechwycił ją Gurgul i podaje do Hakansa. Jest akcja kolejorza, pokazuje tam się Iszczak, do niego piłka, ale tyłem do bramki. Jeszcze obrońca przewracany, grać dalej, pokazuje sędzia tam, jakby go powalił obrońca drużyny lubelskiej, ale sędzia puszcza grę, a teraz leży jeszcze na murawie Rodriguez. No i takie dwie przewracanki, jedna po drugiej, a tylko palcem kiwa Karol Arys, żeby tam nic nie, że tam nic nie było, żeby powstawali z murawy piłkarze jednej i drugiej drużyny. Cały czas gra jest toczona, nic tutaj absolutnie nie ma powodów, żeby tam ewentualnie coś rozpatrywać. Tymczasem od autu już rozpocznie zespół motoru. Zatem pewny jest swoich decyzji Arys. Nie wiem, czy zmiany nie są szykowane, bo tutaj brat Karola Arysa, Marek Arys, jego brat, bliźniak zresztą tak samo wyglądający, coś dopytuje, jeśli chodzi o ławkę Lecha i sędzia techniczny też w tym uczestniczy, którym przypomnę jest Mateusz Jenda, ale tutaj nie ma jeszcze zmian szykowanych przez kolejorza. Dobrze, Timothy Uma przejął piłkę. Oj, do Hokansa odskoczyła troszkę piłka Hokansowi. Szybko była zagrana do przodu. Odskoczyła już piłkę, ma zespół motoru, który może przeprowadzić kontrę. Rodriguez, ależ teraz wślizg Antonio Milicza w środkowej strefie. Mógł tylko popatrzeć Rodriguez, jak mu piłkę spod nóg wybija chorwacki obrońca. No wybił ją na auto. Auto już rozpoczął motor, ale może cofnąć się przed pole karne. Może się Lech już w defensywie zorganizować. No i robi to Lech Poznań, bo motor atakuje prawą stroną. Stolarski rusza do przodu w drugiej części spotkania na pewno często. Na pole karne Wolski. Oj, tam niebezpiecznie, ale już wybita piłka z pola karnego. Wolemark, czy ta kontra będzie przeprowadzona? Timothy Uma puszcza sędzia grę. Hokans wyjdzie na czystą pozycję. On jest szybki, goni go dwóch obrońców. Hokans biega na pole karne. Już powinien strzelić. Nie chciał złamać do środka i piłka odebrana. Będzie rzut rożny. No, rozpędził się za późno też koledzy z pomocą. Może tam przyszli. A może szybciej trzeba było podać do biegnącego tam też Bankstona. No, Hokans w końcu złamał do środka, a tam już po prostu obrońca piłkę wybił. Marek Bartosz był tym, który go gonił i w końcu tę piłkę wybił. Na rzut rożny będzie korner dla kolejorza. No, przed chwilą Uma puścił tę akcję, mimo że tam po drodze był faul. Sędzia wyraźnie pokazał, że Uma piłkę przebił do przodu, że Lech idzie z akcją i dobrze tutaj wyczuł to sędzia na pewno, że tę akcję trzeba było kontynuować, bo wcześniej tam Wolemark, zdaje się, sfaulowany był w środkowej strefie. No to mamy rzut rożny, pierwszy w tej części spotkania. Znowu lewa strona, patrząc w kierunku bramki, bo właśnie takie rzuty rożne części Lech wykonywał w pierwszej części spotkania, czyli Joel Pereira ustawia piłkę dochodzącą, zagra piłkę do bramki na pole karne. Prawie cały Lech Poznań, poza oczywiście Mrozkiem i Gurgulem poza polem karnym i oczywiście wybijającym ten rzut rożny Pereira. Przeciągnięta piłka, ale jeszcze będzie wstrzelona. Nie, przebita, wybita z pola karnego, ale Pereira jeszcze raz na pole karne z prawej strony. Milicz głową, ale spada piłka na górną część bramki. Spada na tą górną siatkę bramki. Wypada jeszcze tam dalej, gdzieś poza boisko, a zatem od autu bramkowego rozpocznie Tratnik stojący w bramce drużyny lubelskiej. 55. minuta spotkania. Cały czas 1-0 dla Lecha Poznań. Motor teraz lewą stroną, ale już piłka poza boiskiem, tam jeszcze przewrócony Serhii Samper, który tę akcję chciał wyprowadzać. No i teraz rozpocznie z prawej strony zespół motoru właśnie od autu, bo ta piłka wybita, już motor rozpoczął od autu, już zagranie przed własne pole karne. Mikel Iszak rusza do Bartosza, ten piłki się pozbywa, jeszcze jest na własnej połowie motor, ale teraz jest już podanie Stolarskiego do przodu. Ndiaye, Gurgul przy piłce szybciej, wybija na aut. No taka naprawdę walka tych dwóch zawodników, aut wywalczony przez motor, ale to Gurgul wybił tę piłkę poza plac gry, on tam pilnował tego kierunku. No tych pojedynków między Ndiaye i Gurgulem trochę było w pierwszej części spotkania, głównie w pierwszej fazie pierwszej połowy spotkania. Teraz w drugiej połowie znowu taki pojedynek mieliśmy. Gdzie on tam się zlał, ten Ndiaye? Aż chyba z kibicami tam, aż Arys tam podszedł, ten sędzia liniowy, bo on tam aż oparł się o te trybuny, żeby rozbieg wziąć i wrzucić piłkę z autu na wysokości pola karnego. Wrzuca, wybita piłka, ale krótko przed pole karne. Teraz strzelona, zamieszanie, wybita z pola karnego piłka daleko na środkową linię, a tu aż do środkowej linii dobiegł Tratnik z bramki i on teraz zagrywa piłkę na pole karne drużyny poznańskiej. Ofiarnie motor próbuje atakować, ale nie było do grania do Czubaka, tylko nad jego głową piłka przeleciała, złapał ją Bartosz Mrozek i on ma piłkę na własnym polu karnym. Musi ją do gry wprowadzić, bo ona nie wyszła, nie ma autu bramkowego. Teraz sobie piłkę podrzucił przed sobą, ale już tam jest Czubak na polu karnym, już tam z drugiej strony też na tym polu karnym był Van Hoven. No to trzeba szybko piłkę z pola karnego wybić, spięcie w środkowej strefie i szak faulowany, będzie rzut wolny dla Lecha. Kołzubal pomaga wstać swojemu kapitanowi, no i sam chyba rozpocznie grę od rzutu wolnego, albo zostawi Wojciechowi Mońce, tak można zrobić. 10-12 może metrów do środkowej linii boiska, ale krótkie podanie po ziemi do Joela Pereiry. Będzie Lech rozgrywał tę piłkę jeszcze na własnej połowie, ale rywale podbiegają. Michał Gurgul. No to trzeba szybciej ruszyć po prostu do przodu. I teraz Gurgul, podanie do Hokansa, ależ go tam Stolarski blokuje. Hokans walczy o piłkę. Będzie róg wywalczony, czy od Hokansa piłka się odbiła? Od Hokansa. On ma pretensje. On mówi Arysowi, że jednak od rywala, że to Rożny pewnie powinien być, ale sędzia niewzruszony coś tam mu odpowiedział i już rozpoczyna z własnego pola karnego zespół lubelski. Teraz Milicz, aż tu się przewrócił. Trwa walka o piłkę. Teraz Hokans dochodzi do tej piłki. Motor na własnej połowie, ma piłkę, no ale Lechici tutaj atakują. Co chwilę kto z motoru ma piłkę, to Lechici doskok. I teraz jest podanie do przodu, takie uwalniające na prawą stronę Ndiaye, ale Gurgul pilnuje. Piłka przeszła obok Senegalczyka i dotarła do Mrozka, który piłkę może złapać, ale od razu na prawą stronę do Mońki. Mońka, Timothy Uma. No, Uma przeciwnika nabija, to będzie aut dla Lecha Poznań. Tak jest, na wysokości własnego pola karnego mniej więcej. Od autu tutaj rozpocznie zespół Lecha. Tam jeszcze wybór piłki, którą wprowadzić do gry. No i teraz Joel Pereira będzie mógł tę piłkę z autu do gry wprowadzać. 58. minuta spotkania. 1-0 dla Lecha Poznań. Doping cały czas, kibiców, przypomnę, 15 200 osób. Taki jest oficjalny komunikat. No tak to policzono. Pewnie taka jest dokładnie pojemność stadionu. Tyle biletów sprzedano. A czy wszyscy przyszli? No widocznie tak, skoro taki komunikat podano, no tego się trzymajmy. No ale faktycznie trybuny są wypełnione, tutaj wolnych miejsc nie ma. Lech w ataku na połowie przeciwnika, ale jeszcze do pola karnego daleko. Teraz już jest podanie na pole karne. Wolemark, ostry kąt, czy tam to wykończy? Wystawił piłkę, ale byli tam tylko obrońcy na piątym metrze. Dobiegł do końcowej linii i wystawił na piąty metr jednak do nikogo, bo Iszak był wcześniej w rozegraniu tej akcji. Kozubal nie dobiegł tam jeszcze do tego piątego metra przed bramką. No i jedyne, co udało się tu wywalczyć, to rzut rożny, bo tak jak powiedziałem, po tym dograniu tam byli już obrońcy motoru i tylko proste wybicie na rzut rożny, żeby zażegnać niebezpieczeństwo. To były czynności obronne w tej akcji piłkarzy drużyny lubelskiej. No to rzut rożny, ale teraz dla odmiany z prawej strony, patrząc w kierunku bramki, no to lewa noga, no to Wolemark, bo nie ma goli Zadecha, który to robił w pierwszej części spotkania, miał ten jeden rzut rożny. Wolemark, dwie ręce w górę podniesione, lewa noga, dochodząca piłka do bramki, leci, ma Pereira, będzie strzelał, ale tłum piłkarzy jednej, drugiej drużyny jeszcze tam próbował zamykać, bo na dalszy słupek posłał piłkę Pereira. Zamykać to próbował Bengston, ale nad jego głową tylko piłka przeleciała i wyszła poza boisko. Zatem od autu bramkowego rozpoczyna motor w 60. minucie spotkania przy prowadzeniu Lecha 1-0. Już motor dobiegł do środkowej linii. Motor szybko te swoje akcje rozgrywa, szybko chce wychodzić z własnej połowy boiska. Nie bawi się w długie rozgrywanie piłki, no bo goni wynik, bo przegrywa. Lech sobie rozgrywa, a teraz no, próbuje motor podaniami zagrać, no i tak takie chciał prostopadłe podanie Samper puścić do Ndiaye, ale podanie było mocne, jeszcze obrońcy Lecha rozstawieni i już ruszył też do piłki Bartosz Mrozek i to on teraz piłkę do siebie przytula do tego pomarańczowego uniformu, w który odziany jest podczas dzisiejszego spotkania. Z prawej strony Timothy Uma, dobrze tam sobie radzi z Rodriguezem, ale jednak Rodriguez nie odpuszcza. Teraz tam Uma z pomocą Wollemarka tę akcję próbuje wyprowadzić. Bengston tam pomagał, teraz inny Szwed Kenijczykowi. Lech przy piłce, Pereira przerzuca z lewej na prawą stronę, niedokładne, złe to zagranie, przeprasza kolegów, bo zdaje sobie sprawę, że nie wyszło mu to zagranie z prawej na lewą stronę i rozpoczyna teraz motor przed własnym polem karnym. Motor przed polem karnym. Ale już teraz przesunął się do przodu. Już tam podanie na lewą stronę. Kibice motoru skandują w górę serca. Motor wygra mecz. No wiemy, że ten hymn Lecha Poznań powstały w 72 roku. To został zapożyczony już przez kibiców wielu drużyn, tudzież przez kibiców reprezentacji różnych Polski, może niekoniecznie piłkarskie, ale siatkarską. Śpiewa się w górę serca Polska wygra mecz. No ale to przecież w 72 roku Andrzej Sobczak do melodii Żółtej Łodzi Podwodnej napisał w górę serca niech zwycięża Lech i to jest ten hymn Lecha Poznań grany przed meczami. Tymczasem właśnie ten hymn chyba napędza teraz przerobiony na motor piłkarzy motoru, przerobiony przez kibiców, bo oni są przed polem karnym, bo będzie zagranie jeszcze na pole karne, chociaż Bengston leży przed polem karnym. Mrozek tam teraz musi dojść do piłki, nie dochodzi. Będzie strzał, ach, Szwolski nad poprzeczką strzela teraz z ostrego kąta. Bengston już tam wstał. No zrobiło się zamieszanie, a tu zwietrzyli szansę kibice motoru, bo śpiewają w górę serca. Motor wygra mecz. No a wiemy, że oryginalnie to jest w górę serca. Niech zwycięża Lech oczywiście i grane to jest przed każdym meczem piłkarzy Kolejorza na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Rozpocznie teraz od autu bramkowego zespół Kolejorza. Bartosz Mrozek za swoimi plecami ma ten sektor najbardziej zagorzałych kibiców motoru. To teraz właśnie w pierwszej połowie miał kibiców Lecha tam po swojej lewej stronie za plecami, a teraz ma całą ścianę kibiców motoru, ale mu to niczym nie przeszkadza. Lech atakuje teraz w kierunku swoich kibiców, bo teraz gurgul na pole karne. Oj, tam wślizg teraz jednego z obrońców no, uratuje motor. Ndiaye rusza. On jak się rozpędzi, potrafi pędzić, ale goni do Daniel Hokans, dogonił już. Jeszcze przychodzi z pomocą Antoni Kozubal i wychodzi z piłką Ndiaye poza plac gry. Troszkę taki bezradny się zrobił w pewnym momencie w tej akcji, no bo tutaj też i publiczność złapała taką podnietę, że ruszył tutaj prawym skrzydłem, że coś się dzieje, ale no, gdy dwóch piłkarzy Lecha do niego dobiegło, to już właściwie nie wiedział, co zrobić. Tam gdzieś próbował sobie przekładać między nogami tę piłkę. Ta się odbiła, wyszła poza boisko i od autu przy środkowej linii boiska ze swojej lewej strony rozpocznie Lech Poznań. Przygotowana zmiana w Lechu Poznań, zmiana numer 2 w dzisiejszym meczu, pierwsza w tej połowie. Chyba pojedyncza, bo widzę tylko Luisa Palmę. Zatem zobaczymy, kogo zmieni. Typuję, że Wollemarka. Bo Bengstona chyba jednak jeszcze nie, to jest 63. minuta spotkania, będzie podwójna zmiana, czyli jednak tutaj będzie ta rotacja większa, bo jeszcze jest Jagiełło przygotowany do gry. Tak, wejdzie Filip Jagiełło, wejdzie Luis Palma, no Palma może w środku, może na skrzydle, może grać Jagiełło też w środku, no Kozubala pewnie nie, typuję, że chyba nie zobaczymy już na placu gry w tym spotkaniu Patryka Wollemarka. Tak mi się wydaje. No dwa strzały na początku spotkania, potem uczestniczył w tych akcjach Kolejorza. Teraz leży na murawie Joel Pereira. Tutaj sfaulowany. W jakiej sytuacji będzie rzut wolny dla Lecha z własnej połowy boiska? Fizjoterapeuci przygotowani do ewentualnego wejścia na plac gry, ale to jeszcze chwilę potrwa, jeszcze nie. Być może ta zmiana będzie teraz przeprowadzona, wykorzystując ten moment. Tak właśnie się dzieje. No to jestem ciekaw. No tak, Wollemark schodzi, wejdzie Kozubal, to się tak troszeczkę... Wejdzie za niego, przepraszam, Jagiełło, czyli 24, a Palma za kogo? Za Hokansa. No nabiegał się, ale on wszedł przecież w trakcie. Zdarza się, że piłkarz, który już grał, zejdzie. No tam poprzybijali piątki, podziękowali mu trenerzy, on podziękował trenerem. Będzie też zmiana w motorze, za chwileczkę o niej powiem. Luis Palma wszedł i teraz 30-26, ja sobie szybciutko zanotuję, kto schodzi, że schodzi Ndiaye, swoje zrobił i 19-11. I za chwilę rozszyfruję, czyli Van Heven, Holender schodzi za Van Hevena z numerem 11, jest to Fabio Ronaldo, a z numerem 26 w drużynie motoru Michał Król za Ndiaye, którego też nie ma, ale zbiera brawa od kibiców i też się nie dziwię. Naprawdę ciekawy piłkarz, aktywny, ale wyłączył go Lech Poznań w kluczowych momentach. Parę pojedynków wygrał, nie powiem, ale ostatecznie zagrożenia takiego już nie stworzył i nie stworzy. A w Lechu za Patryka Wolemorka numer 24 Filip Jagiełło i za Daniela Hokansa, który wszedł za goli Zadecha w pierwszej połowie, wszedł Luis Palma. No to trochę kreatywności na pewno będzie z przodu z Luisem Palmą. Zajął miejsce z lewej strony, z prawej strony Leo Bengston. Tak teraz wyglądają skrzydła w kolejorzu. W środku pola oczywiście jest Jagiełło. Kozubal, no powiedzmy Jagiełło chyba teraz na 10, Kozubal na 8, a na 6 Timothy Uma. Tak to w tym momencie wygląda. Zobaczymy, jak tu z dalszymi akcjami Lecha to ustawienie będzie wyglądało. Na razie Lech w ataku jest na polu karnym. Jagiełło, oj, nie było pierwszego kontaktu z piłką, bo mu tam Bartosz wybił piłkę sprzed nosa z pola karnego, ale on już był na polu karnym. Wysoko ustawiony Jagiełło na pewno, ale generalnie teraz w tej akcji Lech wysoko ustawiony. Oj, ładnie teraz Jagiełło się przy piłce wobec trzech rywali utrzymał, ale już to piłką musiał się podzielić, żeby mu tam ktoś jej nie odebrał, do Gurgula. Gurgul do środka, do Timothy Uma. Uma do Gurgula. Gurgul teraz tak złamał akcję, ale podał do tyłu do Antonio Milicza. Przy piłce Lech się utrzymuje. 21 minuta gry po przerwie. 1-0 dla Lecha. Cały czas dalekie podanie na pole karne, ale Bengston pilnowany przez obrońcę nie dochodzi do tej piłki. Ta już jest w posiadaniu piłkarzy Motoru, ale spokojnie wycofanie do Tratnika, do własnego bramkarza. 67 minuta meczu. 1-0 dla Lecha Poznań. Od minuty 40, kiedy to Bengston strzelił gola. Motor rozgrywa na polu karnym. Lechici podchodzą, no to będzie teraz pewnie dalekie zagranie do przodu. Jest takie zagranie bramkarza, ale na klatkę piersiową Pereiry. Już środkiem Lech, Mikael Iszak, Kozubal. Oj, tam teraz tłum piłkarzy Motoru był i Kozubal traci tę piłkę na rzecz rywali. Oni tam z lewej strony już atakują, już tam akcję swoją konstruuje zespół lubelski. Tam też ten Fabio Ronaldo, Portugalczyk, który wszedł na plac gry. Jest głębokie zagranie na pole karne, ale prosto w ręce Bartosza Mrozka. Takie rzeczy oczywiście bramkarz musi wyłapywać. Podanie na lewą stronę do Luisa Palmy. Luis Palma przekroczył środkową linię boiska. Jeden rywal przed nim, zatrzymał się teraz z piłką. Podanie do Umy. Uma przekroczył środkową linię boiska. Na lewą stronę z powrotem do Luisa Palmy. Po ziemi ta piłka krąży, podawana przez piłkarzy kolejorza. Wycofanie na własną połowę do Antonio Milicza. Milicz krótko do Gurgula. Gurgul teraz na dobiegnięcie do Palmy, ale Palma tam musi przyspieszyć trochę. Przyspieszył, ale też bramkarz w tempo wybiegł i szybciej przy piłce zameldował się bramkarz drużyny gospodarzy niż Luis Palma. Złapał piłkę od razu do przodu. Mońka teraz musi pokazać klasę i poradzić sobie z Czubakiem. Robi to do Gurgula. Oj, Czubak odbiera piłkę niebezpiecznie, ale Mońka znowu ratuje sytuację ofiarnie. Jeszcze jest Fabio Rodrigo. Znowu Mońka przed polem karnym, ależ tam łatać musi ten Mońka. Oj, Uma gubi prostą piłkę. Czy będzie rzut wolny przed polem karnym? Nie. Tam Samper się przewrócił, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej. A teraz też gramy dalej, chociaż nie wiem, czy tam nie było na Bengstonie faulu wolskiego kapitana drużyny. No i już Motor ma piłkę, jest na wysokości pola karnego. Z lewej strony ten Fabio Ronaldo, który pojawił się na placu gry, tam biega z lewej strony. Dogra w głąb pola karnego, teraz piłkę niebezpiecznie. Mrozek ofiarnie wybija na rzut rożny, będzie korner dla drużyny lubelskiej. Oj, ten Fabio tam narobił troszeczkę wiatru, tam okręcił się na polu karnym. To jest ciekawe wejście w ten mecz zawodnika z ławki rezerwowych, bo tu mieliśmy jakieś dwie akcje lubelskiej drużyny. W obu uczestniczył, a teraz wywalczył rzut rożny. Kąt tam był ostry. Tam trzeba było na tym polu karnym pilnować rywali. No, ustawiona piłka w narożniku boiska przez kapitana Wolskiego, jeśli dobrze dostrzegam. Będzie prawą nogą zagrywał dochodzącą piłkę do bramki. Leci ta piłka już na pole karne. Nie zdążył tego zamknąć. Na szczęście dla Lecha Arkadiusz Najemski na dalszym słupku. Ciekawie bita ta piłka z narożnika boiska, ale zagrożenia nie było od autu bramkowego. Rozpocznie bramkarz kolejorza Bartosz Mrozek. Jakieś tam przedmiociki jeszcze wyrzuca z murawy, ale dostał już też piłkę, którą będzie mógł wprowadzić do gry. No i tutaj zespół poznański rozpocznie grę z własnego pola karnego. Milicz wprowadza piłkę do gry do Mrozka. Teraz Mrozek będzie mógł wybijać piłkę daleko na połowę przeciwnika. Robi to, bije tę piłkę bardzo daleko na połowę przeciwnika. Nie dochodzi do niej Iszak, ale Motor wybija tę piłkę na aut, walcząc o futbolówkę. No i będzie Lech miał aut z prawej strony na wysokości pola karnego. 25 minuta gry po przerwie. 20 minut do końca spotkania. spotkania plus czas doliczony. 1-0 dla Lecha w meczu z Motorem w Lublinie. Kolejosz prowadzi, Kolejosz ten mecz kontroluje, ale ma Motor momenty. Na to trzeba uważać, bo będzie o punkt walczył. Motor nie jest bezpieczny w tym sezonie w Ekstraklasie. Lech ma przewagę, ale też punktów potrzebuje. Mistrzostwo Polski samo się nie zdobędzie. Ciekawy bilans ma Lech Poznań, bo od kilku kolejek przeplata mecze wyjazdowe i mecze w Poznaniu wynikami takimi podobnymi, jeśli chodzi o zwycięstwa, remisy i porażki, że Lech Poznań ma taki sam bilans meczów u siebie i na wyjeździe. 7 zwycięstw, 5 porażek, 5 remisów i 3 porażki. Taki ma bilans zespół Kolejorza i w meczach domowych, i w meczach wyjazdowych, więc nie powiemy o Lechu ani drużyna własnego boiska, ani drużyna wyjazdowa. Choć zawsze ma się oczywiście ten bilans domowy na ogół lepszy, a w przypadku Lecha on jest równy. No gdyby Lech dzisiaj wygrał, no to poprawi sobie wyjazdowy, ale potem mamy w piątek mecz z Arką i dobra okazja, żeby ewentualnie też poprawiać, no ale to mówimy tylko życzeniowo, tu trzeba o te punkty walczyć, tu trzeba też się bronić teraz Gurgul głową na rzut rożny, oj, źle stąpnął teraz Gurgul i on będzie potrzebował pomocy, oby tylko skurcze, już rzut rożny szybko chciał wybijać Motor, ale leży Gurgul na murawie, pomaga mu Mrozek, to może kwestia tylko skurczy, bo to nie wyglądało tak groźnie, jak to było w przypadku goli Zadecha, który tam goniąc piłkę źle stąpnął w kolanie i no właśnie, co tam się stało z wiązadłami, żeby nie były zerwane, tego oczywiście dzisiaj się nie dowiemy, jutro się też nie dowiemy, może po niedzieli coś będzie wiadomo. Iszak pokazuje, że masażyści potrzebni nie będą, że tutaj pomoże te mięśnie rozciągnąć, te skurcze. Po obrońcy Lecha Bartosz Mrozek naciąga tam tę nogę lewą Michała Gurgula i za chwileczkę Gurgul, miejmy nadzieję, po tych medycznych pomocach Mrozka będzie mógł grę kontynuować, a co ciekawe jeszcze Kozubal wziął butelkę z wodą, która była poza boiskiem, podbiegł i jeszcze dał się napić Gurgulowi. Pewnie nie tylko woda tam jest, tam jakieś elektrolity też są, jakiś magnes może, coś co szybko pomoże tym mięśniom Michała Gurgula wrócić do dyspozycji. Pamiętamy, co się działo chociażby 2 tygodnie temu w Szczecinie w meczu z Pogonią, jak bramkarz, tak się mu mięśnie usztywniły Andrzejewowi, że aż nie mógł prawie, że kopać, stać, tam miał problemy, żeby dograć mecza zmiany. Lech Poznań miał wykorzystane, ale już Gurgul rozciągnięty, już sobie widzę, przechadza się po polu karnym, zatem chyba już wszystko będzie w porządku i będziemy mogli kontynuować grę, ale to kontynuacja gry to jest rzut rożny dla Motoru. Bartosz Wolski, prawa strona patrząc w kierunku bramki, prawa noga, więc piłka odchodząca od bramki, wybita, nie wybita, leci nad polem karnym jeszcze i pada piłka do rąk Bartosza Mrozka. Podniósł ręce w górę, leciutko tak podskoczył i piłkę już złapał Bartosz Mrozek i rozpocznie grę z własnego pola karnego. 28 minuta gry po przerwie. Lech Poznań prowadzi 1-0. Filip Jagiełło na lewą stronę do Luisa Palmy. Dwóch rezerwowych, którzy w jednej zmianie pojawili się na boisku. Filip Jagiełło teraz znów ma piłkę. Oddał mu Palma. Z lewej strony to się wszystko dzieje. Po ziemi Lech Poznań wymienia piłkę. Jest Gurgul w tym uczestniczy. Podanie do Jagiełły. Jagiełła, Luis Palma, Kozubal przed polem karnym. Teraz do Bengstona. Bengston wystawia do Iszaka. Ten do Umy. Uma strzela. Zablokowane to uderzenie sprzed pola karnego po ziemi przez jednego z obrońców na polu karnym. Timothy Uma w roli teraz strzelca. Chciał się pokazać, a teraz musi pracować w defensywie. Leży tam piłkarz Motoru, który zderzył się z Umą. Trzyma się za nogę, ale sędzia pokazuje gramy. Wstanie tam, to jest ten Portugalczyk, co wszedł, Fabio Ronaldo. Lech grę kontynuuje, gubi jednak piłkę 10 metrów przed polem karnym Leo Bengston, ale goni teraz tego Portugalczyka. Chce go zatrzymać, ale tu potrzebna jest pomoc jego rodaka Joela Pereiry, czyli rodaka, który uciekał z piłką. Jednak przerzut Motoru na prawą stronę, na pole karne zagranie, ale do nikogo. Tam zagrywana piłka przez Michała Króla, który pojawił się na boisku, ale przebita z drugiej strony i będzie strzał w kierunku bramki, obok bramki Bartosza Mrozka. Oj, tam zrobiło się niebezpiecznie. Tam gdzieś, nie wiem, czy tam gdzieś Mońka dobiegał tam potem do prawej strony, no ale zakończyło się to strzałem z 15 metrów w wykonaniu drużyny lubelskiej, a Michał Gurgul, widzę, że poprosił tutaj faktycznie jakieś mikroelementy. Jeden z fizjoterapeutów podbiegł teraz do Gurgula, który stanął przy bocznej linii boiska. No i taką małą buteleczkę dostał z tymi miksturami, które tam oczywiście klub organizuje. To, co jest potrzebne, no jeśli skurcze, to może jakiś magnes szybko działający, może inne mikroelementy. O, piłka wybita teraz do Iszaka, który tam był przed polem karnym. Będzie out jednak dla motoru, a Iszak protestuje, że obrońca, który go krył, wybił piłkę poza plac gry. No i teraz sędziarys podchodzi do Iszaka i mu wytłumaczyć, żeby tak się po prostu nie denerwował, tak się nie pieklił, bo jest aut dla motoru i niech grę kontynuuje. Już sobie to panowie wyjaśnili, a motor będzie rozpoczynał grę od autu z prawej strony boiska. 75. minuta spotkania. Kolejarz prowadzi 1-0 z motorem w Lublinie. 1-0 to oczywiście wynik, który jeżeli się tak mecz skończy, będziemy zadowoleni, ale to jest kwadrans no takiej teraz pewnie niepewności, a motor pokazał przed chwilą, że też strzelać potrafi, że też strzelać chce, że też może te sytuacje podbramkowe tworzyć, zatem trzeba tam naprawdę i w defensywie pracować i jednak coś spróbować ofensywie jeszcze zrobić. Teraz dobrze w defensywie Lech popracował, rozbił akcję lubelskiej drużyny, ale od razu został zaatakowany Pereira, na taką nawet ostrzejszą grę sędzia pozwala, już jest podanie na prawą stronę do Fabio Ronaldo, no nie zmieścił się na boisku, ale tam Timothy Uma jednak wybił piłkę poza plac gry i rozpocznie motor, a to jest prawie na wysokości pola karnego Lecha Poznań. No i teraz już zbiega Ronaldo do pola karnego, ale wybić tam piłkę Lech próbuje cały czas. No i teraz jest gwizdek sędziego, teraz Jagiełło został sfaulowany i będzie rzut wolny dla Lecha sprzed własnego pola karnego. Jeszcze będzie zmiana w motorze, przygotowany do wejścia na boisko gracz z 17 Filip Wójcik. Była jedna podwójna zmiana w motorze i ta też będzie podwójna. No to notujemy 28 i 17, czyli schodzi Stolarski, a za niego Wójcik, ale szybko wynotuje, że 9,77, czyli Czubak już dzisiaj nie poprawi bilansu Strzelickiego. Za Karola Czubaka, najlepszego polskiego strzelca ekstraklasy na ten moment, wchodzi Renat Dadaszow, a za Pawła Stolarskiego, który grał z numerem 28, aktywny w pierwszej fazie tej połowy na pewno, zszedł prosto tutaj na ławkę Czubak i teraz widzę, że schodzi już także Stolarski, za niego z numerem 17 Filip Wójcik, czyli dwa okna zmianowe, cztery zmiany w drużynie lubelskiej, czyli jeszcze jedną zmianę może przeprowadzić w tym spotkaniu na pewno trener Stolarski, a dwie zmiany może przeprowadzić jeszcze i to zrobi teraz w jednym oknie zmianowym Nils Frederiksson. Wejdzie Gumny, wejdzie Taufik Ismail. No to Gumny, nie wiem gdzie, czy do obrony, czy za Pereirę na prawą obronę. Tak to może wyglądać. Przesunięcie Pereiry na skrzydło to bez sensu, bo akurat skrzydłowych tutaj mamy, nie trzeba cudować z takim ustawieniem, tym bardziej, że jest przygotowany do wejścia Ismail, to wejdzie za Bengtsona, tu nie ulega wątpliwości, zdziwiłbym się, gdyby to była inna zmiana. No a za kogo tutaj wejdzie Robert Gumny, czy na prawą obronę, czy gdzieś tam do środka, ale myślę, że Mońki z Miliczem bym nie rozmontowywał w tym spotkaniu. Gurgul gra na lewej stronie, nie wchodzi lewy obrońca, więc myślę, że tam z prawej strony za Joela Pereirę pojawi się Robert Gumny. Taką zmianę będziemy chyba mieli. No to za chwileczkę, bo teraz gra jest kontynuowana. Kolejosz czeka na własnej połowie na piłkarzy motoru. Dalekie jest tam podanie. Dobrze teraz Joel Pereira. Tutaj odebrał tę piłkę do Bengtsona. Ten tutaj sfaulowany. No tam właśnie chyba tak pachnie właśnie całą tą prawą stroną, wymianą prawej strony. Tak, schodzi 14, wchodzi 88, czyli za Bengtsona Taufik Ismail. To jakby logiczna zmiana, tu nie spodziewaliśmy się innej. Wchodzi Ismail z tej strony, a za Gurgula jednak. No to ciekawa sytuacja, ale nie ma dzisiaj faktycznie Moutinho na ławce rezerwowych w dzisiejszym spotkaniu. No to trzeba tutaj jednak coś zmienić. Tego zmęczonego, mającego jakieś problemy ze skurczami Gurgula, zmienia Robert Gumny. Zobaczymy, kto zajmie miejsce na lewej obronie i kto będzie grał. Czy Gumny tutaj zostanie lewą obrońcą? Tak pokazał chyba teraz, bo Milicz tak zapytał takim gestem, a Gumny takim gestem ręki, gestem głowy, kiwając głową, takie pytanie, gdzie Milicz, a ręką pokazał, że zostaje z lewej strony. Tymczasem Taufik Ismail, pierwszy kontakt z piłką do Iszaka. Iszak strzela, broni teraz bramkarz, ależ huknął tam Iszak. Ależ się Ismail w pierwszym wejściu na boisko, w pierwszym kontakcie z piłką po wejściu na boisko pokazał. Gurgul, tak jak powiedziałem, zostaje na lewej obronie. Teraz pokazał to Joelowi Pereirze, że tak to będzie wyglądało, no ale będzie rzut rożny, bo tutaj naprawdę było dobre podanie po ziemi. Taufika Ismaila strzelał z ostrego kąta Mikel Iszak, ale naprawdę obronił to Tratnik, zamknął tam ten kierunek, no tam kąt był ostry, ale ten strzał Mikela Iszaka był naprawdę mocny, no ale jest rzut rożny dla Kolejorza. 35. minuta drugiej części spotkania, 80. całego meczu. Lech prowadzi 1-0. Lech ma rzut rożny. Joel Pereira ustawia piłkę w narożniku obok chorągiewki. Prawa noga będzie odchodząca, a piłka od bramki. Jest już piłka nad polem karnym i teraz, no, przeleciała, ktoś tam główkował. Nawet nie widziałem kto, ale poza polem karnym ma piłkę Milicz. To z drugiej strony na pole karne. Iszak głową, ale teraz nad poprzeczką. Podskoczył tam tylko, ta piłka na jego głowę spadła, ale nad poprzeczką opuszcza boisko i rozpoczyna motor z własnego pola karnego szybko. Poznaniacy podchodzą, nie zdążyli uciec tam z pola karnego. No to już kombinują, już próbują, już szukają kolejnego rozwiązania. Jest Uma, trochę szczęśliwie podanie jest do Palmy. Iszak, czysta pozycja, wychodzi mu bramkarz na spotkanie, wygrywa pojedynek 1-1 z Mikaelem Iszakiem. Na spalonym był Iszak, czyli nic by nie było, nawet jakby Iszak do bramki trafił, czyli tutaj tego strzału w statystykach nie będzie, tej obrony bramkarza też nie będzie, bo Iszak na spalonym, chorągiewka w górę podniesiona, a później ręka i gwizdek sędziego Arysa. Motor zaczyna więc własnej połowy. 10 minut do końca spotkania. Kolejarz prowadzi 1-0. No i teraz dobre jest tu podanie na prawą stronę do Króla. On tutaj za Stolarskiego chce troszeczkę tak się pokazać z dobrej strony, podogrywać te piłki, a teraz ależ na tyłku pojechał Luis Palma, blokując kierunek z lewej strony. Tutaj pomógł na lewej obronie, pomógł zablokować to zagranie, zbił piątkę z Gumnym, no bo on tutaj pełni funkcję lewego obrońcy w tym spotkaniu. Gdzie ten Guma już nie grał w tym sezonie? Prawa obrona, środkowa obrona, a teraz przyszło mu grać na lewej obronie, gdy nie ma Gurgula, nie ma Mutinio na ławce rezerwowych w dzisiejszym spotkaniu. Komplet zmian w Lechu Poznań wykonany, tak jak powiedziałem, a teraz będziemy mieli rzut rożny. Krótko wybity przez Wolskiego i teraz podanie i wbitka na pole karne w wykonaniu Rodrigueza, ale wybita ta piłka przez Lecha z pola karnego. 82. minuta spotkania. Dłużył się będzie ten czas Lechowi w tych ostatnich minutach, a na pewno będzie szybko uciekał piłkarzom motoru, bo oni gonią, bo oni chcą tutaj no wywalczyć korzystny wynik, a Lech ten korzystny wynik ma na ten moment, bo prowadzi 1-0. Milicz zderzył się z rywalem, leży teraz na polu karnym, dokładnie na 11 metrze Antonio Milicz i za chwileczkę sędzia, aż tam się pochylił sędzia, żeby jeszcze wyjaśnić, czy on będzie mógł grać. Podchodzi kapitan motoru, już pokazuje, że są w razie czego masażyści, noszowi przygotowani, żeby zdjąć go z boiska, jak nie będzie mógł grać. No ale troszeczkę Milicz poleży, troszkę czasu tam ukradnie, pomaga mu też Mrozek. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj Mrozek ma dodatkową funkcję w drużynie, właśnie takiego fizjoterapeuty, bo to pomaga, czy to Gurgulowi nie pomagał mięśni rozmasować, a teraz nie wiem, czy pomagał tam troszkę Miliczowi, chyba tak, ale Milicz już za chwilę będzie mógł grę kontynuować. Wiemy, że on nie grał w dwóch ostatnich spotkaniach, mimo że już powoli wracał po kontuzji, ale jeśli chodzi o mecz w Szczecinie, to trenował krótko z drużyną przed meczem z Legią, dłużej trenował cały tydzień właściwie już, ale dobrze spisał się Robert Gumny na środku obrony w Szczecinie i on zagrał na środku obrony przeciwko Legii. Milicz nie grał, dzisiaj Milicz jednak do składu wraca, a jak widać przydał się Robert Gumny teraz, bo trzeba było zmienić lewego obrońcę. No to jest Gumny na posterunku. Pokazuje Mrozkowi, że może mu piłkę grać, ale Mrozek woli dalekim kopem zagrać pod pole karne. No tam taka przepychanka, opozycję bardziej bym powiedział i do piłki nikt nie doszedł. Przeleciała przez całe boisko i złapał ją Tratnik, bramkarz drużyny lubelskiej. No Lech oczywiście tutaj cały czas przewagę ma, ale groźniejszy jest motor w drugiej części spotkania. Lech tego skontrować tak do końca nie potrafi, bramki nie ma. Teraz w prosty sposób motor piłkę gubi. Mają Lech Poznań na własnej połowie, więc cały czas czujność tutaj zachować trzeba. Nie ma już tego najgroźniejszego napastnika Czubaka. On tam został też wyłączony, no, nie stworzył groźnych sytuacji. Gdy tam spadała mu piłka na nogę, gdzieś tam próbował strzelać, no to z tym sobie radzili obrońcy, czy też przede wszystkim te strzały były niecelne, tam był pilnowany. No ale nie on, jeden jest w drużynie lubelskiej. Teraz, ojej, ten będzie strzał, ale ostro strzelił Fabio Ronaldo nad poprzeczką bramki Bartosza Mrozka. Zatem Mrozek też może znowu ukraść troszeczkę sekund, zanim weźmie piłkę. Nie musi czekać na tę piłkę wystrzeloną gdzieś tam mocno w trybuny, bo piłki są przygotowane, leżące tutaj na takich stojaczkach, postawione właściwie piłki obok bramki, czy różnych miejsc, gdzie one opuszcza boisko. Właściwie co kilkanaście, może trochę więcej, co 20 kilka metrów porozstawiane są piłki, żeby tylko szybko mieć najbliższą i wprowadzać do gry, i po to one tam są. Już wybił z pola karnego piłkę Bartosz Mrozek, ale w środkowej strefie Lech przegrywa walkę o piłkę. Mają motor, ale proszę, jest Timothy Uma znowu. Jak trudna sytuacja, to on tam jest taką ścianą nie do przejścia, albo łata te dziury, i teraz właśnie spisał się dobrze Timothy Uma. Już podanie jest na lewą stronę do Roberta Gumnego. Ten oczywiście na prawą nogę sobie piłkę przerzucić musi, podaje do Mrozka. Mrozek na polu karnym, biegnie do niego przeciwnik, Dadaszow, ten Azer. No to piłki się Mrozek pozbywa na środkową linię do Kozubala. Kozubal sumą do Jagieły, dobrze Jagieło, rozciągnięcie na lewą stronę do Palmy. Obok Palmy jest Iszak, Palma wbiega na pole karne, szuka miejsca do oddania strzału, podaje do Jagieły. Fatalnie Jagieło się złożył do strzału z 16 metrów. Wypracował to Lek świetnie. Jagieło też uczestniczył w wyprowadzeniu tej akcji, no ale wykończenie Jagieły fatalne. Dlatego, że po prostu źle się złożył już do tego strzału z 16 metrów, a miał czas, miejsce, tam piłkę nawet zatrzymać można by było i strzelić, i byłoby groźnie, no ale niestety zrobił to źle. Biegnie ten czas, 5 minut do końca spotkania, będzie motor atakował, musi tutaj Lech cały czas być czujny, będą nerwy w tej końcówce, chyba że Lech strzeli drugiego gola, ale na razie nad to się tutaj nie zanosi. No motor też może nie ma groźnych sytuacji, ale jeden jakiś strzał i może groźnie się zrobić. Lech te minuty kradnie. Znowu leży jeden z Lechitów na murawie. Jeszcze ostatnia zmiana w drużynie motoru. 7-10, czyli schodzi Ivo Rodriguez, a w jego miejsce Kacper Karasek. I to jest komplet zmian. Przypomnę, były dwie po dwie. Mówiłem, że Stolarski jeszcze jedną będzie mógł przeprowadzić. Przeprowadza szybko te zmiany. Rodriguez zbiega. Tam już wszyscy Lechici na nogach. Już tam wstał Kozubal. Timothy Uma jeszcze naradza się z Kozubalem. Ta współpraca dzisiaj dobrze wygląda. Lech 1-0 prowadzi na 4 w tej chwili minuty przed końcem spotkania. Plus czas oczywiście doliczony, więc musi się liczyć z tym, że tych minut jest 8 pewnie gdzieś mniej więcej do końca spotkania, bo oczywiście 3 minuty jak najbardziej arbiter doliczyć może. Już rozpoczął Lech rzutu wolnego, przerzut do Palmy, Palma kryty, ale na aut wybita piłka i będzie Lech Poznań rozpoczynał od autu. Z lewej strony Robert Gumny, takie spokojne ma kroki Robert Gumny, nie spieszy się, no on z lewej strony te auty będzie wybijał, on jest lewym obrońcą, musi to poczuć do Iszaka, Iszak tyłem do bramki, ale głową chciał odegrać do Palmy. Ach, tutaj było więcej piłkarzy motoru i piłkę przejęli, ale Lech jeszcze atakuje na polu karnym, musi pozbyć się piłki. I teraz Tratnik, bo już tam przed nim jest i Palma, i też był Jagiełło na polu karnym, no ale utrzymuje się przy piłce zespół lubelski. Marek Bartosz spokojnie sobie piłkę wyprowadza ze strefy obronnej do przodu, prostopadłe podanie do Azera Dadaszowa. Ten jednak piłkę traci na rzecz Antonio Milicza. Milicz przerzuca na lewą stronę do Palmy, ten jest na wysokości pola karnego, jeden obrońca koło niego i wybija piłkę na aut. Zatem będzie miał Lech aut na wysokości pola karnego z lewej strony. No to biegnie tam, no biegnie, za dużo powiedziane. Dostojnym krokiem idzie Robert Gumny, aż go arbiter pogania, żeby szybciej po tę piłkę poszedł. Nawet chciał arbiter, żeby wziął piłkę właśnie taką bliżej ustawioną na tym stojaczku Robert Gumny, a on tam poszedł pod trybuny, pod tą wybitą, która była w grze, żeby też zyskać ten czas. Jeszcze jeden aut będzie dla Lecha, bo wybijają piłkę Lublinianie poza plac gry na wysokości pola karnego, czyli trochę terenu zyskanego, ale czy będzie wrzutka na pole karne? No nie bardzo, myślę w wykonaniu Gumnego. Raczej tam ktoś blisko podejdzie. No, Gumny te kroki takie dostojne, takie można by powiedzieć, żeby jak najdłużej to trwało. No, ale ma tę piłkę i teraz tam się wymienił. Zapędził się na pole karne. Gumny ostry kąt, ależ jeszcze tu sytuację wypracował Gumny. Tak sobie tutaj chodzi, tak się zachowuje. Raz dostojnie, raz nonszalancko, a teraz wybił piłkę z autu. Będzie rzut rożny dla kolejorza. Ktoś mu tam odegrał tę piłkę i wzdłuż bocznej linii boiska ruszył i zapędził się i z ostrego kąta próbował gdzieś jeszcze wcisnąć tę piłkę do bramki. No a teraz truchta sobie do narożnika boiska Joel Pereira. On będzie wykonywał korner z lewej strony, patrząc w kierunku bramki. 89. minuta meczu. 1-0 dla Lecha Poznań. No Lech jeszcze atakuje, ale nie odnoszę wrażenia, że próbuje ten mecz zgasić, tak jakby chciał go zdusić, żeby on się nie toczył, ale ten czas biegł. No ale tak się nie da do końca. Jednak trzeba trochę tych akcji przeprowadzić. No to może teraz po rogu. Prawa noga, dochodząca piłka do bramki, bo to z lewej strony leci nad polem karnym ta piłka. W głąb pola karnego zgrana Milić, tam chciał zgrywać, ale ostatecznie nad poprzeczką piłka wybiega, ale teraz trzeba sprintować do obrony, bo motor już rusza. Motor już będzie czekał na piłkę wybijaną z własnego pola karnego i sprintował Gumny, i sprintował Milić do obrony, i Mońka już tam się cofał, żeby nie było jakieś niespodzianki. No i jest to dalekie podanie, ale Lechici w obronie już zorganizowani. To teraz trzeba wygrać o walkę. Tak, wygrali ustawieniem, gdyż Chorągiewka w górze, przewinienie, ale też tutaj właśnie na spalony mógł być złapany rywal, ale było też zderzenie, ale nie ma faulu, więc będzie piłka dla Lecha Poznań za spalonego. Przewrócony został Dadaszow, z Miliczem się zderzył, chciał tam mu podać rękę, ten nie chciał, ale będzie postawiona piłka w tym miejscu, gdzie przekroczyła linię spalonego, i od rzutu wolnego rozpocznie Lech Poznań. Pół minuty do końca 90. minuty spotkania. Tam już pewnie narada była, ile czasu doliczyć. Rozpoczyna Milić, przerzut do Luisa Palmy. Palma, o, wywalczył piłkę, dobrze. Może dośrodkować na pole karne, tak jest na polu karnym. Wystawi do Ismaila, źle się przyłożył Ismail. Miał też obok siebie rywala, Filip Luberecki do niego był doklejony, no ale nie udało mu się skutecznie dołożyć nogi, tak żeby zaskoczyć bramkarza drużyny gospodarzy. Nie było takiego zagrożenia. Motor teraz na własnej połowie, 5 doliczonych minut, mnóstwo czasu, mówiłem 3-4 bym się nie zdziwił, ale te 5 to troszeczkę dużo, no ale dobra, jest tyle doliczonego czasu gry, to trzeba grać już od tego momentu. Przerzucona piłka z lewej na prawą stronę, za mocno, rozpocznie od autu Robert Gumny, znów się nie spieszy, aż to mu ludzie ze sztabu motoru z ławki chcą podać piłkę, jedną, drugą, ktoś nawet jeszcze z chłopców od podawania piłek wstrzelił taką piłkę jeszcze na boisku, to nawet nie ma tych chłopców. No właśnie chodzi o to, że są te piłki ustawione na tych stojakach, a potem gdzieś tam wybite. Ktoś po prostu z obsługi meczu chodzi i ustawia je z powrotem na tych stojakach. Lech rozpoczął od autu. Teraz trochę ten doping kibiców Lecha się tam przedziera między kibicami motoru. Oj, pośliznął się Gumny, ale wstał, zdążył do piłki, do Mrozka. Mrozek od razu z pola karnego musi wybijać daleko tę piłkę. Dobrze, Ismail ją przejmuje na środkowej linii. Chociaż mniej Lechitów w ataku niż motorowców w obronie. Mika Eliszak na lewą stronę do Palmy. Palma do Jagiełły. Jagiełło na wysokości pola karnego. Bawić się piłką nie może. Palma by się chciał pobawić, ale też nie może. To już za wszelką cenę troszeczkę trzeba grać na małej przestrzeni. Lech wymienia się podaniami, ale wypchnięty pod środkową linię boiska. Gumny przyjął piłkę lewą nogą, przerzucił na prawą i podaje po ziemi do środka do Milicza. Z pressingiem podchodzi dwóch piłkarzy motoru. No to teraz Wojciech Mońka musi prawą stroną uciec. Zostawia Perejrze. Pereira grała przed pole karne. Palma zgrał sobie piłkę klatką piersiową, ale odskoczyła ta piłka jednak od klatki piersiowej. Zabrali rywale. Wstrzelona piłka na połowę drużyny poznańskiej, ale Dadaszow nie mógł się ruszyć do piłki, bo byłby na spalonym. Tak stanął na baczność, dając wyraźnie sygnał, że w tej akcji nie uczestniczy. To jedyne, co mógł zrobić. Już ponad 1,5 minuty doliczonego czasu gry za nami. Jeszcze 3,5 minuty. Jeszcze bronić się trzeba do końca. Nawet ma tę sytuację Lech w końcówce, no ale właśnie najlepszy sposób na zatrzymanie przeciwnika to wypchnięcie go z własnej połowy i stwarzanie własnych sytuacji, ale motor ofiarnie na pewno będzie chciał te piłki być na pole karne. Na pewno ktoś tam będzie chciał jakieś zagrożenie zrobić. Przerzucenie przez motor akcji na prawą stronę. Z prawej strony tutaj był Michał Król, ten rezerwowy, przypomnę, pokazywał się Stolarski, szczególnie właśnie w pierwszej fazie drugiej połowy. Teraz tutaj Król jest aktywny z prawej strony, będzie wrzucał piłkę z autu. Wyciera piłkę, nawet nie wyciera, wymienia. Tu jest taki chłopiec jeden, który tam mu podał. Jeszcze też idzie Król, aż no prawie tam na ławkę rezerwowych swojego zespołu wszedł, bo nie jest na wysokości pola karnego, ale chce wrzucić piłkę na pole karne, żeby tam zrobić zamieszanie na polu karnym. I teraz te kroków kilka zrobił. Doleciała piłka do pola karnego, ale nisko, i Lech ją wybija z pola karnego. Ismail do Palmy. Biegnie koło Palmy jeden obrońca. Środkiem ktoś powinien biec z pomocą. Będzie ciężko Palmie samemu tę akcję skończyć, ale jest przed polem karnym. Strzela. Światło bramki, ale też w ręce bramkarza Tratnika. Tyle, że trochę czasu tutaj minęło. Tyle z tej akcji. Tam chyba zabrakło, żeby środkiem też ktoś leciał za tą akcją. Lecieli, ale już tam później piłkarze Lecha Poznań nikt nie dobiegł, a teraz przejęli piłkę Lechici, piłkę wyprowadzoną przez motor. Dobrze. Mikaeliszak na środku patrzy, czy z prawej strony tam jest jak skrzydłowy ustawiony teraz Timothy Juma. No to właśnie nie wiem, czy Iszak będzie z nim chciał akcję przeprowadzać. 2 minuty doliczonego czasu gry niecałe. Jeszcze przed nami. Minuta 40 sekund. No walka wręcz w parterze tam o piłkę. Położył się na niej Jagiełło. No tak nie wiem, czy grali Państwo na WF-ie w chińską piłkę, gdy siedziało się właściwie na ziemi, poruszało się albo po tyłku, albo rękoma i nogami i kopało się tę piłkę i tak właśnie teraz ja grał Jagiełło, jakby właśnie w tę chińską piłkę grał gracz Lecha, no ale stracili już tam piłkę poznaniacy, już się muszą bronić. Minuta 20 sekund do końca doliczonego czasu gry. Motor w ataku, Lech na własnej połowie, motor po ziemi, jeszcze nie ma jakiejś wrzutki na pole karne, jakieś chaotycznej, szuka przestrzeni, szuka terenu, motor i gubi piłkę, motor, a teraz mają Antoni Kozubal, dobrze Kozubal z piłką ucieka, zostawia Pereirze, sam tam przewrócony, ale właściwie to była tylko walka o piłkę, a teraz Pereira leży, on tam został sfaulowany, leży teraz Kozubal, leży Pereira, jak na trawce, jak na majówce leżą, ale to trzeba wstać, tutaj żaden grill nie płonie na murawie, może gdzieś tam na trybunach te grille płoną, chociaż węglowych to już się nie używa, raczej takie gazowe, ale oni tam na pewno na kiełbaskę nie pójdą, tylko muszą wstać i dograć to spotkanie do końca. Zostaną dzisiaj w Lublinie piłkarze Lecha. Wraca się zawsze po meczach, czy to daleko, czy blisko, samolotem, czy autokarem, no po kraju głównie autokarem, ale tu jest podróż daleka i zostanie do jutra. Lech Poznań jutro potrenują na jednym z lubelskich boisk i wtedy wrócą do Poznania. Poniedziałek będzie wolny. Jedynie zostanie przewieziony, jak mówiłem w pierwszej połowie, Wojciech Mońka, że jak się wyśpi trochę, żeby się jeszcze do matury jutro pouczył, żeby tego dnia nie tracił, nie musi jutro trenować. Ten trening dla grających piłkarzy to bardziej wyrównawczy, a Mońka ma wrócić, o której by nie wrócił, to ma się położyć, wyspać, wstać, zjeść śniadanie i powtarzać tam z polskiego, czy jakieś ody do młodości, koniec spotkania, to już Mońka się będzie tym jutro martwił, koniec tego spotkania, dograł ten Lech mecz do końca, wygrał 1-0 i jest kolejny krok w kierunku Mistrzostwa Polski zrobiony. Takie mecze wiosną są, one nie są efektowne, one nie są piękne od czasu do czasu, tylko jakąś dobrą akcję trzeba przeprowadzić, żeby jednak gola strzelić i swoją wyższość udokumentować i to Lech Poznań w dzisiejszym spotkaniu zrobił, a w drugiej połowie zabijał, robił co mógł Lech, żeby to spotkanie zabić, dowieść zwycięstwo do końca, wygrać, zdobyć 3 punkty i zbliżyć się do Mistrzostwa Polski i zwiększyć przewagę nad grupą pościgową, która w weekend nie zwiększy tej przewagi, bo Górnik Zabrze i Raków Częstochowa chociażby nie grają, Jagiellonia może, ale Górnik i Raków będą mieli ze względu na dzisiejszy finał Pucharu Polski zaległości do odrobienia, ale spokojnie z góry może na to patrzeć, bo dzisiaj 3 punkty dopisuje, bo wygrywa w Lublinie z motorem 1-0 po golu Bengtsona w 40 minucie spotkania. Przypomnę tylko złą informację z powodu kontuzji w pierwszej połowie. Zniesiony z boiska Ali Golizadek, ale do poniedziałku na pewno się nie dowiemy, co mu się dzieje. Może jutro, ale myślę, że dopiero poniedzieli komunikat medyczny w sprawie Golizadecha się ukaże i to jest ta zła dzisiejsza wiadomość. A najlepsza jest taka, że Kolejorz wygrał z motorem 1-0 i Kolejorz wciąż liderem z przewagą w tym momencie 6-punktową w tabeli Ekstraklasy. 3 kolejki do końca w piątek o 20.30 przy bułgarskiej mecz z Arką Gdynia. Wtedy się słyszymy, a za dziś dziękuję za uwagę. Grzegorz Hałasik, do usłyszenia.
0: Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Powiat Poznański. Luz Plus. Program Ryszarda Glogera.

Dobry wieczór. Kłaniamy się słuchaczom Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger. Mała muzyczna dogrywka do transmisji meczu. Pierwszy majowy weekend to nie tylko sport. 1 maja we Wrocławiu odbyła się 24. edycja gitarowego rekordu świata. Imprezy przygotowywanej przez wspaniałego gitarzystę Leszka Cichońskiego. 30 kwietnia wystartował ogólnopolski festiwal Las, Woda i Blues w Radzyniu. Dzisiaj impreza się kończy. Wystąpili już Wild Flame, Michał Kielak and the Mystery Train, a gra właśnie JJ Band. Przed północą wystąpi jeszcze zespół Rusty Pine.

Wystąpił zespół Rusty Pine w utworze zatytułowanym Czym jest miłość? Kwartet prezentuje muzykę, w której odwołuje się do klasyki blues rocka. Rodzeństwo Kasia i Krzysztof Zagajewscy potrafi stworzyć na scenie ekscytujące widowisko. Następna będzie inna konfiguracja artystyczna. Susan Tedeschi i Derek Trucks to z kolei małżeństwo, które odnosi wielkie sukcesy na całym świecie. Nowa płyta zespołu zatytułowana Future Soul potwierdza wartość artystyczną kapeli.

Nagranie Devil Be Gone z nowego albumu zespołu Tedeschi Trucks Band. Wydawnictwo nosi tytuł Future Soul i na liście Blues Chart to nowość, która trafiła na 7 miejsce zestawienia ulubionych albumów słuchaczy. W tym roku wypada 100. rocznica urodzin amerykańskiego bluesmana L.R. Burnside'a. Był przedstawicielem regionalnego stylu Mississippi Hill Country Blues. L.R. Burnside znalazł kontynuatorów nie tylko w gronie rodziny, lecz wśród wielu muzyków zafascynowanych właśnie tym stylem.

R.L. Burnside, wokalista i gitarzysta związany pod koniec kariery z wytwórnią Fat Possum. Zmarł 11 lat temu. Słuchaliśmy utworu Snake Drive. Tydzień temu obchodziliśmy 111. rocznicę urodzin Johnny'ego Shinesa. To bluesman, który pochodził z miasteczka Fraser, niedaleko Memphis. W 1932 roku poznał Roberta Johnsona. Z tym legendarnym muzykiem występował i podróżował przez następne kilka lat. W 1941 roku Johnny Shines przeniósł się do Chicago, gdzie jego kariera przez następne dekady rozwinęła się na dobre. Zmarł w 1992 roku.

0: Johnny Shines, ważna postać w historii bluesa. To był utwór Worried Life Blues. Minęło 111 lat od daty jego urodzin. Przypomniałem nagranie bluesmana sprzed 56 lat.
1: Luz Blues, premiera.
0: Zaledwie rok temu poznaliśmy międzynarodowy zespół Blues Against the Machine. Hiszpan, Włoch, dwaj Portugalczycy, Norweg i nasz Bartek Szopiński. Słuchaliśmy debiutanckiej płyty, były koncerty zespołu także w Polsce. Historia toczy się dalej, ukazał się nowy album Blues Against the Machine z tytułem Volume 2. W składzie drobne przetasowania, lecz liderem pozostaje kompozytor, wokalista i gitarzysta Buda Gedesz.

0: Dwa nowe nagrania zespołu Blues Against the Machine. Ich tytuły Maybe i This World Ain't Right. Cała płyta składa się z 10 utworów i nosi tytuł Volume 2. Dobra wiadomość jest taka, że kwintet zagra u nas w kilku miejscach w tym roku. Przypominam, że już można głosować na listę Blues Chart. Głosowanie potrwa do 20 maja. Adres do przesyłania własnych propozycji pozostaje bez zmian. ryszard.gloger@radiopoznan.fm.
1: Luz Blues. Magazyn muzyki wybranej.
0: Mam przyjemność zaproponować słuchaczom młodego muzyka z Kanady, z prowincji brytyjska Columbia. Jest gitarzystą i wokalistą, nazywa się Garrett T. Willie. Muzyk ma 25 lat, już wcześniej nagrał ciekawy album Same Pain, po którym znani artyści tacy jak Kenny Wayne Shepherd, John Fogerty i Joe Bonamassa zaprosili tego muzyka na koncerty w roli supportu. W Nashville gitarzysta dokonał nagrań pod okiem wytrawnego producenta Toma Hembridge'a. Nagranie z nowej płyty Garretta T. Williego Bill's Cafe to na przykład utwór Hypnotist.

Zaprezentował się kanadyjski gitarzysta i wokalista Garrett T. Willie. Myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja, żeby posłuchać muzyki tego bardzo obiecującego młodego muzyka. W niedzielę 19 kwietnia zmarł wokalista i gitarzysta brytyjski Dave Mason. 10 maja skończyłby 80 lat. Był najbardziej kojarzony z grupą o nazwie The Traffic, lecz w następnych latach, 70. i 80. odnosił sukcesy solowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

To był Dave Mason w krótkim utworze Cocaine Blues. Na harmonijce ustnej zagrał w tym nagraniu Bob Corritore. Dave Mason zmarł 2 tygodnie temu. Już za parę dni, w czwartek 7 maja, odbędzie się w Memphis ceremonia wręczenia Blues Music Awards, najbardziej prestiżowych wyróżnień tej muzyki. Będziemy słuchać razem laureatów w Luz Blues już niedługo. Na koniec spotkania Jay Buchanan, wokalista zespołu Rival Sons, który nagrał solową płytę ukazującą nieco inne oblicze tego popularnego muzyka. Kończę program utworem z płyty Weapons and Beauty. Żegnają się Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger.

Dobry wieczór, kłaniam się Państwu gorąco i serdecznie w sobotnim wieczorze Andiego. Program zrealizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Andrzej Masłowski i szwedzki, melodyjny, taki niemal kalifornijski akcent, chociaż jak już zdradziłem, z chłodnej Szwecji wypływający grupa Grant z płyty Second None, piosenka Left No Scar. To jest utwór już niemal dwuletni, ale pojawia się nie bez kozery, bo 21 sierpnia szykuje nam się najnowsza płyta tej formacji. To będzie trzeci album w dorobku. Dlatego też myślę, że druga płyta miała bardzo adekwatny tytuł jako Second to None. No i na swój sposób rzeczywiście była taka troszkę bezkonkurencyjna wtedy w takim szwedzkim, witalnym hard rocku, takim aorze, który w 2024 akurat najmocniejszy nie był, więc miejmy nadzieję, że ten rok będzie pełen takich płyt, a jedną jeszcze dzisiaj posłuchamy i to bardzo, bardzo gorącą, więc właściwie pomimo tego, iż ja nie sprzyjam, aby tylko i wyłącznie serwować same nowości, uważam, że muzyka musi bronić się w każdym wymiarze, poza tym gubimy często te stare rzeczy gdzieś tam po drodze cały czas szukając tylko i wyłącznie nowych, dlatego ja będę starał się Państwu zawsze trochę urozmaicać i tak przeplatać coś nowego, coś starszego, a niekiedy coś bardzo starego, co jest na tyle dobre, aby koniecznie było z nami. Więc dzisiaj już właściwie mniej więcej zdradziłem, co nas będzie czekało przez te blisko 2 godziny, ale póki co to kolejny fajny numer, wcale nie aż taki stary, 6-letni z albumu, który ma dobry radiowy tytuł Heavy Rock Radio.

Dobry heavy metalowy głos Neyerlande, aktywny na niwie takiego mocnego rocka Norweg, który zaprezentował się w wielu zespołach. Myślę, że chyba najbardziej będzie mu pamiętane z tego wczesnego okresu grupa ARK. Pamiętam, że miała sporo zwolenników w naszym kraju, a potem też takie krótkie, co prawda, krótko istniejące formacje, czyli takie jakby efemerydy z jego udziałem, bo nie efemerydy w ogóle. Grupa Masterplan, która zresztą szykuje za chwilę nową płytę, ale już bez udziału Neyerlandego, czy też niezła kolaboracja z Russellem Allenem z Symphony X jako Allen Lande. To był niezły pomysł, by pomiędzy 2016 a 2020 wydać dwa takie albumy opatrzone tytułem Heavy Rock Radio. My akurat jesteśmy przy tej drugiej płycie Executing the Classics, ale właściwie wszędzie tylko i wyłącznie dobór bardzo znanych piosenek, nie tylko zresztą z heavy metalu, ale w ogóle, bo przecież i sięgamy tutaj na tych płytach po numery Carlosa Santany, grupy The Searchers, Eagles, Petera Gabriela, ale też no, Deep Purple, Black Sabbath czy Iron Maiden, więc bardzo taki szeroki śpiewnik. A za nami piosenka z repertuaru Dona Henleya, czyli perkusisto-wokalisty grupy Eagles, New York Minute, blisko 7 minut, utwór, w którym chodzi o to, jak wszystko szybko może się zmienić. A więc doceniajmy te dobre rzeczy, które mamy, bo one jutro mogą po prostu zniknąć. A dlaczego w tytule Nowy Jork? Idzie wyjaśnienie, ponieważ to miejsce słynące z szalonego tempa. No i sama piosenka New York Minute jest właśnie tak piękna, że przelatuje w trymiga. To tyle, jeśli chodzi o już w tej chwili wiekowy, 6-letni album Neyerlandego, a teraz płyta z tego roku, która w zasadzie wiąże się nawet po części z koncertem, który teoretycznie powinien być jutro. Ale powiem Państwu, niespecjalnie sprawdziłem, czy na pewno się odbędzie, ponieważ była już jedna data i ona została przesunięta, więc miejmy nadzieję, że ta druga już taka nie będzie. A więc nie zachęcając do koncertu, odpuszczamy ten temat, bo jest nowy album, nazywa się Shout, uznana amerykańska ekipa Hardline.

występował Neil Sean w roli gitarzysty i był to album mierzony na taką szerszą skalę, na większy sukces. Potem to oczywiście wszystko się zmieniło, bo Neil Sean, mając wiele innych zajęć podyktowanych albo swoją solową karierą, albo przede wszystkim skupiając się na Journey, jakby przekazał ten zespół braciom Joelli i oni tak potem ciągnęli cały czas ten wóz amerykański, aż pogubili się i tak naprawdę pozostał już tylko sam głos Johnny Joelli, który też robił na dwa fronty i właściwie cały czas robi, bo o ile płyta Shout właśnie trafiła do sprzedaży, jest gorąca, to przecież kilka tygodni wcześniej pojawił się nowy album formacji Axl Rudy Pell, płyta Ghost Town, gdzie przecież Johnny Joelli też jest głównym wokalistom. No i do tego doszło, że on jako jedyny Amerykanin został w Hardlinach. Cała reszta muzyków to są już Włosi, w tym m.in. Alessandro Del Vecchio, instrumentalista klawiszowy, ale generalnie to nawet można powiedzieć, że wieloinstrumentalista. No i on się też koncentruje teraz z Joellim na tych Hardline, bo tak na dobrą sprawę wycofał się z bardzo intratnej roboty, jaką miał w wytwórni Frontiers, gdzie zajmował się etatowo produkcjami. Było tego czasami nawet trochę za dużo, co kupowaliśmy płytę opatrzoną właśnie nazwą Frontiers Records, to było niemal pewne, że będzie na rewersie okładki wypisane Produced by Alessandro Del Vecchio. Już nie mówiąc nawet o tym, że on dostarczał kompozycji wielu artystom, nawet w swoim czasie Grzegorzowi Kupczykowi, naszemu poznańskiemu. Zespół CETI ma też w swoim repertuarze utwór przez niego skomponowany i pojawił się na jednym z promocyjnych singli. To tak troszkę Państwu teraz zamieszałem. Za nami piosenka When You Came Into My Life z repertuaru grupy Scorpions, bo dokonali właśnie tego coveru, które to Scorpionsi nagrali w latach 90. na takiej mniej udanej płycie Pure Instinct, która była taka troszkę jak za łagodna, jakby za miękka na ten zespół, ale po latach słucha się tego nawet z przymrużeniem oka nieco sympatyczniej. 25 września, ja wiem, że to bardzo późno, bo to będzie już po wakacjach, chyba się nie spieszymy do tego. Piękna wiosna nam się zrobiła, więc chciałoby się powiedzieć chwilotrwaj, no, ale niektóre płyty, które już zostały zapowiedziane, musimy odnotowywać. No to ja powiem, że album Come This Madness grupy Europe już w tej chwili staje się faktem. Od niedawna krąży po sieci teledysk One on One. Całkiem niezły, jako teledysk, jako piosenka, więc zobaczymy, jaka będzie płyta, chociaż tutaj trochę mi niepokoi rola producenta Tom Dalgety, facet, którego nazwisko się kojarzy z Royal Blood, z Ghost, a więc z takimi formacjami, które no niespecjalnie darzę sympatią. Ale być może będzie dobrze. Więc z tej racji przyniosłem na dzisiaj takich Europe, do których możemy zatęsknić, bo już takich nigdy nie będzie. I starą w ogóle edycję kompaktową, chociaż mam w domu trzy, przyniosłem tę najstarszą, najpierwszą, aby nam zasmakowało, jak w tym 88 roku, kiedy ta płyta się ukazała. Płyta nazywa się Out of This World i to jest już następca płyty The Final Countdown.

Ready or not, a Joey Tempest śpiewał rozkołysz moje głodne serce, rozkołysz aż padnę na ziemię. Oto końcówka pierwszej części płyty Out of This World, czwarta płyta Europe, następca niezwykle popularnej, zresztą słusznie popularnej The Final Countdown. No i powiem Państwu, że co prawda ten skład jest jeszcze mocniejszy, ten dzisiejszy od płyty Out of This World, bo tu mieliśmy 4/5 tak matematycznie tego najsilniejszego, a w tej chwili jest 5/5. Zobaczymy, jakie będą piosenki i chociaż wiadomo, że zmieniły się czasy, już jest inne brzmienie, inne myślenie, inne zapotrzebowanie i nie ma szans na rzeczy w rodzaju Ready or Not, Open Your Heart czy Sign of the Times, to jednak jest to bardzo melodyjny zespół, który zawsze sprzyjał temu, aby były należyte zwrotki, refreny, solówki, no a przede wszystkim na te właśnie gitarowe ślizgi Johna Norema, to chyba każdy z nas takich tych retro-metalowców wyczekuje. Teraz taka płyta, która będzie jakby wypośrodkowaniem i takiego retro-metalu, i trochę hard rocka, i trochę melodyjnego rocka. Druga, a zarazem najnowsza płyta grupy Generation Radio, ona trafiła dosłownie przed paroma dniami do sprzedaży. Tak się chwilę zawiesiłem, bo chyba rzeczywiście paroma, chyba jeszcze nawet 10 dni nie ma. Płyta nazywa się Take Two, czyli takie drugie podejście i w zasadzie została sporządzona według tej samej receptury, co płyta sprzed 4 lat, debiutancka, ale jest jedna zmiana. Otóż w tej chwili już perkusistą nie jest Dean Castronovo, a więc muzyk, którego też nazwisko kojarzymy z wymienionego dzisiaj zespołu Journey. Natomiast w jego miejsce wskoczył utytułowany Steve Ferron, a więc człowiek, który ma bardzo bogatą przeszłość, no choćby grupa Average White Band, ale nie tylko, bo dobrze mu było z wokalistkami w rodzaju Chaka Khan, Christine McVie czy Whitney Houston i wieloma, wieloma innymi muzykami. Tak więc potrafi zagrać pop, soul, rocka progresywnego, jazz, wszystko to jest w jego dłoniach i dobrze, że znaleźli takiego perkusistę, bo cała reszta się zgadza, są tutaj dobre głosy. Na czele formacji stoi Jay DeMarcus, którego znamy z zespołu Rascal Flatts, no i Jason Sheff, jeden z wokalistów grupy Chicago. Mówię jeden z wielu, ponieważ Chicago to był taki zespół, który wymagał, aby każdy, kto do niego przychodzi, był w najgorszym wypadku wokalistą tła, a musiał być zawsze trójka mocnych liderów śpiewających, no więc jego głos zasługiwał na to, aby tym liderem być. No to przed nami piosenka, która wywodzi się dokładnie z tej epoki, z której przed chwilą zagrani Europe. To będzie cover, bo tutaj oprócz ich numerów są także właśnie przeróbki. Jestem ciekaw, czy się Państwu spodoba, bo ja bym, gdyby to ode mnie zależało, wrzuciłbym to na listy przebojów. Nie wiem tylko, czy na dłużej by tutaj osiadło.

O złamanym sercu i samotności Here I Go Again, ósma piosenka na 12, jakich zawiera kompakt Take Two, najnowsze dzieło grupy Generation Radio, a więc repertuar grupy Whitesnake. Wiadomo, że oryginału nic nie przebije, chociaż historia muzyki zna przypadki, gdzie potrafiło tak być, więc nigdy nie powątpiewajmy. Natomiast jak będzie kiedyś okazja, to chętnie do tego albumu jeszcze sięgnę i zaprezentuję inne ich przeróbki, jak Your The Inspiration z repertuaru Chicago, czy na przykład I'm Alright Kennego Logginsa. Ale na dzisiaj musi nam wystarczyć nuta Whitesnake. To było jakieś mniej więcej 5 minut grania. W tej chwili w odtwarzaczu kompaktowym stara edycja albumu It's Only Rock and Roll, grupa The Rolling Stones, bo szykuje się ich nowa płyta Foreign Tongues. Ta płyta trafi do handlu 10 lipca. To naprawdę będzie niedługo i też się nie spieszmy, bo to już będzie takie zaawansowane lato. Producentem Andrew Watt, a więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek, czyli człowiek, którego znamy choćby z poprzedniego Hackney Diamonds, ale nie tylko, bo i ze współpracy z Paulem McCartneyem, Ozzy Osbornem, czy nawet Lady Gagą, to też od razu wszystkie drogi do tego prowadzą i wiemy, skąd taka Lady Gaga na przykład na poprzednich Rolling Stonesach, no bo to są takie właśnie naczynia połączone, bardzo często przyjaźniami między wykonawcami, ale wytwórnie też albo producenci polecają z artystów i wychodzą z tego całkiem niezłe potem kolaboracje. Ostatnio Rolling Stonesi pod szyldem The Cockroaches wydali singiel Rough and Twisted. To było na nośniku w bardzo limitowanym nakładzie, właściwie tak niewielki był ten nakład, że niektórzy się dowiedzieli o tej płycie, a już jej nie było w handlu. Płyta, piosenka będzie na nowej płycie, więc tutaj jakiejś straty pod tym względem nie będzie, jedynie kolekcjonerska, jako samo wydawnictwo. I pomimo tego, iż oczywiście jesteśmy świadomi tego, że to już są Stonesi bez Charlie'ego Wattsa, że to już są też inne lata, ja cały czas im kibicuję, cały czas się cieszę, że wydają te nowe albumy, że Jagger dba o formę, że jest człowiekiem, któremu się chce, że Keith Richards ma w sobie ten rock'n'rollowy luz i wszystkie te czynniki są też spełnione. Ale oczywiście wiadomo, że najprzyjemniej mi się słucha tych bardzo starych Stonesów. Ja jestem akurat entuzjastą ich płyt z lat 70. To jest moja ulubiona dekada tej formacji i dlatego właśnie na dzisiaj It's Only Rock and Roll. Przed nami taka dosyć rozwlekła, blisko 7-minutowa ballada. W ogóle dla mnie kapitalny numer, który powinien być obowiązkiem na każdej kompilacji, którą ten zespół wydaje. A z uwagi na to, że jest to długi utwór, no to jest on na tych kompilacjach traktowany na zasadzie persona non grata. Dobiera się inne i właściwie wciąż te same. Dlatego moją właśnie rolą w sobotnim wieczorze Andiego jest niekiedy zapodawanie takich piosenek, które nie są tymi takimi oczywistymi, a są po prostu bombowymi. I oto jedna z nich.

Czas nie czeka na nikogo. Time waits for no one. Piosenka o wszystkim, co nie trwa wiecznie. Czyli zupełnie o wszystkim. I o tym materialnym, i spoza dotyku. Miłość jest nie zawsze wieczna. Nasze domy, auta, praca, znajomi, przyjaciele. Prawdziwym bogactwem są te godziny, kiedy czujemy się szczęśliwi. Na to właśnie stawia Mick Jagger w utworze, który jest wbity w serce płyty It's Only Rock and Roll. Bardzo dobrej płyty, ale ten utwór szczególnie piękny i też zarazem w jakiś dziwny sposób pomijany wśród tych najbardziej bogatych w dorobku tej formacji. Skoro jesteśmy przy tematyce stonsowskiej, to teraz na ruszt pójdzie pierwsza solówka Micka Jaggera. Płyta nazywa się She's the Boss, czyli ona jest szefem. Została wydana w 1985 roku i nie miała zbyt wysokich notowań u kolegów Rolling Stonesowych Jaggera. Na przykład Keith Richards uważał, że za bardzo tutaj Mick Jagger odjechał, za bardzo poświęcił się solowej karierze. A osobiście uważał, że zespół jest zdecydowanie ważniejszy i powinien na tym się skoncentrować. Inna sprawa, że Mick Jagger nigdy nie przesadzał z tymi solowymi, różnymi takimi wypadami. To były tak naprawdę 4 płyty, jak wszystko policzymy. Całkiem niezła jest Wandering Spirit z początku lat 90. To jest ta, gdzie jest taka piosenka Sweet Thing, gdzie z kolei Mick Jagger śpiewa takim jakby półfalsetem. Szalenie dobry numer i nawet pamiętam, że nasze radio podchwyciło, wtedy jeszcze można było na różnych FM tę piosenkę usłyszeć. Pamiętam, że jak jeździłem z bardzo różnymi ludźmi ich autami, to w tym 93 roku słyszałem ten utwór niemal wszędzie. Chciałoby się, aby nowi Rolling Stones, jak się ukażą, też jakby zawładnęli różnymi pasmami FM. A na dzisiaj spokojniejszy fragment z płyty She's the Boss. To taka piosenka, która też zawsze była dla mnie jedną z dwóch, trzech najmocniejszych z tego zbioru. Więc jest świetna okazja, byśmy dzisiaj sobie jej wspólnie posłuchali.

Heart Woman, taka piosenka o kobiecie, którą trudno zaspokoić, czyli ty jej uśmiech, a ona chce diamentów. Serce płyty She's the Boss, połowie lat 80. Płyta też z wieloma znakomitościami, tutaj się rolami w różnych miejscach podzielili i Jeff Beck, Herbie Hancock, Nile Rodgers, czy też wspomniany dzisiaj Steve Ferron, którego mieliśmy za sprawą grupy Generation Radio, to on również wziął udział w sesji do tego albumu. No teraz będzie taka płyta z bardzo zamierzchłych czasów, wytwórnia Vertigo, co od razu podkreślę, bo każdy, kto śledził dawnego rocka i poczynania właśnie z tego labelu, to wie o tym, że mieli oni niesamowite kąski w swojej stajni. No i zawsze to były płyty, które zdobywały uznanie, bo ta wytwórnia dbała też o to, by tam nie bawić się żadnymi płotkami. Ale tutaj ta okładka, to na pewno nie wszystkim przypadnie do gustu. Brytyjska grupa Gravy Train, płyta nazywa się w podtytule Ballad of a Peaceful Man. I mamy tutaj takie dwa obcięte kciuki, które trzymają jeszcze nieobrane jajko. No, to jest rock progresywny, który nie unikał ani bluesa, ani klasyki, niezwykle różnorodny, no i gdzie gitarom, perkusji towarzyszyły niekiedy organy, melotron, czasami saksofon czy flet, więc bardzo, bardzo bogato. No i jeszcze jak już jesteśmy przy grupie Gravy Train, to dodam, że oni w sumie wydali 4 płyty, ale z okładką niezwykle interesująca może wydać się ta ostatnia, Staircase to the Day, do której właśnie swoją grafikę sporządził Roger Dean, a więc nadworny grafik zespołu Yes, który zresztą nie tylko dla Yes tworzył wspaniałe okładki, ale także miał na sumieniu pracę dla Budgie czy Uriah Heep, no i wielu, wielu innych. Ciekaw jestem, czy ten zespół przypadnie szanownym Państwu do gustu. Takiej muzyki jeszcze w naszych wieczorach nie mieliśmy, a ja z takiej dziedziny zabrałem jeszcze jedną płytę, która później, ale póki co Gravy Train.

Ale granie, prawda? Messenger, posłańcu, przyjrzyj się twarzy umierającego człowieka, zanim i ty umrzesz na tej długotrwającej wojnie, śpiewał wokalisto-gitarzysta Norman Barrett na płycie Ballad of a Peaceful Man. To była formacja Gravy Train z ich drugiego albumu wydanego w 1971 roku. Teraz będzie rok 72 i też prog rockowy zespół, tym razem z Marburga. To zresztą przez to, że z Marburga zaobfitowało później płytą, która się tak właśnie nazywała i dzisiaj jest ona na naszym stole. Formacja nazywa się Pell Mell. No i to była taka krzyżówka stylistyczna niezwykle ciekawa, więc rzucali się na ich muzykę w tamtych czasach wielbiciele tych najwcześniejszych dokonań, czy to Hawkwind, czy to Pink Floyd, Necta, Jane, czy Emerson, Lake & Palmer. No i też mieli takiego bardzo nastrojowego, niezłego skrzypka flecistę Thomasa Schmidta, który był nieźle dostrojony do reszty zespołu, który używał no, takiej podstawowej sekcji rockowej, czyli gitara, bas, perkusja, ale w tym wszystkim też były organy, mellotron. Mellotron to w ogóle instrument, który w tamtych czasach robił za orkiestrację, robił tę przestrzeń, ale taką subtelną. Wspaniale z mellotronu korzystali niegdyś The Moody Blues, Barclay James Harvest. No, tych zespołów oczywiście było więcej. No i on został później ten instrument w latach, kiedy zaczęły dominować syntezatory, został jakby wyrzucony z sekcji niejednej formacji. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek korzysta, to tak raczej na zasadzie mrugnięcia okiem do tamtych czasów, ale to już nie ma tego ducha, aby posłuchać takiego mellotronu z gitarami. No najlepiej sięgać właśnie po albumy przełomu lat 60., 70., wtedy miał się on najlepiej. Przed nami kompozycja Moldau, czyli Mołdawia. To jest instrumentalny utwór oparty na fragmencie Mavlast Bedřicha Smetany, czeskiego kompozytora. Bardzo ładnie wpleciony motyw. Przez 5,5 minuty słuchamy Pell Mell.

Kompozycja Moldau i płyta Marburg zespołu Pelmel, zespołu niemieckiego, chociaż należałoby mówić prawidłowo, jak to było kiedyś, był to zespół zachodnio-niemiecki. Dzisiaj by to mogło kogoś krzywdzić, ale wtedy to była duża różnica pomiędzy podejściem, brzmieniem, w ogóle całym życiem Niemcy wschodnie i zachodnie. Płyta z 72, ale kompakt z 90. Pierwszy nakład, jeszcze przed remasteringiem dla wytwórni Belafon. To było 5 utworów. Utwór Moldau to najkrótszy w zestawie, bo tak to mamy takie 8-9-minutowce. No i bardzo wiele się dzieje, więc oczywiście polecam. Płyta jest w całości do posłuchania jak najbardziej. Teraz zmienimy trochę nastrój. Przejdziemy do czasów współczesnych. Początek XXI wieku. Przed nami niemiecki Macedończyk Aleksander Veljanov, który głównie działa w takim dark wave'owym duecie Deine Lakaien, ale ma też na koncie co nieco wydawnictw solowych. No mnie szczególnie podoba się płyta The Sweet Life. Bardzo zresztą zawsze żałowałem, że nie doczekał jej Tomasz Nosferatu Beksiński, którego zdanie by mnie tutaj w tej kwestii bardzo, bardzo obchodziło, bo był on ogromnym entuzjastą duetu Deine Lakaien, no ale cóż, losów nie przywrócimy z powrotem. W każdym razie powiem Państwu, że to bardzo ciekawa postać. Aleksander Veljanov to właściwie w jednej osobie jest wszystko, bo i filmy grozy, teatr, gotyckość, elektroniczny rock, niekiedy mordercze serenady, ogólnie miłość, cierpienie, romantyzm, no i słodko-gorzkie prawdy życia. Wszystko można znaleźć na jego płytach wykonywanych takim posępnym, takim bardzo nieentuzjastycznym śpiewaniem, ale niekiedy te piosenki nabierają takiego rockowego wigoru i wydają się być w tym gotyckim sosie ku przewrotności tego, co powiedziałem, właśnie entuzjastycznym tonem niesione. Oto właśnie jeden z takich utworów.

Chodź, chwyć mnie i odlećmy do innej krainy. Zamknę oczy, by w pamięci zachować twoją dłoń. Fly Away to było wydane zarówno na singlu, jak i również tu w wersji albumowej. Te singlowe wersje nieco się różniły, więc jeśli ktoś lubi tę piosenkę, to warto posiąść wszystkie fizyczne nośniki. A dzisiaj za nami płyta The Sweet Life, 25-letni album opatrzony nazwą po prostu Velianov, ale wiadomo, że chodzi o Aleksandra Velianova. Nie odchodząc za bardzo od takiego nastroju, od razu doszlusuję do tego jeszcze taką formację Diorama z początku niemal poetycko darkwave'ową niemiecką ekipę. Z czasem niestety nieznośnie, myślę, że źle brzmiącą i coraz mniej wyszukaną, czyli po prostu zespół, który kapitalnie się zapowiadał i wydawało się, że kwestią czasu będzie nagranie arcydzieła, a potem okazało się, że to arcydzieło zostało tylko i wyłącznie na tym najwcześniejszym etapie tej formacji, która była moim zdaniem najfajniejsza, dopóki lider Dioramy Torben Wendt współpracował z Adrianem Heitzem z zespołu Dire of Dreams, a potem to, jak już powiedziałem, się wszystko posypało. Płyta nazywa się Pale, została wydana w 1999 roku. Nie mam pojęcia, czy jeszcze jest to muzyka dzisiaj na kompakcie osiągalna, czy w ogóle jest poszukiwana, czy jest na takie granie łaknienie, ale mam nadzieję, że po tym utworze kilku entuzjastów się znajdzie.

Przyjdzie dzień, kiedy ukrzyżujesz mnie w swoim pokrytym czernią gniazdku i zaprosisz wszystkich wrogów, którzy naplują mi w twarz. Live in Hollywood w takim nieco walca tempie. Świetny numer z bardzo urozmaiconych jak na gotycki nurt płyty. Mamy tutaj utwory i takie właśnie, może już nie mamy więcej walczyków jak Live in Hollywood, ale są również niektóre takie podniosłe, wręcz poetyckie pieśni i niekiedy takie rockowe nuty, więc płyta Pale warta odkurzenia po 27 latach, bo to niewiarygodne, jak to szybko upłynęło. Proszę Państwa, bardzo smutno słyszeć o podziałach w grupie Riverside, zespole, który no, w zasadzie można powiedzieć, że wciąż istnieje, ponieważ należy do Piotra Kozierackiego. To on jest cały czas szefem, a wszystkie inne nazwiska, z którymi też ta nazwa się utożsamiała, jakby opuściły samego Piotra Kozierackiego. Wszystko rozpoczęło się od pierwszego komunikatu Mariusza Dudy, który ogłosił, że w tym zespole już nie może się spełniać, że czas minął, że on teraz się przestawi już na Lunatic Soul, że z większością zespołów jest w dobrej komitywie, ale to tak nie na każdym froncie się układa i tak dalej, i tak dalej. To spowodowało, że jego śladem poszli kolejni koledzy, zarówno właśnie Maciej Meller, jak i Michał Łapaj. No i ciekaw jestem, jakie będą dalsze losy, czy jednak gdzieś nastąpi jakieś porozumienie, w które dzisiaj być może trudno uwierzyć, czy zrobią nam się dwa Riverside'y, czy powstanie jeszcze jakiś nowy twór. Bardzo szkoda, bo to był taki nasz produkt eksportowy, który nieźle się miał również na Zachodzie. Przecież koncertowali w Ameryce, robili tam trasy. Zespół, z którego naprawdę mogliśmy być dumni, a przy okazji nie ukrywam, że i ja też z sympatią do nich pałałem i pałam, więc tym bardziej przekazując takie wieści, no nie za bardzo się z tym dobrze czuję. Więc przyniosłem dzisiaj płytę Identity. To jest w sumie ostatni studyjny long play Riverside, wydany przed 3 laty. Oczywiście przygoda z Mariuszem Dudem się nie kończy, bo jest Lunatic Soul. Oni w ubiegłym roku wydali album dwupłytowy, sporo muzyki, ale to już nie będziemy tego tak szczegółowo omawiać. W każdym razie pomyślałem sobie, że też będzie miło, jak wspólnie posłuchamy sobie kompozycji, która ten album otwiera.

Mariusz Duda pyta, jesteś fałszywy czy prawdziwy? Jesteś przyjacielem czy wrogiem? A może jesteś zbiorem wszystkiego, czego chcę i zostałeś dostosowany do moich pragnień? Tak oto idzie z pierwszej kompozycji płyty Identities, sprzed 3 lat utwór Friend of All. Grupa Riverside. Teraz będzie troszkę inny nastrój, ale czy aż tak bardzo, powiedziałbym, duchowo odległy? W odtwarzaczu płyta Feline, wydana dużo wcześniej, bo 40 lat od 2023 wstecz. I to jest grupa The Stranglers z płytą, która jest głównie kojarzona za sprawą piosenki Midnight Summer Dream, czyli takie 6 minut wspaniałych syntezatorowych podkładów w wydaniu Dave'a Greenfielda. I do tego dochodzi jeszcze melodeklamacja Hugh Cornwella. Ale to jest kompletnie inna piosenka grupy w całym jej dorobku. Nie ma już drugiej takiej. Jeżeli ktoś polubił Feline tylko za sprawą tego numeru, to musi jednak posłuchać uważniej wszystkiego, co jest potem. No ja jestem sporym entuzjastą pewnej piosenki, która znajduje się już w drugiej części albumu.

O, w tamtym czasie syntezatory miały się bardzo dobrze i to również odbiło się niezwykle wyraźnie u Stranglersów. Zresztą wcale niekoniecznie unikali tego instrumentu, ale na tej płycie jest on jakby tak mocniej zaznaczony. All Roads Lead to Rome. Według tego tytułu wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. A ja zawsze myślałem, że do Nashville, więc ciekawe, co o tym sądzi redaktor Korneliusz Pacuda. Grupa The Stranglers. A teraz też będzie trochę pianina, ale w innym wydaniu, ponieważ album jest sygnowany taką długą nazwą Jules Holland, His Rhythm and Blues Orchestra and Friends. No, Jules Holland to taki w ogóle przywódca na wielu płytach, które nagrywał. No, tak w miarę sukcesywnie, zapraszając mnóstwo świata muzyki, już tylu artystów, że choćby tylko płytę, którą dzisiaj przyniosłem, to warto zwrócić, że mamy na niej Marka Knopflera, Van Morrisona, Steve'a Winwooda, Marka Almonda, Stinga, no, Erika Claptona i co nie tylko, i co nie tylko. No, tych płyt było ileś, niezwykle interesujące, bo tak na dobrą sprawę mamy tutaj piosenki, które niekiedy znaliśmy w zupełnie innych wersjach i zostały dostosowane do takiego brzmienia Julesa Hollanda, który lubił być takim band liderem, który ma smykałkę do takiej orkiestracji, do big bandów, no ale też i kocha oczywiście bluesa i tego rhythm bluesa, który tutaj jest w tytule. No więc warto się zapoznać z człowiekiem, którego nazwisko kojarzy nam się z zespołem Squeeze, w którym on też inaczej się muzycznie prezentował niż wszystko to, co potem opatrzył jako Jules Holland. No i właśnie na płycie Small World Big Band jest bardzo ciekawy utwór, o którym warto szczególnie wspomnieć, ponieważ zaśpiewa George Harrison i to jest jego takie ostatnie słowo. Wtedy zresztą muzyk już był całkowicie wycieńczony chorobą. Tutaj tylko zaśpiewał, już nie grał na gitarze, ponieważ nie miał na to absolutnie sił. Zmarł kilka tygodni później, a więc to jest w ogóle takie jedyne wykonanie tej piosenki, pierwsze i ostatnie Horse to the Water.

No, idąc tak dalej, tropem tytuły tej piosenki Horse to the Water, możesz zabrać konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Kompozycja George'a Harrisona i jego syna Daniego, świetny pięciominutowy numer, który dołączył do kolekcji Julesa Hollanda, który takich smaczków ma mnóstwo, proszę posłuchać jego płyt, a on oprócz tego, że tworzy sobie takie właśnie różnego rodzaju kompilacje, kolaboracje, to również potrafi się przysiąść do konkretnego jednego artysty i nagrać z nim całą płytę. No przecież niedawno mieliśmy Swingi z Rodem Stewartem, była też płyta z Markiem Almondem, więc to naprawdę bardzo dużo się dzieje. Postać w ogóle w Anglii niezwykle ceniona, człowiek z branży w ogóle telewizyjnej, którego się szanuje, którego się słucha, którego zdanie... On nie musi być w żadnym jury. Jego zdanie służy właśnie często jako werdykt. Do takich artystów w Anglii należy też na przykład Paul Weller. To też jedna z takich bardzo zacnych postaci telewizyjnych. Ale ja zdaje się, że na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, właściwie dzisiejszo-wczorajszego, bo łamiemy zawsze z soboty na niedzielę, to prezentując szwedzką grupę Grant, mówiłem o tym, że będzie nowość ze Szwecji, jakby pod tamtą nutę.

No to szwedzka formacja Cry, absolutnie gorąca, nowiuśka płyta For Aftermath. To oczywiście For w pierwszej części tytułu zdradza nam, który to jest ich album. No to jest zespół, który nagrywa od niecałej dekady, ale w tej chwili ma już nowego wokalistę. Pan nazywa się Simon Buss albo Simon Buss, bo to jednak jest zespół szwedzki. No i grupa, która stosuje takie arenowe refreny. Myślę, że mają dużo dobrej energii z tym nowym wokalistą i absolutnie też mnie konweniuje takie granie, więc dobrze mnie naprowadza na właściwe tory. Melodyjny rock, który jest zdecydowanie dzisiaj już w opozycji do rapu, do hip-hopu, do wszystkich tych nurtów, takich, których osobiście nie znoszę, ale zupełnie się tym nie przejmuję. Powiem Państwu, że ciągle będę wyławiać takie smaczki w muzyce i cieszę się, że takie zespoły istnieją. To są młodzi ludzie, którym się chce. I w ogóle takich formacji jest dzisiaj potężnie dużo, więc moją rolą będzie czasami po dwa, po trzy takie zespoły każdego tygodnia przedstawiać. Być może uda nam się stworzyć wspólne grono dobrego muzykowania. Skoro jesteśmy w okowach takiej muzyki, to przyniosłem dzisiaj taką legendarną płytę The Sports of Kings. Ona ma już, ta płyta, 40 lat. Zespół nazywa się Triumph. To są Kanadyjczycy, trio, zespół na gitarę, perkusję, bas i na dwa głosy, bo tutaj gitarzysta i perkusista są głównymi wokalistami, którzy się przeplatają. A na dzisiaj będziemy mieli akurat wokalistę, pan nazywa się Rick Emmett. Wtedy nagrywali jakby jedna po drugiej bardzo mocne, konkretne albumy, które były takie hard rockowo, prog rockowo, niekiedy heavy metalizujące. Ale termin heavy metal, podkreślam, lata 80. Proszę w żaden sposób nie łączyć tego z dzisiejszym jakimś tam ewentualnym szybkim graniem. To była w ogóle inna kultura uprawiania takiej muzyki. No to przed nami piosenka, która nazywa się, i to taka wolniejsza, bo to będzie z gatunku tych ballad, In the Middle of the Night.

Grupa Triumph w 86 roku tak grali na płycie The Sports of Kings. Zegar oznajmia, że to już wszystko albo niemal wszystko, bo jeszcze jedna piosenka w szufladzie odtwarzacza kompaktowego to będzie Baby Grant Billy Joel z Rayem Charlesem, ale jeszcze się pożegnajmy. Pięknie Państwu dziękując i oczekując kolejnego spotkania. Łukasz Kurzawski program zrealizował, Andrzej Masowski przy mikrofonie. Niech się tylko dobrze dzieje i do usłyszenia.

0: Minęła pierwsza.
1: W niedzielę Wielkopolska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu. Po pogodnej nocy temperatura minimalna o poranku od 7 do 9 stopni. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy regionu wzrośnie do umiarkowanego. Maksymalnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wschód słońca o 5:18, zachód o 20:20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7:20.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: Minęła druga.
1: W niedzielę Wielkopolska pozostanie pod wpływem słabnącego wyżu. Po pogodnej nocy temperatura minimalna o poranku od 7 do 9 stopni. W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy regionu wzrośnie do umiarkowanego. Maksymalnie termometry pokażą od 25 do 27 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wschód słońca o 5:18, zachód o 20:20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 22 minuty.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.